Uwerturą do Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta zainicjowaliśmy dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Co do Mozarta, to proszę dziś koniecznie słuchać o 19.10 kolejnego odcinka 17 podróży Mozarta Ireneusza Dębowskiego w dwójce, no czyli spotkań z listami rodziny Mozartów. Uwertura do Wesela Figara rozpoczęła nasz dzisiejszy program. Rozpoczęła też koncert na Uniwersytecie Otwartym w Slatinie w Chorwacji. Koncert Zagrzebskiej Filharmonii prowadzonej przez Iwana Josipa Skendera, do których to w dalszej części programu dołączył Goran Konczar, skrzypek, wykonując koncert Milko Klemena.

Koncert skrzypcowy Milko Klemena, chorwackiego kompozytora, rocznik 1924, zmarłego w 2018 roku. Grał chorwacki skrzypek Goran Končar, towarzyszyła mu zagrzebska filharmonia. To koncert z 13 października 2024 roku, zarejestrowany w Slatinie w Chorwacji. W dalszej części programu usłyszeliśmy m.in. niedokończoną symfonię ósmą Franciszka Schuberta.

Zagrzebska Filharmonia prowadzona przez Iwana Josipa Skendera to koncert sprzed 2 lat zarejestrowany w Chorwacji. Dziś zresztą Chorwacja będzie motywem przewodnim muzycznej nocy Euroradia w Dwójce. Dlatego sięgamy ponownie do chorwackich zasobów kompozytorskich i ten sam zespół wykona Intuitive Imaginations Matko Brekalo, czyli młodego chorwackiego kompozytora.

Tak też zakończył się koncert w Slatinie w Chorwacji, koncert Zagrzebskiej Filharmonii prowadzonej przez Iwana Josipa Skendera. Do wątków chorwackich jeszcze dziś powrócimy. Na razie powracamy do twórczości Franciszka Schuberta. Przed nami jego arpeggiona, czyli sonata na arpeggione, instrument będący połączeniem gitary i wiolonczeli. Tu w wykonaniu wiolonczelowym duo Chemii.

Duo Chemi wykonało sonatę arpeggione Franciszka Schuberta. Słuchają Państwo dwójki muzycznej nocy Euroradia, w której, jako się rzekło, powracamy do wątków chorwackich. Sięgamy daleko do historii muzyki tego kraju, do renesansu. Giulio Schiavetto to włoska wersja imienia Julię Schiavetić, chorwackiego kompozytora XVI wieku. Jego madrygał Jonon Voglio Lodar wykona słoweński chór kameralny.

Dawne nagranie z 1998 roku. Słoweński chór kameralny w muzyce renesansu chorwackiego prowadził Wladimir Krańczewicz. A tę część muzycznej nocy Euroradia zwieńczymy tak, jak ją rozpoczynaliśmy, czyli muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przed nami jego koncert fortepianowy D-dur koronacyjny.

Dubravka Tošić-Srebotniak, słoweńska zasłużona pianistka wraz ze Słoweńską Filharmonią, wykonała 26. koncert fortepianowy Wolfganga Amadeusza Mozarta. Całość prowadził Milian Horvat.

Andrzej Zieliński, witam Państwa w drugiej części naszego spotkania. Na muzyczną noc Euroradia zapraszam do godziny 5. W całości ten czas wypełni połączenie łacińskiej liturgii z dawną chorwacką tradycją śpiewu, czyli chorwackie rekwiem Igora Kuljerića. To zwieńczenie naszego chorwackiego wątku przewodniego w dzisiejszym programie. Solistów, chorwacki chór i orkiestrę symfoniczną radia i telewizji chorwackiej prowadzi Tonči Bilić.

0: Na koniec chorwackiej muzycznej nocy Euroradia zabrzmiało rekwiem chorwackie Igora Kuljerića. Całość prowadził Toci Bilić. Andrzej Zieliński, dziękuję za uwagę. Dobrej nocy, do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś amistu. Luis Clavis.
2: Fantazja Polska.

Elżbieta Grin-Stasik, witam jak zwykle w piątkowy wczesny poranek. Kompozycje z czasów polskiego baroku, ale i utwór ukończony w roku 2000. No i dwa wielkie nazwiska, Mikołaj Zieleński i Henryk Mikołaj Górecki. Muzyka tych twórców wypełni program dzisiejszej Fantazji Polski. Pierwszy z wymienionych kompozytorów zasłynął dziełem wydanym drukiem w Wenecji w 1611 roku, 415 lat temu. Wówczas Wenecja była znamienitym ośrodkiem muzycznym, była stolicą drukarstwa muzycznego Starego Kontynentu. Chodzi o monumentalne dzieło Offertoria et Communione Totius Anni Zieleńskiego. Zbiór składa się ze 110 wczesnobarokowych utworów, ofertoriów i komunii na cały rok liturgiczny. Druk dzieła w Wenecji możliwy był dzięki hojności rezydującego wówczas w Łowiczu prymasa Wojciecha Baranowskiego, znawcy muzyki. Prymas słynął z pięknego głosu, słynął z gry na organach, doceniał zapewne talent Zieleńskiego, organisty w jego prymasowskiej kapeli. Chciał więc pomóc artyście, postanowił owe kompozytorskie dokonania swego podopiecznego przedstawić na forum europejskim. Jak na ironię, zachowało się jedynie kilka drugorzędnych informacji biograficznych o tym najznakomitszym kompozytorze staropolskim. Niechaj zatem przemówi jego muzyka. Najpierw sięgamy do zbioru Communiones. Zabrzmi śpiew na uroczystość oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, czyli na święto Matki Boskiej Gromnicznej. Sięgniemy następnie do ofertoriów Zieleńskiego, do motetów o świętym Wojciechu, świętym Stanisławie, a kult obydwu świętych jest w naszym kraju szczególnie pielęgnowany. Usłyszymy też motet o świętym Ignacym, wykonawcy. Kolegium Zieleński gościnnie z Emmą Kirkby Sopran. Artystów prowadzi Stanisław Gałoński.

Fantazja Polska. Mikołaj Zieleński. Słuchamy wybranych śpiewów z jego monumentalnego dzieła Offertoria et Communione Stotius Anni. Wykonawcy Kolegium Zieleński, zespół założony w 2009 roku. I oto kolejne nagrania tych kameralistów prowadzonych przez Stanisława Gałońskiego. Z cyklu Communiones, motet o świętym Dominiku. Następne

Wykonanie to 12-głosowy śpiew Magnificat, a zakończy tę sekwencję wykonań ofertorium Zieleńskiego ku czci świętego Tomasza Apostoła.

Kolegium Zieleński, gościnnie ze mną Kirkby Sopran i Joelem Federiksenem Bass. Słuchaliśmy kameralistów prowadzonych przez Stanisława Gałońskiego w wybranych utworach z cyklu Offertoria et Communione Totius Anni Mikołaja Zieleńskiego. Fantazja polska. Drugą jej część wypełni dzieło Henryka Mikołaja Góreckiego, jego kantata Salve Situs Polonorum, opus 72, kantata o świętym Wojciechu na duży chór mieszany, organy, dwa fortepiany i instrumenty perkusyjne. Utwór z 2000 roku powstał dla upamiętnienia tysiąclecia Gniezna i tysięcznej rocznicy śmierci świętego Wojciecha. Sięgamy do naszych radiowych zbiorów, do zapisu znakomitego wykonania dzieła. Uświetniało ono w 2003 roku 70. urodziny kompozytora podczas 13. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudem Mater. Nieżyjący już obecnie Henryk Mikołaj Górecki, nieżyjący już od 15 lat, mistrz był wówczas 4 maja 2003 roku obecny na koncercie i nie krył wzruszenia po wysłuchaniu całego programu. Poszczególne części kantaty o świętym Wojciechu, opus 72 Góreckiego. Per merita santi Adalberti, lento tranquillo. Część druga. Święty Wojciechu, patronie nasz drogi. Lento cantabile. Ogniwo trzecie. Salve Situs Polonorum. Espressivo. Wykonawcy. Połączone zespoły. Chór Polskiego Radia, Polski Chór Kameralny z Hola Cantorum Gedanensis, Cezary Sanecki, Robert Gawroński, fortepiany, Michał Markuszewski, organy, Andrzej Michalak, Janusz Wieczorek, Marcin Serwaciński, Łukasz Stanisz, Przemysław Pacan i Łukasz Kędziora, instrumenty perkusyjne. Dyryguje Jan Łukaszewski.

Henryk Mikołaj Górecki, kantata Salve Sidus Polonorum, opus 72, kantata o świętym Wojciechu, kończy dzisiejszą Fantazję Polską. Przypomnę wykonawców. Połączone zespoły: Chór Polskiego Radia, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Cezary Sanecki, Robert Gawroński fortepiany, Michał Markuszewski organy oraz zespół instrumentów.

0: dyskusyjnych dyrygował Jan Łukaszewski. Ja już żegnam Państwa. Elżbieta Grin-Stasik, do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi do nas za pomocą metafory kobiety rodzącej. Mówi to w kontekście smutku, płaczu, który może przyjść na jego uczniów. Ten smutek i płacz jest w opozycji do weselącego się świata. Ale jednocześnie ten płacz i smutek nie jest smutkiem, który ma swój finał tylko w tym trudnym doświadczeniu. Metafora kobiety rodzącej pokazuje trud i cierpienie, które jest konieczne, aby przyszło na świat życie. Można powiedzieć, że cały Kościół, cała wspólnota Kościoła jest powołana do takiego trudu rodzenia. Trudu rodzenia wiary dla świata. A więc nawet jeżeli doświadczamy smutku, płaczu, zawodzenia, nawet jeżeli doświadczamy realnych i konkretnych trudności, to w momencie, kiedy złączymy je z cierpieniem Jezusa Chrystusa, w momencie, kiedy pozwolimy Bogu przenikać nasz smutek, cierpienie, trudności, te doświadczenia, których może byśmy nawet nie chcieli, wtedy mogą one stać się jak bóle rodzącej kobiety, a więc zwiastunem dobrej nowiny. Zobaczmy, że Jezus, który umiera na krzyżu, jest przecież w momencie, w którym najbardziej kocha. Przeklęty znak krzyża, który był niemalże postrachem dla współczesnych Jezusowi, dziś dla nas, chrześcijan, jest znakiem zwycięstwa, jest znakiem radości. Jezus, który na krzyżu cierpiał bóle, które możemy widzieć, że są podobne do tych bólów, które doświadcza kobieta rodząca, to właśnie Jezus wtedy zrodził nas do życia wiecznego. Przepięknie właśnie odnajdujemy głębię tych słów, tego wydarzenia, właśnie w treści pieśni Exultet, kiedy Kościół w noc paschalną wyśpiewuje: nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. Tak, to właśnie ten dar życia został przypieczętowany, albo właściwie mówiąc odzyskany, poprzez bóle rodzenia krzyża. Dlatego my dziś, którzy wsłuchujemy się w tą Ewangelię, zresztą Jezus mówi to do swoich uczniów, a więc do każdego z nas, my wsłuchując się w tą Ewangelię, czujmy się zaproszeni, aby nie tyle przyjmować z radością, bo ciężko cieszyć się na smutek i cierpienie, ciężko cieszyć się na trudne doświadczenia, ale czujmy się zaproszeni, aby przeżywać je z wiarą. Z wiarą w to, że Jezus naprawdę może uczynić z tego przyczynek do zbawienia. Jednak aby tak było, konieczne jest przeżywanie tego i z wiarą, i w obecności Jezusa. Zatem niech każda chwila, każdy moment naszego życia będzie przeżywany i zjednoczony z Jezusem Chrystusem, rodzącym miłość na drzewie krzyża.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, nadawany z Warszawy, minęła godzina 6.
1: Poranek dwójki.
0: Jest piątek, 15 maja, to 135 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o godzinie 4:42. Zajdzie o 20:24. Dzień będzie trwał zatem 15 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą Cecyliusz, Izydor, Maksym, Nadzieja i Zofia. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Program przygotowałem wraz z Moniką Kopcik. Za dźwięk odpowiada Paweł Worobiej. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko i sięgam już po notatki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Pogoda.
0: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektopaskali. Przewiduje się jego wzrost. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na nie, na rozpogodzenia możemy liczyć na koniec dnia, na dobry początek weekendu. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem, więc proszę uważać. Na Pomorzu przewiduje się opady ciągłe, ale o umiarkowanym natężeniu. Temperatura maksymalna od 12 stopni 14 na zachodzie oraz 16 w centrum, do 20 stopni, do 22 stopni nawet na wschodzie i południowym kraju. Południowym wschodzie kraju, chłodniej miejscami nad morzem około 10 stopni Celsjusza. Wiatr na zachodzie kraju słaby, z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. A muzycznie rozpoczynamy, jak rozpoczynać się powinno, czyli od Bacha, zgodnie z prognozą pogody ciemnego, zachmurzonego na początku, a później stopniowo rozpogadzającego się.

0: Preludium C-moll Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Marcina Małeckiego. Grali Paweł Pańta, Krzysztof Dys i Krzysztof Szmańda w hołdzie swojemu zmarłemu przyjacielowi Marcinowi Małeckiemu. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 6. Co dziś w programie? W jazzowej rozmowie połączymy się z Japonią, a dokładnie z miastem Ena, gdzie przebywa zespół MM3. Trio, które jazzfani mogą znać, ale z przeszłości, bo długie lata nie dawali znaku życia. Teraz reaktywowali zespół i od razu wyjechali w cyklu Jazz po polsku w trasę koncertową po Chinach i Japonii. Jak gra się polski jazz w Azji? Jak witani są polscy muzycy w państwie środka?
1: Już po naszym przyjeździe do Chengdu zorientowaliśmy się, że jesteśmy gwiazdą tego festiwalu, jesteśmy headlinerem tego festiwalu. Co ciekawe, sama organizatorka festiwalu przyznała, że dzieje się tak między innymi dlatego, że bardzo ładnie wyglądamy, gdyż jesteśmy przystojnymi Europejczykami.
0: To o 7.30 nasi przystojni chłopcy z Japonii. Z kolei godzinę później odwiedzi nas Kuba Badach, nie mniej przystojny wokalista. Czy tylko wokalista, to się okaże. Muzyk

0: znany z działalności w wielu gatunkach, ale my rozmawiać będziemy głównie o jego jazzowych inklinacjach. Opowie o swojej współpracy z Henrykiem Miśkiewiczem, z Bernardem Masselim czy z Ewą Bem chociażby, ale przede wszystkim zaprosi Państwa na koncert zespołu Poluzjanci, który dziś w Bielsku Białej. O 6.40 z kolei przeniesiemy się do Poznania. Opowiemy o najlepszych książkach o tym mieście. W końcu Biblioteka Raczyńskich przyznała nagrodę w konkursie Poznaniana.
1: Dzięki Zielińskiemu, architektowi Zielińskiemu, możemy zobaczyć namiastkę tego miasta na Starym Rynku i w okolicznych uliczkach.
0: Zielińscy, ważne nazwisko. We Wrocławiu mają pasaż Zielińskiego na cześć Tadeusza Zielińskiego, a w Poznaniu właśnie niezwykle istotną postacią był Zbigniew Zieliński, architekt, współprojektant Centrum Poznania. To on opracował m.in. projekt odbudowy Starego Rynku. W rekomendacjach kulturalnych, przepraszam, poranek jednak, to wczesna pora nawet jak na jazzowy poranek, Paweł Romańczuk, zbieracz instrumentów wszelakich, właśnie w tych rekomendacjach polecać będzie Państwu płytę jednego z najlepszych kompozytorów współczesnych i gitarzystów, co ważne, jednocześnie.
2: Umiejętnie posługuje się wielorakimi narzędziami kompozytorskimi. Z jednej strony potrafi zagnieździć się w super zaawansowanych strukturach instrumentalnych, jednocześnie aranżując partie elektroniczne, których zresztą sam bardzo często bywa wykonawcą.
0: W poranku Dwójki wspominać będziemy też zmarłego wczoraj w wieku 80 lat prawnika, scenarzystę filmowego Krzysztofa Piesiewicza. Przeniesiemy się również do Muzeum w Szydłowcu. To wszystko, a nawet więcej do godziny 9.00.

0: June, Czerwiec, nieśpiesznie grał Adam Bałdych, laureat zresztą w kategorii album klasyka crossover, laureat tegorocznej nagrody Fryderyk wraz z Agnieszką Budzińską-Bennett i ensemble Peregrina za płytę Leta Mundus. Koncert zresztą artystów transmitowaliśmy w Dwójce kilka miesięcy temu. To były obchody 80-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Był finał akcji Pociąg wypełniony muzyką. 21 grudnia dokładnie to było zeszłego roku. Ów żółty pociąg przejechał całą Polskę od Krakowa do Gdańska. Publiczność wyszła z pociągu właśnie w Gdańsku i dała się na koncert Adama Bałdycha i ensemble Peregrina. Dwójka miała bardzo duży udział w relacjonowaniu tego wydarzenia. Wydarzenia, które otrzymało ostatnio dość dużo nagród, między innymi 5 złotych nagród w konkursie Global Eventex Award oraz nagrodę MP Power Awards 2025. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16 minut po godzinie 6.
1: Kalendarium.
0: Dziś, 15 maja, 167 lat temu w Paryżu urodził się Pierre Curie, wybitny fizyk, członek Francuskiej Akademii Nauk i mąż Marii Skłodowskiej-Curie. To właśnie razem z nią w 1903 roku otrzymał Nagrodę Nobla za pionierskie badania nad promieniotwórczością. Dziś przypada także 109. rocznica urodzin Jerzego Duszyńskiego, jednego z największych amantów polskiego kina. W pamięci widzów zapisał się niezapomnianymi rolami w Zakazanych piosenkach i Skarbie. Wystąpił również w filmach Awantura o Basie i Śmierć prezydenta. 98 lat temu w Stanach Zjednoczonych odbyła się premiera filmu animowanego Plane Crazy, pierwszej produkcji, w której pojawiła się, uwaga, uwaga, legendarna myszka Mickey. Tak rozpoczęła się historia jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci kultury, popkultury na świecie. A to tylko część wydarzeń zapisanych w kartach historii. O kolejnych ciekawych datach i rocznicach opowie Katarzyna Sowińska, która zajrzała do dzisiejszego kalendarium.
2: Dokładnie 100 lat temu urodził się Józef Wiłkomirski, dyrygent, wiolonczelista i kompozytor. W trakcie swojej wieloletniej kariery dał ponad 1600 koncertów w kraju i za granicą. Dokonał też wielu prawykonań utworów polskich twórców, m.in. Wojciecha Kilara. Józef Wiłkomirski zmarł w 2020 roku w wieku 94 lat. 75 lat temu Czesław Miłosz podczas Kongresu Wolności Kultury w Paryżu podjął decyzję o pozostaniu na emigracji.
3: Dramatyzm poezji Miłosza się stąd bierze. To jest dramatyzm kogoś wykorzenionego, który nie może wrócić do ojczyzny. To jest trochę tak jak w Ziemi Urlo, prawda? Jest tam taki fragment, gdzie on mówi o swoim bohaterze patrzącym już na dzieciństwo z perspektywy amerykańskiej.
4: Człowiek żyje i stara się powiedzieć możliwie dużo o sobie samym także, chociaż jak ktoś zauważył, moja twórczość jest dość dyskretna. Nie jest to twórczość tak zupełnie znowu zapatrzona w siebie. I wolę to zachować dla siebie.
2: 35 lat temu odbyła się premiera filmu Podwójne życie Weroniki w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.
5: To jest po prostu wstawanie.

0: O 6 rano, kładzenie się o 1 w nocy, o 2 w nocy, codziennie, w niedzielę też. To jest mokro, brudno, zimno, deszczowo. To jest to, że nigdy nie ma tego, na co pani czeka. Nigdy. Zawsze jest co innego. I zawsze trzeba to przełamywać, to co jest, po to, żeby osiągnąć to, co się chce. I nigdy się tego, czego się chce, nie osiąga. To jest, inaczej mówiąc, wieczny stres. To jest wieczne zmęczenie. To jest film.
1: To jest porażające, że w kilku ostatnich jego filmach jest projekcja przyszłości jego życia. Podwójne życie Weroniki, pierwsza część, z chorą dziewczyną na serce, która umiera na scenie. Jakieś sygnały były z organizmu, które powodowały podnoszenie konkretnych tematów, konkretnych sytuacji.
2: Wspominał Krzysztof Piesiewicz, scenarzystę filmowego nominowanego do Oscara Prawnika. Wspominać będziemy dziś po godzinie 8. Krzysztof Piesiewicz zmarł wczoraj w wieku 80 lat. 15 maja, 4 lata temu, zmarli również wybitni aktorzy Ignacy Gogolewski i Jerzy Trela. Kalendarium przygotowała dziś Katarzyna Sowińska. Ja dodam tylko, że 15 maja, 43 lata, kończy Omer Klein, jeden z najciekawszych pianistów jazzowych swojego pokolenia. Przed nami jego mixtape.

Omar Klein, pianista i jego składanka. Dziś zresztą w dwójce wielu pianistów wystąpi, ale przede wszystkim czekamy na koncert, który dziś o 19.30 z Festiwalu Katowice Kultura Natura. Recital fortepianowy Aleksandra Tarot. No, wirtuoza klasycznego, ale też i improwizatora. Człowieka, który bez problemu wykonuje opus 28 Chopina, a zaraz potem jest w stanie swingować, chociażby w Chopinacie. Aleksander Tarot właśnie dziś wystąpi w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Przed nami jego recital fortepianowy złożony, oczywiście jak to zawsze w przypadku Aleksandra Tarot, z francuskich kompozytorów Debussy'ego, Fauré, Erika Satie, Paula Dika, ale też i Jeana Philippa Rameau. Z pewnością usłyszymy jego improwizację, jego transkrypcję, jego aranżację, jego kreatywność podczas tego recitalu. Zapraszam o 19.30, a no, dając Państwu próbkę tego, co przed nami, właśnie ta Chopiniata, o której wspomniałem, Aleksander Tarot.

0: Szopeniata Aleksandr Taro, który dziś wystąpił o 19.30 w Katowicach w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I oczywiście ten koncert dla Państwa będziemy transmitować. Powiedziałam, że dziś taki pianistyczny dzień, bo oczywiście czekamy również na archiwum po środowym Chopinie osobistym Róży Świadczyńskiej, w którym Róża prezentowała Państwu nagrania Piotra Palecznego z okazji 80. urodzin. W A jak archiwum ma być kontynuacja, więc sam nie mogę się doczekać tych cudów z naszego archiwum właśnie z udziałem profesora Piotra Palecznego. Słuchają Państwo dwójki jazzowego poranka i jest 6.32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Lec chodził zawsze własnymi drogami, nie należał do żadnej orientacji poetyckiej, nie ulegał literackim modom i snobizmom, dlatego krytycy mało o nim pisali. On, który był tłumaczony na tyle języków świata, o którym pisano książki i filozoficzne rozprawy, na dobrą sprawę szedł samotnie, ale znał wartość swojej sztuki. Tak o Stanisławie Jerzym Lecu pisał Jan Śpiewak. Poeta, satyryk, tłumacz, autor słynnego cyklu Myśli nieuczesane zmarł w Warszawie 60 lat temu. Na jego grobie na Powązkach widnieje jeden z jego aforyzmów. Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem trzeba na to stracić całe życie. W poranku w tym tygodniu prezentowaliśmy twórczość poetycką Leca. Na zakończenie jeden z jego wierszy czyta Andrzej Szczepkowski.
2: Zapisek optymistycznego pesymisty. Nagle w rozdartym widoku, wśród ciszy ruchliwej wokół, gdzie rozpacz ziewa, ty z prawa i ty z lewa patrzysz na siebie. Na ziemi wszyscy niemi, pusto, pusto, a w tobie jest ciebie mnóstwo. Jesteś próbówką nadziei, ty musisz żyć. Przeszukaj szybko swoje dzieje, czy ci zostało serce. Nie ma już prawdy, nie ma miłości, nie ma już Boga. Musisz podeprzeć strop wyobraźni, już cię nie strwoży nawet własna trwoga. Nicość, stara kurtyzana, biodrami rozkołysana, śpiewa tango ty albo nikt. A nikt już czeka za drzwiami z twoimi sobowtórami. Pustka przerwała tamę, wszystko stoi stłoczone na maleńkim amen. Czarne sadze słońca filują na niebie, odgradzają barwy tęczowe od siebie. Dmij w kolorową harmonię sfer. Nagle z zarąbka kosmicznej orbity

zbity, lebek swój wystawił jakiś bóg niedobity, chichoce optymista. Nie wierzę weń oczywista, ale kamieniem go odpędzam, a huzia. Trzeba zaczynać ab owo.

Andrzej Szczepkowski czytał wiersz Stanisława Jerzego Leca. W tę niedzielę we Wrocławiu rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Poetycki Silesius. W przyszłą sobotę dowiemy się, kto zdobył nagrodę za debiut i za książkę poetycką roku. Ale znamy już nazwisko tegorocznego laureata Silesiusa za całokształt twórczości poetyckiej. Jest nim Konrad Góra. Wiersze tego poety, a także laureatów nagrody z lat poprzednich posłuchamy w poranku dwójki od poniedziałku. Tak samo sprawnie jak Stanisław Jerzy Lec posługiwał się słowem, tak trąbką i kompozycją posługiwał się mistrz hard bopu, miłośnik szybkich i ekskluzywnych samochodów, który tą miłością zaraził samego Herbiego Hancocka, swojego współlokatora. No właśnie tym super szybkim mistrzem jazzu był Donald Byrd. Przed nami jego Each Time I Think of You.

0: klasyczne bluenotowskie nagranie, 1962 rok, Donald Byrd, jego Each Time I Think of You. A z Ameryki, z Nowego Jorku, przenosimy się teraz do Poznania. Przemysław Biskupski, autor książki Komentarz do krajobrazu, przemiany przestrzenne Poznania w ostatnich dwóch stuleciach, odebrał w środę nagrodę w konkursie Poznaniana. Nie dziwne opowiedzieć o 200 latach historii. To nie byle wyczyn. Przemysław Biskupski był jednym z trojga laureatów tegorocznego konkursu imienia Józefa Łukasiewicza, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich. W konkursie doceniani są autorzy najlepszych książek o Poznaniu właśnie. I właśnie o tym mieście z Przemysławem Biskupskim, może nie o 200 latach jego historii, ale o zmieniającym się krajobrazie miasta, rozmawiał Jacek Butlewski.
1: Sporo tego czasu do zbadania, 200 lat, dużo się wydarzyło. Poznań przecież teraz ma jedną wyspę, a kiedyś miał ich mnóstwo.
2: Tak jest, to było miasto położone na wyspach. Było 29 jednostek osadniczych i większość z nich właśnie miała ten charakter wyspowy.
1: No i co się zmieniło, co się stało? I czy pan żałuje, że poszło to w tym kierunku, że tych wysp już nie ma?
2: Niestety dwa okresy takie totalitarne, XIX wiek i później okres po II wojnie światowej wpłynęły bardzo mocno na kształt przestrzenny Poznania. Z tego przedrozbiorowego miasta tak naprawdę niewiele zostało. Zostały tylko i wyłącznie pewne ułomki, z których bardzo trudno ten krajobraz w ogóle wyobrazić sobie, jak on wygląda.
1: Rzeki, potoki, kiedyś to było powszechne. Architektura dawnego Poznania odbijała się w tej głównej rzece, w Warcie, dzięki której w ogóle ta osada tutaj powstała, bo gdyby nie Warta, to nie byłoby Poznania. Ale też te budynki, których wielu już nie ma, odbijały się w tych mniejszych potokach.
2: Tak, to nie tylko samo miasto lokacyjne, ale tych 29 jednostek osadniczych bezpośrednio z tą wodą związane i bezpośrednio te społeczności żyły z otaczającą przyrodą, korzystały z dobrodziejstw tejże przyrody, stąd właściwie ten bezpośredni kontakt. I mimo tego, że rzeczywiście te osady wielokrotnie były zalewane, bo przychodziły powodzie, podtopienia i tak dalej, ale mimo wszystko nie rezygnowano z tego, nie odchodzono. Ci ludzie w dalszym ciągu tam mieszkali, bo widzieli wyraźne korzyści z współistnienia z tą otaczającą przyrodą. Ta ilość niesłychana młynów, które współtworzyły krajobraz tego miasta, są właśnie dowodem na tę synergię i współistnienie.
1: Czasem mówi się o złotym wieku Poznania, ale może lepiej określić to jako złoty czas Poznania. Czy ten czas był związany z wodą, z młynami, z rzeczkami? Tam by pan właśnie umiejscowił ten najlepszy Poznań z dawnych lat?
2: No oczywiście to dla gospodarki to okres renesansu, tak? To jest okres w ogóle prosperity. On trwał nieprzerwanie do potopu szwedzkiego, gdzie rzeczywiście i wtedy się przyjmuje, że do Poznania

0: No, przybyło do 50 tysięcy mieszkańców, tak? Później ze względu właśnie na ten potop szwedzki, niestety Polska, w ogóle Rzeczpospolita, bardzo mocno ucierpiała, w tym i Poznań, tak? Mnóstwo tychże i młynów, i domostw, i tak dalej, to przestało istnieć.
1: I właściwie po potopie szwedzkim było już gorzej? Czy jeszcze był taki moment?
0: Był okres stagnacji. Tak, gospodarczo rzeczywiście ta Rzeczpospolita bardzo mocno ucierpiała i właściwie cały czas powoli chyliła się ku upadkowi, a ten właśnie XVIII wiek był dla Poznania szczególnie tragiczny, bo Poznań zaplątany w wojnę północną wielkich, czyli wojska saskie, tutaj rosyjskie i szwedzkie walczyły w tymże Poznaniu. Mało kto wie, wielka bitwa była tutaj, gdzie są obecnie Rataje. Te wojny spustoszyły rzeczywiście przestrzennie to miasto. Dodatkowo jeszcze po kilku latach, bo w 1709 i do 1711 roku wybuchła wielka epidemia, która zabrała mnóstwo istnień. Ale właściwie to ta epidemia wybuchła na wskutek tejże wielkiej batalii, która miała miejsce, bo głód, niedożywienie towarzyszyły tej wojnie.
1: W swojej książce opisuje pan konkretne miejsca dawnego Poznania, a może coś z tego dawnego miasta zostało? Które by pan wskazał jako to, do którego możemy się wybrać i poczuć może ten złoty czas Poznania?
0: Właśnie ten krajobraz. Dzięki Zielińskiemu, architektowi Zielińskiemu, możemy zobaczyć namiastkę tego miasta na Starym Rynku i w okolicznych uliczkach. Trochę rzeczywiście na Ostrowiu Tumskim. No tutaj ten rozwój cywilizacyjny jednak zdecydował i właściwie przekształcenia związane z polityką, tak, ostatnich 200 lat spowodowały, że trudno znaleźć tutaj takie miejsca, które by pokazywały, jak to miasto wyglądało wcześniej. Warto pojechać do Kazimierza nad Wisłą czy do Sandomierza, bo tam rzeczywiście ten krajobraz jest bardzo podobny do krajobrazu tamtego Poznania z XVIII wieku.
2: Z Przemysławem Biskupskim o Poznaniu rozmawiał właśnie Jacek Butlewski. No to niesłychane, że 29 wysp było w Poznaniu, ale można znaleźć korelację. W Warszawie, proszę państwa, jeszcze przed wojną, proszę sobie wyobrazić, że było 20 rzek, między innymi Drna, Sadurka, Żurawka, Pulkowka, Pełcząca, Brodnia i tak dalej, i tak dalej. Niektóre biegną w Warszawie, ale pod ulicami w specjalnych takich korytach stworzonych, ale to opowieść na zupełnie inną audycję. Słuchają państwo Dwójki i za 12 minut wybije godzina 7. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Jakby od razu więcej słońca, mimo prognoz. Cała wschodnia ściana Polskiego Radia pięknie oświetlona, proszę Państwa, Bobby Hebb i jego Sani. W poranku dwójki przenosimy się do Szydłowca, dokładnie do wyjątkowego na skalę światową Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Placówka obchodzi właśnie jubileusz 50-lecia otwarcia dla zwiedzających, a z tej okazji należą się... jakżeby inaczej, fanfary. Te wybrzmiewają na nowo otwartej wystawie stałej Forte Fortissimo, poświęconej instrumentom dętym, rzecz jasna. Można tam podziwiać dziesiątki zabytkowych instrumentów z całego świata, ich przedstawienia w malarstwie, a także przekonać się na własnej skórze, jak trudno wydobyć dźwięk z ustnika, na przykład trąbki. Zaprasza dyrektor muzeum dr Aneta Oborny.
1: Wystawa Forte Fortissimo, pomysł podstawy, no, przede wszystkim nasze zbiory, ponieważ my mamy największą kolekcję ludowych instrumentów muzycznych w kraju, największą kolekcję polskich ludowych instrumentów muzycznych, ale również mamy jedną z większych kolekcji instrumentów dętych blaszanych. To jest wystawa, która dotyka problemu tych instrumentów bardzo szeroko. Nie tylko mówi o polskich, mówi o instrumentach dętych europejskich. To są instrumenty XIX-wieczne, XX-wieczne o bardzo różnej proweniencji z różnych obszarów Europy, bo to są instrumenty i polskie, i niemieckie, czeskie, francuskie ze Stanów Zjednoczonych. I te instrumenty byłyby tylko pewnym pokazem, gdyby nie odpowiednia aranżacja, w której mamy bardzo dużo ikonografii, mamy dużo materiałów multimedialnych, efektów specjalnych i to de facto tworzy opowieść nie tylko o instrumentach, o ich historii, o rozwoju konstrukcyjnym, ale również pokazuje te instrumenty jako te, które mają wiele związku z obszarem sztuk wizualnych, szczególnie z malarstwem, z organizacją życia społecznego, bo na rozwój tych instrumentów ogromny wpływ miał postęp techniczny, rozwój techniczny z towarzyszącymi mu zmianami społecznymi, pewnymi modami muzycznymi, wynalazkami. I tu zwracamy uwagę na instrumenty, które są chyba najbardziej demokratycznymi, a przynajmniej jednymi z najbardziej demokratycznych instrumentów, bo widzimy je w różnych składach orkiestry symfonicznych, kameralnych, muzyce jazzowej, muzyce folkowej. Wszędzie odgrywają bardzo ważną rolę, tworzą różne style, różne gatunki i to jest przecież ta wielka siła.

0: Stąd tytuł Forte Fortissimo, jak najbardziej. Częścią tej wystawy jest eksperymentarium dźwięku, fanfara, gdzie rzeczywiście możemy grać na oryginalnych instrumentach. Wybraliśmy specjalnie dla naszych zwiedzających trąbkę, kornet, puzon, waltornię. Już wiem, że to jest ogromna frajda dla naszych zwiedzających. Tam też możemy odsłuchiwać literaturę muzyczną, bo mamy wiele pięknych przykładów, no przynajmniej od czasów baroku po współczesność, po Arona Koplanta, po Pendereckiego, piękne przykłady muzyki z użyciem tych niezwykłych instrumentów. Możemy też obejrzeć sobie film o tym, w jaki sposób powstaje dźwięk na tych instrumentach. Możemy też oglądać niezwykle oryginalne, tak zwane samoróbki, takie instrumenty dęte, które powstały z tego, co tam ktoś miał pod ręką. One się cieszą niezwykłą popularnością. Więc mamy prawdziwą, bym powiedziała, eksplozję wrażeń dźwiękowych, wrażeń wizualnych, a cała ekspozycja bardzo głęboko osadzona jest w zabytkowej substancji Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. To jest gotycko-renesansowy zamek, przepięknie posadowiony na sztucznie usypanej wyspie, otoczonej fosą, w otoczeniu pięknego parku radziwiłłowskiego, więc to wszystko możemy znaleźć na ekspozycji.
1: Będzie można tego na żywo posłuchać i przekonać się o tym, jak te instrumenty też mogą być głośne podczas koncertu zespołu nieprzypadkowego chyba.

0: Bo tutaj właśnie w sobotę Brass Federacja u Państwa.
1: Brass Federacja to jest zespół kilku panów, którzy grają właśnie na instrumentach dętych blaszanych. Między innymi będą trąbki, będą buzony, będzie susafon, no plus jeszcze bęben. A oni będą sięgali w swoim repertuarze do tradycji zespołów brasowych nowoorlańskich z początku XX wieku, więc to będzie na pewno niezwykłe przeżycie. Wystawa Forte Fortissimo to jest wystawa na lata, więc zdążą jeszcze Państwo ją zobaczyć, ale teraz trzeba się śpieszyć, bo takich atrakcji trzeba doświadczać szybko. Tym bardziej, że tam mamy też specjalne efekty światło-dźwięk i mamy coś, co myślę, że się wszystkim spodoba, od najmłodszych po najstarszych. Mamy specjalną batutę, buławę Tambu Majora, która nawiązuje do orkiestr wojskowych. To jest ta właśnie buława, za pomocą której Tambu Major trzymał rytm, nadawał kierunek swojemu zespołowi marszowemu. I użycie tej buławy daje niezwykłe efekty, ponieważ w gablocie odzywają się instrumenty, które grają fanfarę, więc możemy doświadczać różnego typu atrakcji.
2: Brass Federacja w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu już jutro w noc muzeów, w tę noc muzeów będą mogli Państwo również odwiedzić nas, Polskie Radio, Studio Dwójki, naszą reżyserkę, zobaczyć jak pracujemy, jak to wszystko działa, zapraszamy serdecznie. Ale wracając do wystawy w Szydłowcu, Forte Fortissimo w praktyce będzie można właśnie usłyszeć jutro, bo Brass Federacja na pewno nie będzie szczędzić wolumenu gry. A na nową wystawę w rozmowie z Aleksandrą Tykarską zapraszała Państwa dyrektor Muzeum dr Aneta Oborny. A skoro było tyle o Brass Federacji, to na koniec tej godziny jazzowego poranka właśnie tik-tak.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward, kierowaną do wszystkich, którym zależy na rozwoju kariery muzycznej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotykamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia nadawanego z Warszawy. Wybiła godzina 7.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Jerzy Radziwiłłowicz.

0: Witamy Państwa w piątek o poranku do godziny 9:00. Słuchają Państwo pierwszej dwójkowej audycji, jazzowej audycji w piątek.
1: Poranek dwójki.
0: Piętnasty maja to 135 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o godzinie 4:42, zajdzie o 20:24. Dzień będzie trwał zatem 15 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą Cecyliusz, Izydor, Maksym, Nadzieja i Zofia. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Przed mikrofonem Andrzej Zieliński, nad całością dzisiejszego programu czuwa Monika Kopcik, za konsoletą Paweł Worobiej, a wiadomości kulturalne przygotował Marcin Pesta. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry, Andrzeju. Witam Państwa. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Paweł Jaskanis, został odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Odwołany dyrektor pozwolił na zorganizowanie imprezy techno na terenie pałacowych ogrodów w ubiegły weekend. Zniszczony został pałacowy trawnik oraz zabytkowy bruk, a okoliczni mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas.
3: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sygnalizowało dyrekcji Wilanowskiego Muzeum swoje wątpliwości w sprawie organizacji imprezy techno Circo Loco. Minister Marta Cienkowska wskazuje, że zalecenia konserwatora zabytków, który wydał zgodę na imprezę, nie zostały zrealizowane. To jednak nie wszystko.
4: Jedną z ważniejszych takich motywacji, którą mieliśmy, to to, że tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor był odpowiedzialny.
3: Obowiązki dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa przejmie jego dotychczasowy zastępca, Piotr Gurajec. Muzeum w Wilanowie na wynajęciu przestrzeni zarobiło 116 tysięcy złotych, czyli mniej niż 0,5% rocznego budżetu instytucji. Dochody z najmu mają zostać przekazane na konserwację i ochronę zabytkowych obiektów oraz przestrzeni historycznych. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Odwołany ze stanowiska Paweł Jaskanis był dyrektorem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 2002 roku. W Poznaniu zakończył się IMPACT, konferencja poświęcona gospodarce, biznesowi oraz kulturze i społeczeństwu. W ciągu dwóch dni na scenach pojawiło się blisko 650 prelegentów, a wśród nich także artyści Wilhelm i Anna Sasnalowie, noblistka Olga Tokarczuk czy reżyser Jakub Skrzywanek. O szczegółach nasza reporterka.
5: To były dwa dni wypełnione rozmowami o nowych technologiach, biznesie i kulturze. W przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprezentował się m.in. Teatr Wielki, Opera Narodowa.
6: Jesteśmy także przedsiębiorstwem, które musi dbać o to, żeby podnosząc jakość, szukać nowych środków, szukać nowych partnerów do odważnych planów, ambitnych planów.
5: Mówił dyrektor sceny Boris Kudliczka. Podczas IMPACT-u nie zabrakło także międzynarodowych gwiazd. Do Poznania zawitał sławny amerykański rzeźbiarz, znawca pop-artu Jeff Koons. Cóż, mam nadzieję, że wszyscy szybko zrozumieją, że AI to świetne narzędzie. Więc jeśli jesteś współczesnym młodym artystą, który chce tworzyć coś nowego, rozważ użycie nowoczesnych technologii. Na pewno ci w tym pomogą. Technologia zawsze ci pomoże. Tegoroczny IMPACT zgromadził w Poznaniu kilkadziesiąt tysięcy osób. Dla Wiadomości Kulturalnych Maria Czok.
2: Kongresowi IMPACT 26 patronowało Polskie Radio. W przyszłym roku wydarzenie odbędzie się w terminie 12-13 maja. Świat filmu żegna Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, senatora i scenarzystę, który zmarł wczoraj w wieku 80 lat. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kiślowskiego, takich jak cykl Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do Czerwonego Krzysztof Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Redaktor naczelny portalu Na Ekranie Dawid Muszyński zwraca uwagę na uniwersalny charakter filmowych opowieści duetu Kieślowski-Piesiewicz, które mogą zrozumieć widzowie na całym świecie.
7: Każda z tych opowieści była opowieścią o człowieku, który zderzał się w jakiś sposób albo z systemem, albo z pewnego rodzaju nierównościami, zarówno społecznymi, jak i mam też wrażenie trochę własnymi, psychologicznymi. Ci bohaterowie nigdy nie byli nam obojętni. Zawsze w jakiś sposób dotykali naszej codzienności. Mogliśmy się trochę przejrzeć w nich jak w lustrze.
2: Krzysztof Piesiewicz

0: Jako senator RP angażował się w pracę komisji związanych z kulturą, mediami i prawami człowieka. Więcej wspomnień o zmarłym scenarzyście w poranku po godzinie 8.20. W Czechach zatrzymano podejrzanego o kradzież liczącej ponad 700 lat czaszki świętej Zdzisławy. Relikwie zniknęły we wtorek z bazyliki w Jablonnem. Tuż przed wieczorną mszą sprawca rozbił szklany relikwiarz i zabrał znajdującą się w nim 13-wieczną czaszkę.
1: Zatrzymany to 35-letni mężczyzna. Policjanci na razie nie informują o motywach kradzieży. Z oficjalnego komunikatu wynika jedynie, że policja zdobyła informację o miejscu przechowywania relikwii jeszcze zanim podejrzany zdołał zrealizować swój plan. Jakie miał zamiary, dotychczas nie ujawniono. Sprawa jest skomplikowana, więcej informacji podamy, gdy tylko będzie to możliwe, przekazała Iwana Balakowa z policji w czeskiej Lipie. O zwrot relikwii 13-wiecznej świętej Zdzisławy z Lemberka apelował wcześniej prymas Czech Stanisław Przybyl. Spekulując o motywach sprawcy, duchowny powiedział, że mogło chodzić o osobę z zaburzeniami psychicznymi, praktyki okultystyczne lub kradzież na zlecenie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9, a po szczegóły informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektopaskali. Przewiduje się jego wzrost. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na nie, na te rozpogodzenia możemy liczyć pod koniec dnia. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Na Pomorzu przewiduje się opady ciągłe, ale o umiarkowanym natężeniu. Temperatura maksymalna od 12 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 22 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem około 10 stopni Celsjusza. Wiatr na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych. Na pozostałych obszarach umiarkowany, chwilami porywisty. Na ogół z kierunków południowych.
4: Reklama.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
6: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
3: Słuchają Państwo Dwójki, jest 10 minut po godzinie 7, to znaczy, że czas na naszą płytę tygodnia. Bohaterem jest po raz pierwszy naszej zabawy muzyk z Serbii, to 40-letni skrzypek Nemanja Radulowicz, który wspólnie z zespołem Double Sense i zaproszonymi gośćmi gra utwory Jana Sebastiana Bacha. Goście są to nie byle jacy, bo to chociażby Filip Żaruski czy Sebastian Ziu, oboista. Mamy dla Państwa tę płytę, by ją od nas otrzymać. Wystarczy napisać pisać na adres poranek dwójki, pisane razem, @polskieradio.pl. Poranek dwójki ma

To nasza płyta tygodnia, koncert skrzypcowy The Mol, który wykonywał Nemanja Radulowicz, chociaż no, to nie jest taka oczywista sprawa. Tydzień zaczynaliśmy, proszę Państwa, w dwójce od wykonania koncertu skrzypcowego D dur Bacha na klawesynie w poniedziałkowym kanonie dwójki. Wtedy grało Il Giusto Barocco, prezentowała to Magdalena Łosia, a tydzień zakończymy niejako od zaczynamy koniec tygodnia od koncertu klawesynowego, który wykonał właśnie Radulowicz na skrzypcach. Koncert słynny D mol. Słuchają Państwo dwójki, jest 7:18, zatem pytanie Where is the music? Gdzie jest muzyka? Jest raczej pytaniem z kategorii spóźnionych.

0: Where is the Music? Taki nosiła tytuł ta kompozycja. Kompozycja, która budzi wszystkich radiowców, którym się jeszcze nie udało obudzić, ze względu, proszę Państwa, na tę przerwę, na tę ciszę, która w radiu jest bardzo, bardzo głośno. Tym utworem przywitaliśmy Tomasza Cudowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: A zaczynamy od oczywiście wspomnienia Krzysztofa Piesiewicza. Ten dzień po takim odejściu znanej osoby zazwyczaj upływa pod znakiem kopiowania jego życiorysu z Wikipedii, więc trudno znaleźć coś oryginalnego w sieci, ale portal culture.pl przypomina artykuł Bartosza Staszczyszyna sprzed pewnego czasu, ale jest to artykuł wart uwagi, ponieważ dotyczy znanych, popularnych duetów filmowych w polskiej kinematografii. Kino to sztuka wymagająca gry zespołowej, nic więc dziwnego, że historia naszej kinematografii to opowieść o długoletnich relacjach, wielkich mistrzach i ich często mniej znanych współpracownikach. Oto kilka spośród najbardziej znanych i najbardziej kreatywnych, przyjacielskich duetów polskiego kina, pisze Bartosz Staszczyszyn, i na pierwszym miejscu mamy duet Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz. Rzadko się zdarza, by spotkanie dwóch twórców tak mocno zmieniało życie i twórczość każdego z nich. Piesiewicz i Kieślowski spotkali się w 1984 roku. Kieślowski szykował się do realizacji dokumentów sądowych i potrzebował konsultanta, który przeprowadzi go przez prawne meandry, a zarazem zainspiruje do przekroczenia granic. Zapewne nie przypuszczał, że spotkanie z Piesiewiczem kompletnie zmieni jego kino. Pytany przez dziennikarzy, Kieślowski tak mówił o tej znajomości: spotkanie z Piesiewiczem było dla mnie istotne i to jest jeden z takich istotnych przypadków w moim życiu, na które mam wrażenie sobie w jakiś sposób zasłużyłem. Wspólnie napisali Bez końca, opowieść o adwokacie broniącym jednego ze strajkujących robotników, a niedługo później stworzyli serialowy Dekalog, który zapewnił Kieślowskiemu międzynarodowy sukces i wyniósł go na artystyczny szczyt, pisze publicysta portalu culture.pl. Po śmierci Krzysztofa Kieślowskiego Piesiewicz przyznawał w wywiadach, że tym, czego najbardziej będzie mu brakować, będą ich trzygodzinne rozmowy telefoniczne, odbywane w środku nocy i pozwalające lepiej zrozumieć siebie samych i świat, którego tajemnice zgłębiali później we wspólnych obrazach.
0: Łącznie stworzyli razem 17 filmów. Więcej o Krzysztofie Piesiewiczu dziś po godzinie 8.20 opowiadać będzie Marcin Pesta.
1: A w niecodziennej Gazecie Polskiej, czyli weekendowym dodatku, felieton Krzysztofa Wołoćko na temat dosyć aktualny, nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Tytuł mówi wszystko: Wilanów jak manieczki, czyli kontrowersyjna impreza w stolicy.
0: Bardzo kontrowersyjne, szczególnie po zobaczeniu zdjęć z tej imprezy, właśnie jej efektach.
1: Co ciekawe, publicysta codzienny pisał ten felieton zapewne jeszcze nie wiedząc o ostatniej decyzji ministra kultury. Ale też ciekawa refleksja pana Krzysztofa, z fragmentami państwa zapoznam. Manieczki zdobyły Warszawę tyle, że nie siłą historycznych tradycji, lecz popkulturowej balangi. O imprezie w Wilanowie zaczęto mówić tak dużo i

0: tak źle, że najpierw pokajała się influencerka Ma Fashion. To cytat z jej profilu. Ten festiwal miał być czymś reprezentatywnym i na poziomie. Finalnie był czymś, czego będę się wstydzić. Jest mi przykro, bije się w pierś. Chwilę później głos zabrała wspomniana Marta Cienkowska. Sprytnie zrzuciła odpowiedzialność na innych. Tu też cytat z pani Cienkowskiej. Muszę przyznać, że to była decyzja ryzykowna. Chodzi oczywiście o organizację koncertu. Prywatnie nie wiem, czy podjęłabym taką samą. No i konkluzja felietonu. W całej sprawie uderza jedno, pisze Wołoćko, wyraźny konflikt między kulturą wysoką i historycznym dziedzictwem, jednoznacznie kojarzonym z pałacem w Wilanowie, a skomercjalizowaną imprezą techno, nastawioną na maksymalny zysk i show biznesowy prestiż. Dodajmy do tego mocno podzieloną w tej sprawie lokalną społeczność, nieco na wyrost traktowaną jako crème de la crème Warszawy. Wilanów na własne oczy i uszy przekonał się, jak to jest, gdy kasa liczy się najbardziej kosztem spokoju okolicznej wspólnoty.
1: Powiedzmy, jeżeli ktoś jeszcze nie widział tych obrazków spod pałacu, zrujnowane trawniki, butelki, kubki, wszędzie rozrzucone, plus do tego no, bardzo głośna impreza, na którą skarżyli się mieszkańcy okoliczni, a jest ich dość dużo w Wilanowie.
0: No właśnie, tak złośliwie trochę pan Wołoćku pojechał z tym mieszkańcą Wilanowa. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy. No szczególnie, że teraz bardzo szybko można do Wilanowa tramwajem dojechać. Oczywiście, nie wiem, czy to wybrzmiało, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis, został odwołany ze stanowiska.
0: Tak jest. A w drugiej części przeglądu taka ciekawa dylogia się złożyła, mianowicie dwa magazyny weekendowe, konkretnie Wyborczej i Dziennika Gazety Prawnej, opisują losy dwóch znakomitych artystek, bardzo na miejscu, w piątek, jeśli chodzi o profil uprawianej muzyki. Są to panie w wieku, no takim słusznym powiedzmy, nie ukrywają swojego wieku, więc możemy to za chwilę sprecyzować, ale ciekawe jest podejście do tego właśnie wieku ich obu. Pierwsza pani, którą opisuje Gazeta Wyborcza, przepraszam, przeczytajmy fragment tego felietonu. Był przełom lat 80. i 90., a ja patrzyłam z sąsiadkami na szczupłą jak trzcina piosenkarkę, która ubrana w dwa paski czarnej skóry i kombinezon z czarnej rajstopy oraz skórzaną kurtkę, która jednak nie zasłaniała jej praktycznie nagich pośladków, śpiewa wielkim głosem piosenkę na pokładzie amerykańskiego okrętu wojennego. To był pierwszy teledysk, którego zakazano w MTV. Za dużo golizny, za dużo prowokacji. My oglądałyśmy go w polskiej telewizji. Wtedy Cher, bo to o niej mowa.
1: Patrzę na zdjęcie czarno-białe.
0: Wtedy Cher była doskonale znana i mojej mamie, i sąsiadce. Dziś znają ją moje dzieci. Pisze na łamach Wyborczej Maja Staniszewska. Tutaj ciekawy właśnie pasus związany z wiekiem. Co mam powiedzieć, że to lubię? No nie, powiedziała zapytana przez dziennikarkę Guardiana, czy starzenie ją martwi. I posłała dziennikarce mordercze spojrzenie. Każda szczera kobieta powie, że dziś to nie jest frajda, nie lubię teraz wychodzić, bo każdy ma aparat i nie jest to bezpieczne. Ludzie się przepychają i nie wiesz, czy chcą cię zabić, czy zrobić zdjęcie.
1: No Cher zawsze brutalnie, bezpośrednio szczera.
0: Tak, a dla kontrastu właściwie zupełnie inne podejście 83-letniej Urszuli Dudziak.
1: Ale równie szczerej.
0: Równie szczerej. Ona jest bohaterką dużego materiału właśnie w dzienniku Gazeta Prawna. Ten wiek jest wyboldowany już w lidzie, czyli w pierwszej części artykułu, więc rozumiem, że nie jest to...
1: Już nie ulegamy tym konwenansom.
0: Tak jest. I wspaniały, naprawdę pełen energii wywiad Konrada Wojciechowskiego. W pewnym momencie Urszula Dudziak mówi: ja żyję w trzech cyklach. Pierwszy to ekstaza. Czuję radość, frajdę, fascynację i silnie to przeżywam. Kiedy wszystko gra, przychodzi dobrostan, a kiedy coś nie gra, zachoruje ktoś bliski, wydarzy się tragedia, nachodzi mnie refleksja, co robić. Albo to naprawić, albo się z tym pogodzić. Po co rozpamiętywać, obwiniać siebie? Kto mnie tak urządził, że mam niskie poczucie swojej wartości? Zastanawia się artystka i wspomina, może ten chłopak z czwartej klasy, który powiedział, że jestem brzydka, a może nauczyciel, bo nazwał mnie tłumaczem.

0: panem. Albo rodzic twierdząc nic z ciebie nie będzie. Albo były mąż. Nie główkuję nad tym, to strata czasu. Jeśli chodzi o przyzwyczajenia i zajęcia, pani Urszula tak to opisuje. Nie oglądam już polityki, jedynie sport, a konkretnie mecze tenisowe.
1: Tenisowe, wiadomo. Tak.
0: Zajmuję trzecie miejsce w Polsce w mojej kategorii wiekowej, bo po 80 w tej dyscyplinie już prawie nikogo nie ma. Ale słuchaj, gram jak szatan, zapewnia pani Urszula. Mamy z Bogusiem, obecnym partnerem, własny kort i Boguś czasami ze mną przegrywa. Poczucie humoru pozwala mu jednak godnie znieść porażkę.
1: Boguś żeglarz, więc ma parę, mówiąc.
0: Nie podkładam mu się tak, jak podkładałam się na korcie Urbaniakowi. I kiedy się do tego przyznałam w książce Michała, bardzo to ubodło.
1: No Michał chyba nie był typem sportowca, tak myślę, no. Ale Urszula Dudziak ma tą chęć i tą siłę życia i no, mimo trudnego życia, tak naprawdę bardzo skomplikowanego życiorysu, może to jest właśnie ten sposób na długowieczność, proszę państwa.
0: Każdemu życzymy takiego wieku i na pewno w takiej kondycji.
1: Tomasz Cudowski, dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.

Zespół Seedbells, czyli jedna z najbardziej znanych japońskich ścieżek dźwiękowych, Yoko Kanno, jej muzyka do Cowboy Bebop, czyli serialu takiego współczesnego westernu anime z końca lat 80. emitowanego w japońskiej telewizji do końca lat 90. Nieprzypadkowo sięgnęliśmy w jazzowym poranku.

0: zespołu dwójki po muzykę z Japonii, ale jak najbardziej jazzową, bo o Polakach w Azji będziemy za chwilę opowiadać, a nawet tam ruszymy.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa.
1: Upon your door. Gone fishing.
0: I'm real gone. Jako się rzekło, łączymy się w naszym stałym cyklu z Japonią.

0: Czy już dobry wieczór u was?
1: W zasadzie u nas jest popołudnie, bo u nas już jest po 16.
0: Jesteście panowie od dobrych 10 dni już w Azji. Zakończyliście trasę po Chinach. Ile koncertów za wami?
1: W zasadzie pytanie jest całkiem zaskakujące, dlatego że czas nam się kurczy i rozciąga w zależności od tego, jak akurat wygląda plan dnia. Natomiast trasa jest niezwykle intensywna, bo rozpoczęliśmy ją 1 maja dokładnie. Od 3 maja w zasadzie gramy dzień po dniu w innym mieście, więc jest cały czas taki tryb podróżniczo-koncertowy. Tak, jesteśmy chyba po ósmym zdaje się koncercie.
0: Pan Michał Mielczarek ostatnio już jest chyba stałym bywalcem Azji, bo zdaje się, że prawie równo rok temu był pan też w cyklu Jazz po polsku w Japonii i Chinach z Jazzpospolitą, dobrze pamiętam?
1: Tak, to jest niemal rok temu, bo z Jazzpo byliśmy w Chinach w czerwcu 2025 roku, więc w zasadzie tak, wpadłem do Chin niemal równo rok później.
0: Wy też jako w ogóle zespół byliście już w Chinach z MM3, w Chinach w 2017 roku, blisko dekadę temu. Wówczas po wydaniu płyty koncertowej z Chin, no słuch o was zaginął, mówiąc dość brutalnie. Nie boicie się powtórki?
1: Nie boimy się powtórki, ale rzeczywiście tutaj trajektoria lotu zespołu jest dość specyficzna, bo i w 2017 roku odwiedziliśmy Chiny po raz pierwszy, w 2019 po raz drugi.
0: Czyli ta płyta była z 2019 roku, tak?
1: W zasadzie, to znaczy płyta koncertowa z Chin była nagrana w roku 2017. Ona była wydana nieco później, trochę w takiej formule bootlegowej, bym powiedział. I na fali tego rozwoju takiego elektroniczno-jazzowego, nawet trochę techno-jazzowego można by powiedzieć, eksplorowaliśmy ten kierunek dalej. I w 2020 roku nagraliśmy nasz ostatni singiel Underwater i dosłownie kilka dni po nagraniu tego singla wybuchła pandemia. Rozeszliśmy się w różne strony, każdy w swoim kierunku, więc tak naprawdę w historii zespołu nastąpiła taka przerwa, która w zasadzie, no można, my ją liczymy jako przerwę 6-letnią i w tym roku po 6 latach zespół się zreaktywował. Zagraliśmy taki, jak to sobie nazywamy, secret show dla przyjaciół w marcu. W maju wyruszyliśmy na trasę azjatycką, no i zobaczymy, co dalej. Raczej planujemy intensyfikację działań niż cokolwiek w drugą stronę.
0: Czyli rozumiem, że mieliście 6-letnią przerwę, zagraliście jeden tajemniczy koncert w Warszawie i wyjechaliście po prostu w trasę do Chin. I Japonii, tak?
1: Tak, dokładnie. Tak. Często w MM3 sytuacja wymyka się spod kontroli i to jest przykład tego typu scenariusza. Tak, dokładnie.
0: Dobrze, panowie, to powiedzcie, jak zmieniły się Chiny, no bo macie tą perspektywę 2017-2019 roku, potem przerwy i teraz w 2026 roku powróciliście do Chin. Trasę w Chinach już, tak jak powiedzieliśmy, zamknęliście. Jak zmieniły się Chiny z waszej perspektywy od tamtego czasu i czy w ogóle się zmieniły?
1: Z naszej perspektywy Chiny zmieniły się całkiem mocno, bo ten pierwszy czy drugi nasz pobyt w tych czasach jeszcze przedpandemicznych, czyli w 2017 i 2019, to najczęściej były takie podróże, które sobie żartobliwie określaliśmy jako combat audio. Najczęściej była spora walka w aspektach technologicznych, te ridery techniczne były tak spełniane, powiedziałbym, połowicznie, więc to często była dość mocna improwizacja.
0: No powiedzmy, co to są ridery, bo nie każdy wie, proszę państwa, po prostu sprzęt, który tam powinien być, zdaje się,
1: dokładnie.
0: Po prostu go nie było, tak? Albo był nie taki, jaki był być powinien.
1: Wymogi techniczne polegające na tym, że na scenie powinna znaleźć się perkusja, wzmacniacz basowy, wzmacniacz gitarowy, czasami okazywały się dość trudne do spełnienia, więc te trasy bywały mocno improwizowane, nie tylko w kontekście jakby muzyczno-artystycznym, ale czasami naprawdę trzeba było improwizować z takiej perspektywy czysto technicznej. I z perspektywy 2025 czy 2026 roku rzeczywiście ta sytuacja w Chinach jest inna. To znaczy te wymogi techniczne są spełniane na całkiem wysokim poziomie. Tutaj warto dodać, że też nasze wymagania techniczne rozwinęły się i się mocno zmieniły.
0: Bo za chwilę o tym powiem, za chwilę do tego przejdziemy, ale zostańmy jeszcze przy Chinach. Powiedzcie w takim razie, jak publiczność? Czy publiczność jest więcej, inna, jak sale?
1: Każdy wyjazd do Chin jest inny. To znaczy odwiedzamy inne miasta w dużej mierze, odwiedzamy inne miejsca i też siłą rzeczy ta publiczność się zmienia, bo to jest tak, że jednego dnia gramy w malutkim hipsterskim klubiku na

0: 50 osób. Następnego dnia lądujemy w teatrze, w którym gramy dla 1000 czy 2000 osób, a kolejnego dnia gramy w jakimś jazz clubie, na przykład, nie wiem, w Blue Note w Pekinie dla osób 200 czy 250. To są tak naprawdę każdego dnia trochę inne warunki, inna publiczność, natomiast przyjęcie tych koncertów, reakcja publiczności jest niezmiennie ciepła i entuzjastyczna, a w zasadzie przede wszystkim bym ocenił to w taki sposób, że no, jest po prostu duża ciekawość. Jest bardzo duża ciekawość tego, co gramy, tego, co prezentujemy, bo jest to po prostu no nieco inne. No. Mam nadzieję, że unikalne.
1: Doszły mnie przesłuchy, że jesteście w niektórych miejscach witani jak gwiazdy. To prawda?
0: Tak, tak, to prawda. Zdarza się, tutaj w trakcie trasy urodziło się takie pojęcie jak The Police Moments i rzeczywiście mamy takie momenty, kiedy czujemy się, jakbyśmy rzeczywiście byli The Police, bo na przykład w Chengdu parę dni temu graliśmy na festiwalu Season of Culture i już po naszym przyjeździe do Chengdu zorientowaliśmy się, że jesteśmy gwiazdą tego festiwalu, jesteśmy headlinerem tego festiwalu. Co ciekawe, sama organizatorka festiwalu przyznała, że dzieje się tak między innymi dlatego, że bardzo ładnie wyglądamy, gdyż jesteśmy przystojnymi Europejczykami. Tutaj to oczywiście cytat, to nie jest moja ocena. Natomiast faktem zostaliśmy tam przywitani jak totalne gwiazdy. Można sobie tylko wyobrazić tą sytuację, w której przechadzamy się po mieście i widzimy nasze wizerunki na billboardach, jesteśmy w gazetkach, jesteśmy na ulotkach, jesteśmy na nalepkach, jesteśmy jesteśmy wszędzie.
1: Zespół się dopiero reaktywował.
0: A zespół się dopiero reaktywował, dokładnie, więc sytuacja jest nieco dla nas abstrakcyjna, natomiast rzeczywiście w Chengdu ta historia była mocno taka, powiedziałbym, rock'n'rollowo-gwiazdorska. Tutaj tylko jeszcze wspomnę o dość specyficznej, bardzo miłej swoją drogą sytuacji, w której w pewnym momencie podczas koncertu spoglądamy ze sceny w stronę publiczności, a tam specjalnie na tą okazję przygotowane neony z napisami MM3, Welcome Poland i tak dalej, więc no to jest sytuacja dość mocno magiczna. Zresztą obecnie, bo prowadzimy tą rozmowę siedząc sobie w miejscowości Ena w Japonii, tutaj sytuacja zresztą wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie, co jest bardzo, bardzo miłe i ujmujące.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, to jak ta rzeczywistość chińska różni się od japońskiej, dlatego że zakończyliście trasę w Chinach, jesteście w Japonii, w tej miejscowości Ena i koncertować będziecie w teatrach Kabuki. Powiedzcie, a no, to już koncertowaliście za wami chyba dwa koncerty, o ile dobrze się orientuję w tym rozkładzie waszej trasy. Jak tak. Te rzeczywistości się od siebie różnią, japońska i chińska?
0: Sam kontekst chiński i japoński siłą rzeczy są bardzo różne, bo i miejsca są różne, i ta natura jest inna, i ludzie są inni, i powietrze jest inne, klimat jest nieco inny, jedzenie jest inne. Jest pewna zachowawczość publiczności japońskiej, przy czym tutaj po tych dwóch koncertach, które zagraliśmy do tej pory, muszę powiedzieć, że odbiór publiczności japońskiej jest, no, zaryzykuję taką tezę, jeszcze bardziej serdeczny niż odbiór publiczności chińskiej.
1: Ale były neony, czy nie?
0: Nie. Neonów nie było, ale były podarunki. Ale były podarunki, także...
1: To co otrzymaliście? To ciekawe.
0: No, otrzymaliśmy liczne przysmaki zarówno w formie stałej, jak i płynnej.
1: To na tym zatrzymajmy się, dobrze?
0: Zatrzymajmy się.
1: Nie idźmy tą drogą.
0: Jeżeli chodzi o kwestie doświadczeń koncertowych, bardzo specyficzne i wyjątkowe doświadczenie spotkało nas w Enie dwukrotnie. Dlatego, że zarówno wczoraj, jak i dzisiaj mieliśmy przyjemność i zaszczyt w pewnym sensie występować w takich starych, tradycyjnych teatrach, w których wystawia się na co dzień taki tradycyjny japoński teatr Kabuki. Zarówno wczoraj, jak i dziś właśnie w takich miejscach występowaliśmy. To jest dla nas rzecz, która jest nietypowa, bo to nie jest ani klub porównywalny do warszawskiej stodoły, ani nie jest to klub jazzowy typu Blue Note albo coś ten deseń, tylko to jest rzeczywiście wydarzenie niezwykle unikalne, które też jakby powoduje pewien konkretny sposób zachowania. Do takiego teatru wchodzi się na przykład boso, nie można występować tam w butach. Jest pewien konkretny bardzo model organizacji takiego wydarzenia. Przychodzi publiczność dostaje na początek jakiś poczęstunek, więc w zasadzie ludzie siedzą przy stołach i słuchają tego koncertu, spożywając różnego rodzaju

0: różnego rodzaju przysmaki i jednocześnie dzieje się koncert z kompletnie innego świata, z kompletnie innej zaskakującej estetyki, bo my tutaj przywozimy taką historię, no właśnie mocno eklektyczną, elektroniczną, jazzową, więc to były wydarzenia naprawdę, naprawdę wyjątkowe, ale mam wrażenie, że to były wydarzenia wyjątkowe zarówno dla nas, jak i dla publiczności, bo naprawdę ten odbiór był fantastyczny.
1: Czy po trasie po Japonii i po Chinach MM3 wyda jakąś płytę, jakiś album?
0: Zespół z definicji planuje działać jakby gdzieś tam obok takiej klasycznej logiki płyta, trasa, ale na pewno planujemy w tym roku wypuścić jeden lub dwa single. Być może tego materiału będzie więcej i on się złoży w płytę i taka płyta prędzej czy później nastąpi. Nie chcę teraz obiecywać, że to będzie w tym roku, ale na pewno nowa muzyka w tym roku w jakiejś formie wyjdzie. Tak, tak.
1: To czekamy w takim razie na nowości od zespołu MM3. Żegnamy się ostatnim utworem, który mamy do dyspozycji, czyli Underwater, nagranym tuż przed pandemią. Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa był gitarzysta Michał Milczarek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie, do widzenia.

prawie jak w Wilanowie, ale to jednak zespół MM3, muzyka Underwater, czyli utwór, który nagrali panowie kilka lat temu, utwór, którym tak naprawdę zakończyli swoją działalność, a po kilku dobrych latach powrócili i właśnie wyjechali w trasę koncertową po Azji, po Japonii. Dziś są bodaj w Tokio, grali albo będą grać w klubie Blue Note. Ta trasa z cyklu Jazz po Polsku kończy się w

0: niedzielę. Jest 7.51, to czas w poranku dwójki na rekomendacje kulturalne. W tym tygodniu w naszym cyklu słuchamy wypowiedzi Pawła Romańczuka, ale na początku musi zabrzmieć sygnał.
1: Rekomendacje.
0: Paweł Romańczuk to wrocławski muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista, najbardziej znany jako założyciel grupy artystycznej Małe Instrumenty. Jego twórczość koncentruje się na poszukiwaniu nietypowych źródeł dźwięku, w tym wykorzystaniu instrumentów zabawkowych, to i piano, oraz budowie własnych konstrukcji grających. Dziś już ostatnia porcja kulturalnych poleceń Pawła Romańczuka.
2: Dzisiejsza rekomendacja dotyczy kompozytora jak najbardziej żyjącego, współczesnego, mam na myśli Pawła Hendricha oraz jego płytę Fractalized, wydaną w 2025 roku w oficynie Dux. Pawła Hendricha uważam za jednego z bardziej utalentowanych kompozytorów naszego czasu, który umiejętnie posługuje się wielorakimi narzędziami kompozytorskimi. Z jednej strony z precyzją potrafi zagnieździć się w super zaawansowanych strukturach instrumentalnych, czy orkiestry, czy składów kameralnych, jednocześnie aranżując w sposób bardzo szczegółowy partie elektroniczne, których zresztą sam bardzo często bywa wykonawcą. Muzyka Pawła Hendricha jest również zaproszeniem do świata intelektualnych rozważań, czy nawet skojarzeń filozoficznych, przecinających się ze współczesnymi technologiami AI, więc naprawdę tak zbudowany warsztat kompozytorski zapewnia jakość przeglądaną i realizowaną niemal w każdym obszarze, gdzie tylko można szukać inspiracji muzycznych. Paweł Hendrich rozwija również konsekwentnie cechy swojego stylu, do których można zaliczyć wielookresowość podziału w muzyce, czy w zakresie intonacji, czy w zakresie chociażby rytmu, oraz bardzo ciekawe próby zrozumienia fenomenu muzyki popularnej właśnie w wymiarze tej najbardziej zaawansowanej muzyki współczesnej. Jeśli dodamy do tego wykonawców, czyli Orkiestry Muzyki Nowej pod batutą Szymona Bywalca, mamy po prostu do czynienia z bardzo udanym albumem muzyki najnowszej.
0: Paweł Romańczuk i jego zapowiedź tego, czego powinniśmy słuchać, czyli muzyki Pawła Hendricha, muzyki nowej, którą bardzo często prezentujemy w dwójce Fantazji Polskiej. I 7.53 to też czas na rozwiązanie naszej zabawy, płyty tygodnia. Album dzisiaj główny wędruje do pani Joanny z Poznania. Gratulujemy, a płyta dodatkowa do pana Krzysztofa z Rumi. Mamy też dla państwa teraz zaproszenia na koncert wyjątkowy, na koncert 18 maja w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w ramach festiwalu Kultura Natura. Już dla samej sali można do nas pisać, żeby otrzymać ten bilet, żeby wejść i zobaczyć te piękne wnętrza Nospru. Ale, proszę państwa, tego dnia na festiwalu wystąpi duet, który możemy znać z zespołu Snarky Puppy, czyli takiego bardzo mocnego amerykańskiego jazz rocka, nazwijmy to jazzu nowego. Ale duet, który gra zupełnie inną muzykę. Bill Lawrence i Michael Leake to pianista i gitarzysta, którzy tworzyli właśnie i tworzą wciąż Snarky Puppy, ale w 2024 roku wydali swój pierwszy wspólny album fenomenalny Where You Wish You Were, pokazując zupełnie inne oblicze. On za chwilę u nas wybrzmi, ale ja chciałbym państwu powiedzieć, że na koncert tego duetu, który właśnie wystąpi 18 maja w Nosprze w Katowicach, mamy dla państwa bilety na godzinę 19.30, dwa, a nawet trzy podwójne zaproszenia. Proszę do nas dzwonić 22 645 22 22 22 645 22 22. Proszę wybaczyć pomyłkę w numerze telefonu, ale państwo znają go doskonale. Bilety na koncert Billa Lawrence'a i Michaela Leake na festiwalu Kultura Natura dla państwa od nas. A teraz właśnie muzyka tego duetu Afrika.

0: Autopromocja.
1: Monika Szpyrka na zamówienie Polskiego Radia skomponowała utwór inspirowany budową ciała ośmiornicy. Paweł Malinowski dla kwartetu Royal napisał kwartet na smyczki. A jakie pytania można przy porannej kawie zadać kompozytorom? Na przykład o tradycję, jeżeli jest ważna, to jaka? Albo o nowoczesność. W najbliższą niedzielę również Państwo będą mogli porozmawiać z Moniką Szpyrką i Pawłem Malinowskim. Bardzo gorąco na to spotkanie zapraszam. Kafe Muza od 10. Ewa Szczecińska.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 8:00.
0: Poranek dwójki.
3: Słuchają nas Państwo w piątek, 15 maja, to 135 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o godzinie 4:32, zajdzie o 20:24. Imieniny obchodzą dziś Cecyliusz, Izydor, Maksym, Nadzieja i Zofia. Wszystkiego co najlepsze. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko i wraz z całą ekipą poranka dwójki zapraszam jeszcze przez godzinę. A jaka dziś pogoda?
0: Pogoda.
3: Wyglądam przez okno w naszym warszawskim studiu. Pełnia słońca, proszę Państwa. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hektopaskali. Informacja dla meteopatów jest taka, że przewiduje się

się wzrost ciśnienia. Błękitne niebo nad Mokotowem, niepotwierdzone jest jednak przez prognozy, bo według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Podleśnej dziś zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, które mają następować pod koniec dnia. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na Pomorzu przewiduje się opady ciągłe, ale na szczęście o umiarkowanym natężeniu. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na zachodzie oraz 16 stopni w centrum, 22 stopnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, nawet około 10 stopni Celsjusza. Wiatr na zachodzie kraju słaby, z kierunków północnych, na pozostałych obszarach umiarkowany i chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych.

0: standard Hala Davida i Berta Bacharacha What the World Needs Now is Love. Czego potrzebuje dziś świat, to miłość, śpiewał Tom Jonesa. Czego potrzebuje piątkowy poranek dwójki, to oczywiście obecności Tomasza Cudowskiego. Witaj ponownie.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: Jak zawsze z fizycznymi artefaktami, szeleszczącymi.
1: Dobrze, że jeszcze można poszeleścić.
0: No tak, nawet z internetu masz szeleszczące kartki wydrukowane.
1: Piksele też szeleszczą, jak się okazuje. Ale zaczynamy od właśnie starego, dobrego, papierowego wydania Rzeczpospolitej. Dokładnie na czwartej okładce wywiad z Kamilem Białaszkiem przed premierą Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Hamletów było wielu i różnych, poczynając od romantycznych ujęć po krytyczne, kontestatora i nieudacznika. Jaki będzie twój? Pyta Jacek Cieślak. Hamlet nie dorósł do roli, która na niego spada. Jednocześnie jest świadomy systemowego okrucieństwa, w którym ma swój udział. Ciężko jest mi dziś postrzegać Hamleta jako postać, której się współczuje. Jest więźniem swojego przywileju, mówi reżyser. O swojej twórczości ciekawy pasus. Jeśli chodzi o to, czy uważam swoją twórczość za obrazoburczą, to nie za bardzo, mówi Kamil Białaszek. Myślę, że teatr widział już bardziej radykalnie.

0: muzykalne reinterpretacje pomnikowych tekstów. Poza tym mam pewne uprzedzenia klasowe wobec Hamleta i wolałbym nie postrzegać się jako dzieciaka, który rozstawia wszystkich po kątach. Bardzo.
1: Mocno i na temat.
0: Tak jest. A jeszcze ciekawa wypowiedź pana Kamila na temat rapu, na temat muzyki rap.
1: Ale to w kontekście Hamleta?
0: Tak.
1: Hamilton.
0: Są pewne związki. Na wiele tematów panowie rozmawiają, a ja wybrałem co ciekawsze wersy. Właśnie o tym rapie, który zmienił swoją narrację. Kiedyś był o budowaniu wspólnoty i zachowaniu siły w biedzie. Teraz jest o afirmacji sukcesu i ego. Wielki kapitał zmanipulował tę narrację, a raperzy sprzedali się wielkiemu kapitałowi. To jest oczywiste, mówi reżyser. Ale z drugiej strony polska scena rapowa jest jedną z najbardziej różnorodnych i myślę, że nie warto popadać w fatalizm. Zawsze znajdą się znakomici wykonawcy, którzy nie poddają się tendencjom głównego nurtu. Chciałbym być jednym z nich, mówi Kamil Białaszek.
1: Mimo ten nasz rap z blokowisk biednych stał się takim rapem z klasy średniej,
0: co najmniej średniej.
1: Aspirującej to jest właśnie ten... No, ale blokowisk też już nie ma takich. No. Ostatnio byłem na blokowisku, na którym spędziłem trochę życia. Kamery, proszę państwa.
0: Czułeś się niepokojąco bezpieczny.
1: Tak, niepokojąco bezpiecznie się to poczuło w pracy.
0: A teraz z kolei zaglądamy właśnie do wydania internetowego, a konkretnie na Onet. Marcin Radomski relacjonuje seans, znalazł się w grupie dziennikarzy, którzy mieli okazję zobaczyć Ojczyznę, czyli nowy film Pawła Pawlikowskiego. I trudno oderwać wzrok, relacjonuje dziennikarz. Najnowszy film reżysera Idy i Zimnej Wojny jest prezentowany, jak wiemy, w konkursie głównym Festiwalu Kaneńskiego. Ojczyzna jest rewelacyjnym domknięciem filmowej trylogii Pawlikowskiego, pisze recenzent. To film bardziej gorzki, chłodniejszy i może najbardziej dojrzały w całej twórczości Pawlikowskiego. Reżyser nie pyta już wyłącznie o możliwość powrotu, ale o coś trudniejszego. Czy ojczyzna, która moralnie zawiodła, wciąż ma prawo domagać się miłości? Pawlikowskiego nie interesuje klasyczna biografia wielkiego pisarza, bo rzecz jest o Tomasie Manie, ani kostiumowy dramat historyczny. Interesuje go Europa po katastrofie. Reżyser konsekwentnie ucieka od pomnikowości. Tomas Mann w interpretacji Hansa Cischlera to człowiek zmęczony, pełen intelektualnej pychy, ale jednocześnie boleśnie świadomy kompromisów własnego życia. No i wiele ciepłych słów jeszcze o roli Sandry Hüller. To jedna z jej najlepszych ról w karierze. Staje się, ta postać przez nią grana staje się emocjonalnym centrum filmu, pisze Marcin Radomski, a jak to wygląda naprawdę, będzie można się przekonać w Polsce przynajmniej już od 19 czerwca, wtedy polska premiera kinowa.
1: Czekamy.
0: I jeszcze raz poszeleszczę za sprawą plusa minusa i ciekawego artykułu.
1: Proszę bardzo, to są gołębie.
0: Tak, gołębie patrzą na nas ciekawie ze zdjęcia. Gołębie to zwierzęta udomowione przez człowieka, które latami mu służyły, a kiedy przestały być potrzebne, zostały uznane za szkodniki. Inne zwierzęta też spotkał podobny los. Dlaczego niektóre lubimy, a inne budzą w nas niechęć, a nawet odrazę? Zastanawia się Estera Fliger. Tu jest właśnie przykład wielu takich gatunków, które w zależności od środowiska, od epoki, były postrzegane jako fajne lub niefajne.
1: No wiesz, w Republice Chińskiej kiedyś wróble stały się głównym wrogiem narodu i wymordowano tam 17 milionów, chyba miliardów nawet wróbli.
0: Dlaczego jedne zwierzęta lubimy, podczas gdy do innych, na przykład do szczurów, gołębi, ale też na przykład bobrów, odnosimy się z niechęcią, a nawet wrogością?
1: Do bobrów?
0: No właśnie.
1: Nie wiem, to jakaś coś. Tak?
0: No ale bobry przez niektórych są niszczone jako szkodniki, które zmieniają naturalny bieg. przeszkadzają ludziom zmieniać ten bieg.
1: No, tak.
0: Co to mówi o relacjach międzygatunkowych, a przede wszystkim o nas samych, zastanawia się autorka. Nagle rozmowy o gołębiach zaczęłam słyszeć wszędzie, no i każdy ma na ich temat jakieś zdanie. Pisze dalej felietonistka, narobił na mnie gołąb, zaczął redakcyjny kolega, ale zaraz, skąd wiedział, że to właśnie gołąb, a nie jakiś inny ptak? Okazało się, że ich nie znosi, jest za to fanem krukowatych.
1: O, ja też.
0: No właśnie. Od przedszkola pokazuje się nam, jak rozróżniać na przykład gatunki sikorek, albo jak

0: zbudowany jest pantofelek, ale nie uczy się nas powiązań. Kończąc szkołę, nie wiemy więc, jakie są powiązania pomiędzy poszczególnymi gatunkami ptaków lub jakie procesy zachodzą w naturze. Widzę w tym problem. To prawda, że jako społeczeństwo jesteśmy bardzo zainteresowani ochroną środowiska, ale nasza troska jest zatomizowana. To jest cytat z kolei z Angeliki Gackowskiej, kierowniczki działu rehabilitacji warszawskiego ZOO. Nasza troska jest zatomizowana w tym sensie, że obejmuje gatunki, które uznajemy za ładne, albo te, które znamy. A przyroda nie jest jednostkowa. Skupiłabym się więc na tym, aby uczyć, jak ona działa i jakie są zależności pomiędzy jej elementami.
1: Na tych blokach, o których opowiadałem wcześniej, no właśnie, to jest to z tymi gołębiami, pojawiają się te kolce słynne cały czas.
0: No dobrze, no jeśli to są tylko urządzenia odstraszające.
1: Odstraszające, tak. No, no gołębie mają swoje piękne cechy, ale też te trochę mniej piękne.
0: To też wolisz krukowate, jak rozumiem.
1: Wolę krukowate, tak. No bardzo lubię to, jak one szpanują, mówiąc kolokwialnie, swoją inteligencją.
0: A na zakończenie jeszcze sięgamy do internetów, a dokładnie do internetowego wydania majowego wydania pisma Physiology and Behavior. I tutaj naukowcy odkryli prosty sposób na zmniejszenie lęku i poprawę koncentracji przed egzaminami. Tu ukłon w stronę maturzystów tradycyjnie, którzy jeszcze w przyszłym tygodniu, zdaje się, będą egzaminowani. Psychologowie z Uniwersytetu Nankińskiego odkryli, że 30 minut umiarkowanego joggingu przed egzaminem zmniejsza lęk i poprawia koncentrację. I tutaj dokonano ciekawego eksperymentu, w którym uczestniczyło, jak podaje pismo, 40 zestresowanych studentów. Ciekawe, jak wybierali. Niektórzy biegali na bieżni, inni czytali czasopisma. A następnie wszyscy rozwiązywali test stresu obejmujący zadanie wymagające skupienia uwagi. Było to pod okiem kamer, ale były też nagrody pieniężne za rozwiązanie tego testu, co jest istotne.
1: Czyli była marchewka też.
0: Tak. Potem przebadano ich przy użyciu EEG. To badanie wykazało, że biegacze, czyli ci, co biegali, zużywali mniej energii na przetwarzanie sprzecznych informacji i byli w stanie lepiej się skoncentrować na zadaniu. A subiektywne poczucie lęku się zmniejszyło, z kolei czas reakcji się wydłużył. A na przykład u tych czytających nie zaobserwowano żadnych zmian. Przyczyną, jak tłumaczą badacze, jest uwalnianie dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. Uspokajają one i aktywują obszar mózgu odpowiedzialny za logikę i koncentrację. No ale co też istotne, badacze zastrzegają, że wyniki ich badania nie oznaczają, że czytanie przed egzaminem jest niepotrzebne. Warto wypunktować.
1: Też warto zastanowić się, czy ci zestresowani, wybrani studenci, no, na przykład zerwali noc, czy nie zerwali noc przed egzaminem, bo jak zerwali noc, a jeszcze potem poszli pobiegać.
0: Efekt mógłby być opłakany.
1: Mógłby być opłakany, ale nie wiem. No, następnym razem może przybiegniemy na poranek o tej 5 rano.
0: Dobrze. Pod rozwagę maturzystom na razie dajemy.
1: Tomasz Cudowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Renan Garcia Fons, genialny kontrabasista i jego córka, utwór Alicante. Słuchają Państwo Dwójki, jest 8:19, jazzowy poranek Dwójki, a w nim Marcin Pesta, dziennikarz filmowy, dwójkowy znawca kinematografii. Dzień dobry.
1: Witam Państwa ponownie. Witaj Andrzeju.
0: Wczoraj w wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz, prawnik, który stał się scenarzystą i wpłynął na historię kina. Jedna, druga genialnego duetu Kieślowski-Piesiewicz. Mhm. Jak wspomina go świat filmowy?
1: No właśnie, wczoraj wszyscy zwracali uwagę na to, że Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał współpracowali przy prezentowanym wczoraj w Cannes filmie Historie równoległe w reżyserii Ashgara Farhadiego. Obraz został właśnie zainspirowany ikonicznym dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, a Piesiewicz pracował w roli producenta wykonawczego. No, wszyscy wskazywali na te niezwykłe takie połączenie właśnie informacji o śmierci Krzysztofa Piesiewicza i premiery tego filmu w Cannes. No ale ja myślę, że skoro duet Piesiewicz-Kieślowski wspólnie zrobili film Podwójne życie Weroniki, o takiej synchroniczności, o dwóch bohaterkach, które żyją w różnych światach i nie wiedzą o swoim istnieniu, no to jest bardzo takie symptomatyczne to, co się wczoraj by stało. Wspomniałeś o tym, że no, głównie Krzysztof Piesiewicz jest znany jako

0: jako właśnie współscenarzysta Krzysztofa Kieślowskiego.
1: 17 filmów.
0: 17 filmów, tak jest. Ale przecież Krzysztof Piesiewicz to przede wszystkim na początku swojej drogi prawnik, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1973 roku rozpoczyna praktykę. W okresie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ Solidarności oraz Radia Solidarność. Był też oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Też bardzo dziwna sprawa w jego biografii, bo w lipcu 98 roku jego 82-letnia matka została zamordowana, a jej ciało zostało skrępowane w taki sposób, w jaki skrępowany był Jerzy Popiełuszko. Był również Krzysztof Piesiewicz obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. No ale to jest ta strona...
1: Prawnik odważny w takim jednym słowem. I nagle do prawnika przychodzi Krzysztof Kieślowski.
0: Tak, ta współpraca... No właśnie, do tego spotkania doszło dzięki Hannie Kral.
1: Czy on wtedy już był scenarzystą, czy właśnie to spotkanie?
0: Nie, nie, absolutnie. Nie był scenarzystą. Krzysztof Kieślowski zrobił taki krótki dzień pracy. To jest film z 1981 roku. To jest adaptacja reportażu Hanny Kral. W związku z tym on znał się z Hanną Kral wcześniej. No i potrzebował kogoś, kto pomógłby mu sfilmować, bo chciał robić takie dokumenty z sal sądowych. Mhm. I kogoś, kto by pomógł mu właśnie przy tym filmie. Praktyk, który zna się na prawie, który wie, czym jest sala sądowa. I tak doszło do spotkania z Krzysztofem Piesiewiczem. Pamiętam, że Piesiewicz wspominał to spotkanie, że Kieślowski był wówczas zagubiony, poszukiwał jakiejś drogi twórczej, był wątpiący również w kino, bo napotkał na taki opór materii w swoich dokumentach. Chciał wejść głębiej, ale bał się, że może naruszyć intymność swoich bohaterów, czy integralność. I tutaj chyba troszkę potrzebował fabuły. Krzysztof Piesiewicz od razu rozwiał wszelkie wątpliwości Kieślowskiego, bo powiedział, że sala sądowa jest niefotogeniczna, jest nudna i że raczej by nie szedł w tę stronę. No i chyba dobrze bym podpowiedział, bo powstał wtedy najpierw film Bez końca, no a potem powstał cykl cały Dekalog. Myślę, że my nie doceniamy tego filmu, tego cyklu. Zresztą tak było na początku, bo ten cykl w Polsce był bardzo tak chłodno przyjęty. Dopiero jak zrobił karierę na Zachodzie.
1: Jak zawsze w Polsce.
0: To tutaj w Polsce zaczęto się zastanawiać, cóż to takiego w tym Dekalogu się wydarzyło, że tak dobrze jest postrzegany na Zachodzie. A myślę, że nowatorstwo Dekalogu polegało przede wszystkim na sposobie opowiadania o moralności, bo ten duet nie potraktował właśnie 10 przykazań dosłownie, ani religijnie. Zamiast tego pokazali takie współczesne uwikłanie ludzi w codzienność. No często to były bardzo zwyczajne sytuacje.
1: No ale właśnie widać tutaj tą rękę Piesiewicza. W sensie praktyka prawa, spraw takich bieżących, ale też takiego podejścia filozoficznego prawa, które rozszerza te zasady napisane na rzeczywistość realną.
0: Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Piesiewicz dał Kieślowskiemu konkret prawny i egzystencjalny, a Kieślowski zmienił go w język kina, w obraz, w przypadek, w spojrzenie. Potem oczywiście Trzy kolory i to już było takie wejście Kieślowskiego na w produkcję kina europejskiego, na te czerwone dywany i rzeczywiście tym cyklem odnosił wielkie sukcesy w Europie i na świecie. I chcę jeszcze tylko na koniec powiedzieć, bo miałem ten przywilej, że po poznałem osobiście Krzysztofa Kieślowskiego, Piesiewicza, przepraszam, zresztą za sprawą dobrze państwu znanego z naszej anteny Jerzego Kisielewskiego. No i powiedziałbym, że to był taki bardzo intensywny człowiek, ciekawy świata, ciekawy drugiego, bardzo skracający dystans w rozmowie. Miało się też wrażenie, że zna się go od lat, że był bardzo

0: naturalny, bardzo skupiony na rozmówcy. Myślę, że to też cecha adwokata. Wielki erudyta, bardzo czytany, mówiący piękną polszczyzną, z doskonałą argumentacją, z precyzją języka. Właśnie miał się wrażenie, że...
1: Z pięknym głosem
0: tak,
1: też.
0: Że każde słowo, które wypowiada, którego używa w argumentacji, no, było bardzo przemyślane. Wysoka właśnie kultura języka. Myślę, że to, w jaki sposób mówił, w jaki sposób precyzował myśli, ale też w jaki sposób pisał scenariusze, bardzo mi się kojarzy z tytułem tomiku wierszy Stanisława Barańczaka Chirurgiczna precyzja.
1: Marcin Pesta, dziękuję bardzo. Opowiadał o Krzysztofie Piesiewiczu, który zmarł wczoraj w wieku 80 lat. Na finał tej opowieści tango, temat tryptyku Trzy kolory, biały oczywiście, autorstwa muzyka Zbigniewa Preissnera, który był niejako taką trzecią osobą w tym duecie Kieślowski-Piesiewicz.
0: Dziękuję.

0: Jak powiedział mi Marcin Pesta, wychodząc ze studia, to chyba jeden z najbardziej ulubionych filmów Krzysztofa Piesiewicza, Tango, temat stryptyku, trzy kolory, białe oczywiście Krzysztofa Kieślowskiego. Słuchają Państwo Dwójki, jest 29 minut po godzinie 8. Do naszego studia wszedł już rozmówca poranka Dwójki.
1: Gość Dwójki.
0: A bohaterem tej godziny poranka jest wokalista, czy jazzowy, to się jeszcze okaże, śpiewający u boku Henryka Miśkiewicza, Ewy Bem, jedyny wokalista zewnętrzny grupy Various Monks, ale przede wszystkim solista oraz współzałożyciel zespołu Polus Janci, pan Kuba Badach. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, tak jeszcze nie byłem przedstawiony, żebym był wokalistą Various Monks. Jedynym zewnętrznym. To się jeszcze nie wydarzyło, ale to niestety, trzymajmy się faktów, nigdy w zespole Various Monks nie występowałem. Występowałem z założycielem zespołu Various Monks.
0: Z Robertem
2: Janssonem, tak. Ewa Bem, Henryk Miśkiewicz, to są absolutnie te nazwiska. Możemy wymieniać tak godzinami, bo śpiewałem z wieloma artystami i Kaja, przecież przez kilka lat byłem chórzystą Kai.
0: Tak, oczywiście, a z tym Various Monks dlatego, że na festiwalu w Opolu być może był pan mylnie wpisany jako członek grupy Various Monks.

0: w 1997 roku chyba pan.
1: Wspaniale.
0: Pierwszy raz wystąpił wtedy z tą słynną piosenką.
1: Tak, tak, tak. Małe szczęścia. Tak, tak, tak.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o tą wokalistykę jazzową, pan legitymuje się dyplomem wokalisty jazzowego?
1: Tak. Jazz, muzyka rozrywkowa.
0: Tak się wówczas nazywał ten wydział?
1: Tak, wtedy, okay. Wtedy to była pełna nazwa wydziału tak zwanego piątego Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. I jestem absolwentem tejże uczelni. Z wyróżnieniem ukończyłem ten właśnie kierunek. I wydaje mi się, że wiedza, którą zgromadziłem na przestrzeni lat występowania z profesorem belwederskim Bernardem Masselim, wybitnym wibrafonistą, faktycznie legitymuje mnie do tego, żeby momentami myśleć o sobie jako wokaliście jazzowym, ponieważ pierwsza trasa, którą zagrałem z profesorem, składała się z 27 koncertów dzień po dniu, bez dnia przerwy. Każdy koncert trwał około 3 godzin, czyli 2 sety po 1,5 godziny w klubach jazzowych, w których wtedy palono papierosy. Więc wiem wszystko na ten temat i faktycznie, jeżeli się przeszło taki chrzest bojowy, to ten fragment życia jazzmana znam bardzo dobrze, a dzięki profesorowi poznałem etos tej pracy i faktycznie wiedza, którą przy okazji grania koncertów musiałem szybko nadrabiać z zakresu harmonii jazzowej, skal i tak dalej, przydaje się do dnia dzisiejszego w dniu codziennym.
0: A o czym pisał pan pracę magisterską?
1: Praca magisterska dotyczyła wpływu muzyki lat 70. na muzykę lat 90. na przykładzie zespołu Jamiroquai. Którego byłem
0: wielkim
1: fanem.
0: To idealnie się składa w późniejsze pana działania.
1: Tak, tak, tak, bo Jamiroquai było dla mnie dosyć mocną inspiracją, ponieważ muzyka, która najmocniej zawsze brzmiała i najsilniej w moim sercu, czyli muzyka lat 70. I to jest dosyć ciekawe, bo ja się urodziłem w roku 76, czyli powinienem największe emocje odczuwać przy słuchaniu muzyki lat 80., czyli to powinna być muzyka mojej młodości, a ja największe wzruszenia zawsze przeżywałem przy Stevie Wonderze i przy Earth, Wind & Fire i tego typu formacjach. A Jamiroquai było taką rzeczywiście kapelą, która ten cały duch właśnie grania bardzo rytmicznego, wręcz dyskotekowego, ale na żywo tchnęła w lata 90. i położyła podwaliny pod gatunek acid jazz. To właśnie połączenie muzyki improwizowanej i tych harmonii jazzowych z tym bardzo kołyszącym
0: bitem, mocnym basem.
1: Dokładnie, i Stewart Zander, więc po latach miałem bardzo dziwne spotkanie i telefon od Derricka McKenzie, czyli perkusisty zespołu Jamiroquai, który w Warszawie tutaj przez pewien czas pomieszkiwał i zaprosił mnie na spotkanie i zaproponował, żebyśmy coś razem zrobili. I to wywołało u mnie falę tak potwornego przerażenia, że ja miałbym z facetem, o którym pisałem pracę magisterską, coś robić, że nie podjąłem rękawicy.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Więc może jeszcze nic straconego?
1: Porozmawiajmy po prostu o błędach życiowych i po o straconych szansach.
0: Ale wspomniał pan nazwisko Bernarda Masselego. Chciałbym, byśmy na tym samym początku naszej rozmowy sięgnęli do muzyki. Chciałbym, byśmy posłuchali zasobów z Archiwum Polskiego Radia z pana udziałem. Kuba Badach, proszę państwa, jakiego państwo nie znają.

0: Pamięta pan ten koncert, ten utwór?
1: Utwór pamiętam, Fatima, kompozycja tak. Bernarda, partia instrumentalna grana na kalimbie. Ja z przerażeniem słucham, jak totalnie nie panowałem nad głosem jeszcze w tamtych czasach. Wydaje mi się, że ze zbyt wielką dezynwolturą podchodziłem do kwestii emisji głosu, a świadomość przyszła z czasem po latach i w tej chwili radzę sobie, wydaje mi się, lepiej, chociaż nadal lekcja, którą odebrałem w

w czasie ponad 800 koncertów, które zagraliśmy z zespołem The Globetrotters, bo te formacje przed chwilą państwo słyszeli. To była lekcja udzielona przez wybitnego perkusjonistę Nipi Noye, z którym graliśmy przez lata. Człowiek, który nagrał ponad 400 albumów ze wszystkimi największymi, z Johnem McLaughlinem, grywał trasy koncertowe z Animalsami. Generalnie oglądanie z nim jakiegokolwiek koncertu zawsze to była naprawdę frajda, bo on wszystkich znał. Kiedyś pamiętam, że

0: ojcem chrzestnym i gdy uczyliśmy ją grania, to ona siedziała naprzeciwko nas i po prostu kopiowała wszystkie ruchy, więc na kongach gra odwrotnie niż się powinno. I on kiedyś powiedział mi jedno zdanie, które ustawiło mi całe moje życie artystyczne, mianowicie bądź mistrzem w ramach własnych ograniczeń. Więc teraz, gdy słucham tego drżącego głosu, to stwierdziłem, że wziąłem sobie to zdanie do serca, bo ograniczenia moje są ogromne, ale przynajmniej jestem ich świadom i to, co jest pomiędzy, staram się cały czas rozwijać.
1: Pan jest bardzo surowy dla siebie?
0: Bardzo. Bardzo.
1: Bo to nagranie nie było złe. Ono miało w sobie w tym delikatnym rozchwianiu koncertowym jak najbardziej pewien urok, który...
0: Możemy to w ten sposób dyplomatycznie potraktować, dziękuję bardzo. Ale tak jak jestem dla siebie surowy, tak nie przepadam za komplementami, więc spójrzmy na to kurtynę milczenia i po prostu przejdźmy do
1: tematów. Idźmy dalej, tak? Dobrze, rozumiem, rozumiem. No właśnie, Globetrotter, teraz padła ta nazwa, zespół Bernarda Masellego. To po debiucie Poluzjantów, taki zespół, który stał się pana okrętem, na który pan wsiadł i nagraliście mnóstwo płyt, zagraliście mnóstwo koncertów.
0: Tak. Uniwersytet muzyczny, tak, tak, tak, mogę...
1: A co to był za zespół w ogóle? Marek Raduli tam na gitarze?
0: Nie, Marek gościnnie występował. My koncertowaliśmy w składzie zazwyczaj czteroosobowym, czyli Bernard na kacie, czyli na elektronicznym wibrafonie. Jerzy Główczewski, wybitny saksofonista, na saksofonach sopranowym, altowym, na flecie i Nipinoja właśnie dołączył do nas po kilku latach jako znakomity perkusjonista.
1: I wpisywaliście się zarówno w jazz, jak i muzykę świata.
0: Tak, tak, tak.
1: W tym samym momencie mogliście grać na różnych festiwalach.
0: Tak, i to były rzeczy trudne faktycznie do sklasyfikowania, ale bardzo rozwijające. No, Bernard to jest chodząca encyklopedia muzyki i człowiek, któremu zawdzięczam miejsce, w którym obecnie się znajduję muzycznie w życiu, więc to była wielka szkoła. Ja faktycznie chyba na kilka okrętów, kilkoma okrętami równolegle pływałem, bo Poluzjanci żyli sobie swoim życiem. Ja jeździłem w trasy z Globetrottersami również. Gdy pracowałem z Kają jako chórzysta, to też grałem z Poluzjantami, też grałem z Globetrottersami i tych projektów zawsze było bardzo dużo, bo uwielbiam spotykać się z różnymi muzykami i nie kisić się w jednym sosie muzycznym. Wydaje mi się, że rzecz, która mnie chyba najbardziej by przerażała, to posiadanie na swoim koncie hitów, które musiałbym grać do końca życia na koncertach. Niektórzy artyści tak mają, że w młodym wieku mają 10-15 piosenek, które zyskują ogromną popularność i później do końca życia muszą te piosenki grać, zazwyczaj w tym samym składzie. No taki powiedzmy Elton John.
1: Taki Elton John.
0: Męka.
1: Jeszcze jeden okręt przed nami muzyczny.

0: Tak, na saksofonie grać może tylko...
1: Henryk Miśkiewicz. No mistrz nad mistrza.
0: No, rodzina Miśkiewiczów też chyba jest istotna w pana życiu, tak myślę. Przeglądając archiwa Polskiego Radia, to nazwisko powraca.
1: Tak, bo wydaje mi się, że na przykład z Dorotą Miśkiewicz łączy nas od wielu, wielu lat podobna pasja, miłość do podobnych dźwięków. Do tego łączyła nas przez wiele lat pasja do podróży i parę razy byliśmy na wspólnych wyjazdach zagranicznych i w miejscach bardzo egzotycznych.
0: A spotkaliście się na Akademii Muzycznej?
1: To z Michałem Miśkiewiczem.
0: To z Michałem.
1: Z Michałem studiowaliśmy razem z Dorotą Miśkiewicz. Spotykaliśmy się przy okazjach koncertowych. Miałem zaszczyt wziąć udział w nagraniach jej pierwszej płyty solowej, a po latach właśnie podróże i pasja do nart połączyła nas na wyjazdach narciarskich, gdzie okazało się, że nie ma żadnego basisty na podorędziu, który byłby chętny pojeździć przez tydzień na nartach i w ramach wyjazdu na

0: Kaczerskiego zagrać jeszcze koncert. I dostałem telefon od wtedy, Robert Luty do mnie zadzwonił. To był drugi telefon od Lutego, który dostałem, od Roberta Lutego, który dostałem w swoim życiu, który był propozycją zagrania koncertu w roli basisty. I to był drugi koncert w moim życiu, który zmuszał mnie do wyjazdu basowego do Włoch. Więc funkcjonowałem jako basista włoski.
1: I a grał pan na kontrabasie czy na
0: gitarze basówce? Basowej. Na gitarze basowej. I tak też z Dorotą Miśkiewicz właśnie zagrałem cały jej program jako basista.
1: Czyli klasyczny pianista po drugim stopniu, ale wykształcony jazzowy wokalista w Akademii Muzycznej, grał na basie.
0: Grał na basie, tak. I skończyło się to z zawiązaniem okolicznościowego składu, który nazywał się Narciarze. I w takim składzie nawet pojechaliśmy w jedną trasę po Polsce. I to była dla mnie rzecz przerażająca, ponieważ graliśmy bez pianisty. Był tylko Marek Napiórkowski, ja na basie, Sebastian Frankiewicz na perkusji i Dorota Miśkiewicz jako gwiazda i solistka. I dla mnie zmiana miejsca, do którego jestem przyzwyczajony na scenie, czyli front sceny, o te kilka metrów w tył oraz w lewo i usłyszenie perkusji z zupełnie innej perspektywy brzmieniowej było tak potężnym ciosem i koszmarem, że ta bliskość hi-hatu, ta zmiana proporcji po prostu powodowała, że mój świat muzyczny runął. Byłem przerażony, zgrzany jak hard po wyścigu. Po tej jednej trasie stwierdziłem, że nie nadaje się chyba do tej roli. Basistą się trzeba po prostu urodzić.
1: Tak, basiści, proszę państwa, to jest oddzielny gatunek muzyków, nie tylko jazzowych, bo też i klasycznych.
0: Tak, są zazwyczaj spokojni, spokojni, poukładani. No właśnie tworzą ten fundament.
1: Nie wiem, czy są poukładani. Chyba innych znamy basistów.
0: Tak? Może znamy właśnie innych. Nie, ale ja się śmieję, bo uwielbiam grę na basie i czasami odważam się czynić to w sytuacjach płytowych i na płycie old school utwór, na przykład singiel promujący utwór Jestem Kimś, to tam jest moja basówka, która została, bo stwierdziłem, że to jest na tyle dobrze zagrane, że jest okej.
1: Okay. Pan też na płycie Ewy Bem, w której był pan producentem, mówię tak myślenie, grał na instrumentach klawiszowych, więc tych...
0: Tak. Tam wiele syntów moich zostało. Zresztą na albumie Old School i na ostatniej płycie na Radio Edit też czasami do syntezatorów sięgam. No ale jak mam takich zawodników obok siebie, jak w tej chwili Dominik Wania w tym składzie solowym, no to wstydem jest dotykać instrumentu klawiszowego.
1: Nie wypada trochę przy Dominiku.
0: To nie ma sensu. To nie ma sensu. To jest facet, który albo balansuje na pograniczu geniuszu, albo po prostu tym geniuszem jest, bo to granie z nim to jest obłędna przygoda.
1: Podpisuję. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Dwójki jest jednak zespół Poluzjanci, o którym najmniej powiedzieliśmy.
0: Czekam na...
1: Nie mieliśmy okazji w ogóle porozmawiać o reaktywacji formacji. Ona nastąpiła w zeszłym roku. Płyta nowa wyszła w 2024 pod koniec. Jak to jest wrócić do starych przyjaciół?
0: To jest bardzo ciekawy zespół i zespół, którego historia zazwyczaj toczy się przeciwnie do planów. Wiele razy w tym zespole mieliśmy plany dalekosiężne, które później były weryfikowane przez życie i w najbrutalniejszy sposób odbyło się to w roku 2015, gdy nasz współzałożyciel Przemek Maciołek, wybitny gitarzysta, który tworzył też zespół Sea Stars, od momentu, gdy dołączyłem do składu, byliśmy właściwie, no mogę powiedzieć, fundamentem, aż do roku 2015, gdy Przemek zachorował i niestety to była choroba, z której nie udało już się wyjść i to spowodowało, a to było niestety w momencie, gdy zaczęliśmy tworzyć czwarty album, który zaczął powstawać według założenia, o którym marzyłem przez wiele lat, czyli żeby zacząć pisać muzykę wspólnie, bo Poluzjanci od pierwszej płyty to była formacja, która się opierała na moich kompozycjach i na mojej wizji muzycznej, a na przestrzeni lat czułem, że każdy z nas rozwija się, słucha bardzo różnych rzeczy i chciałem, żeby wypadkowa tych fascynacji była słyszalna w muzyce i żeby ta moja pieczątka nie była tak wyraźna. I to udało się zrobić. I gdy chcieliśmy po właśnie okresie prób i na po napisaniu nowych rzeczy chcieliśmy wejść do studia i to zarejestrować, to Przemek niestety już nie doczekał do tego procesu.

0: co spowodowało u nas no, bardzo, bardzo dużą zmianę, bo właściwie przestaliśmy grać na, i zamknęliśmy bez żadnego ustalania tego działalność zespołu na prawie dekadę.
1: Ale ta nowa płyta, która powstała po tym czasie, jest właśnie tym zamysłem, tą ideą zrealizowaną niejako, gdzie pisaliście wszyscy muzykę.
0: Tak, i później nagranie tego bez Przemka było bardzo trudne, ale tutaj na wysokości zadania stanęło wielu gitarzystów, którzy w pewnym sensie tą płytą oddali hołd właśnie temu wspaniałemu muzykowi. 4P, czyli czwarta płyta Poluzjantów oraz płyta For Przemo. I Przemek jest na okładce tej płyty i jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się to zrobić i ten materiał jest świetnie przyjmowany na koncertach i mam nadzieję, że tak będzie też dzisiaj w Bielsku-Białej, bo no właśnie, za ja za chwilę wyjeżdżam. Wsiadam w auto. Tak. Przecież ja muszę dzisiaj do Bielska jeszcze dojechać.
1: Zapraszamy do Bielska-Białej, tam koncert Poluzjantów. Nowa muzyka, rozumiem, będzie prezentowana, ale też
0: stare rzeczy.
1: Basista jazzowy, wokalista również, pianista, klasyczny, producent, narciarz, Kuba Badach był gościem.
0: Basista jazzowy to tutaj, ja myślę, że kilku kolegów w tym momencie opluło się kawą.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.

solo Grzecha Piotrowskiego na saksofonie grającego. Nagranie koncertowe z naszych radiowych studiów, nagranie Kuby Badacha i jego zespołu wypełnionego jazzmenami. Marcin Wasilewski grał na fortepianie, między innymi na kontrabasie, Michał Barański i Robert Majewski na trąbce. Za chwilę wiadomości kulturalne przedstawi Marcin Pesta, później audycję Dawno, Niedawno poprowadzi Magdalena Łoś. Z jazzowych akcentów dziś jeszcze koncert Angel Bat David na festiwalu Jazz Jantar. Prowadzić będzie nasz koncertowy cykl Urszula Nowak. A w Jam Session w nocy premiera nowego albumu Tria Pokusa. Studio Dwójki odwiedzi Theo Alter. Będą też egzemplarze płyt dla słuchaczy. Drugim bohaterem tego wydania Jam Session będzie amerykański perkusista, lider własnych zespołów, Chad Taylor. To wszystko właśnie w dwójce do końca dnia. Audycję przygotowała Monika Kopcik. Za konsoletą pozostaje Paweł Worobi, a my żegnamy się muzyką Stanisławy Celiński, Tango Warszawo. 79 lat w tym wieku, we wtorek zmarła Stanisława Celińska. My sięgamy do jej płyt z muzyką warszawską, a utwór Tango Warszawa, Warszawo nawet, to utwór Stanisława Sojki, którego też z nami nie ma. Przy fortepianie Bartek Wąsik, Royal String Quartet. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer Studia Koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
2: Tankred, Turek we Włoszech i Włoszka w Algierze.
3: Ale też Aurelian w Palmirze, Okazja czyni złodzieja, Kamień probierczy,
2: Jedwabna drabinka, Cyrus w Babilonie, Dziwaczne nieporozumienie, Szczęśliwy podstęp.
3: O sukcesach i porażkach, czyli jak Rossini wędrował do sławy.
2: O tym w najbliższą niedzielę o godzinie 14 w audycji Giganci.
3: Zapraszamy. Agata Kwiecińska
2: i Adam Banaszak.
0: Autopromocja.
4: Minęła dziewiąta.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
4: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Film Córki Góry zdobył Grand Prix 23. Festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dokument w reżyserii Biany Tudorow i Petara Glamazicia to opowieść o płaskowyżu w Czarnogórze, gdzie Gara i jej 13-letnia córka Nada co roku powracają na rodzinne pastwiska. Ich życie zostaje zakłócone przez plany utworzenia na tym terenie poligonu wojskowego wspieranego przez NATO. Wtedy Gara i mieszkańcy podejmują walkę o ocalenie wyjątkowych terenów.
6: Petar Glamazic tłumaczył, że film nawiązuje do wolnościowych tradycji czarnogórców. Przez całą naszą historię musieliśmy walczyć, bronić naszej niepodległości i wolności. Góry i przyroda były naszą twierdzą, dlatego tak ważne jest dla naszych bohaterów, aby chronić swoją wolność i prawo do życia na swój sposób. Wyróżnienie w konkursie głównym trafiło do twórców filmu Lis i Różowy Księżyc. Główna bohaterka, Soraya, podkreślała, że jej film jest głosem wielu kobiet na całym świecie, które cierpią i są zniewolone. Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym wszystkie dziewczyny będą mogły mieć swój głos, w którym ludzie będą podróżować do innych krajów, aby zobaczyć piękno świata, a nie po to, by uciec, by przetrwać i nie podnaleźć.

0: nazwą Imigranta.
1: Hadzier.
0: Festiwal potrwa do niedzieli. Program projekcji można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
2: A w konkursie na najlepszy film polski triumfował dokument w reżyserii Macieja Cuskę Kandydaci śmierci. Wyróżnienie w konkursie na najlepszy film polski otrzymały Alisa Kowalenko i Marysia Nikitiuk za film Ślady. Ma 8000 metrów kwadratowych powierzchni i pomieści ponad 3,5 tysiąca obiektów. Na rok przed otwarciem wystawy stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie pokazało stan prac. Ekspozycja składa się z 6 galerii, każda poświęcona jest innej epoce historycznej, mówi wicedyrektor muzeum Krzysztof Niewiadomski.
3: Tu na początku wystawy mamy przede wszystkim pejzaż audialny związany z dźwiękami wody, bo mamy łódź, mamy też chrzest Mieszka. Tuż obok, gdzie mamy część wystawy poświęconą chrystianizacji, słychać już śpiew chorału gregoriańskiego i będą tu grane najstarsze utwory churalne zapisane w polskich źródłach, związane z kultem świętego Wojciecha, także Gaudem Mater Polonia przy temacie rozbicia dzielnicowego oraz śpiewy klarysek z klasztoru w Starym Sączu, w części poświęconej klasztorowi, do której zaraz przejdziemy.
2: Narracja wystawy stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie koncentrować się na 3 wątkach. Są to wolność, tożsamość i przemiany cywilizacyjne. W pierwszej połowie przyszłego roku ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających. Walka z ksenofobią, nacjonalizmami i antysemityzmem to cechuje osoby odznaczone honorowymi medalami Powstanie w getcie warszawskim. W Muzeum POLIN uhonorowano nimi 6 osób. Wśród nich znalazł się warszawianista i publicysta Andrzej Golimont.
4: Ja zastanawiałem się, jakim mądrym cytatem skwitowałby tę nagrodę Marek Edelman. I tak naprawdę przychodzi mi z podziękowaniem za ten niezasłużony medal do głowy tylko jeden cytat mojego ulubionego orwellowskiego bohatera Folwarku Zwierzęcego. Będę więcej pracował.
2: Medal otrzymała także działaczka społeczna i wieloletnia członkini Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Ewa Prończuk oraz Dorota Budzińska, Jonathan Ornstein, Magdalena Budzińska-Adamczyk i Piotr Puchta. W Berlinie następują ważne zmiany personalne na stanowiskach dyrektorów kluczowych teatrów. Jako pierwszy swój nowy program zaprezentował Teatr imienia Maksima Gorkiego.
5: Nową dyrektorką teatru jest urodzona w Turcji architektka, dramaturżka i kuratorka niemieckiego pawilonu na Biennale w Wenecji Czala Ilk. Jej multidyscyplinarne zainteresowania są bazą założeń programowych. Ilk chętnie łączy pracę artystów z różnych dziedzin. I tak adaptację surrealistycznej i feministycznej noweli Leonory Carrington Trąbka do słuchania zrealizuje słynna niemiecka reżyserka filmowa Ulrike Oettinger. Chilijska artystka dźwięku Nicole Lullier zmieni budynek teatru w membranę rezonującą dźwięki i odgłosy w myśl linii programowej, że teatr nie będzie tylko wysyłał impulsów, ale także je odbierał. W programie znalazło się też kilka prac choreograficznych i kolektywno-teatralnych, ale inauguracja należy do Tadeusza Kantora, z którego happeningiem Panoramiczny widok morski zmierzy się turecko-francuski artysta Sarkis. Od 3 września zdjęcie happeningu towarzyszyć będzie widzom i pracownikom Teatru Gorkiego przez cały sezon. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
2: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
6: Pogoda.
2: Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia, miejscami także rozpogodzenia, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na Pomorzu miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Temperatura maksymalna od 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum do 22 stopni na wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 10 stopni. Wiatr na zachodzie słaby z kierunków północnych, na pozostałych w stałym obszarze umiarkowanej, chwilami porwisty, na ogół z kierunków południowych.
7: Reklama.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys.

0: Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama. Słuchają Państwo programu drugiego 7 minut po 9:00.

Paweł Worobiej od świtu przy konsolecie, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy na dawno, niedawno, jak w każdy piątek, o czym przypomniał przed chwilą sygnał. Zaraz będę Państwa zaskakiwać brzmieniami odkrywanego gotyku w formie, która nie jest oczywistą oczywistością, bo to nagranie Grand de la Voix, jakże mogłoby być inaczej, ale wcześniej muzyka, którą znają Państwo doskonale. Claudio Monteverdi, jedno z najlepszych wykonań, czyli włoski zespół La Veneziana. Za tydzień, w sobotę, specjalne wydarzenie muzyki dawnej w ramach trwającego od wczoraj festiwalu Katowice Kultura Natura w NOSPR, koncert tych właśnie wykonawców z muzyką Monteverdiego i pięknym hasłem, tytułem Miłość zwycięża wszystko. Kto może wybrać się, bo oczywiście wiele wydarzeń transmitujemy na naszej antenie, jak wczorajszą inaugurację, dzisiejsze wydarzenie również, no ale można osobiście uczestniczyć w tym specjalnym koncercie muzyki dawnej Miłość zwycięży wszystko, Monteverdi, La Veneziana. Proszę pisać, mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Przyszła sobota, wieczór, 23 dzień maja i adres magdalena.los@polskieradio.pl.

Reagują państwo z refleksem absolutnie imponującym. Pierwsi napisali pani Izabela i pan Sławomir. Ja zaraz będę odpisywać i tłumaczyć, jak te bilety, podwójne zaproszenia na koncert słuchanego właśnie włoskiego zespołu La Venexiana odebrać. On występuje w ramach otwartego wczoraj świetnego festiwalu, jak zawsze, z bardzo pięknym tematem, melancholia i ekstaza. Festiwal Katowice Kultura Natura. Przedostatni dzień tegorocznej imprezy, przyszła sobota, 23 maja o 19:30. Te bilety, które miałam na dziś rozdane, jeśli tylko pojawią się kolejne dla państwa, natychmiast je będę przekazywać. A do odpisywania siądę niebawem. Dziękuję za zainteresowanie. Słuchana interpretacja Monteverdiego chyba była najlepszą rekomendacją. Zresztą niedawno wiedzą państwo, co to za klasa wykonawców i oczywiście repertuaru, z jakim przyjadą na festiwal Katowice Kultura Natura. Do włoskich wykonawców i włoskiej muzyki dziś jeszcze wrócimy w naszym spotkaniu, w drugiej części już po lekturze, a teraz spieszę zapowiedzieć przedziwne, ale powiedziałam, że nie może być inaczej, wykonanie muzyki gotyku. Björn Schmelzer i Grand de la Voix to nie jest nowość. Ja przesłuchując rozmaite nagrania, porównując wykonawstwo angielskie i właśnie tej działającej teoretycznie w Belgii, ale międzynarodowej grupy Björna Schmelzera, pomyślałam sobie, że muszę zwrócić państwa uwagę właśnie na ten album, wydany w lutym 2019 roku. Szykując się na spotkanie, w którym słuchaliśmy różnych wykonań Salve Regina 3 maja, miałam i to na uwadze, ale to bardzo długie opracowanie angielskie odłożyłam sobie na nasze spotkanie. No i teraz album Wyzwolenie gotyku, w którym Björn Schmelzer proponuje bardzo oryginalną interpretację muzyki dwóch angielskich twórców końca XV wieku, Johna Browna i jego Salve Regina za chwilę i nieco późniejszego, mniej znanego Thomasa Ashwella. To program, w którym Schmelzer tłumaczy ideowego wyzwolenia gotyku, wskazując na związek kwiecistego stylu polifonii tych kompozytorów ze swobodą struktur ornamentyki i charakterystyczny późnogotycki styl architektury, który zwłaszcza widoczny jest w XIV-wiecznej kaplicy Matki Boskiej, zbudowanej jako część katedry w Ely. A to angielska katedra gotycka, budowana od końca XI do XIV wieku. Bardzo szczególne miejsce. Wyzwolenie gotyku i wyzwolenie z regularności. Schmelzer nawiązuje tu do idei też Johna Ruskina. Odsyłam chętnych do szukania w internecie. Wskazuje na związek z architekturą, to już powiedziałam, ale także myślę, że sprzeciwia się tym sterylnym wykonywaniom muzyki angielskiej, dając tu wiele pomysłów na prowadzenie niezależnych głosów, na wyzwolenie z wyrównanego brzmienia anielskiego śpiewu. A my wyzwalamy się razem z nim i z Grand de la Voix.

0: Grę de la Voix i Wyzwolenie gotyku to program, który muzycy Björna Szmelcera wydali w 2019 roku. No i muszę przyznać, że to połączenie niesamowitej późnogotyckiej polifonii, w tym wypadku akurat Johna Browna, z pewnym charakterystycznym, intrygującym i zawsze odrywającym mnie od rzeczywistości stylem wykonania Grę de la Voix, to wręcz idealne połączenie. Salve Regina tego kompozytora i pierwsza muzyczna część dawno, niedawno za nami.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami w tym cyklu ostatnie spotkanie z prozą libijskiego pisarza Hishama Matara. Moi przyjaciele to powieść o trzech libijskich emigrantach w Londynie, których życie naznaczone jest polityczną przemocą i wygnaniem. Przyjaźń jest dla nich jedynym trwałym domem. Ale książka opowiada też o lojalności, strachu i cenie wolności. Powieść w przekładzie Hanny Jankowskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Czytają u nas Przemysław Stip.
3: W siódmym miesiącu mojego pobytu w Edynburgu dostałem kolejny otwarty list od matki. Co tydzień wysyłaliśmy wtedy do siebie pocztówki albo listy. Pisała o niezwykłej nowinie, jaka obiegła Bengazi. Tajemniczy autor tego przerażającego opowiadania o potwornym kocie wydaje wreszcie książkę. Będzie miała taki sam tytuł, Darowane i odebrane. Poszukaj jej, a kiedy przeczytasz, napisz nam, co o niej sądzisz. List, jak często się zdarzało, zakończyła słowami: mam cię nieustannie w pamięci. Teraz jednak na myśl o towarzyszącym nam intruzie, ten wyraz uczucia wprawił mnie w zażenowanie. Okazało się, że Mustafa poznał moją matkę, kiedy podjechała do szkoły po ojca. Nalegał, żeby nas sobie przedstawić, powiedział z dumą. Przekazałem mu wiadomość o książce. Ponieważ nie słuchał audycji, zależało mu nawet bardziej niż mnie, żeby ją znaleźć. Obdzwonił wszystkie arabskie księgarnie w Londynie i jedną w Manchesterze, gdzie mieszkał jego wujek. Nigdzie nie było książki, ani nikt o niej nie słyszał. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że władze zgarnęły grupę studentów z Uniwersytetu Trypolitańskiego i z Uniwersytetu Gar Yunis w Bengazi, na który bym najprawdopodobniej poszedł, gdybym miał mniej szczęścia. Wtrącono ich do więzienia. Krążyły pogłoski, że kilku z nich torturowano, a niektórych zabito. Niesłychanie to przeżywałem. Starałem się jak mogłem, żeby o tym nie myśleć.

Po Mustafie było widać, że jest załamany. Powiedział, że odkąd usłyszał tę wiadomość, nie może spać. Wiesz, jak ludzie potrafią przesadzać, uspokajałem go. Na pewno nie jest aż tak źle. Spojrzał na mnie i nic nie powiedział. Następnego ranka zapukał do drzwi mojego pokoju. Zanim zdążyłem zareagować, wszedł. Leżałem jeszcze w łóżku. Przyciągnął krzesło i usiadł.

Chwilę nasłuchiwał i otworzył je na oścież. — Co się dzieje? — zapytałem. Czuć go było papierosami i potem. Pamiętam, że pomyślałem, że cokolwiek się dzieje, mam zachować spokój i nie dać się w nic wciągnąć. Przypomniało mi się jednocześnie, co ojciec powiedział do mnie na lotnisku. — Jutro będzie demonstracja — szepnął Mustafa. — Przed ambasadą w Londynie sprawdziłem, o której są pociągi i autobusy. Musimy wyjechać dzisiaj, właściwie już zaraz. — Fajnie będzie przejechać się do Londynu, co nie? — powiedział. Demonstracja była liczniejsza niż się spodziewałem. Wydawała się solidna i nie do pokonania, jak ceglany mur. Zjawiło się już kilku dziennikarzy. Kamery telewizyjne przygotowano i nacelowano na tłum. Czemu tu są? Zastanawiałem się. Przecież Libia to mało znaczący kraj. Kogo obchodzi grupa studentów demonstrujących przed jej ambasadą w Londynie? Mustafa złapał mnie za ramię i pociągnął za sobą. Pamiętam, jak pomyślałem, że powinien się uspokoić. Muszę mu to powiedzieć. Jeden z zamaskowanych demonstrantów skierował się w naszą stronę. W jego ruchach było coś agresywnego, jakby szykował się do starcia. — Wspaniale, bracia, że tu jesteście! — przekrzyczał hałas. — To nasz obowiązek! — odparł Mustafa, podkreślając swój akcent z Bengazji. Mężczyzna jednak pozostał, spoglądając teraz na mnie. — Tak! — powiedziałem. — To nasz obowiązek! Bardzo mocno uścisnął nam ręce i podprowadził nas do stosu transparentów na trotuarze. Wybraliśmy sobie hasła i wepchnęliśmy się w tłum. Nikt nie znał naszych nazwisk. Nie sądzę jednak, żebym kiedykolwiek przedtem ani potem odczuwał taką solidarność. W tłumie zniknęły różnice między ludźmi. Pamiętam, że zapragnąłem przeżyć więcej takich momentów. Skandowaliśmy hasła po arabsku tak stonowanymi głosami, że wyobraziłem sobie, iż obecni, przy tym Anglicy, mogli pomyśleć, że to jakiś zbiorowy lament. Rozejrzałem się wokół siebie. Mustafy nie było. Gapił się na okoliczne budynki i zniosło go o kilka rzędów do tyłu. Zawołałem go, we własnym głosie wyczułem panikę. Przedarł się przez zbity tłum i znalazł się tuż za mną. Przez chwilę nie byłem pewien, czy to naprawdę on. Położył mi rękę na ramieniu, żeby znaleźć punkt oparcia albo żeby dodać mi otuchy. Pomyślałem, a po raz pierwszy pomyślałem to za niego, że powinniśmy się wycofać. Okna ambasady były zamknięte, a błękit nieba i wierzchołki drzew, które z początkiem wiosny pokryły się zielenią, odbijały się krzywo w nierównym szkle. Na pierwszym piętrze, w odległości kilku kroków od okna, stało trzech mężczyzn. Sprawiali wrażenie identycznych, a ubrani na ciemno wyglądali jak wycięci z papieru. Śmiali się. Potem się jednak okazało, że wcale się nie śmieją, tylko gwałtownie dyskutują. Mustafa zdjął rękę z moich pleców, chwycił mnie mocno za ramię tuż powyżej łokcia i poprowadził przez niespokojny tłum. Kiedy się na niego obejrzałem, nie poznałem jego oczu. Ludzkie ciała naciskały na mnie ze wszystkich stron. Pachniały znajomo. Domyśliłem się, że ich matki też włożyły im do walizek kadzidła i flakoniki z perfumami o woni kwiatu pomarańczy. Tak jak ja, nie lubili tych staromodnych zapachów i nigdy ich nie używali. Ale tak jak ja, z miłości do matek i tęsknoty za nimi, powkładali te perfumy do szaf między swoje ubrania, które stopniowo przeszły ich wonią. Trzej mężczyźni stali teraz tuż za szybą i podpuszczali się wzajemnie. Nie wiadomo, o czym dyskutowali, ale ich zachowanie nabrało cech prowokacji. Stanęli twarzami do nas. Jeden próbował otworzyć podnoszone okno, które nie ustępowało. Wziął się do tego drugi. Dolny panel z rywami podsunął się do góry i pozostał otwarty. Wychylili się i coś krzyczeli, ale nie było ich słychać. Jeden z nich zniknął i wrócił z czymś czarnym, pokaźnych rozmiarów. Dopiero kiedy wycelował w naszym kierunku, zorientowałem się, co to takiego. Nie odważą się, powiedział Mustafa, potrząsając moim ramieniem. A potem na cały głos krzyknął do otaczających nas demonstrantów. Zostańcie na swoich miejscach! Rozległy się strzały. Nawet wtedy pomyślałem, że na pewno próbują nas zastraszyć, strzelając w powietrze. Gdyby nie ten głos, seria trzasków, jakby wiatr rozdzierał żagle, nie zrobiłoby to szczególnego wrażenia. Wrażenie zrobiło na mnie natomiast uczucie, jakiego doznałem. Coś dosłownie wepchnęło się we mnie. Przebiegło przez moje ciało z niesłabnącą siłą, nie do odparcia, aż dotarło do samego środka mózgu. Tam się na chwilę zatrzymało, po czym zawróciło i wypalało sobie drogę na zewnątrz, pchając przed sobą wszystko, czym byłem, wszystko, o

0: czym nawet nie wiedziałem, że tym jestem, do najdalszych granic. Byłem teraz pusty. Stałem. Moje życie zostało zredukowane do jednej nieprzerwanej linii zawijasa zamkniętego w środku szklanej kulki, jaką bawią się dzieci. I ta kulka wytoczyła się. Wytoczyła się ze mnie, zabierając wszystko ze sobą.
1: Przemysław Stippa przeczytał ostatni wybrany fragment powieści Moi przyjaciele Hiszama Matara. Książka ukazała się w przekładzie Hanny Jankowskiej. Od poniedziałku będziemy słuchać fragmentów ostatniej powieści napisanej przez katalońską pisarkę Mercè Rodoredę.

Dawno niedawno, jak co piątek w dwójce o tej porze, Paweł Worobiej i Magdalena Łoś. Przed nami druga muzycznie najdłuższa część spotkania. No i w niej zapowiadany, jeszcze bez nazwy, ale z samego istnienia i pewnego stylu wykonawczego, no i z narodowości zespół włoski, tak, to prawda, zespół Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, oczywiście go prowadzi, bo go założył i pokazuje z muzykami Concerto Italiano bardzo pięknie, właśnie zwłaszcza włoski rozdział, i to miało być tematem tej części audycji. Tak będzie już za chwilę, wszystko Państwu wytłumaczę. Concerto Italiano nie w muzyce Monteverdiego, to La Venexiana słuchana dziś już ten temat nam przywołała, a my będziemy poznawać razem z muzykami twórczość Stradelli, inspirującej postaci minionych stuleci.

Muzyka instrumentalna to taki wstęp, właściwie przerywnik po lekturze i po dużej porcji śpiewu Grain de la Voix. Bo za chwilę te głosy również powrócą, nie Grain de la Voix, ale śpiew, partie wokalne. Pomyślałam sobie, że ten niewinny z pozoru utwór instrumentalny, jakim jest Symfonia na dwoje skrzypiec w sonacji D-dur kompozytora, z którym spędzimy kolejne minuty, będzie idealnym pomostem. A nazywa się ów kompozytor Alessandro Stradella. 2 lata temu zespół, o którym mówiłam, Concerto Italiano Rinalda Alessandriniego, poświęcił mu cały program, który przynosi aż 4 światowe fonograficzne premiery. Alessandro

Stradella nie jest postacią nieznaną i myślę, że jako jeden z nielicznych dawnych włoskich twórców, autor muzyki XVII-wiecznej, no, jest tak powszechnie znany jako bohater chociażby oper. No bo on jest przecież bohaterem kina Płaszcza i Szpady. Taka jest historia Alessandra Stradelli, genialnego kompozytora włoskiego XVII stulecia. To awanturnicze, pełne przygód życie z tragicznym finałem stało się właśnie tematem, który podejmowali twórcy XIX-wiecznych oper. On sam został przez to romantycznym bohaterem libret opartych na kanwie jego biografii. Stał się rzeczywiście więc no, bohaterem powszechnie znanym, przetworzonym oczywiście przez wrażliwość twórców romantycznych. Stradella, zasztyletowany w Genui, prowadził awanturnicze życie, bo to jego relacje z kobietami doprowadziły go rzeczywiście do tak tragicznego finału. Parę razy udało mu się umknąć i uniknąć wyroku, który zdaje się już wcześniej miałby być spełniony. No ale to w końcu się wydarzyło. Przedwcześnie zmarły, tragicznie zmarły. Pisał muzykę doskonałą, bardzo atrakcyjną, którą interesujemy się oczywiście dziś w sposób, który też porządkuje wiedzę o jego twórczości. Odwołując się do trzech rękopisów przechowywanych w bibliotece w Modenie, Concerto Italiano z 17 zachowanych tam motetów, wybrali właśnie cztery jeszcze dotychczas nienagrywanych. No i tak obok symfonii instrumentalnych, sonat, oratoriów, kantat, poznajemy też twórczość motetową autora, o którym zwłaszcza w tym pierwszym rozdziale Życia o młodości wiemy właściwie niewiele. Pochodził ze szlacheckiej, zubożałej rodziny, która wywodziła się z Toskanii. Urodził się w Nepi, niedaleko Rzymu. W Rzymie pojawił się w 1666 roku i tu nawiązywał już kontakty z ważnymi mecenasami, rodami Kolonna, dworem królowej Szwecji Krystyny. Uczestniczył w wystawianych wtedy w Rzymie komediach i operach. No, na przykład Cavallego. Kłopoty z prawem, procesy, tutaj już ten awanturniczy rys jego charakteru i życia dały o sobie znać. Popadał w konflikty z innym muzykiem, na przykład tutaj właśnie ten proces sądowy, były zarzuty oszustwa. No i oczywiście, skoro kłopoty z kobietami, to i zazdrość, i zemsta. To wszystko przyczyniło się do tej późniejszej sławy jako bohatera oper romantycznych. Proponuję Państwu teraz jeden z motetów owych czterech. Po raz pierwszy nagranych przez Concerto Italiano zespół podjął ten wątek odkrywania muzyki Stradelli w sposób bardzo atrakcyjny, a ona sama też taka właśnie jest. Motet, który usłyszymy za chwilę, Convocamini, Congregamini, to motet przeznaczony na święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, obchodzone 8 grudnia. I jak wiele innych motetów Stradelli, zobaczą Państwo, jak bardzo teatralna jest to muzyka. Ten rys teatralny, trochę jak w inscenizowanych oratoriach, na pewno tu odnajdziemy. Stradella eksperymentuje jak reżyser filmowy, operując obrazami. Mamy tu efekty wizualne. Budowa motetu przeniesie nas najpierw do piekieł, pod ziemię. Będziemy w pierwszej części słuchać głosów obrazujących te moce piekielne, wybuchy złości, nienawiści Lucyfera, siły zła. No, to wszystko oczywiście reakcja na wieść o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. A w drugiej części, w której ogłoszone zostanie narodzenie Zbawiciela, no, mamy wybór, by zdecydować o klęsce piekła. I to wokalnie oczywiście podążymy za narracją dramatyczną, przekształcimy muzycznie tutaj narrację w sposób oratoryjny, głoszenie kazania i apel o nawrócenie i podążenie za siłami dobra. Atrakcyjna interpretacja świetnej muzyki Alessandro Stradella i jego motet 2 lata temu pokazał.

Motet przeznaczony na święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, obchodzone 8 grudnia. No i motet nawiązujący do ważnej formy muzyki i działalności kontrreformacyjnej Kościoła katolickiego w baroku to forma oratorium. Inscenizacja takiego motetu wydaje się wręcz naturalna. Rozpoczęliśmy ową podróż do tej twórczości, czy potwórczości Alessandra Scardelli właśnie w piekielnych mocach, gdy Lucyfer wściekły na wieść o niepokalanym poczęciu i bliskim narodzeniu Mesjasza, no, wybuchami złości reaguje na tę nowinę. No a potem Tutti to oczywiście już wszystkie połączone siły i takie szczęśliwe zakończenie, happy end, obowiązkowe w wielu kompozycjach tego typu. Alessandro Stradella, jego cztery nigdy nie nagrywane motety przynosi album poświęcony jego twórczości zespołu włoskiego, zespołu Rinalda Alessandriniego, Concerto Italiano. Ten album ukazał się niespełna 2 lata temu. Ja dziś Państwu proponuję jeszcze jeden utwór z tego albumu. O, przypomniałam o samej postaci, o życiorysie autora tak atrakcyjnej muzyki. Teraz jeszcze przypomnę Państwu o tym, że ten zbiór motetów zachowanych w 3 rękopisach, przechowywanych w Modenie, do których sięgnęli muzycy Concerto Italiano, wykonując właśnie po raz pierwszy, rejestrując 4 z tych dzieł, przypomina nam o bardzo ważnym, pozaliturgicznym przeznaczeniu tych motetów właśnie jako oratoria. Niezależnie od święta, mszy czy nieszporów związanych z szczególnymi okolicznościami, gdzie sam dobór tekstu, historia przedstawiana oczywiście determinowała przeznaczenie takich utworów. To także motety, które jak oratoria swoją atrakcyjnością po prostu miały przyciągać wiernych i niezależnie od dydaktycznego przeznaczenia po prostu były narzędziem przyciągającym do udziału liturgii, w liturgii, czy właśnie też i poza liturgią, ale blisko Kościoła wiernych uczestniczących w innych momentach, zarówno mszy świętej, jak i podczas nieszporów. Tak więc liturgia i pozaliturgiczne przeznaczenie tych utworów, najważniejsze, że są atrakcyjne, bo to muzyczne obrazy, które jak i ten kolejny związane są często z postacią Najświętszej Marii Panny, mogą więc być wykonywane podczas świąt jej dedykowanych, ale także niezależnie, bo muzycznie to po prostu jest świetna sztuka. I my możemy tego doświadczyć, słuchając tak znakomitych wykonawców. Jeszcze raz Alessandro Stradella, Concerto Italiano, zespół Rinalda Alessandriniego.

Alessandro Stradella i kolejny motet, który po raz pierwszy w dziejach fonografii nagrał zespół Concerto Italiano, to album prezentujący cztery takie kompozycje Stradelli. Rinaldo Alessandrini odkrywa dotychczas nieznane karty muzyki włoskiej. To jeden z tych stałych zainteresowań włoskiego klawesynisty i dyrygenta. No i ten motet Maryny pokazał też, przypomniał w ogóle o bardzo atrakcyjnej stronie twórczości Stradelli operowej, tej znanej, którą możemy porównywać z religijną właśnie przenoszoną na tej płycie wydanej dwa lata temu. Na Świętą Maryjnę przeznaczony był ten motet wysłuchany przed chwilą in tribulationibus, trochę jak antyfony maryjne czy dłuższe formy litanijne wychwalający Najświętszą Marię Pannę. Muszę przyznać, że w moim odczuciu, niezależnie od atrakcyjności solowych partii wokalnych, wirtuozowskich często zresztą, nawet tu, zwłaszcza może w tym motecie, najpiękniejsze momenty to te zakończenia tutti, które łączą wszystkie głosy we wspólnym śpiewie, bo polifonia to jest także ten rozdział twórczości, z której twórczość dalsza, motetowa oczywiście czerpie pełnymi garściami, w tym i Stradella, niezależnie od języka barokowego, dramatycznego, koncertującego, do tych korzeni też nawiązuje. Dawno niedawno w dwójce 10:39 mamy jeszcze 20 minut, by słuchać dalej Rinalda Alessandriniego i Concerto Italiano, odkrycia i to, co dobrze znane. Oczywiście w jego wypadku, w wypadku Concerto Italiano, jest dwóch takich kompozytorów stanowiących stały element działalności od założenia zespołu w 1984 roku. Monteverdi, którego wszystkie madrygały, dzieła wokalno-instrumentalne nagrali, i oczywiście Bach. Znany, nieznany, bo bardzo często pokazywany w nowej odsłonie muzyków.

Bach, więcej Bacha proszę. Więcej Bacha proszę to tytuł albumu, z którego pochodzi to opracowanie muzyki klawiszowej Jana Sebastiana. To oczywiście uwertura francuska w katalogu dzieł kompozytora numer 831. No i za nami finałowe ogniwo, echo opracowane na zespół instrumentów przez Rinalda Alessandriniego. Słuchaliśmy jego zespołu z Concerto Italiano. Nagrał album Więcej Bacha Proszę i opublikował jesienią 2024 roku. Bach, chleb powszedni każdego muzyka od edukacji przez kolejne lata, a gdy zabraknie repertuaru, który możemy oryginalnie wykonywać, wszyscy tak robią. Opracowują na własne potrzeby to, co Bach stworzył na inne instrumenty. I taki jeszcze jeden przykład przed nami, bo ta część działalności Rinalda Alessandriniego i Concerto Italiano to także rzecz, którą niezwykle cenię, do której lubię powracać i którą lubię się z Państwem dzielić.

Wariacje na temat wariacji, tak, bo głównym tematem tego albumu, tak właśnie zatytułowanego, wydanego już przed laty w 2017 roku, są wariacje goldbergowskie, ale też inne formy oparte na temacie wariacji, której Bach w sumie nie lubił, ale stały bas, który do tego inspiruje, te powtórzenia, by tworzyć nowe ich opracowania schematu basowego, ponad nim głosy prowadzić, no, na kształt wariacji. To się kilka razy zdarzyło. No i oprócz wariacji goldbergowskich wybrał te kompozycje klawiszowe także. Autor opracowania Rinaldo Alessandrini i ze swoim zespołem Concerto Italiano na albumie Wariacje na temat wariacji je nagrał. Cały program otwiera słuchana przez nas przed chwilą Passacaglia C-moll w tonacji tej właśnie oryginalnie, w katalogu dzieł Bacha pozycja 582. No to jeszcze fragment łączący Bacha z muzyką włoską. To inny pomysł Alessandriniego, by zestawić inspirujące L'Estro Armonico z bachowskim opracowaniem tych koncertów Vivaldiego. I tym fragmentem zamkniemy z Concerto Italiano, żegnając się już drugą część Dawno, niedawno w dwójce, której Państwo słuchają.

0: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Reklama. Słuchają Państwo Dwójki, jest 11:00.
4: Kwadrans bez muzyki.
3: 2 lata temu w Kijowie powstał Teatr Weteranów. To projekt teatralny o charakterze kulturalno-edukacyjnym łączący weteranów i weteranki wojny rosyjsko-ukraińskiej, czynnych żołnierzy i żołnierki, profesjonalnych artystów oraz widzów we wspólnym procesie twórczym polegającym na tworzeniu i inscenizacji sztuk dramatycznych. Program łączy edukację teatralną, pisarstwo autorskie, praktykę aktorską oraz publiczne pokazy spektakli tworzonych w oparciu o osobiste doświadczenia uczestników wojny. To rodzaj terapii dla osób, które przeżyły traumatyczne doświadczenia, były ranne, zostały okaleczone. Dla weteranów stanowi okazję nabycia umiejętności profesjonalnego pisania tekstów teatralnych oraz realizacji własnych pomysłów na scenie. Kilka dni temu w Kijowie odbył się pokaz Eneidy Teatru Weteranów. Na próbie tego spektaklu w stolicy Ukrainy pod koniec kwietnia byli Mariana Kryl i Jan Kantyzienko.

0: Мене звуть Микола Кобилюк. Я військовослужбовець.
1: Називам ще Микола Кобилюк. Єстем жовніжем сил оборони територіальної сил збройних України ораз менеджером театру ветеранів.
2: В основному приходить до театру ветеранів.
3: Хто найчастіше приходить до театру ветеранів? Яке є подейще до праці?
2: Як це все взагалі виникло?
0: Театр ветеранів – це проект відділу комунікації.
1: Театр ветеранів – то предприємство, зорганізоване через діл комунікації Довództва Сил оборони територіальної, в якому мам защит служити вже третій рік. Властиво, założycielami Teatru Weteranów są czynni żołnierze, przyjaciele, znany ukraiński dramaturg Maksym Kuroczkin, równie znany utalentowany ukraiński reżyser, aktor Achtem Sejtablajew, aktor Maksym Dewizorow, a także cała plejada naszych twórczych braci, którzy od pierwszych dni wojny wstąpili do Sił Zbrojnych Ukrainy i nadal służą, ale już w tej artystycznej jednostce. Ogólnie istnieją dwa nurty teatralne, które są ze sobą powiązane. Pierwszym z nich jest proces edukacyjny. Już trzeci rok z rzędu odbywa się kurs dramaturgii, podczas którego znani i utalentowani ukraińscy artyści prowadzą wykłady, uczą weteranów i weteranki, aktywnych żołnierzy pisania własnych sztuk. Kolejnym nurtem Teatru Weteranów jest sama realizacja spektakli, jak na przykład nasze flagowe przedstawienie. Nieśmiertelna poezja Iwana Kotlary

rosyjskiego Eneida, którą zgodziła się wystawić czołowa ukraińska choreografka, główna choreografka Teatru imienia Iwana Franki Ola Semyoszkina, za co jesteśmy jej niezmiernie wdzięczni.

0: Семёшкина Ольга, главный хореограф театру
1: Ольга Семёшкина, главная хореографка театру Франки. Tutaj jestem reżyserką spektaklu.
2: Czy to był pierwszy spektakl z weteranami, jaki pani zrobiła?
1: Tak, to moja pierwsza praca, ale przez rok przygotowywaliśmy się do premiery i na początku nie wiedzieliśmy, czy spektakl w ogóle się uda. Skupiłam się przede wszystkim na ciele. Wiecie przecież, że ciało mówi wszystko. Można nauczyć ciało dotknięte traumą, by służyło sobie. I to jest ważne.
3: Jaka jest robota w teatrze?
4: Jak ogólnie wygląda praca w Teatrze Weteranów i jak to wygląda z pani perspektywy jako osoby z dużego teatru, Teatru Iwana Franki?
1: Po pierwsze, nie ma tu żadnych ograniczeń zawodowych. Dlatego z ludźmi rozmawiasz nie językiem fachowym, ale ludzkim. I ten ludzki język prowadzi do twórczych odkryć. I z tego ludzkiego języka zrodzili się zarówno ci ludzie, jak i spektakl.
2: Czy więcej w tym procesie rozmawialiście, czy więcej działaliście?
0: Ruchaliście.
1: Ruszaliśmy się. Dlaczego? Bo ciało powinno służyć człowiekowi. Nie powinno boleć. Powinno rozumieć i mówić. Mówić sercem, nie mówić byle czego, ale mówić i po raz pierwszy wczuwać się i rozumieć, co się z tobą dzieje. Po drugie, rozumieć, co dzieje się z partnerem. W sytuacji kryzysowej pomóc się zatrzymać, odejść od kryzysu, przejść na ekologiczną stronę dla siebie i dla innych. To są procesy, ale można to zrealizować poprzez ciało. Poprzez ciało można tak naprawdę zbudować.
4: Czy zdarzają się w tej pracy sytuacje kryzysowe?
0: Obowiązkowo bywają.
1: To się zdarza. Czasem są to kryzysy psychiczne, czasem kwestie zdrowotne. Zdarzają się też takie sytuacje jak bóle fantomowe. Człowiek się zatrzymuje, ale my też się zatrzymujemy i czekamy, przeczekujemy. Bywa, tak jak dzisiaj w przypadku Andrija, że ktoś nie jest w stanie pracować, bo przechodzi swój kryzys. Trzeba to po prostu akceptować takim, jakim jest.
2: Tu są studenci, są młodzi ludzie i są ludzie z bardzo różnych pokoleń. Pani jest też doświadczoną twórczynią teatralną, której pewnie zależy na tym, żeby te pokolenia, kolejne twórców były mądrzejsze. Co pani myśli o takim pedagogicznym aspekcie tego projektu?
1: Ciekawi mnie to jako matkę dorosłego dziecka. Moja córka ma 26 lat, a tutaj są młodsi ludzie, więc zastanawiam się, co będą w stanie zaoferować krajowi za 3 lata. Kolejny etap to powrót chłopaków i będzie ich wielu. I jak teatr przejdzie na inny poziom komunikacji z widzem? I jak teatry narodowe przejdą na inny poziom otwartości, bo jesteśmy bardzo zamknięci w stosunku do świata. Ich rodzice też walczą, oni też są na wojnie. To doświadczenie da im możliwość zapomnienia o schematach i ramach i pójścia dalej, wymyślenia czegoś własnego.
0: Zabuty pro szablony i ramki i pity dalej. Вигадати щось своє.
5: В нашому колективі «Енеїди» є як ветерани, так і чинні.
6: В нашому зесполі «Енеїди» са зарівно ветерані, як і чинні жовніжі. То хлопці і дівчата, які однісли різні рани на фронті. Niektórzy stracili niestety nogę, ktoś całkowicie stracił wzrok, jak na przykład nasz Andrii Onoprienko. Ktoś nie ma ręki, ale pomimo tego wszystkiego na scenie pokazują taką energię i ciepło, które pozwalają widzowi uświadomić,

0: uświadomić sobie, jak ważna jest rehabilitacja twórcza żołnierzy, w tym weteranów. To zupełnie różni ludzie z różnych jednostek, nie tylko z Sił Zbrojnych Ukrainy. Mamy więc Jegora Babenkę, weterana Państwowej Służby Granicznej, który niestety odniósł bardzo ciężkie rany w 2022 roku pod Mikołajowem. Podczas wykonywania zadania bojowego wpadł w bardzo poważny pożar i jego ciało praktycznie spłonęło, ale mimo to uwierzył w siebie i poszedł dalej, nadal demonstrując niesamowite umiejętności na scenie. Andrii stracił wzrok pod Awdijiwką, inni chłopcy również. Każdy ma swoją historię i każdy stara się pokazać tę energię i przekazać ją widzowi.
1: I donesty jej do gledacza.
2: Tak.
3: Енею, годі вже журитись, для тебе має розплодитись великий та завзятий рід. Всім світом будеш управляти, по всіх усюдах воювати, підвернеш чіж тобі під спід. Римські поставиш стіни, в них будеш жити як раю. Великі зробиш переміни в усім окружнім там краю. Там будеш жити та поживати, поки не будеш цілувати, ноги чиїсь.
4: Як пан долучив до театру ветеранів?
5: Роман Савич Трохименко, 68-го року.
0: Роман Сачів Трихоменко. Уродзіłem się w 1968 roku. Moja historia związana z teatrem jest bardzo długa. Trafiłem do niego dzięki temu, że zaproponował mi to mój bardzo stary, dobry i bliski przyjaciel, Taras Kompaniczenko. Wśród nich wszystkich, wśród weteranów, jestem, jak sądzę, najstarszy. Ale wszystko w porządku. Wtopiłem się w końcu w zespół. Pracujemy.
4: Stryżka, kozackie wusa. Ma pan fryzurę w stylu kozackim i kozackie wąsy. Skąd to się wzięło?
5: Troszkę z семьи, troszkę z naczytaności, troszkę z dawnego...
0: Trochę z rodziny, trochę z lektur, trochę z naszego dawnego kolektywu. Zna pani Tarasa. Nie muszę wyjaśniać, jaki on jest. Przez jakiś czas należeliśmy do studenckiego bractwa. Moja żona była tam przez jakiś czas. Moja ukochana, jedyna i dziś już nieżyjąca Oksanka, z którą byliśmy w związku małżeńskim od 93 roku i spędziliśmy razem długi czas. Zmarła w 2021 roku na COVID. Mamy z nią 5 dzieci, z których obecnie pozostało tylko 3. Jedno zmarło również na COVID, a drugie na froncie, na kierunku donieckim.
6: Pan jest studentem aktorstwa czy reżyserii?
7: Reżyserii.
8: Dmytro studiuje reżyserię teatralną i filmową. Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki.
6: Jaka jest różnica wieku między panami? Bo pan jest bardzo młody.
8: Urodziłem się w 2005 roku.
6: Ile czasu pracowaliście nad tym przedstawieniem?
8: To był jeden rok. Weterani zaczęli pracować wcześniej. Rozpoczęli już w styczniu 2025 roku. My, studenci, dołączyliśmy w marcu 2025, a premiera odbyła się prawie rok później, dokładniej w lutym 2026 roku.
6: Czego pan się o tej Eneidzie dowiedział w tym procesie teatralnym?
7: Dla mnie w pierwszej kolejności jak
8: zdobyłem ogromne doświadczenie właśnie po to, aby przede wszystkim zebrać spójny, zgrany zespół, który jest w stanie czynić cuda, mimo że jego członkowie mogą mieć pewne fizyczne ograniczenia. Czy to brak jednej nogi, czy jednej ręki, czy od razu obu nóg. To znaczy, nasze przedstawienie to przede wszystkim dowód na to, że człowiek jest silną istotą, zdolną do czynienia cudów, mimo wszystko.
7: Silna istota, jaka zdatna tworzyć popry wse.
6: Które momenty w tym spektaklu dla was są najbardziej takie poruszające, czy najważniejsze? Które słowa albo które chwile?
5: Na pewno dla mnie konkretno tam...
0: Z mojej osobistej perspektywy współpraca z partnerem jest zawsze bardzo ważna. Przez cały czas trwania spektaklu mamy partnera lub partnerkę. W tym procesie dobrano mi partnerkę, która jest maksymalnie podobna do mojej Oksany. Ola trafiła w sedno. W tym momencie, kiedy nawiązujemy kontakt przez scenę, ona nie wypowiedziała tej repliki, nie wyciągnęła ręki, a ja odegrałem swoją scenę. Właśnie ten moment jest dla mnie tak naprawdę najważniejszy. Każdy z nas ma jeszcze monolog. Jest dość trudny, bo mówię zarówno o rodzinie, jak i o tym, co działo się podczas wojny. Dla każdego z nas, kto przemawia, musi to być trudna sprawa.
5: To dostatnio nieprosta rzecz, to także.
4: Z czym wychodzicie po próbach?

0: Один з ветеранів, людина складна, зі складною долею.
1: Максим Курочкін, драматопісар, режисер, ветеран, współзалежитель театру ветеранів. Jeden z weteranów, człowiek o złożonej osobowości i burzliwym losie, napisał po premierze: po raz pierwszy sam sobie się podobam. To najwyższa ocena, jaką mogliśmy otrzymać. Być może marzyliśmy o tym, ale nie potrafiliśmy nawet tego wypowiedzieć. Terapia, którą zapewniamy, polega na tym, że niczego nie ukrywamy. To znaczy, opowiadamy o trudnościach zawodu, o wszystkich wyzwaniach, o wszystkich pułapkach, ale tym samym pobudzamy w ludziach instynkt łowcy. Bo są ciekawi, jak to jest mieć w rękach własną premierę, własne doświadczenie, którego wcześniej nie mieli, ale z własnego doświadczenia wiem, że to doświadczenie zmienia człowieka i nie ma nic lepszego niż sytuacja, w której aktorzy adekwatnie odczytują ze sceny twój tekst, a zawarte w nim idee ożywają. A nawet tam, gdzie miałeś wątpliwości, gdzie być może nie dopracowałeś czegoś, aktor pomaga urodzić się temu dziecku. To ogromna satysfakcja. I mam nadzieję, że nie było takich przedstawień, z których weteran wychodził oburzony lub mu się nie podobało. Czasami zdarzało się, że osoba, która prawie nie umiała pisać, stworzyła swój pierwszy tekst i porównywała pracę reżysera nie z tym, co napisała, ale z tym, co miała w głowie, ponieważ pisała o ważnych dla niej wydarzeniach, traumatycznych, fantastycznych, jak u wszystkich żołnierzy obecnie, bardzo intensywnych przygodach i być może zabrakło jej tego, by wszystko było tak jak w tamtej rzeczywistości i taka właśnie jest nasza podstawowa terapia. Wyznaczamy cel, choć oczywiście ten projekt ma charakter orientacyjny. Nie proponuję wszystkim, by zostali dramaturgami, choć byłoby to całkiem ciekawe. Tak bardzo zawiedliśmy ukraiński teatr i tak bardzo zaniedbaliśmy ten kierunek. Od dawna wpajano nam, że pisać mogą tylko jacyś wyjątkowi ludzie, że musi to być jakiś szczególny dar, że człowiek nie może po prostu zapragnąć i napisać to, czego zapragnął. I właśnie to chcemy przełamać.
2: Audycję przygotowali Marianna Krill i Jan Kantyzienko.

słuchają państwo cały czas dwójki, jest 17 minut po 11. Za konsoletą niezmiennie Paweł Worobiej, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszamy państwa na trzecią, ostatnią część spotkania pod szyldem Dawno, Niedawno.

Concerto Copenhagen tej duńskiej formacji słuchaliśmy, prowadzonej przez szefa zespołu, a jest nim klawesynista, dyrygent Lars Ulrik Mortensen. Nastrój trochę sielankowy, trochę świąteczny. Jeśli poczuli państwo gdzieś zapach choinki, to jest to właśnie idealne połączenie zmysłu słuchu i wyobraźni wonnej, tak mogę powiedzieć, nie wiem czy mogę, ale Pastorala ad libitum z Concerto Grosso F mol opus 1 numer 8 Locatellego. Takie skojarzenia słusznie wywołuje. Album Pastorale to takie świąteczne pocztówki barokowe, ale nie zamierzam państwu wmawiać, że w środku wiosny przyjdzie Boże Narodzenie. Chciałam przywołać po prostu ten niezwykły dar obrazowania muzycznego, dźwiękowego duńskich artystów. Teraz nieco mniejszy skład Concerto Copenhagen i jego członkowie towarzyszyć będą duńskiej wirtuozce fletów prostych i mam dla państwa wreszcie nowość płytową. Mogli państwo poczuć się zaniepokojeni, że ja dziś głównie wspominam, planuję koncerty, rozdaję bilety, a tymczasem jest obowiązkowy punkt spotkania w dawno niedawno i nowość wydana przed tygodniem. Świat muzyki Telemana pozwala nam tym razem no właśnie smakować kontrasty, to cudowne połączenie wirtuozerii z czymś prostym, łatwym, oddającym emocje, czy to taneczne, czy

no, stylizowane tańce do tego wiodą, czy też działające na wyobraźnię w takich prostych obrazach dźwiękowych pokazywane. I będziemy w ten sposób też mogli poznać Clarę Gullber-Raun, tą flecistkę duńską, bo na swój czwarty album, nagrany tu właśnie z członkami orkiestry Concerto Copenhagen, wybrała kompozycję Jerzego Filipa Telemana z fletem prostym w roli głównej. To koncerty fletowe, ale także suite uwertury, gdzie ten flet wiedzie prym. A zatem liryka, śpiewność i wirtuozeria, bardzo efektowne muzyczne obrazy. To wszystko przed nami w tym albumie wydanym przed tygodniem. Młoda artystka, która zatytułowała ten program w ten sposób, że sprawiasz, że się śmieje, bo muzyka Telemana niesie też bardzo wiele pogody. To, mam nadzieję, przesłanie do nas wszystkich teraz dotrze. A słuchamy uwertury suity w katalogu dzieł Telemana w 55 rozdziale oznaczonej numerem A2.

0: Bardzo atrakcyjnie podany rytm polonezowy, bo polonez kończy suite ouverturę w katalogu dzieł Jerzego Filipa Telemana, oznaczoną numerem 55, jeszcze symbol A2. Za nami interpretacja z nowej, wydanej przed tygodniem płyty, która zgodnie z tytułem, mam taką nadzieję, wywołała na twarzach Państwa uśmiech. A wykonawcami są artyści z doskonale znanego Państwu zespołu, członkowie Concerto Copenhagen, solistką, flecistką grającą na fletach prostych. W całym programie tej płyty znakomita młoda artystka to Klara Gulber-Raun. I czwarty album przynosi właśnie ten pełen pogody ducha, ale też muzycznego humoru, niemal dosłownie obrazowanego dźwiękami repertuar Telemana. To są koncerty na flet prosty w roli głównej, ale także właśnie suite ouvertury, które nagrała z tymi muzykami. Polonez, ale oczywiście wcześniej no po prostu sam muzyczny wdzięk, elegancja w tych stylizowanych tańcach, to były między innymi paspie, też menuety, włoskie leer, czyli rodzaj też takiej arii we włoskim stylu, a Telemann mówił przecież wszystkimi językami. No i réjouissance, czyli po prostu dobra muzyczna zabawa. Tak zamykamy dzisiejsze spotkanie Dawno, Niedawno, za które dziękuję Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Starość, choroba, niedołęstwo. Stany znane z doświadczenia osobistego lub z obserwacji. Piotr Milner-Nieckowski, autor tomu Gdy przy tobie, doświadczył i poznał jako lekarz wszystkie te etapy degradacji ciała i umysłu. Sam był pacjentem, który wie, jak trudno się wydostaje z choroby i wraca do normalnego życia. Ten poeta jest jednak obdarzony poczuciem wieczności i wiarą w życie, które nie kończy się wraz ze śmiercią.
3: Ledwie zobaczyłem. Z trudem zobaczyłem, że widzę. Ale widziałem jak nikt. Usłyszałem, jak mówili, zatem nie jestem całkiem głuchy. Zacząłem czuć swoją obecność na tej chmurze, która wobec tego wstała z ziemi i ciekawa idzie, co jest na północy. Nic nie czułem. Inaczej szukałem. Innej odpowiedzi. Często zmierzam w jej stronę. Rzadko dochodzę. Ciągle różne głosy ściągają mnie na bok. A ja przecież nie słyszę. Jak oni to robią? Jak ja, jak oni, czy się poddaję? Nigdy. Mówiąc, ruszają ustami i wtedy więcej rozumiem. Odczytuję tę grę na boisku szybciej niż grający. Pewnego dnia zrozumiem, co zrozumiałem przed chwilą. O szukaniu. Szukasz, szukasz, nie ma. Czujesz się oszukany. Możesz przykro zapachnieć, może zgubisz orientację. Nie zrozumiesz, kto za ciebie czyta te rzeczy, które chciałeś wiedzieć i nie wiesz, w której księdze. Trzeba przejrzeć od nowa całą bibliotekę, bo zawsze to wiedziałeś. A ty od rana, zaraz po przebudzeniu, zaczynasz szukać przedmiotu. Nie pamiętasz jakiego. Lecz nie o to chodzi, ale o szukanie. Tak mija dzień i nagle te drzwi, białe szyby w tych drzwiach, a za nimi twoje dzieci ze swoimi dziećmi. Pełno ludzi, twoje urodziny.

0: twojej żony, ich matki, dawno już nie ma. Zaczynasz być zmieszany. To ja? Mówisz głośno, ale nie rozumieją. Przyszły cię odwiedzić. Od razu zauważyły, gdzie dałeś dzwonek na futrynie. Teraz wszystko wiedzą. Nacisną i wejdą. Zadzwoniły. Będą się cieszyć. To przecież ty. Chodzi o ciebie. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest w jajku, które rozbijasz i smażysz na patelni, na maśle z kawałeczkiem szynki, ale pies był pierwszy, jak wystygło wyjadł i wylizał, a ty patrzysz z rękami w kieszeniach, bo go lubisz nad wszystko.
1: Wiersze Piotra Milnera Nieckowskiego z tomu Gdy przy tobie czytał Łukasz Borkowski. A ja dziękuję za uwagę. Iwona Smolka.

Powitałam dziś Państwa dźwiękami rogu, tradycyjnego instrumentu pasterskiego, na którym zagrał legendarny muzyk, budowniczy instrumentów muzycznych, a zwłaszcza pasterskich, Jan Kawulok z Istebnej. Dziś druga z trzech piątkowych audycji dotycząca koncertu Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich. Koncert ten odbędzie się już w przyszły piątek, 22 maja o 19:30 w Studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. A zagrają na nim muzycy górale, żywieccy, śląscy i podhalańscy. Ubiegłotygodniowa audycja poświęcona była Podhalu, a teraz czas na Beskid Śląski. Czas na wiązankę melodii beskidzkich. Jan Kawulok gajdy, Zuzanna Kawulok skrzypce. Nagranie pochodzi z 1969 roku z Płocka, a nagrania między innymi Jana Kawuloka można posłuchać na płycie Beskidy z serii Muzyka źródeł, kolekcji muzyki ludowej Polskiego Radia.

0: zabrzmiała pieśń Stoimseyo u potoka, w której narracja prowadzona jest z dla mnie niesamowitej perspektywy Smerka, czyli Świerka. A jej autorem tekstu jest również jej wykonawca, wspomniany już dziś Jan Kawulok. A dziś w audycji powędrujemy w Beskid Śląski do Istebnej, gdzie odwiedzimy Zbigniewa Wałacha, muzykanta i budowniczego ludowych instrumentów. Wspólnie z nim przemierzymy rodzinne ścieżki. Zaglądniemy do miejsc, gdzie przebywał, tworzył, uczył i o świecie opowiadał wnukowi, małemu Zbigniewowi, jego dziadek Jan Wałach. Jan Wałach, grafik, malarz i rzeźbiarz, muzykant i mistrz drzeworytu. Dziadek nie tylko na obrazach uwiecznił przemijający świat. Snuł także opowieści, których słuchał przy pracy dziadka Zbigniew Wałach. A słuchał o dawnym świecie, o obyczajach i zwyczajach, o muzyce i kulturze górali beskidzkich. O świecie, który przemijał.
1: Jesteśmy tutaj na Andziołówce, numer 293. To jest dom rodzinny mojego pradziadka, mojego dziadka Jana Wałacha. I teraz ja opiekuję się jako wnuk. Chociaż można powiedzieć, że Jan Wałach miał 13 dzieci i tych wnuków było bardzo dużo, ale ja się tu urodziłem na ojcowiźnie, blisko dziadków. I nie spodziewałem się, że doznam tego zaszczytu, że będę w pewnym momencie swojego życia, już tak można powiedzieć, wchodząc w taki emerytalny wiek, bo niebawem 65 lat, będę właścicielem mojej ojcowizny. No a ten domek, w którym się dziadek urodził, ten drewniany, to jest 1863 roku. No a dzisiaj mamy 2026 i jest doprowadzony do, że tak powiem, do

0: porządku, jest znowu takim świętym miejscem dla naszej rodziny i miałaś okazję przekroczyć próg tego domu. No, a teraz pójdźmy ku pracowni. Jest to taki piękny, malowniczy zakątek, ponieważ tutaj już nie ma żadnych gospodarstw, jest tylko droga leśna na Stecówkę. Tu są takie kompleksy leśne, a rozpuszcza gałązki lipa, która ma 200 lat. I tu pięknie stare grusze, co dziadek jeszcze sadził przed 100 laty, kwitną teraz. Także ptoki śpiewają, zielono, pięknie, piękne miejsce. Potwierdzasz?
1: Potwierdzam. Piękny widok. A pod tą lipą to, żeście się zbierali?
0: A pod tą lipą my się zbierali, bo to była taka charakterystyczna miejsce, gdzie co sobotę, jak jeszcze dziadek żył, rodzice jeszcze byli sprawni, to tutaj i stryk, i dziadek zbieraliśmy się przy ognisku. Ognisko to już było bardzo ważne. Zresztą moi rodzice i dzieci zawsze przy tej lipie się to ognisko paliło. I tam było muzykowanie. Takie muzykowanie niezawodowe, ale z pasji, z przyjemności. Dziadek był w szkole, w liceum i tam były skrzypce, więc też grał na skrzypcach. A poza tym jako taki artysta już wykształcony w Krakowie, w Paryżu, który wrócił po studiach tutaj do Istebnej, żeby ocalić odchodzącą epokę. Po prostu był zakochany w Beskidach, a poza tym też to tak było, że był synem tej ziemi i chciał swoje malarstwo poświęcić Beskidom, górom. No, więc te wszystkie tradycje i rejestracje muzykantów, architektury, panoramy, przestrzeni były jak gdyby od dziecka już w naszej rodzinie takie bardzo ważne, takie bardzo istotne. No i tak po kolei też stawaliśmy się takimi miłośnikami, kontynuatorami tej tradycji góralskiej. A teraz otwieram pracownię, zobacz jakie tu są odgłosy otwierania tego muzeum. Ta pracownia powstała w 1922 roku, bo mój dziadek w 1911 wrócił z Paryża ze studiów, ale wybuchła pierwsza wojna światowa i był 4 lata na froncie. W 18 roku wrócił i jeszcze kilka lat w tym starym domku sobie miał pracownię, a w 1922 zbudował tą pracownię i od tej pory ta pracownia tutaj stoi sobie pięknie, też w dobrym stanie zachowania. Jest bardzo duże, piękne wnętrze, dużo obrazów i zaraz to zobaczysz. Tylko jeszcze otworzę i muszę wyłączyć alarm.
1: Dobrze.
0: Czekaj, tu jestem zgrzyt tych starych zwierzy, wiesz?
1: Ja.
0: O, tak. Już to robimy. 9, 4. Jeszcze światło muszę włączyć. I wiesz, i wejdźmy do wnętrza. Proszę bardzo.
1: Dziękuję.
0: Proszę bardzo. No i tu jesteśmy w pracowni. Troszeczkę jest, mieliśmy tu noc muzeum, więc jest troszkę tak rozproszone wszystko, ale będzie pięknie znowu ułożone. Musiałem niektóre obrazy troszkę zdeponować i tu jest jakby taki kącik rodzinny. Już to włączam światło, żeby było widniej. Popatrzcie, tu są rodzice mojego dziadka. Paweł Wała, urodzony w 1854 roku. Żona Jadwiga. Tutaj brat mojego dziadka jedyny, bo było ich tylko dwóch i sześć sióstr. On też wyjechał do Francji i tam pracował, bo na przestrzeni XX wieku, lata 900, trochę wcześniej i po, minimalnie jeszcze przed II wojną światową, bardzo dużo górali wyjeżdża za pracą. Nie ma roboty, jadą za pracą. I Paweł też pojechał, też trzykrotnie był w Ameryce. Tu jest autoportret Jana Wałacha, malarza. Tu jest żona, moja babcia, 914 rok. Tu są prace z okresu krakowskiego, wiesz. Tu jest zdjęcie. Wałach skończył szkołę powszechną, później gimnazjum w Cieszynie i dostał się do szkoły zakopiańskiej, przemysłu drzewnego, która kwalifikowała swoich uczniów na Akademię Krakowską. I to jest praca, którą widzisz tu. To jest praca, która była przepustką na Akademię. Nie, do Zakopan, na Szkołę Zakopiańską. Miał wtedy 16 lat. I dostał się tutaj na Akademię i studiował w okresie Młodej Polski, czyli jego profesorami tu na tym zdjęciu jest profesor Ruszczyc, Fałat, Stanisławski, Józef Mechofer, jest nauczycielem rysunku. I później po Krakowie za bardzo dobre wyniki było stypendium w Paryżu na Akademii des Beaux-Arts, gdzie profesorem był profesor Cormon, a Cormon był wykładowcą również na tej Akademii Gauguina, Van Gogha. Także po prostu piękna, piękna przygoda, ale również powrót do Istebnej, żeby ratować odchodzący świat górali. No i z Krakowa zachowały się trzy prace zimowe, a Paryż to już taki modernizm trochę. Tutaj stancja, śpiąca dziewczynka, jakieś postacie między dobrem i złem. fasada katedry Sacré-Cœur, pozujący model.

0: I to są jak gdyby, to jest taka pierwsza część tutaj tego zwiedzania. Tu jest stanowisko pracy, tu dziadek. Dziadek dożył 95 lat, zmarł w 79 roku i całe życie tworzył w tej pracowni. Liczy się w tysiącach olejne obrazy, akwarele, portrety. Tutaj ci chcę pokazać taką piękną dokumentację, bo pewne rzeczy też były robione bardzo świadomie. Na przykład w 1930 roku powstaje taki Panteon Górali, 30 rok i 31. 120 postaci. Tutaj mamy tylko cztery tablice, a tych tablic jest 20. I w latach 30., zobacz, w latach 30. są mniej więcej wiek tych górali, więc tutaj Gazda Marekwica w 30 roku ma 82 lata, urodzone 1848. Czyli ten cały cykl górali to jest połowa XIX wieku. Ich fryzury, ich sposób noszenia strojów, antropologicznie twarze, można zobaczyć, jakie tutaj są zjawiskowe, że tak powiem. I to jest piękna rejestracja. Jest również Kukuczka z Leszczyny, który jest pradziadkiem Jerzego Kukuczki, zdobywcy korony Himalaj. Więc to jest, wiesz, ta dokumentacja. Popatrz, wesela góralskie, olejne obrazy, skubaczki, skubanie pierza i Stebna w 1925 roku, wszyscy w strojach, jeszcze portrety górali, olejne. Kurny piec, kurna chata, kros nadkackie, muzykanci, tutaj piękny olej, gajdy, skrzypce, typy góralskie również, olejne obrazy. Tutaj taki piękny obraz, ja muszę odsunąć obrazy troszeczkę, wiesz, popatrz. Robimy taki numer, że jakbyś nogę przystawiła,
1: będę
0: albo
1: trzymać.
0: Przytrzymała,
1: Trzymam.
0: To widzisz, tu jest pokazane piękne czasy tego złotego okresu pasterskiego, hala, a tutaj jest taka alegoria. Popatrzcie, świat idzie do przodu, wszystko nam się zmienia. No.

po Habsburgach zostały lasy wycięte, bo przecież za Austrii już potem ten schyłek pasterstwa to jest dlatego, że kapitał jest w drewnie, a nie już w wełnie i w owcach, wiesz, i to wszystko się wygaszało. Są dekrety, gdzieś w 853 roku już był zakaz wypasu owiec, więc kultura już miała podcięcie duże, nie? A tutaj górale, jak gdyby już nad ziemią, jakiś wiatr, gałęzie i drzewa pochylone, tak gdyby wszystko idzie ku przemijaniu, ku zmianie, nie?

I to jeszcze bym ci pokazał z tej pracowni. Tutaj mój ojciec też w stroju góralskim, to pielęgnowanie stroju. Tutaj wójt Jaworzynki, Legierski, tutaj Marek Fica z Istebnej, taki bogaty gazda w pełnym stroju. Kolumbus. Kolumbus to jest pseudonim Michała Wawrzacza, górala, który pierwszy wyjechał do Ameryki z Istebniaku. Jeszcze o dziadku powiem ci, zobacz, jakie trzy dziewczyny, popatrz, jaka ręka, jaki rysunek. Jest doskonały, u Mehofera był celujący. Popatrzcie, i teraz tutaj wielki sukces drzeworytu. Drzeworyt jest zrobiony w gruszkowej desce. Najpierw jest idealnie wyheblowana, przygotowana matryca, później jest rysunek, a później w negatywie trzeba wszystko wyrzeźbić, żeby po odbiciu uzyskać pozytyw. Tutaj z drugiej strony, żeby nie marnować, już dudziarz idzie z dudami. I wyobraź sobie, tych desek jest 350 matryc. I tutaj na ścianie widzimy te tematy, chłopak pod bukiem, tam architektura, piękny dom, tematy pasterskie, wesele góralskie w rodzinnym domu.

0: dzieci przy kołysce, przy misce. I w 1937 roku w Paryżu na Światowej Wystawie Drzeworytów zdobywa brązowy medal. I drzeworyt staje się tym takim nośnikiem właściwie pamięci o Janie Wałachu. Bardzo dużo ludzi, którzy tutaj przychodzą, kupują te drzeworyty. No to tyle jest o moich przodkach, o moim dziadku i o tym miejscu, w którym jesteśmy. A teraz zapraszam Cię tutaj do drugiej części. Tam mamy taki też ładny zbiór obrazów, ale tam jest moja jakby pracownia, tam prowadzę zajęcia. I tam możemy sobie pogadać. Już wtedy będę odpowiadał na Twoje pytania.
1: A ja się ośmielę je zadać.
0: No, to jest jedyne chyba miejsce w Beskidach, gdzie sztuka profesjonalna i dokumentacja jest tak solidnie zachowana. Więc jeśli mamy cenną koronkę koniakowską, jeśli mamy chatę u Kawuloka oryginalną, jeśli mamy Muzeum na Grapie też, które pokazuje nam tradycje i zwyczaje i też opowiada o naszej tożsamości, to jednak tutaj na Andziołówce Wałacha ten zbiór jest najpotężniejszy tych obrazów i dokumentacji tej góralszczyzny naszej beskidzkiej.
1: I jeden człowiek.
0: Jeden człowiek pochłonięty pasją i takim kompletnym oddaniem. Zresztą było to w tym czasie takie dość nawet modne, bo to jest okres Młodej Polski. To jest zwrot ku ludowości, zwrot i Wyspiański, i Zakopane, które tworzy swoją kulturę i ma swoich przedstawicieli, nie tylko górali, ale również ludzi, którzy tam jak gdyby dają ten zaczyn tego świadomego, że tak powiem, celebrowania tej góralszczyzny. To Jan Wałach też, oczywiście nie sam z Ludwikiem Konarzewskim, z jego szwagrem, rzeczywiście są takimi prekursorami tego po prostu jak gdyby zatrzymania tego piękna, które niezmiennie się jak gdyby wietrzeje pod względem epoki, która przychodzi kolejna. Także świat po prostu nie stoi, świat idzie. Tak, a pamięć po prostu tutaj zostaje.
2: Za chwilę powrócimy do rozmowy ze Zbigniewem Wałachem, a teraz chwila muzyki. Pieśń Przez Istebną Cesta Cembrowana wykona kapela Wałasi w składzie. Zbigniew Wałach, Jan Kaczmarzyk i Grzegorz Juraszek, a nagranie pochodzi z festiwalu w Kazimierzu z 1994 roku.

0: Jak to było być wnukiem swojego dziadka?
1: Ja miałem dobre relacje z dziadkiem, ponieważ pomimo to, że było dużo wnuków, myśmy tutaj byli najbliżej. Ojciec został na ojcowiźnie, zbudował sobie dom i ja całe dzieciństwo, no miałem 18 lat, jak dziadek zmarł. Więc dziadek już taki wiekowy, mam swoje 13 dzieci, które wychował, też w jakiś sposób chyba te najlepsze sekwencje chciał wnukowi zostawić, nie? I pamiętam jego bajki, opowieści, jego zwracanie się ku naturze. To było takie bardzo ważne, bo szliśmy do pracowni od starego domu i mówił: Zbysiu, zobacz na chmury, zobacz, popatrz. Tam jaki lew, a zobacz, jaka tu wojna się toczy. A za chwilkę te chmury się zmieniły i znowu wyłaniały się inne postaci. Czyli takie po prostu praca na wyobraźnię. A poza tym zawsze mnie to dotykało, że moi rodzice musieli pracować, czy pracowali, bo taka była opcja. Ojciec był w urzędzie gminy, mama była wychowawczynią i nigdy ich nie było do południa, bo byli w pracy, nie? A ja jako małe dziecko patrzyłem, dziadziu sobie siedzi w pracowni, wychodzi na herbatę, tu piękna pogoda, tak jak dzisiaj, kwitną drzewa, nie ma żadnego pośpiechu, nie ma żadnego pędu. Mi się tak jakoś bardzo to utkwiło mi to, nie? I też może mi się nawet trochę udzieliło, bo moja droga życiowa też nie jest związana z zakładem pracy. Jest takim zawodem wolnym. Jestem, tak mi udało się, że już od wielu lat jestem takim instruktorem muzycznym, że mam sporo dzieci, które przychodzą grać. Ja sam też mogę przez to muzykować, odtwarzać, budować instrumenty. Także też mam taki jakby zawód wolny. Może nie każdej naturze by to pasowało, ale mnie akurat to idealnie się też złożyło, że mogę. A poza tym też dziękuję, że mogę po tych samych drogach chodzić tym chodniczkiem, którym od domu chodziłem do dziadka, do pracowni i teraz. A poczucie tej przestrzeni czasu jest tak, że tak powiem, magicznie dziwne, że można przeskoczyć przez te 60 lat tak szybko do wspomnień, że jest to pstryknięcie tylko, nie? Że po prostu poczucie tego czasu jest, można się przenieść w ten czas miniony bardzo szybko, nie? Tak. To idziemy do tego, bo tam też może będziemy mieć jakieś natchnienie. Tu jest energia dziadka i duchy przeszłości, tych wszystkich, którzy patrzą na nas. Jest ta obecność poniekąd. Można by powiedzieć, że to są bajki. Wiesz, że to są bajki, ale jednak mimo wszystko ja, jak gdyby posuwając się w wieku coraz dalej, widzę dużo pewnych zależności. Więc jeśli świat, który mamy tutaj, czyli to, co jest pięknem tego świata, jeśli te opowieści i te obrazy, które tutaj mamy, pokazują nam tą daleką przeszłość, to między tą rzeczywistością a tamtą rzeczywistością nie ma jakiegoś rowu mariańskiego, tylko w pamięci, w kodzie, w genach jest łączność pewna. Tylko że trzeba jak gdyby to odkryć. Ja tutaj mam ten matecznik, czyli mam to źródło takie, że tu mogę przyjść i się uspokoić na cały dzień. Mogę się tutaj wpatrywać i zastanawiać. Bez tej przestrzeni, tego pokoju wewnętrznego, trudno to odkryć jest. Ale potem, jak na przykład coś dzieje się w tej pracowni, ja zawsze tu mam taką ochronę w tej pracowni, że jeśli nawet jakieś wydarzenia, czy muzyczne, artystyczne, trzeba coś powiedzieć, to mi otwiera się tutaj taka dobra energia. Ja tutaj nie mam poślizgów, że tak powiem, a w różnych innych sytuacjach jest o wiele trudniej. O wiele trudniej. Czyli jest pewien związek. Tak. Już zrobimy. Tu mamy taką drugą część, wiesz, i tą część traktujemy, bo ona była dobudowana w latach 70. I w tym miejscu był magazyn obrazów, taki po prostu schowek, kamernik. No i myśmy tutaj zrobili wejście dodatkowe przez ten ganeczek i teraz to już nie jest magazyn, tylko to jest jak gdyby taka przestrzeń, w której można prowadzić zajęcia, w której można podjąć gościa, wypić kawę, bo przy tym obiekcie jest to konieczne. Byłem w młodości narciarzem, od trzeciej klasy już biegałem na nartach, już miałem tam jakieś wyniki na Mistrzostwach Polski, brązowy medal, mistrzem Śląska byłem wielokrotnym. Później dalej kontynuowałem to narciarstwo, które mnie wtedy bardzo pasjonowało. A że była blisko szkoła gastronomiczna w Wiśle, to tam było liceum.

0: takie sportowe i mnie to bardzo pasowało, bo po prostu chciałem być narciarzem. No i dopiero jak skończyłem szkoły, jak po służbie wojskowej trafiła mi się okazja tutaj w Koniakowie, małżeństwo Chmielów. Pani Chmielowa była dyrektorką szkoły. Tu wtedy już te zespoły były prężnie działające przy Cepeli Koniakowskiej. Jeździli już po świecie. Pani Chmielowa miała wspaniały zespół, nawet trzy regiony tańczyli. Wjeżdżali do Turcji. Zawsze miała problem z muzykantami, tymi starszymi, bo oni już byli wiekowi. I na próbę trudno było przyjść, na wyjazd też było trudno. I ona, znając mnie, poznaliśmy się i z panem też, jej mężem, który był inspektorem oświaty wtedy, powiedział: Panie Zbyszku, czy pan by nie podjął się takiej pracy? Ja my tutaj zorganizuję, mamy ognisko pracy pozaszkolnej, żeby pan, ja pana zatrudnię, żeby pan organizował dzieci i młodych, żeby przygotować młodych muzykantów, żebyśmy po prostu byli niezależni, a będzie to też taki postęp w upowszechnianiu muzyki. I wie pani co, że ja od tego czasu, już minęło ponad 40 lat, tak, zostałem wciągnięty w tą edukację. I tak pomyślałem sobie, że przy mojej pasji, przede wszystkim pasji, bo ja jestem muzykiem niewykształconym zupełnie, nie? Ja po prostu jestem samoukiem, tak jak w dawnych tradycji, że uczyło się u kogoś, ja się uczyłem w domu u dziadka, u stryka, obserwowałem innych muzykantów, tu tych już bardzo starych. No potem poznałem różne środowiska muzyczne i Zakopane, i Karpiela Jasia, i Muzyka Gór, którą on organizował. I tak się to wszystko zaczęło rozszerzać, że ja zostałem przy tej pracy jako mojej głównej, czyli edukacja. I powiem pani, że mam dużo serca do tej pracy, to znaczy ja to tak uważam sobie, bo mogę o tym w moim wieku już powiedzieć, że to jest taka, że musi być coś za coś. Że jeśli ja mogę kontynuować to moje muzykowanie, nie jest to akademickie jak u dziadka, nie jestem po konserwatoriach, nie jestem na świecznikach, ale jestem oddolnie w tradycji ludowej, to dzięki temu, że ja mogę do tej pory sobie swobodnie muzykować, tworzyć własny świat, to jestem winien dzielić się też z moimi mniejszymi braćmi, z dziećmi i zawsze tak jakoś jestem oblepiony tymi uczniami. I teraz przechodząc na emeryturę też wiem, że będę musiał troszkę zredukować, bo chciałem też poświęcić się bardziej tu pracowni, ale nie rezygnacji, nie? Że to musi być jakieś racjonalne dostosowanie, bo wie pani co, najgorszą rzeczą jest uciekający czas. Czas nas kroi najbardziej i jest nie do kupienia. Jest go coraz mniej. A człowiek ma jeszcze plany różne, nie? I nie może wszystkiego tak ciągnąć jak do tej pory, że jednak tej edukacji poświęca się większość życia kompletnie, a nie ma czasu na różne inne działania. Też projekty, stypendia różne robimy, odtwarzamy instrumenty. W tym roku buduję cztery pary gajd. Także muszę to wszystko z uczniami przerabiać. No a też jak gdyby mój jakiś minimalny komfort osobisty jest uzależniony od troszeczkę tego wolnego czasu, kiedy ja wtedy mogę coś skomponować, mogę coś przemyśleć, jeśli chodzi o instrumenty, mogę, bo wszystko musi być w spokoju robione. W pośpiechu nic dobrego się nie dzieje, nie? Nawet w jakimś takim fachu szewca czy rzemieślnika. Po prostu robiąc jednorazowo jakieś na przykład te gajdy, które będziemy chcieli jakoś tak. Też mamy tutaj piękną archiwizację starych instrumentów, żeby wybrać właściwy model, żeby chcieć odtworzyć go bardzo dokładnie. Trzeba mieć czas. Trzeba to robić wolno. Trzeba to robić z przemyśleniem. Trzeba zorganizować materiał. Więc nie można wszystkiego też. A jeszcze oprócz tego są grania też, jakby nie chcę się wycofywać jeszcze z tych różnych rzeczy, które mam z różnymi muzykami, z różnych projektów, tak, też trzeba zachować sprawność w graniu, czyli trzeba też ćwiczyć, też z tego się nie da wycofać, nie? Czyli to wszystko trzeba w jakiś sposób godzić, nie? Ale to, co najbardziej uwiera, to jest za szybko uciekający czas. Że tu się łapiemy znowu kolejny dzień, tamto nie zrobione, to nie zrobione, tu już nie dam rady zrobić tego, może jutro znowu. I to jest jakby rozporządzanie, dobre rozporządzanie czasem, w którym jeszcze człowiek może sprawnie być kreatywny.
1: A to jest już sama w sobie sztuka.
0: No, to już jest tak. No też staram się jakby dyscyplinować coraz bardziej teraz, bo widzę, że nie ma innej drogi, że dyscyplina życia tego codziennego jest konieczna, żeby też

Wysłuchaliśmy opowieści Zbigniewa Wałacha, a zabrzmiała także pieśń Groniczki, Groniczki, którą wykonała założona w 1985 roku przez Zbigniewa Wałacha Kapela Wałasi. Zespół prezentuje repertuar przejęty od najstarszych muzykantów Beskidu Śląskiego. A grają polki, owięzoki, pieśni pasterskie, autentyczne góralskie melodie dziedziczone przez stulecia i przekazywane z pokolenia na pokolenie w nieprzetworzonej formie. W 2004 roku Kapela Wałasi otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. A Kapelę Wałasi wraz z pozostałymi artystami z Podhala i Beskidu Żywieckiego będzie można usłyszeć, przypomnę, już w przyszły piątek, 22 maja o 19:30 w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a odbędzie się to spotkanie w ramach koncertu Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Kapela Wałasi to także laureaci trzeciego miejsca w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Było to w roku 2015. Wtedy, przed 11 już laty, na tej samej scenie zagrali prócz Zbigniewa Wałacha, Jana Wałacha i Wojciecha Golca także Marta Matuszna, Stanisław Bafia, Rafał Bałaś, a tych ostatnich muzyków będzie można usłyszeć w zespole Składni Archaiczny, który reprezentować będzie z kolei Beskid Żywiecki w przyszłopiątkowym koncercie Muzyka Gór. A w przyszłym tygodniu, prócz oczywiście bycia z nami wieczorem od 19:30, czy to fizycznie w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, czy duchowo

Nowo, słuchając transmisji w programie drugim Polskiego Radia, zapraszam o 12:00 tamże do słuchania audycji Źródła, gdzie swój region, Beskid Żywiecki, przedstawi reprezentujący go na scenie Rafał Bałaś. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przywołany już przeze mnie występ kapeli Wałasi jako konkursowiczów na nowej tradycji

0: przed nami już ostatnia gawęda Rafała Wojasińskiego, pisarza, dramatopisarza, autora słuchowisk, krytyka literackiego. Ostatnio ukazała się jego książka Ludzie Czerwonego Słońca.
1: Funkcjonowałem w takim obszarze języka, który jest wzięty z rozmowy, bo jednak wszystko, co ja zasłuchuję też w języku i co mi się zasysało, jeżeli chodzi o melodię języka, to było w dużym stopniu z dialogiem związane. I z tymi dialogami to było tak, że byłem u Krzysztofa Zaleskiego i siedzieliśmy sobie, rozmawialiśmy i przyszedł na to spotkanie Janusz Kukuła. I Krzysiek mu mówi, że o, zobacz, mówi, ja tu mam taką książkę. On mówi, ja znam tą książkę, mówi. I tak podszedł do mnie i mówi, wiesz, ty to wykreśl wszystko to, co jest opisem i zostaw dialogi. Bo tam są dramaty. I po prostu od tego momentu zacząłem nosić do radia kolejne słuchowiska. Pisałem je i od początku tam towarzyszył mi Waldemar Modestowicz jako reżyser. No i to już będzie ponad 20 tych dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia, z czego Długie Życie, z tego co wiem, jest często powtarzane w rolach głównych Anna Seniuk i Marian Opania. I Anna Seniuk na dwóch teatrach dostała nagrodę za tę rolę. I to jest też osoba, z którą mam taki kontakt bardzo bliski, głównie telefoniczny, ale to jest jedna z takich najważniejszych znajomości w moim życiu, która jest trwała, to znaczy, która pozostała, też trwała i przy pomocy jednego tekstu to się stało, to znaczy, to jakieś nastąpiło połączenie. Podobną osobą jest też Anna Chodakowska, która grała w dwóch czy trzech rzeczach, którą do dziś też mam bardzo dobry kontakt i dość często się spotykamy. Ale to są już późniejsze lata też, prawda? To już jest moment tego radia. No i cały czas te dialogi powodowały we mnie taką rozterkę, a z drugiej strony dawały mi nadzieję, bo jednak dramat daje mi taką możliwość oczyszczania, bo ja bym chciał, żeby to było jednak wyciśnięte coraz bardziej. I z każdą książką staram się coraz bardziej wyciskać to wszystko, żeby tych słów jednak coraz mniej było. Ja byłem zafascynowany powieścią Korekta Bernharda, kiedy ten bohater po prostu tak czyści, że już nie zostaje nic. I to jest właściwie najlepsza forma, jaką możemy się komunikować. I to mi towarzyszy bardzo mocno. I te dramaty, w których staram się tworzyć bohaterów, ale też oni się sami stwarzają chyba. I mówią niby o niczym, a spod środka ma wynikać wielka tragedia albo wielkie olśnienie istnieniem i radością życia, ale też ono jest zawsze podszyte, bo jakby no nie ma jednej strony medalu. I potem książka Stara, to jest bardzo krótka taka nowelka, ona ma tam 116 stron czy 110. I to już jest 11 rok, pierwsze wydanie, 12 rok, drugie wydanie. I Stara jest taką książką, która została zrealizowana, zaadaptowana do Teatru Polskiego Radia, też i tam Stanisław Brudny zagrał główną rolę. I to jest forma, która mnie na przykład bardzo odpowiada. Ja czasami piszę dłuższe formy, bo i Tefil jest taką powieścią, prawie 200 stron. Olanda ma to główne opowiadanie, tam chyba z 80 czy tam 70. Ale jednak ta forma, którą jest Stara, w takiej objętości, ja mam taką potrzebę takich książek. To znaczy wynika to też z moich lektur pewnie, bo tak ogromne wrażenie robiły dla mnie takie książki, jak Nie ma kto pisać do pułkownika Markeza. Króciutka rzecz. Los człowieka, Stary człowiek i morze, Myszy i ludzie Steinbecka. To była książka dla mnie. To znaczy to ja wiedziałem, że to jest jakby mój świat, mojej wyobraźni. Pomimo pisania tych dłuższych rzeczy dążyłem do tego, żeby taką książeczkę napisać. I napisałem wtedy tą Starą. Ona jest też w formie audiobooka wydana, czytana przez Mariusza Munaszewskiego. A potem przez lata znowu chciałem to coś takiego zrobić, ale jakby nie mogłem tego dokonać, bo za dużo słów mi się wydawało. Znaczy pisałem to i po prostu już nie wiedziałem. Za dużo i za dużo i za dużo, bo bym chciał, żeby to było jakby bez języka. Tego się nie da zrobić. To znaczy nie ma takiej możliwości. Tak jak życie jest bez języka i ono jest przez to tak przenikliwe, tak dosadne i ono jest tak wyraźne, a jednocześnie tak ulotne i nie wiadomo, co z nim zrobić, bo nie możemy sobie poradzić z nim. No i napisałem też taką książeczkę i tytuł ma Ludzie Czerwonego Słońca. I to jest też właśnie taka nowela, która ma tam z 70 czy 80 stron w maszynopisie. I jednocześnie te dramaty, które były w Teatrze Polskiego Radia, dzięki dwóm osobom przedostały się do takiego projektu jak Teatroteka. To są spektakle teatru telewizji, realizowane przez

wytwórnię filmową na Chełmskiej. I to był Maciej Wojtyszko i Krzysztof Domagalik, którzy się zainteresowali moimi dramatami i tych dramatów dzięki nim zrealizowanych już jest tam 4 sztuki. To jest Wariat, to są Siostry, które zostały nagrodzone Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną i to jest Długie Życie i ostatnie zrealizowane Więzy, które były w pierwotnej wersji inne. I coś, co się wydarzyło w ubiegłym roku, nieoczekiwanego dla mnie zupełnie, bo kompletnie wydawało mi się, że to jest nie z mojej rzeczywistości i bajki. Reżyser, który prowadzi i reżyseruje od 20 albo ponad 20 lat jedną z tych powieści radiowych, czyli Matysiakowie, zaproponował mi, żebym ja spróbował pisać coś takiego. No, było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie i muszę powiedzieć, że nie było łatwo mi podjąć decyzję, dlatego że to jest kompletnie jakby inna rzeczywistość od tej, w której ja funkcjonowałem i w języku, i w pisaniu, i zwłaszcza w dramaturgii. Ale też wiedziałem, że jak się nie podejmę i zrezygnuję, to będę miał pretensje do siebie, że tego nie zrobiłem. I tutaj jest też wsparcie żony mam i to idzie. No rok minął, w lutym 2026 roku minął rok pracy w tym. Co będzie dalej, to też nie umiem powiedzieć. Jeszcze jest 2025 rok, tak, ubiegły rok, wydane 2 nowele, Zapomniane. To są 2 opowieści o kobietach. W jednej wracam znowu do swoich rodzinnych stron, do wsi poluterańskiej, ale już opuszczone, już kolejnej przemiany. Niektóre wsie znikają, to znaczy zostają te domy, ale mieszkańców pozostaje 20% i te puste pola. No i doznanie, które jest, jak ktoś doświadczył tego, to też wie, co to jest. Kiedy pojechałem i zobaczyłem dom, w którym się wychowałem, mieszkałem przez tyle lat, który już nie ma dachu, stoi na otwartym, pustym polu i po prostu umiera. To znaczy, to jest kwestia czasu, bo już przetrzymał pierwszą wojnę, drugą wojnę. Ciągle ktoś tam mieszkał, ciągle jacyś nauczyciele tam mieszkali, były lekcje, tam była szkoła ewangelicka i dopiero teraz zaczął ginąć. Wydawało się, że on będzie stał, bo budowany z tej surówki ogromny dom. Najpierw zniknęły obory, stodoły, został taki mały garaż i ten dom potem z tym wszystkim, a teraz już go nie ma. Już tego dachu nie ma, już ma dziury, już okna powybijane. I to jest dziwne doświadczenie, bo ja próbuję sobie przypomnieć, jak tam biegałem, chodziłem, jak karmiłem zwierzęta. To jest bardzo trudne do odtworzenia. Znaczy ja wiem, że to było, no bo to było. Ale co to znaczy, że coś było? To ja nie wiem. Z polskiej literatury, oprócz Mariana Pilota, Marka Nowakowskiego, Jana Józefa Szczepańskiego, z którym się zapoznawałem w czasach studenckich, jeszcze i wcześniej tę literaturę znałem, bardzo ważnym autorem był Wiesław Myśliwski. O dziwo, nie Kamień na kamieniu bardziej na mnie wpłynął, co wydawało się taką lekturą powinno by być bliższą, jednak Widnokrąg był książką, która zrobiła na mnie największe wrażenie. No Nagi Sad jeszcze wcześniejsze, ale to jednak Widnokrąg stał się taką książką, która jakby, może o dlatego, że ona była najbardziej folknerowska dla mnie, pod wieloma względami. I być może, że jakoś bliższa tej wyobraźni mojej językowej. Ta znajomość z Wiesławem Myśliwskim, telefoniczna głównie, 2 czy 3 razy go w życiu widziałem, nie wiem, czy on by mnie rozpoznał. To były istotne zawsze rozmowy i ważne. Ta twórczość faktycznie jakoś mnie otwierała. Język ma granice. I teraz poza granicami języka, czyli poza tym, czego nie możemy wypowiedzieć, to my istniejemy czy nie istniejemy? Czy tylko w granicach języka się wypowiadamy? Czy ten język może funkcjonować też wtedy, kiedy go tak skonstruujemy, że on ujawnia przestrzenie pozajęzykowe? To jest dla mnie taka nauka płynąca z tej twórczości. Ale jednak z rąk teraz, jak mówię, z perspektywy, no to są te rosyjskie też lektury niektóre. Gogol jest dla mnie bardzo ważnym pisarzem. Dramaturgicznie uważam, że to jest genialne po prostu, że to po 170 latach ten dramat jest po prostu tak trwały i jest tak mocny. Czechow jest dla mnie dramaturgicznie, to jest fenomen po prostu, jeżeli chodzi o ten brak lęku o tak zwykłych rzeczach. No przecież tam oni już mówią o tak prostych, zwyczajnych, codziennych rzeczach, a potem z tego się wyłania to, co wszystko niesie w tym życiu i albo to, co pozostaje, albo to, czego już nie ma i czego nie można w żaden sposób określić i zapisać. Równolegle z pisaniem, a może odwrotnie, równolegle z inną pracą było pisanie, bo jednak to, że ja sobie piszę jak chcę tak naprawdę, to w dużym stopniu wynika z tego, że ja nie żyję z pisania, tylko zawsze miałem zawód, który wykonywałem. To był zawód nauczycielski. Uczyłem języka polskiego, ale

0: wami. Też przez pewien czas literatury współczesnej uczyłem na filologii polskiej przez 6 lat i analizy dzieła literackiego. No i też na uniwersytetach trzeciego wieku od lat 20. Regularnie pracuję głównie z Uniwersytetem imienia Niemcewicza na przy SGGW, ale też w Izabelinie z Uniwersytetem przy Domu Kultury. I co jest w tym nauczaniu? To znaczy, kiedy jestem w szkole, bo ja jestem wychowany w szkole w dużym stopniu. Szkoła była zawsze od dzieciństwa moim takim bardzo naturalnym środowiskiem i ja się dość dobrze poruszam w szkole po prostu i w tej rzeczywistości. I kiedy uczyłem polskiego, ale już potem jak zostałem bibliotekarzem szkolnym, to jestem jeszcze szczęśliwszy z tego zawodu. To, że dzieci, posłużę się cytatem z Becketa tutaj, że wszyscy się rodzimy szaleńcami, ale tylko niektórzy z nich zostają nimi. Dzieci mają do pewnego wieku bardzo dużą dozę takiego szaleństwa, łączenia rzeczywistości w sposób, który potem już jest nieskuteczny, bo by się wyłożył człowiek na nim. Już sobie nie może pozwolić, bo musi w tej rzeczywistości społecznej jakoś funkcjonować, bo by się rozpadł w pracy czy w obowiązkach, nie wiem. Ale jednak wydaje mi się, że dzieckiem to warto być całe życie i to jest coś, co jest dla mnie, jeżeli chodzi o twórczość, to jest bardzo ważne, bo tych bohaterów moich stać na pewnego rodzaju szaleństwo i oni mówią rzeczy pozornie niedorzeczne. To są takie dziecięce pytania, które się wydają naiwne, ale te dziecięce pytania bardzo rozszyfrowują i rozkładają świat. Kiedy dorosły człowiek już usankcjonowany dorosłością boi się zadać pewne pytania, które go ośmieszą albo zdyskwalifikują, dziecko się tego nie boi i pyta, dlaczego to nie leży do góry nogami? No bo nie, bo tak, ale dlaczego? To jest to newtonowskie pytanie. Dlaczego jabłko nie leci w bok? Przecież to jest pytanie dziecinne. Bo wszyscy wiedzą, że leci w dół. Pamiętam, jak z Markiem Nowakowskim spacerowaliśmy, to takie rozmowy z ludźmi, których się nie zna. Godzinne, 15-minutowe, 20-minutowe, ale bardzo takie oddające się. To znaczy jestem tu teraz i z tą osobą rozmawiam i to jest to życie, które jest autentyczne i on coś tam, ten człowiek opowie o sobie. I to jest naprawdę, wydaje mi się, że coś wartościowego, bo nasze spotkanie z istnieniem, z życiem jest czymś, czego my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób udokumentować w całości. To są zawsze obrywki jakieś, ale to nasze spotkanie z życiem, to czy chciał, czy nie chciał, to jest najważniejsza rzecz, która może być, bo my nic innego nie mamy. Bo po prostu no, nie da się istnienia zastąpić czymś innym. To znaczy życie nie ma substytutu. To, że się jest jeszcze jednorazowo, że się wcześniej nigdy nie było i nigdy później nie będzie. Ktoś decyduje o tym, że my się tu pojawiamy, mniej czy bardziej świadomie, ale tu się pojawiamy. To jest w ogóle jakiś rodzaj takiego cudu, tajemnicy, czasami udręki, bo różne losy są ludzkie. Ale sprawa jest niejasna trochę. Moje pisanie nie jest odbudową świata, którego już nie ma. Ja wiem, że to jest nie do odbudowania. To jest przetworzony już świat w dużym stopniu. Ale ja tam szukam tego, że istnienie jest rodzajem znaku. Jest rodzajem bardzo ważnego znaku. To znaczy życie jest takim znakiem jedynym w swoim rodzaju. Pokazuje je najczęściej przez dramaty, przez to, że najczęściej to są w rodzinach się dzieje, ale że istnieje jakiś dramat i istnieje jakieś silne emocja związana z tym, że człowiek się rodzi, że żyje i w otoczeniu też bohaterów u mnie ktoś umiera, ginie, zostaje zabity. Prototypy tych postaci jakieś tam w rzeczywistości zawsze są, ale najczęściej to były z opowieści, których ja zasłyszałem od ludzi, którzy przychodzili do moich rodziców czy pod sklepem spożywczym. Nie da się tych bohaterów moich tak wziąć, że w tym miejscu taki człowiek żył, bo czasami w jednym bohaterze ja mam 3 czy 4 bohaterów i oni te cechy różne mają i nagromadzone i te zachowania ich są inne i to jest nie do rozpoznania pod tym względem. Dla mnie nic wyżej jakby pomyśleć się nie da ponad to, że się jest. Bo co wyżej jeszcze zrobić? Jest się albo się nie jest. Tutaj nie ma wielostopniowalności. To, że się człowiek pojawia na tym świecie, to jest dla mnie niezrozumiałe. Znaczy na pewno to już jest ta wygrana. To znaczy to już na pewno się wydarzyło, że się słyszy, że się wie, że się czuje, że się rozmawia, że się istnieje. Jest jakimś rodzajem iluminacji już, ale co to jest, to nie jestem w stanie po prostu tego wyłapać. W związku z tym chcę się do tego zbliżyć i oddać to, że się jest. Chodzi o to, że się jest. A ja cały czas tęsknię i już całe życie będę tęsknił i próbuję zawsze swoje życie tak układać, że jednak to pójście bez sensu w pole ma wielki sens. To znaczy iść do tego lasu i trwać.
1: To była gawenda pisarza Rafała Wojasińskiego.

0: poniedziałku zapraszamy na cykl Głosy z przeszłości, gdzie przywołamy wspomnienia zmarłej niedawno Stanisławy Celińskiej.
1: Dwójka jesteś, namiestcu Delfingeru.

0: Jest 13:00, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Znamy już wyniki 72. Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów, która zakończyła się w Rydze. W kategorii głównej zwyciężyło Stabat Mater serbskiego kompozytora Juga Markovića, a wśród twórców poniżej 30 lat utwór Chłopiec z siwymi rzęsami Czecha Hasztala Hapki. W gronie rekomendowanych kompozycji znalazły się także utwory reprezentujące Polskę. W kategorii głównej wyróżniono Melancholię, koncert fortepianowy Jacka Sotompskiego, zgłoszony przez Polskie Radio, zaś w kategorii młodych kompozytorów rekomendację zdobyła Adrianna Kubica-Cypek za utwór Printemps, prezentowany przez Radio Duńskie. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce współczesnej i wymianie produkcji radiofonii publicznych. Relacja z tegorocznej odsłony w dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę po 16:00. Premiera Hamleta po śląsku odbędzie się dziś w Katowicach. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Williama Szekspira, w całości przetłumaczonego na śląski przez Mirosławę Syniawę, mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach Robert Talarczyk.
1: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Inscenizacji Hamleta po śląsku będą towarzyszyć Polskie napisy. Premiera dziś o 19:00 w Teatrze Śląskim w Katowicach. Kandydaci śmierci zwyciężyli w konkursie na najlepszy film polski 23. Millennium Dogs Against Gravity. Dokument w reżyserii Macieja Cuskę jest intymnym zapisem relacji ojca z synem i jego dwoma przyjaciółmi, a powstawał podczas wieloletnich wypraw, podczas których cała czwórka kręciła kolejne odcinki horroru pod tytułem Kandydaci śmierci.
2: Maciej Cuskę z zaskoczeniem przyjął nagrodę i podkreślał, że jej przyznanie to zapewne efekt sympatii, jaką wśród widzów i jurorów wzbudzili bohaterowie filmu.
3: Od kilku dni czuję wielki entuzjazm do naszego filmu, bo widzowie pokochali klimat tego filmu i bohaterów Rafała, Adriana i Stasia.
2: Wyróżnienie otrzymała Alisa Kowalenko i Marysia Nikitiuk za film Ślady, który składa się z tragicznych historii ukraińskich kobiet zgwałconych przez rosyjskich żołnierzy. Alisa Kowalenko podkreśla, że ten film to apel do świata.
4: To jest film, który wzrusza ciszę, który jest głosem i walką o sprawiedliwość. Też proti takiego zła u świecie, bo to nie tylko jest taki zbrodni Rosji.
2: Festiwal potrwa do niedzieli. Program projekcji można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
0: W galerii Labirynt w Lublinie odbędzie się dziś spotkanie z Alicją Kobzą, projektantką identyfikacji wizualnych i autorką książki Graficzki. Publikacja poświęcona jest zapomnianym kobietom graficzkom okresu PRL-u i stanowi część prowadzonego przez artystkę projektu badawczego, mówi Alicja Gieleta z galerii Labirynt.
5: Zauważyła w swojej praktyce, że te nazwiska kobiet, które tworzyły przez lata grafikę użytkową, w ogóle się nie pojawiają ani w podręcznikach, ani w różnych ważnych publikacjach, które w międzyczasie się pojawiały, i chciała bardzo wypełnić tę lukę, a więc zdecydowała się na taką trochę detektywistyczną pracę. Zaczęła spotykać się z osobami bliskimi tych graficzek, próbowała rekonstruować losy tych kobiet, nie tylko ich drogę twórczą, ale też po prostu starała się odtworzyć te realia ówczesnej Polski, bo to były czasy po 1945 roku do 1989 roku.

0: Więc taki specyficzny okres też, w którym one funkcjonowały.
1: Spotkanie z Alicją Kobzą, autorką książki Graficzki, rozpocznie się o 18:00 w Galerii Labirynt w Lublinie. Wiolonczelista Krzysztof Michalski walczy o zwycięstwo w prestiżowym międzynarodowym konkursie imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. Dla wielu znawców muzyki konkurs odbywający się od 75 lat jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w Belgii. Polak jest już w półfinale i dziś wieczorem po raz kolejny zaprezentuje się publiczności.
2: 23-letni wirtuoz wiolonczelli wystąpił już przy akompaniamencie fortepianu. Teraz przed Krzysztofem Michalskim występ z orkiestrą. Do konkursu zgłosiło się ponad 180 osób. Zakwalifikowanych zostało 64 muzyków, którzy przystąpili do pierwszego etapu. Z tej grupy 24 uczestników dostało się do półfinału. Jutro wieczorem jury wybierze 12 finalistów. Zwycięzca zostanie ogłoszony pod koniec miesiąca. Konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej dla młodych muzyków będących u progu kariery jest najstarszym w Belgii. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiew i wiolonczella. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o 16:00, a więcej informacji znaleźć można na portalu Dwójka, polskieradio.pl.
3: Pięć minut po godzinie 13:00.
4: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.
5: Mieści się w budynku historycznym, się znajdujemy jeszcze.
6: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko...
7: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
3: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. 100 lat temu, 16 maja 1926 roku w Kaliszu urodziła się Alina Szapocznikow, jedna z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich rzeźbiarek. Pochodziła z rodziny żydowskiej, przeżyła zagładę. Po wojnie intensywnie poszukiwała swojego miejsca w świecie sztuki w Polsce i we Francji. Jej rzeźby pulsowały życiem, eksperymentowała z nowymi materiałami, a szczególnie interesowało ją ludzkie ciało. Przed nami premiera, reportaż Hanny Dołęgowskiej pod tytułem Wulkan Alina. Będzie to podróż przez wspomnienia przyjaciół artystki, jej rodziny i zafascynowanych nią ludzi sztuki.
8: Alinie nie mogłam się oprzeć. Jakby wybrałam ją w momencie, kiedy w Polsce była bardzo znana. Mnie się przynajmniej tak wydawało. Bo jak poszłam do profesora i powiedziałam, że chcę pisać na temat Aliny Szapocznikow, to się mnie zapytał, a kto to jest ten Szapocznikow?
9: Powiedzmy, gdzie jesteśmy?
8: No, jesteśmy w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Akademii, która niewiele ma wspólnego z Aliną Szapocznikow.
10: Jolanta Gola, dyrektor Muzeum Akademii Sztuk Pięknych.
8: I między innymi w 1959 roku szykowała tutaj na dziedzińcu Akademii wielką syrenę, która była wykładana ceramicznymi odpadami, które pochodziły z naszej pracowni ceramicznej.
9: No przede wszystkim patrzyły na świat przez pryzmat bycia i życia. W związku z tym ta witalność, to zapamiętywanie ciała było wszędzie obecne.
10: Iwona Szmelter, artystka, konserwatorka dzieł sztuki.
9: I wulkaniczna wprost, ogromna pracowitość.
8: To jest artystka, która była pazerna po prostu na wszystko, na sławę, na tworzenie, na robienie, na życie.
9: A wiemy, dlaczego wybrała rzeźbiarstwo?
8: Nie, nie. Nie wiem tego. Nie wiem dlaczego, naprawdę. Ciekawe pytanie, bo nie znam odpowiedzi.
3: Korzenie mego dzieła wyrastają z zawodu rzeźbiarza. Przez całe lata zgłębiałam pracowicie problematykę równowagi bryły, przestrzeni światła i cienia, by dojść do tego, czym stałam się dzisiaj. Niczym innym jak rzeźbiarzem patrzącym na bankructwo swego powołania, napotykającego przeszkodę nie do przebycia. Postanowiłam bowiem być świadomą czasu, w którym żyjemy. Mój gest kieruje się w stronę ciała ludzkiego, tej strefy całkowicie erogennej. W stronę najbardziej nieokreślonych i najulotniejszych jego odczuć. sławić nietrwałość w

0: zakamarkach naszego ciała, w śladach naszych kroków po tej ziemi.
1: Teraz ja rozumiem, dlaczego ona wybrała rzeźbę. Dlatego, że dużo zrozumiałam po prostu przez dotyk rąk. Ale generalnie rzecz biorąc, jeśli się pracuje rękoma przy rzeźbie, to jest naprawdę wrażenie cudowne budowania czegoś. Ja rozumiem jej jak gdyby zapadnięcie się w tą twórczość i tę jej ogromną pracowitość, bo od tego się nie można odczepić, to jest pasja.
2: Od czego zaczynamy?
1: No to w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. Katalog Rezonem, gdzie mamy wszystkie obiekty Aliny Szapocznik.
3: To można na chybił trafił, wszystkie są ulubione. To otworzyłam na takiej rozkładówce pięknej. Po lewej stronie jest portret czterokrotny, czyli bryła kamienia z czterema poliestrowymi portretami Aliny. Powstała w Polsce w 1965 roku w wersji takiej portretu dwukrotnego. Już nie będę go szukać, gdzieś tu jest. W tymże roku miała wystawa w Paryżu pod tytułem La Main. I tam wielką furorę zrobili artyści nowego realizmu i César, który wystawił kciuk powiększony ośmiokrotnie. Alina była wtedy w Polsce. Tego jej pierwszego portretu w 1965 roku dwukrotnego nikt nie zauważył i była rozgoryczona, że tam była taka wystawa, na którą ona by świetnie się wpasowała, a ona akurat tu w Polsce robiła pracę. To była też pewnie jedna z przyczyn takiego przesunięcia, tego ciążenia dwóch nóg. Jedna noga w Warszawie, druga noga w Paryżu i nigdy nie wiedziała jakby, gdzie mocniej stanąć. To jest bardzo ważna praca. W 1967 roku wykonała portret czterokrotny, powtarzając tamten pomysł 1965 roku. Ta praca była pokazana w Houston Brown i była pokazana w Zachęcie. Jedna z ważniejszych jej prac, takiego okresu przełomu i przejścia od kamienia, który tu jeszcze istnieje w formie podstawy, do odlewów poliestrowych.
2: Co pani wybiera z katalogu?
1: Powiem szczerze, że chętnie będę kontynuowała rozmowę o portrecie wielokrotnym, ponieważ rzeczywiście ta hybryda, na dole kamień żłobiony, na górze cztery autoportrety uskrzydlone, czyli mamy połówki twarzy z charakterystycznymi czerwonymi ustami i skrzydła w różnych kolorach. Usta są zawsze czerwone. I to, co dla mnie na przykład, mówiąc o tym, że idea jest bardzo ważna, chociaż jestem konserwatorem, wydawałoby się, że powinnam bronić materii, to jest to, że ten obiekt, podobnie jak i inne obiekty, jest niewłaściwie wystawiany. A to dlatego, że on powinien być podświetlony z tamtej strony. On jest wystawiany na tle tępych, głuchych ścian i w ogóle nie widać, że te autoportrety, cztery, że one świecą rozmaitymi kolorami, a zawsze się powtarza ta czerwień czterech ust na różnych wysokościach. Najwyższy dowód, że w rozmowie z synem on mówił, że Alina ten portret dwukrotny wystawiała u siebie w domu na parapecie i jak się rano budziła, to jej autoportret mówił do niej dzień dobry, przeświecał się. Ona po prostu żyła z tym światłem.
4: Piotr Stanisławski, syn artystki.
5: Matka, jak rzeźby tworzyła w końcu w pracowni, to zawsze oddzielała się absolutnie od świata, zamykała się. I nie wolno nawet jej było powiedzieć, że tam jakiś telefon dzwoni do niej czy coś. I bardzo rzadko w końcu ktokolwiek wchodził do pracowni podczas momentu, jak robiła jakąś rzeźbę. Zwłaszcza w ostatnich momentach, jak robiła poliestery, to w pewnym sensie mogę powiedzieć, że tylko mnie było wolno wchodzić, często nawet. I że wtedy bardzo często mnie się pytała, czy mi się podobają rzeczy, które robi, czy nie. Ostatnie rzeczy, które robiła przez jakieś 5-6 lat, nawet może trochę więcej, to brałem udział osobiście i byłem pierwszy sprawdzian może rzeźby, czy może się podobać, czy ktoś może zrozumieć ją. Zdaje mi się, że zależało jej bardzo na sprawie zrozumienia, ale w kręgu, powiedzmy, przyjaciół, zdaje mi się. Zależało jej, ale nie chciałbym też przez to powiedzieć, że robiła te rzeźby dla przyjaciół, bo całą twórczość, jaką zrobiła, zdaje mi się osobiście, zrobiła dla siebie. Że wszystko, co ona wyczuwała, pokazała przez rzeźbę i pokazała jedynie dla siebie, żeby w pewnym sensie może utrzymać

0: odbiła się dzięki swojej witalności nieprzeciętnej. Jak można się wznieść ponad wszystko siłami właśnie charakteru. I wszystko, co robiła, było zaprzeczeniem tego, o co ją podejrzewają, że ona coś rozpamiętywała.
1: Dzieciństwo do 10 roku życia, potem getto, a potem Oświęcim.
2: Roman Cieślewicz, drugi mąż rzeźbiarki.
1: 3/4 rodziny Aliny w obozie, to był jej brat, była jej matka i ona. Najpiękniejszy okres, najbardziej wrażliwy, jest właściwie wydarty. Ma to ogromny wpływ na jej twórczość. Ale bezpośrednio, natychmiastowo tych przeżyć, tych tragedii, nawet po okresie 1 roku w dystansie od Oświęcimia do szkoły, do Umprumu w Pradze, gdzie Alina zaczęła swoje studia, nie można zauważyć natychmiast. Myślę, że wręcz przeciwnie. W pierwszych rzeźbach jest ładunek, nie chciałbym nazwać tego banalnie, ale ładunek optymizmu, wolności, ponieważ człowiek zza drutu znajduje się w pewnym momencie w otoczeniu ludzi, z którymi jest, z którymi rozmawia, z którymi się cieszy, z którymi płacze, z którymi tańczy i pierwszy raz w swoim życiu, mając lat 16.
0: To były na pewno traumatyczne przeżycia, natomiast ona miała przekorną chęć życia, tak ogromną, silną i witalną, o czym zresztą Jola Gola świetnie napisała artykuł, wbrew tym wszystkim hagiograficznym ubolewaniom nad życiorysem Aliny, i przekraczała to bezustannie. To jest znany proces zresztą psychologiczny, także tutaj zamiatanie jej twórczości w jakieś podporządkowanie właśnie tym ówczesnemu dzieciństwu strasznemu, to jest zupełnie niepotrzebne i wydaje się, że krzywdzi jej niesamowity, rozległy talent, ponieważ ona była inicjatorką bardzo wielu nowych rozwiązań w sztuce, bardzo wielu nowych spojrzeń. No przede wszystkim patrzyła na świat przez pryzmat bycia i życia. W związku z tym ta witalność, to zapamiętywanie ciała było wszędzie obecne, a także martwiły ją okoliczności, w których żyje, na przykład to, co my teraz mówimy, to już w latach 60. wielkie skażenie przyrody, robiła takie wspaniałe, zatopione przez żywice, ciężką żywicę poluetanową, czarną, zatopioną fragmenty trawy. Też niektóre nazywała przewrotnie, prawie behawioralnie, dając studium dla wszystkich, typu Wieniec Panny Młodej, gdzie w tej żywicy była i trawa, i na cienkich zupełnie drucikach.
3: Wieniec Panny Młodej ma kształt wieńca nagrobnego, więc tu jest największa przekora.
0: Czyli jest to sztuka szalenie bogata i inspirująca i wulkaniczna wprost, ogromna pracowitość, w której to pracowitości właściwie do czasu, kiedy dorósł jej syn do wieku nastoletniego, nikt jej nie pomagał. Także jakiś tytan, zupełny tytan pracy i w tym krótkim życiu, bo umarła mając 46 lat tylko, dokonała tyle, co niektórzy na dwa życia by rozłożyli.
2: Głodna życia. Wojnę zakończyła w obozie w czeskim Teresinie.
3: I taki moment, który jest zawsze zastanawiający, bo ona nie wraca do Polski. Do niej docierają plotki o śmierci matki, w związku z tym ona się decyduje na wyjazd za granicę. I oczywiście Paryż. Więc to jest taki moment, prawda? Po takim życiu po prostu kobieta marzy o Paryżu. Tutaj jest niebywała chęć życia i chęć radości życia, po prostu cieszenia się tym życiem. Jechać do centrum życia towarzyskiego, życia artystycznego. Ale nie jedzie do Paryża, tylko jedzie do Pragi. Bo w Terezinie poznała przyjaciół czeskich i tam jest jej łatwiej, prawda, zahaczyć się o uczelnię artystyczną. Wytrzymuje tam rok rzeczywiście rzetelnych studiów rzeźbiarskich u Otto Wagnera, ale też w warsztatach kamieniarskich, co pokazuje, że ona po prostu musiała się nauczyć fachu i chciała się nauczyć fachu. No, wprawdzie wytrwała rok akademicki, który skończyła, i potem po zamieszkach lutego 47, takich politycznych, ucieka do Paryża, do tego najbardziej wymarzonego miejsca. Sama, już bez przyjaciół.

0: rzeźbiła w pracowni, właściwie w takiej budzie u kamieniarza, ale robiła to wszystko z jakąś szaloną pasją, z jakimś takim samozaparciem. Pamiętam, jak dostała rzeźbę do roboty, głowę króla francuskiego. I robiła to z tak wielkim entuzjazmem, że właściwie jak się z nią spotykaliśmy wieczorem, to opowiadała o tym. Mnie się w ogóle wydawało, że ja tą rzeźbę znam tak, jakbym ją widział, mimo że jej nigdy w życiu nie widziałem. No może na fotografii. Potem zaczęła się wybierać do Polski i ten kamieniarz, u którego ona pracowała, podarował jej olbrzymi taki blok piaskowca, który przywiozła do Polski ze sobą. Z tego piaskowca zrobiła rzeźbę pod tytułem Macierzyństwo. Potem jak ją spotkałem w Polsce, to właściwie nie było różnicy między jej jakąś miłością do tej rzeźby i jej pracowitością tutaj czy tam. I tam, i tutaj była zresztą lubiana szalenie przez otoczenie. To jest bardzo znamienne zresztą dla niej, że ludzie jakoś tak ciepło się do niej zwracali. I zauważyłem to wielokrotnie, czy to kamieniarze, czy robotnicy. Ubóstwiali ją, można powiedzieć, nie lubili, bo to było coś takiego na pograniczu jednocześnie i szacunku dla jej pracy tych drobnych rąk, które robiły te olbrzymie rzeźby.
1: I wchodzimy właśnie do tak zwanego zewnętrznego magazynu. Zbiory sztuki współczesnej w szczególności też mają to do siebie, że składają się z bardzo różnych elementów i często są bardzo duże, takie wielkogabarytowe.
2: Do magazynu Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprowadziła mnie chęć zobaczenia przechowywanej tam pracy Macierzyństwo. Moją przewodniczką była Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek.
1: Chodzimy tutaj. Jest potrzeba, żeby były przechowywane w magazynie o takich gabarytach. Zdecydowanie mniej jest znana z tego typu prac. Tych prac jest niewiele. No, siedząca kobieta w sukni najprawdopodobniej, bo tutaj jest to ewidentnie jakiś strój, natomiast on jest mocno takim uproszczonej formie. Trzymająca stojące małe dziecko na kolanach, dziecko mocno przytulone do ramienia. Kobieta się delikatnie uśmiecha i właściwie możemy przejść z drugiej strony, bo będzie widać twarz dziecka. Ta poza tego przytulenia jest błoga, tak. Jest taka pełna czułości, pełna radości. Widać taką intymną chwilę między tą kobietą a dzieckiem. Widać kawałek, właśnie, kawałek, ale to nie twarz, to jest fragment cokołu. To są właśnie, i stąd widać na przykład, że prawdopodobnie jednak jest to kamień, bo tutaj się świeci, beton by się tak nie świecił. Będą robione takie pogłębione badania rzeczywiście, żeby to już dokładniej bez żadnych wątpliwości ocenić, ale niezależnie od tego, czy jest to beton, czy jest to kamień, jest to bardzo ciężkie, ta rzeźba waży kilkaset kilo.
3: Bardzo chorowała. Te studia podjęte w École de Paris nie wypaliły. Ona rzeczywiście była tam wolnym słuchaczem. Zaledwie jedną rzeźbkę zrobiła. Krok po kroku jakby ten powrót się zbliżał. No ale jest taki słynny apel Putramenta, list do Polonii Polskiej z 1952 roku o powrocie do kraju. Dała się uwieść
4: tej historii.
3: Nie czuła tutaj tego głębokiego socrealizmu. Stalin umarł rok później i zaczęło się tu zmieniać. Natomiast ona wróciła jakby w najgorszym możliwym momencie.
5: Wydaje mi się, że jeszcze warto powiedzieć, to przecież ona te korzenie swojego lewicowania utrwaliła we Francji. Ten różowy komunizm tam panujący nie miał nic wspólnego z reżimem, do którego wróciła w kraju. Myślę, że to była bardzo głęboka studnia i ona bardzo chętnie chyba unikała tych deklaracji, natomiast zawzięła się na ogromną pracę. Wielkie bloki, wielkie realizacje, które tu zrobiła. No na pewno były zajmujące bardzo czasowo tę małą, drobną rzeźbiarkę. I wydaje mi się, że wynikło z tego bardzo wiele takich właśnie nowości. Na przykład kiedy była rewolucja w Budapeszcie w 1956 roku, to ona tą wielką bryłę kamienia ograniczyła do pomnika dla Laszlo Rajka. Jako takie coś skarlałe, zmalałe, straszne, zniszczone, niejako jak pompom. To jest wstrząsająca i przepiękna rzeźba i chyba najbardziej pokazuje jej stosunek do tych spraw. Tu nie ma co w ogóle cytować jakichś danych historycznych.

0: historycznych, bo ważny jest jej odbiór jako artystki. A jednocześnie zaczęły się na nowo witalne rzeźby, Trudna miłość, no przepiękne, przepiękne
1: pierwsza
0: młode dziewczęta.
1: Trudny wiek.
0: Trudny wiek, pierwsza miłość, tak. Wróciło jej jak gdyby umiłowanie życia, bo to umiłowanie życia wyniosła właśnie z przetrwania wojny, ale to umiłowanie było tak motywujące, że to po prostu ja odnajdywałam to w każdej rzeźbie. Bo o ile na przykład większość sądzi, iż prawdziwa ochrona i konserwacja polega tylko na utrwaleniu materii, to ja bym zniszczyła jej doświadczenie, gdybym utrwalała ruinę. Musiałam uobecnić dzieło sztuki, uobecnić jej miłość do życia.
2: Wojciech Fangor, przyjaciel artystki.
3: Rzeczywistość była taka, jaka była i trzeba było znaleźć swoje miejsce w tej rzeczywistości i koniec. Nie było wyboru specjalnego. No ona taka była, nie była zakuta taka komunistka, tylko bardzo otwartą. To był taki komunizm liberalny, no. No taki rodem z Francji, chociaż francuscy komuniści też byli tacy radykalni, niektórzy fanatycy i powiązani ze Związkiem Radzieckim bardzo silnie, ona nie. Dla niej Związek Radziecki nie był jakimś wzorem takim ideologicznym czy społecznym czy coś. A socrealizm to była taka rzeczywistość, no taki był czas, to był czas. To nie było coś takiego, że zmuszają do socrealizmu. W takim ustroju totalitarnym, socjalistycznym nie ma innej rzeczywistości. Jeżeli chce się pracować na przykład dla jakiejś realizacji takich społecznych w budownictwie, w architekturze, w jakichś osiedlach mieszkaniowych i tego, to z natury rzeczy było się podległym tym potrzebom czy wymaganiom, jakie ci budowniczowie narzucali. No więc tak było na początku na pewno. I nikomu nie przychodziło do głowy, żeby na przykład na ruinach Starego Miasta stawiać jakąś abstrakcyjną rzeźbę. Całe miasto było abstrakcją. Te ruiny to były właśnie abstrakcyjne, takie formy, jakich w ogóle nigdy przedtem w naturze nie było. Także raczej była tęsknota za jakąś konkretną formą, za przedstawiającą formą, prawda? A nie za abstrakcją ruin. Zawsze było też chęć zdobycia jakiejś realizacji. No, dla rzeźbiarza bardzo ważne realizować, bo z tego mogą być też pieniądze. No i ona jakoś tam zabiegała. Realizacja przy budowie MDM-u, to wtedy w tym okresie MDM się budował. Tam robiła jakieś rzeźby, kuła jakichś robociarzy, socjalistyczne tematy. Też zawsze to dobrze robiła, zawsze to miało ręce i nogi, to nie było kiczowate, to nie było jakieś takie powierzchowne, umiała w to jakoś swoją osobowość i jakieś głębsze rozumienie sztuki wpleść, związać z tym. Była rozczarowana Paryżem, pamiętam, już jak była w Stanach, to ona chciała w Stanach coś. Chciała wtedy bardzo się skontaktować z galerią OK Harris, którą prowadził Ivan Karp. Znała to z reputacji tego Karpa i tę, ale ten Karp się nią nie zainteresował. I trochę to było z takiej nieznajomości tego Karpa i braku wyczucia na jej poczynania. A w ogóle Amerykanie wtedy mieli wielką pogardę do École de Paris, do Francji, że to takie przestarzałe, że oni tutaj budują nową sztukę amerykańską, wspaniałą, wielką. Więc ona jako ten przybysz z Paryża nie była taką atrakcją dla Amerykanów. Mimo że przejęła się tym konceptualizmem, ona przyjechała do Nowego Jorku, dała jakąś propozycję konceptualną na wystawę konceptualistów takich początkujących w Nowym Jorku. Wtedy ona zaproponowała właśnie zrobienie tego Rolls Royce'a z portugalskiego marmuru, ale to też nikt się

0: mnie zainteresował. I ona wyjechała z Nowego Jorku i dosyć rozczarowana Ameryką, ale nie w sensie, że Ameryka jej się nie podobała, czy życie artystyczne, czy kultura artystyczna Ameryki, tylko że ją nie zaakceptowali tak natychmiast. No a Paryż, to ona tam była od niepamiętnych czasów, wszystkich znała i w Paryżu ona nie zrobiła takiej kariery, jaką powinna była.
1: Przez odciski ciała ludzkiego usiłuje utrwalić w przezroczystym polistyrenie ulotne momenty życia, jego paradoksy i jego absurdalność. Ale odczucie bezpośrednio zarejestrowane bywa złożone i wymyka się często identyfikacji. Nierzadko wszystko jest zamazane, sytuacja niejasna, granice doznań zmysłowych pozacierane. Mimo wszystko usiłuję zawrzeć w żywicy odciski naszego ciała. Jestem przekonana, że wśród wszystkich przejawów nietrwałości ciało ludzkie jest najwrażliwszym i jedynym źródłem wszelkiej radości, wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy.
2: Przyszła Odwilż, przyszła jej wielka wystawa w Zachęcie w 1957, ale jej było ciągle mało. W związku z czym te perspektywy ponownego wyjazdu na zachód, które znała, były kuszące i rzeczywiście w 1962 wyjechała. Ale trzeba pamiętać, że w 1967, kiedy już wykonała szereg prac w tych nowoczesnych technikach, kiedy już właśnie robiła lampy usta i tak dalej, to w Paryżu miała małą wystawę w Houston Brown, gdzie wystawiła 10 prac, a w Warszawie w 1967 miała wystawę monograficzną na całą Zachętę, więc nie urwały jej się te kontakty. Pracownię na Brzozowej miała do tegoż roku, do 1967 i w zasadzie po 1968, które to wydarzenia musiały być dla niej ponownie bolesne, zdecydowała się na likwidację pracowni, bo Brzozową miała cały czas i wykonywała pracę równolegle w pracowni paryskiej i tutaj.
3: Etap Polski, czy my wiemy, czy my się domyślamy, że on się zakończył rozczarowaniem i tym wyjazdem?
2: Może nie rozczarowaniem, ale tą taką pazernością na więcej i więcej, prawda? Poznała Romana Cieślewicza, rozstała się z Ryszardem Stanisławskim. To jest 61 rok, to jest rok, kiedy ona jako polska rzeźbiarka reprezentowała Polskę na Biennale w Wenecji. Wybrał ją Aleksander Wojciechowski. I tu nastąpiło z jednej strony... No wiemy, czym jest udział w Biennale w Wenecji. Główna artystka w polskim pawilonie. Nastąpiło takie wejście na samą górę, ale równocześnie lekkie rozczarowanie, bo tej wystawy niewiele osób zobaczyło, niewiele osób dotknęło. Ona była żądna sukcesu, żądna uznania. I rzeczywiście polska krytyka tej wystawy też nie zauważyła, więc ona liczyła jakby na ten wyjazd na więcej. W Paryżu było jeszcze trudniej, bo sytuacja kobiet we Francji była gorsza, coś sobie trudno wyobrazić, niż w Polsce, prawda? Alina była w bardzo trudnym położeniu, chociaż jechała też u boku mężczyzny, który pracował i dla Vogue'a, i dla Elle, on chyba w obu, Roman Cieślewicz, pracował, ale miała trudną tą pozycję. Tak naprawdę to się zmieniło na początku lat 70., kiedy poznała Annette Messager, poznała takie środowisko, którym te takie pierwsze, no nazwijmy to, feministyczne ruchy istniały. Bo rzeczywiście było trudno. Ona została zauważona przez Piera Restaniego. To był bardzo ważny krytyk nowego realizmu, ale nigdy nie była blisko jakby tego nurtu, nigdy nie została tam wcielona. Ta kariera rozwijała się powoli i nawet po śmierci jej ona brała udział w różnych ważnych wystawach paryskich. No ale rzeczywiście ta recepcja jej twórczości w Polsce zawsze była lepsza niż na Zachodzie. To się zmieniło, no bo wiemy, że jest jedną z nielicznych artystek, które miały wystawę w MoMie w 2012 roku. Rzadko który polski artysta, polska artystka ma tam swoją wielką wystawę.
4: Autoportret Aliny, ikoniczny, piękny, ten, który tutaj mamy, prawda, na okładce katalogu Aliny Szapocznikowej. On jest wystawiony nawet w MoMA w Nowym Jorku w ten sposób.

0: Ubrzeta bryła marmuru białego jest oczywiście widoczna, natomiast kompletnie niewidoczna jest głowa i podświetlone usta czerwone, ponieważ to jest wystawione w Nowym Jorku na żółtej kadmowej ścianie. Tej głowy żółtej kompletnie nie widać. Ona nie tylko nie jest podświetlona, ale się wtapia w tło ściany.
1: Alina była kokietką i to na pewno. Znaczy ja jej nie znam. Urodziłam się w 62, Alina zmarła w 73. Nie miałam szans, ale sądząc ze zdjęć, sądząc z relacji przyjaciół, była kokietką.
0: Jest mnóstwo zachowanych świetnych filmików, czy tego z polskiej kroniki filmowej, czy z programów publicystycznych. Jest mnóstwo zdjęć w przekroju, w cudownym magazynie Ty i Ja, w którym Alina po prostu wygląda zjawiskowo. Ona była fotogeniczną osobą, była absolutnie świadoma swojego wdzięku.
1: Piękna, uśmiechnięta.
2: No właśnie.
1: To zawsze, tak jak tutaj na okładce Bejlina, Fervor, czyli życie Aliny Szapocznikow, świetna książka. Byli ludzie, którzy się w niej kochali i których ona nie odpychała, a się z nimi przyjaźniła. Nie wiem, tak jak Bedřich Stefan z Pragi, który przyjeżdżał jeszcze do Paryża i na coś liczył. Ona nie odpychała ludzi, którzy się do niej zalecali, przyjaźniła się z nimi. Ryszarda Stanisławskiego kochała strasznie. Wystarczy przeczytać ich listy w obie strony i po prostu tam widać przeogromną miłość. Tak samo kochała Romana Cieślewicza, naprawdę niebywale i widać to też w listach do niego.

0: Ale inna nie mogła mieć dzieci. I w związku z tym razem z ukochanym Ryszardem Stanisławskim świadomość mieli podobną. Ryszard był studentem matematyki. Pod wpływem Aliny ukończył historię sztuki. Przyjechali do Polski budować Polskę, prawda? No nie zastali tego, co różowy komunizm im, socjalizm właściwie im obiecywał. I postanowili zrobić coś witalnego. Zaadoptowali chłopczyka. Chłopczyka, który był uroczy i który towarzyszył mamie krok w krok. Przy pierwszym mężu, bo Ryszard odszedł przy Romanie Cieślewiczu i te ostatnie dwa lata spędził praktycznie rzecz biorąc pracując z nią, bo to są jego odciski w zielnikach, jak i opiekując się matką. Aprowizując, jeżdżąc do szpitala, kiedy mama umarła, on był młodym chłopakiem. I to było jak gdyby jej kolejne dzieło, ten chłopak, to dziecko wspaniałe, które jej tak wiernie towarzyszyło. No, i to jest bardzo przykre, że potem polska krytyka źle przyjęła Piotra, bo Piotr mówił co innego niż modne wówczas wątki hagiograficzne, prawda, że prace Aliny muszą się psuć i rozpadać, bo to jest dowód ich rakowacenia, bo mama miała raka. Piotr się wkurzał, denerwował, wynosił na przykład z wystaw aranżację szpitala i Ojomu. On mówił, tak nie było, mama walczyła o życie, odwrotnie, prawda? Także ta miłość była jeszcze wiele, wiele lat, aż do końca życia Piotra, który niedawno odszedł.
1: Mocno do siebie, tak.
2: Dzień dobry, witamy w Fundacji Alina. Ja się nazywam Dorota Van Vught. Tak jak tutaj pani widzi, to nie jest duża powierzchnia.
3: Ale mogę sobie wyobrazić, że tutaj rzeźby mogły powstawać.
2: Tak, gdyż wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że wysokość jest 5 metrów. Tkanka tutaj pracowni jest praktycznie prawie nietknięta. To znaczy wiemy o tym, że i podłoga jest ta, która stąpała po niej Alina Szapocznikow. Okna nie zostały wymienione od lat 60.
3: A te czarne dechy, wie pani, co to jest?
2: To jest zagadka. Jedna rzecz, rzeźbiarek mówi, że tam była paka na glinę i że to może to było to miejsce. Od początku wiemy, są archiwalne zdjęcia Aliny Szapocznikow w tym miejscu. Między innymi też jest sesja zdjęciowa przez Tadeusza Rolkego na schodkach wiodących na antresolę i do drugiego wyjścia na klatkę schodową.
4: Fotografik Tadeusz Rolke.
5: No ona promieniowała tym uśmiechem.

swoim i tak zwaną dobrą energią. Z nią przybywać, to była przyjemność w ogóle. Chociaż to nie było tak manifestowane na zewnątrz, poprzez niewielką posturę i również pewnego rodzaju skromność, ale czuło się, że jest to wysokiej klasy osobowość. Ona nie miała wahań i wątpliwości.

i bardzo szybko zacząłem fotografować jej rzeźby. Stałem się nadwornym fotografem do jej wyjazdu z Polski. To była stała współpraca. Na ogół chodziło o jakąś nową rzeźbę. Ja byłem wzywany. No i ona jakby tą rzeźbą jeszcze żyła. To było świeżo narodzone dziecko. I ona tak ją traktowała jak niemowlę i wokół niej krążyła. A później krążyliśmy we dwoje, bo chodziło o wybranie najodpowiedniejszego momentu, strony tej rzeźby, aby ją sfotografować. Czasami robiliśmy 2-3 ujęcia, potem żeśmy wybierali najlepsze. Ale na ogół decyzja już zapadała przed naciśnięciem spustu.

0: na tym życiu osobistym Aliny wszyscy robią jakieś własne interesiki. To jest taka półka, na której stoją konfitury, z której można wydmuchać nie wiadomo jakie wnioski, dlatego że po prostu nadużywane są rozmaite plotki. Zdjęcia, które się interpretuje w sposób niewłaściwy. Nagrałam wywiad z Van Goghem, który opowiadał o tym, że jak było otwarcie wystawy w Zachęcie, to się wygłupiali. Żartowali, stali w trójkę, tam między innymi był Tchórzewski, Kobzdej, Van Gogh i się wygłupiali. Alina pokazywała brzuszek i się śmiała. I patrzyła, co faceci zrobią, jak oni na to zareagują. Nie przyszło im wtedy do głowy, że kilkadziesiąt lat później będą rozmaici paparazzi i na podstawie tego zdjęcia będą kombinować i przypisywać jej rozmaite romanse.
1: Między mną a Aliną był bliski kontakt, ale... Bliski kontakt taki, może nie tyle fizyczny, ile psychiczny, był między Tomaszewskim i Zamecznikami. Czyli ludzie się wtedy bardzo tak wiązali emocjonalnie. To były takie bardzo silne emocjonalne więzy. Przyjaźnie albo romanse, ale zawsze było jedno z drugim. Właściwie przyjaźń z romansem bardzo często była w parze albo tylko przyjaźń.

0: Pierwszy etap ciężkich chorób przeżyła w latach 40. w Paryżu, kiedy miała gruźlicę otrzewną, kiedy poddała się eksperymentalnej terapii, kiedy ona i Ryszard przez jej choroby byli potwornie zadłużeni, kiedy mieli oprócz tego inne kłopoty, bo Alina zawsze działała wabank. Kiedy w Terezinie postanowiła, że pojedzie na studia do Pragi, to podała, że jest Czeszką urodzoną w Cieszynie. I w Pradze, parę lat później, odkryto ten dualizm jej papierów. Dla mnie to jest jakby takie, po prostu to jest kobieta, która żyła na luzie, robiła wszystko, żeby robić to, co chce. I niby obywatelstwo czeskie, potem w Paryżu stwierdzono podwójne, bo to była Czeszka urodzona w Cieszynie i Polka urodzona w Kaliszu. No niestety jej zaszkodziły i jej groziło wydalenie. Została obroniona przez prawnika, którego wynajął właśnie ten zaprzyjaźniony profesor z Akademii. Więc ta pierwsza choroba była owiana jeszcze takimi kłopotami życia w Paryżu i powrotem do Polski. No a druga wróciła do niej w latach 60., kiedy pojawił się rak. Już w 68, najpierw zatrzymany, ale już z tego okresu pochodzą jej pierwsze nowotwory. Szybko, parę lat później, nastąpiły remisje, które doprowadziły do jej śmierci.
1: Mam wywiad z synem Piotrem Stanisławskim, który z perspektywy 30 lat później mówił o tym, że niepotrzebnie mama posłuchała lekarzy, że już jest wszystko w porządku po pierwszej operacji i po prostu ten powrót ją szalenie zaskoczył. Powinna być tak jak teraz jest, pod stałą opieką, co najmniej co rok, jeśli nie szybciej, i że to

0: może wynikało z braku doświadczenia wówczas w leczeniu chorób piersi, także nowotworów piersi. Może dzisiaj by to tak się nie potoczyło.
1: W Paryżu jest maj 68, to jest rok po wystawie Aliny w Zachęcie, to jest rok zaburzeń, to jest rok politycznie i kulturalnie szalenie ciekawy. Pop art dochodzi do chwały i wszystkie muzea są obesłane dziełami Warhola, Rosenkista, Lichtensteina, Oldenburga i innych z tego okresu. Sztuka zaczyna przeżywać kolosalny kryzys mimo jakichś zmian, które są właściwie pozytywne dla znalezienia czegoś nowego. Konceptualiści zaczynają dochodzić do głosu, powstają nowe formy i nowe zgrupowania, nowe poglądy. I ten okres jest dla Aliny właściwie rokiem tragicznym, można powiedzieć, mimo to, że jest to okres jej wspaniałej serii ekspansji w poliuretanie, w którym to materiale znalazła po raz pierwszy całkowite odejście od materiałów klasycznych, takich jak marmur, jak brąz, jak gips, jak kamień. Ale jeśli chodzi o 68 rok i jej zainteresowania w tym czasie, jeśli chodzi o poszukiwania, jest to okres, mógłbym nazwać, zasadniczy. Alina bardzo przeżywa aktualność tego czasu i wydaje mi się, moim skromnym zdaniem, że to znalazło w jej sztuce wyraz. Jest to również rok, kiedy jesienią na plaży Forte dei Marmi we Włoszech, koło kamieniołomów, do których przyjeżdżała często rzeźbić, zdaje sobie z tego sprawy, że jest chora. To jest po prostu pierwszy guz, który zostaje odkryty na jej ciele i który powoduje wielki niepokój w jej życiu. Rzeźby, płaskorzeźby nazwijmy to, dość dużych wymiarów, która nazywa się Pogrzeb Aliny. Jest to rzeźba zrobiona w 68 roku, czyli nie później jak 2 czy 3 tygodnie po pierwszym egzaminie lekarskim stwierdzającym rzecz niepewną. Nie mówiącym, że jest to rak, natomiast mówiącym o tym, że trzeba to badać i trzeba to prześwietlać i trzeba zobaczyć, co to jest. I to jest okres niepewności 2 miesięcy, a Alina miała poczucie przewidywania. Trudno mi znaleźć kogoś, kto miałby tak szalone poczucie tego, co nastąpi, jak ona. I wtedy powstaje cała seria rzeźb, które mówią o ciele, które mówią o bólu, które mówią o człowieku, które mówią o wszystkim, co daje życie i co się zbliża, to znaczy o śmierci. Zdawała sobie sprawę z postępującej, coraz bardziej rozwijającej się choroby i chciała wszystko notować. Chciała to utrwalić w rzeźbie. Dalszym ciągiem tego są seria fetyszów, seria, w której Alina umieszcza zatopione w plastiku części z garderoby. Tam są pończochy, tam są koszule, tam są spodnie, rękawiczki, części ciała, piersi, nogi, usta, oczy. Naturalnie, tak jak to mówię, to wygląda na przypadkowy zlepek i na bardzo dadaistyczne kolaże. To nie miało nic z tym wspólnego.
2: Ryszard, Rysiu, Rysieńku, proszę cię, zabierz mnie stąd. Proszę cię tak samo poważnie i tak samo to ważne, jak na początku wakacji prosiłam cię, zabierz mnie do lasu, na łąki. I tak samo smutnie cię proszę. Wiem zaś, że muszę tu jeszcze zostać i wiem dlaczego. Nie wiedziałam nigdy, że umrzeć jest tak trudno. W obozie ludzie padali jak muchy. A naokoło inne obce kobiety, jak nieludzko obce, obojętne, mówiły o niej z zupełną obojętnością, zupełnie normalnie. Kasłały, skarżyły się na kolki, żygały i narzekały, że nie mogą przez to spać. I z ciemności pełnej koszmarów dochodziły urywane słowa żywych ludzi, ale nie było ani jednej ludzkiej duszy. A w obozie przecież były ludzkie dusze, które pozwoliły przetrwać i wierzyć. Jest mi bezbrzeżnie smutno. To słowo pojawiło się, choć takie banalne, bo smutek widziałam bez najmniejszego horyzontu, chęci dalekiej, bez granic. Miałam napisać traktat, dlaczego trzeba robić wszystko po pierwsze dla siebie. Ale powiem ci tylko po prostu i krótko, powiem ci to dla ciebie. To tak samo z każdą twórczością, jak z pocałunkiem, który gdy nie jest z własnej woli, nie przedstawia wartości dla obdarowywanego. Z własnej woli i dla własnej radości i pociechy musi

0: Musimy spełniać każdą pracę i tworzyć każdą rzecz, aby miała i tylko wtedy będzie miała prawdziwą wartość dla innych. Musimy mieć miłość do tego, co tworzymy.
1: W cyklu Słowa i Dźwięki wysłuchaliśmy reportażu Hanny Dołęgowskiej pod tytułem Wulkan Alina. W audycji znalazły się fragmenty audycji z archiwów Polskiego Radia, zapiski Aliny Szapocznikow i list artystki do Ryszarda Stanisławskiego. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Powracamy do listów Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony. Prezentujemy je w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
4: Zakopane 19 kwietnia 1926, NP4, ale właściwie 15. 17 tydzień. Co za pech. W kalendarzu tak się nazywa bestyja. Dlatego jest tak źle. Najdroższa Nineczko, dziękuję ci za list. Dziś miałem napad szalonej, ale to vraiment szalonej malinkonii. Zacząłem Wita Micińskiego. Tak przyjemnie, że jeszcze można coś jego przeczytać. Czuję się od razu wzniośle. I moją powieść uwzniośle. Idę z kuprem do Albertini. O, Janineczko, w Zachęcie ma być wystawa padgalanskiej. No nie mogę posyłać stąd, duże bez szkła. Oni błagają. Pisać tyle listów też koszt wielki. A u was telefon, grafinia. Takie czudne izabrytienie. Poproś moich następujących klientów, aby do 6 maja dostarczyli do Zachęty portrety. Oczywiście za pokwitowaniem. Zgłoszeń nie trzeba, bo to cała Podhalańska. Ale lepiej spytaj po telefonu sekretariat Zachęty. Jeśli trzeba, daj ode mnie listę tych, co dadzą rysunki. Brzeziński Kazio, 20205. Borę, 15899. Domaniewska Irena ma obowiązek chyba dać portrety, mimo zerwania stosunków, jeśli ich nie oddała. Może ci kto napisze kartkę do niej z polecenia i tak dalej. Piękna, 16A, Milewska. Dąbska, 14140. Szczodrowscy, no. Dauman, 40593. Maresz, księżniczka Cykoli. Żoliborz, Grossfeld, 17293. Glas, sędzia najwyższy, wspólna. Herce Jadwiga, 51901. Jaworski, 22732. Jut, 41053. Kierbedziowa, 6170. Krystal, 9396. Lewiński, 7176, Lednicki, 1,1716, Lęd, pani, panna, Leszno, 66, cała rodzina marszałków, 138, Myrta Noel, El Grand Hotel, Chmielna, 5, Mierzyńska, Chorza, 27, Mieszkania, 9, Orski, 1,6773, 2,9730, nadportrety, Paczowski, prezes Rady Ministrów, Pragier, poseł, Wiejska, 4, Rubach, 40300, Solska, 1,7240, Sobańska, Astronomię, 82,55, Żeleńscy, 2,3031. Ostatnie rzeczy mają co oprawionego. Zakrzewska, Masalska, nie wiem adresu, a to ważne. On jest dyrektorem banku. Otóż, jeśli chcesz, żeby coś było i nie masz co robić, zatelefonuj tam wszędzie. Aby do 6 maja dostarczyli, można zostawić ten rozkaz komuś, a nie dozwaniać się do osoby. Pomyśl, ile listów musiałbym napisać. No, koszt. A ty nie masz co robić. Zakopane, 20 kwietnia 1926, NP5. Dziś od ciebie nic. O ile nie chcesz zatelefonować, to wystawy może nie być. Mi to wszystko jedno. Zdaje się, że będę musiał zostać kapłanem Buddy, bo z życia nie wybrnę. Tak się komplikuję wewnętrznie, że będę niemożliwy do współżycia. Zobaczymy. Jestem w stanie melancholii, nawet złości, bo mi zbrzydło to wszystko zupełnie. Izoluję się jak mogę. Ale byłem z Rytardami i Miss Cooperu Alberti. Nuda. Okropna. Zakopane, 22 kwietnia 1926, NP7, głodówka. Najdroższa Nineczko, wobec tego, że a. Rytard na szczęście dla niego i dla nas wycofał sztukę trochę namówiony przeze mnie.

Drugi i trzeci akt okazał się niemożliwy w grze. B. Sytuacja finansowa staje się rozpaczliwa. Portret Kasprowicza został uznany za nieudany i jutro zaczynam nowy. Mogę dostać 100 zł na wyjazd. Jest to jedyna nadzieja. C. Ostatni goście wyjeżdżają. Pomyłka. Za kilka dni. W kasie pusto. D. Że Staroniewiczowa od 12:30 w nocy do 4:15 po południu urodziła w szalonych bolach córeczkę ohydną, pomarszczoną i ceglastego koloru, a Starceli, telegram adres, zmniejszył dług o 100 zł w Gotiu, zamówiwszy portret dr Morawskiej. E. Że w ogóle należy oczekiwać wypadków zasadniczych, mogących uniemożliwić mój wyjazd. Postanowiliśmy... My, z Bożej łaski i przezorności Witkacy, Ignacy, mąż twój, my, wielki dramaturg, aczkolwiek nieuznany przez lata swołocz w jaja i zadek kopany, że przyjedziemy do tej przeklętej, zagwazdranej Warszawki, ni mniej, ni więcej jak w tydzień, w czym nam Boże i wszyscy diabli dopomóż. Amen. Incydent boja zgubił mnie definitywnie. Boj wyświadczył mi niedźwiedzią przysługę. Eine Bürgerfähigkeit, tłukąc tym artykułem Samborskiego na mojej żyłkowato-sklerotycznej skroni. Dziś zrobiłem gelodówkę. Rano jedna szklanka mleka bez bułki i tak dalej. Na obiad trochę sałaty mlekokwaśnej, pół fili herby bez cukru. Co wieczór, jeszcze nie wiem. Całuję cię w pępek. Twój Stasieczek. Zakopane, 23 kwietnia 1926, NP 8. Najdroższa Nineczko... Dziś otrzymałem dwa listy. Jeden dobry, drugi mniej. Jest to nieporozumienie. Stan mój bywa ciężki chwilami, dlatego boję się twego stałego niezadowolenia ze mnie, które by mnie mogło dobić do reszty. Co do zachęty, to źle zrobiłeś. Ilość obrazów jest tu zależna nie od zachęty, tylko od podgalańskiej. Bo to nie salon doroczny, tylko podhalańska bierze kilka sal na swój użytek bez jury zachęty. Kotarbiński i Kłosowski to urządzają. A może i ja sam, o ile przyjadę na czas. Możliwe, że przed 1 maja uda mi się wyjechać, o ile skończę Kasprowicza. O ile tak, to 29 kwietnia bym na noc wyjechał. Pisać detali nie będę, aby uniknąć nieporozumień. Wszelkie wiadomości o teatrze trzeba przyjmować jako luft. Bojowie nic nie piszą. Zły znak. Bardzo cię całuję, odpowiednio miętoszę i miądlę, jak mogę. Nie wymaga jednak rzeczy nadludzkich. Głodówka dobra. 3 szklanki mlika, parę listków sałaty... I pół filiżanki herbaty. Dziś rano zwykła kawa i rożek. Sytuacja okropna. Zakopane, 26 kwietnia 1926 P. Najdroższa Nineczko, w odpowiedzi na list twój z 24 BM odpowiadam, co następuje. Primo, ponieważ A. dostałem przez Anielcie dwa zamówienia, córka Kisielewskiej i jej mąż, więc zostaje. Płatne niestety nie zaraz, ale trzeba wykonać. Za 2 tygodnie mają zapłacić ewentualnie, o ile mnie się uda. B. Muszę robić panią Morawską za 100. Strącenie z długu Staroniewicza za córkę w stosunku do mnie i Morawskiego przez poród i mój rysunek ze względu na darmowość porodu i płatność rysunku względnie równoważą jako ekwiwalent. Co u diabła? Zabrnąłem. Chyba rozumiesz. Sekundo. Ponieważ nie wiadomo, czy nie będzie jakichś komplikacji społecznych, więc ludzie i tak niechętni mogą nie chcieć ani róż. I co wtedy? Wydawać W i nic nie zarabiać? Nonsens. Tercio. Ponieważ i w tym sęk, nic powodów nie ma na punkt 3, ale można je stworzyć. Wyjadę więc, jak się sytuacja wyjaśni, może 3, 4, poniedziałek, wtorek. Ale czy przyjadę rano, czy wieczorem? Nie wiem, więc lepiej wszelkie ślady usuń zawczasu i to starannie, abym czego, broń Boże, nie przewąchał, bo będzie bardzo przykro. Żartuję. Piszę, rysuję. Już mam wstręt do twarzy. Czemu ludzie nie są zwierzętami? Tak by było ładnie. Nie gniewaj się. Czuję się źle. Ściskam cię serdecznie i całuję. Twój W. Zakopane, 30 kwietnia 1926, głodówka. Najdroższa Nineczko, już nic nie chce mi się pisać, bo za kilka dni cię zobaczę. Dziś od ciotek dowiedziałem się, że to rocznica ślubu. Składam ci na tym, a nie innym miejscu, serdeczne wyrazy współczucia i podziwu za wytrzymanie tych 3 lat ze mną. Całuję cię bardzo. Wyjadę 4 maja. Twój W. Dziś znowu głodówka, mleko i sałata. Rzeczy wezmę, pamiętam. Zakopane, 17 lipca 1926. NN. Wczoraj napisałem do ciebie 3 listy. 2 podarłem, a jednego nie wysłałem, ponieważ były zbyt przepojone

0: pesymizmem finansowo-życiowym. Może się wszystko poprawi. Matka jest zdania, że jeszcze wszystko będzie dobrze. Muszę wytworzyć stan zupełnej beztroski, bo inaczej nic nie zrobię. Jak się polepszy, napiszę więcej. Dziś zacząłem pisać powieść. Z wielkim trudem, po przerwie, ale zdaje się, że pójdzie. CB, twój ST. Matka przesyła pozdrowienia. Ciotka też. W hotelach prawie pełno. To są nitki brzytwy nadziei.
1: Do listów Witkacego, czytanych przez Krzysztofa Gosztyłę, wrócimy w poniedziałek o 13:50.
2: Tu dwójka, minęła 14:00.
3: A, jak archiwum.

W studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry. Witam Państwa w naszej piątkowej audycji. Dziś, 15 dzień maja, mamy dwa powody do świętowania. Jeden to obiecany Państwu we środę powrót do nagrań jubilata profesora Piotra Palecznego, który w niedzielę obchodził 80. urodziny. Dzień wcześniej diamentową batutę, nagrodę Polskiego Radia przyznawaną za dokonania dyrygenckie, otrzymał Wojciech Rajski. Wieloletni szef artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, dawniej znanej Państwu jako Polska Orkiestra Radiowa, na której czele Rajski stał przez całe 13 lat. Od 1993 do 2006 roku. Znakomity dyrygent dołączył tym samym do grona 13 poprzedników, wśród których błyszczą nazwiska Jana Kręca, Stanisława Skrowaczewskiego, Antoniego Wita, Kazimierza Korda, Jerzego Maksymiuka, Jerzego Semkowa czy last but not least Agnieszki Duczmal. Warto wspomnieć, że Wojciech Rajski to jeden z najdłużej aktywnych artystów w świecie polskiej dyrygentury. Dyrygent i pedagog, któremu to prestiżowe wyróżnienie przyznano za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy Polskiego Radia. Prawdą jest, że radiowe archiwa kryją wiele nagrań rodzimej twórczości zrealizowanych właśnie pod batutą Rajskiego. Dyrygenta, który urodził się w lipcu 1948 roku, studiował w warszawskiej PWSM w klasie profesora Bogusława Madeja i wkrótce po dyplomie debiutował spektaklem Giselle na czele Orkiestry Teatru Wielkiego w 1972 roku. Na tej scenie poprowadził wiele przedstawień, zanim wyjechał doskonalić swój warsztat w Kolonii i w Wiedniu. Po powrocie był Wojciech Rajski krótko szefem artystycznym Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Potem wyjechał do Bonn, gdzie objął dyrekcję miejscowego teatru i orkiestry Beethovenhalle. Jako dyrygent gościnny Wojciech Rajski koncertował z wieloma czołowymi orkiestrami, m.in. Orkiestrą Szwajcarii Romańskiej, zespołem NDR z Hanoweru czy Bayerische Rundfunk. Z Christianem Zimmermannem i orkiestrą Junge Deutsche Philharmonie odbył tournée po Niemczech. Towarzyszył także tak znakomitym solistom jak Claudio Arau, Henryk Schering, Mścisław Rostropowicz, Heinrich Schiff, Witold Małcużyński czy Dawid Oistrach. W 1982 roku postanowił wrócić do kraju i założył zespół znany dziś jako Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Był także szefem artystycznym Filharmonii Bałtyckiej, po czym trafił do Polskiego Radia. No i dalszy ciąg tej historii już Państwo znają. Współpraca Wojciecha Rajskiego z Polską Orkiestrą Radiową znacznie przyczyniła się do podniesienia poziomu naszego zespołu. W sobotę laureat poprowadził z nią co prawda tylko taniec węgierski Brahmsa, ale dziś jest okazja szerszej prezentacji jego sztuki dyrygenckiej i nagrań z radiową orkiestrą. Na początek postanowiłam sięgnąć po pierwsze ważne nagranie, które wprowadziło Polską Orkiestrę Radiową w międzynarodowy obieg. To koncert fortepianowy Wojciecha Kilara, nagrany w 1998 roku z wybitnym szwedzkim pianistą Peterem Jabłońskim. Artystą polskiego pochodzenia, któremu kompozytor zadedykował swój utwór prawykonany rok wcześniej przez niego na 40. festiwalu Warszawska Jesień. Trzy części koncertu nawiązują do tradycji. Na początek quasi improwizowane preludium, potem medytacyjny chorał i wreszcie finałowa tokata o motorycznej rytmice i wirtuozowskim charakterze. Peter Jabłoński z Polską Orkiestrą.

Nazywał się wtedy nasz radiowy zespół prowadzony przez Wojciecha Rajskiego. I tak brzmiał w tym wykonaniu koncert fortepianowy Wojciecha Kilara, utwór w nagraniu z 1998 roku, z płyty, którą uzupełniały utwory fortepianowe Szymanowskiego. To było pierwsze ważne nagranie komercyjne Rajskiego z Polską Orkiestrą Radiową, którą kierował wówczas od 4 lat. A warto wiedzieć, że wcześniej dyrygent i jego warszawska orkiestra nagrali także płytę z bratem Petera, Patrykiem Jablońskim, także świetnym pianistą, z którym utrwalili wspólnie koncerty Szostakowicza, Chaczaturiana i Adinsela. Z naszym radiowym zespołem laureat diamentowej batuty wielokrotnie pojawiał się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Towarzyszył laureatom konkursów, zwłaszcza Chopinowskiego i Wieniawskiego, czasem nawet uprzedzając ich sukcesy. Tak było choćby w przypadku Rafała Blechacza i jego świetnego występu z koncertem Adur Lista z 2004 roku. Ale muzycy Polskiej Orkiestry Radiowej brali w tamtych latach udział również w wielu koncertach z udziałem gwiazd opery i laureatów konkursu Moniuszkowskiego. Regularnie pojawiali się też na festiwalach muzycznych Polskiego Radia. Nagrywali płyty. Jedną z najważniejszych jest album z 2001 roku z koncertami skrzypcowymi Karola Lipińskiego z udziałem niemieckiego skrzypka Albrechta Breuningera. Utrwalili dla potrzeb archiwalnych twórczość symfoniczną polskich kompozytorów XIX wieku, ale co ważne, Rajski wprowadził do stałego repertuaru orkiestry także symfoniczny kanon, dzieła Haydna, Beethovena, Mendelssohna, Schumana, Schuberta, Brahmsa, Dworzaka, a nawet Mahlera. Muzycy wykonywali także wiele utworów współczesnych, w tym dzieła Lutosławskiego i Pendereckiego. Nasze archiwa dosłownie pękają w szwach od nagrań dyrygenta, ale dziś postanowiłam skupić się na jednym, za to bardzo atrakcyjnym nagraniu. To będzie 9. symfonia e-moll op. 95 z Nowego Świata Antonina Dworzaka w nagraniu Polskiej Orkiestry Radiowej prowadzonej przez Wojciecha Rajskiego na koncercie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 21 stycznia 2001 roku. Części symfonii przypomnę: Adagio Allegro Molto, Largo, Scherzo Molto Vivace i Allegro Con Fuoco.

Tak efektownie wybrzmiewała dziewiąta symfonia e-moll op. 95 z Nowego Świata Antonina Dworzaka podczas koncertu Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Wojciecha Rajskiego w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego 21 stycznia 2001 roku. Muzycy zarejestrowali potem to dzieło na płycie, co ukazało się rok później, wydane przez Polskie Radio. No i tak też zamykamy część pierwszą audycji A jak archiwum, poświęconą nagraniom 14 laureata Diamentowej Batuty Polskiego Radia Wojciecha Rajskiego. Drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania, zgodnie z obietnicą, dedykujemy profesorowi Piotrowi Walecznemu, artyście, którego jubileusz 80. urodzin obchodzony w niedzielę 10 maja stał się też okazją do przypomnienia jego interpretacji. We środę słuchaliśmy wyboru najciekawszych, najwybitniejszych nagrań chopinowskich, laureata konkursu chopinowskiego z 1970 roku, zdobywcy trzeciej nagrody i nagrody za najlepsze wykonanie poloneza. Ale przecież Piotr Paleczny, którego kariera koncertowa trwa już prawie 60 lat, to także zdobywca laurów w czterech innych konkursach. Konkursach, które pozwoliły mu zaprezentować swój bardzo szeroki repertuar i również bardzo bogaty zasób pianistycznych środków. Już w czasie studiów w warszawskiej PWSM u profesora Ekiera Paleczny wzbudzał prawdziwą sensację swoimi możliwościami wirtuozowskimi, perfekcyjnym warsztatem pozwalającym na swobodne wykonanie tak wymagających dzieł fortepianowego repertuaru jak Fantazja orientalna Islamy i Bałakiriewa czy cykl obrazków z wystawy Modesta Musorgskiego. Stałą pozycją w jego repertuarze były także zawsze dzieła klasyków Mozarta, Beethovena i Brahmsa, którego drugi koncert fortepianowy był przez lata jedną z wizytówek pianisty. Ale szczególne miejsce w programach Piotra Palecznego zawsze zajmowała muzyka polska, którą promował z sukcesem na estradach świata. Dziś sięgam po dwa utwory z repertuaru koncertowego pianisty. Na początek czwarta symfonia op. 60, symfonia koncertująca Karola Szymanowskiego, kompozytora, którego dzieło pianista rozsławił swoimi wykonaniami także poza Polską, zwłaszcza kiedy w 1979 roku, a więc niespełna 10 lat po konkursie, nagrał go na płytę dla brytyjskiej wytwórni EMI z Wielką Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Jerzego Semkowa. I po to świetne nagranie dziś sięgam, zachwycając się zarówno jakością pianistyki Piotra Palecznego, jak też doskonałym uchwyceniem orkiestrowych proporcji i planów przez niezawodnego Jerzego Semkowa. Moderato, andante molto sostenuto i allegro non troppo.

Piotr Paleczny przy fortepianie z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod batutą Jerzego Semkowa. To była czwarta symfonia op. 60, symfonia koncertująca Karola Szymanowskiego. Utwór w katowickim nagraniu z 1979 roku. Nagraniu wydanym na płycie, dzięki której wielu zagranicznych melomanów poznawało wtedy muzykę polskiego kompozytora. Tę symfonię nasz jubilat nagrał kilkukrotnie, także z Orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, który wspomina, że Paleczny potrafił stwarzać zawsze przyjazną i twórczą atmosferę, co zaowocowało kilkoma wspólnymi występami i realizacjami płytowymi. Ja największy sentyment mam do nagrania koncertu a moll Ignacego Jana Paderewskiego, kompozytora o wyjątkowym znaczeniu dla profesora Palecznego jako, jak pamiętamy, wieloletniego dyrektora artystycznego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego jego imienia w Bydgoszczy. Na pożegnanie zatem obszerny fragment utworu, w którym pianiście towarzyszy Orkiestra Sinfonia Varsovia.

0: Piotr Paleczny z Orkiestrą Sinfonia Warszawia, prowadzoną przez Jerzego Maksymiuka w drugiej i trzeciej części koncertu fortepianowego A-moll op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego. To wszystko w dzisiejszej audycji z nieustającymi życzeniami zdrowia i dalszych sukcesów dla naszego jubilata. Róża Świadczyńska, kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Ukraińcy liczą straty po zmasowanym ataku Rosji, głównie na stolicę kraju. Co najmniej 6 osób zginęło. Rosjanie dronami zniszczyli infrastrukturę, także cywilną. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Adama Baumana, który codzienność zagrożenia wojennego zamyka w poetyckiej metaforze.
3: Olaf Clemensen. Bez tytułu. W Kijowie zapalają okna domów, latarnie i billboardy, światła samochodów, papierosy przy metrze. Coś do palenia? Ognie w beczkach, ogniska na barykadach. Zapalają opony, auta, sprzęt wojskowy. Również ludzi. I wszystko to płonie i świeci się zjawiskowo, dopełnione błyskami granatów, petard, strzałów i aparatów fotograficznych.

0: Właśnie minęła 16.
1: Dwójka, jesteś na mieście. Rita Gombrowicz.
0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Od bizantyjskich śpiewów po barokowe refleksje kosmiczne. W Szczecinie rozpoczyna się dziś 22. Festiwal Muzyki Dawnej Musica et Universum. Ideą tegorocznej odsłony festiwalu jest właśnie uniwersum rozumiane jako przestrzeń poszukiwania harmonii między muzyką, naturą i człowiekiem, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Urszula Stawicka.
2: Wiąże się to oczywiście z programem festiwalu, jego główną ideą Musica et Universum, gdzie ona dotyka najgłębszych i najstarszych pytań europejskich i pozaeuropejskich dotyczących tego, dlaczego

0: dlaczego muzyka istnieje, dlaczego porusza człowieka. I to właśnie ze wschodu idzie do nas ta mądrość. Zaproponowany przez Marcina Apińskiego program odnoszący się do poszukiwania boskiej myśli w muzyce, to właśnie hymny bizantyjskie czy wczesnoruska polifonia, które mają ukazać rozwój formy modlitwy i też teologicznej refleksji.
1: Na uczestników czekają koncerty w wyjątkowych przestrzeniach miasta i spotkania z artystami. 22. Festiwal Muzyki Dawnej Musica et Universum potrwa w Szczecinie do 24 maja. Filharmonicy poznańscy wystąpią dziś w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Muzycy z Poznania do stolicy przyjechali specjalnym pociągiem, a wieczorem zaprezentują się w nietypowym składzie, mówi dyrektor zespołu Wojciech Nętwik.
2: Koncert na wiolonczele i orkiestrę dętą o nietypowym składzie, bo tam jest między innymi perkusja jazzowa i gitara elektryczna lub klasyczna, gitary basowe. Będzie to koncert na wiolonczele i orkiestrę dętą Friedricha Guldy, wybitnego pianisty austriackiego, ale zarazem jazzmena, grającego wspaniale jazz. I tenże Friedrich Gulda napisał w końcu lat 80. ten właśnie koncert dla najwybitniejszego austriackiego wiolonczelisty Heinricha Schiffa. Z nami wykona go wspaniała wiolonczelistka Anastazja Kobekina.
1: Początek koncertu Filharmonii Narodowej w Warszawie o 19.30. W stolicy trwa Kongres Architektury Polskiej. Głównym jego celem jest wypracowanie założeń do pakietu regulacji tworzących polską politykę architektoniczną. Wydarzenie obserwuje nasza reporterka.
3: Polityka mieszkaniowa, edukacja architektoniczna, partycypacja społeczna, wreszcie architektura miast. To tylko niektóre tematy poruszane podczas Kongresu Architektury Polskiej. To wydarzenie ma pokazać znaczenie architektury, mówi Tomasz Konior, projektant m.in. siedziby NOSPR w Katowicach.
4: Ktoś usłyszy o tym, że architektom bardzo zależy, żeby społeczeństwo rozumiało, jak ważną rolę dla nich spełniamy.
3: Dużo rozmawiamy tu o przyszłości architektury, zauważa z kolei wrocławski architekt Zbigniew Maćków.
5: Jeżeli miałbym się ośmielić powiedzieć, co będzie taką walutą przyszłości, a właściwie co już jest, to będzie nią wysoka jakość życia. Tą ramą dla tej jakości życia społecznego jest właśnie przestrzeń poza przestrzenią prywatną.
3: Efektem dwudniowych obrad mają być tezy Karty Warszawskiej, które posłużą jako wkład do prac nad polską polityką architektoniczną. Z Kongresu Architektury Polskiej dla Wiadomości Kulturalnych Aldona Łaniewska.
1: Już jutro w wielu miastach Polski odbędzie się Noc Muzeów, ale dzień wcześniej, jak co roku, w majowy piątkowy wieczór, krakowskie instytucje kultury otwierają swoje podwoje dla zwiedzających. Tym razem Noc Muzeów w Krakowie upłynie pod znakiem obchodów roku Andrzeja Wajdy. Tamtejsze Muzeum Etnograficzne, które łączą szczególne związki z reżyserem, zaprosi uczestników na wesele. Dlaczego? Wyjaśnia Monika Dudek, dyrektorka placówki.
6: Po zakończeniu realizacji filmu Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy 91 obiektów trafiło do muzealnych magazynów. Była taka swoista umowa pomiędzy realizatorami filmu a etnografami muzeum, którzy wspierali dobór strojów. To wszystko zgromadziliśmy w takiej rekwizytorni Wajdy. To wszystko trafiło do nas i jest okazja, żeby w roku Andrzeja Wajdy powiedzieć o weselu i żeby pokazać te obiekty.
1: Gośćmi wieczoru w Muzeum Etnograficznym w Krakowie będą m.in. Ewa Ziętek i Krystyna Zachwatowicz, a o 23.00 grupa krakowskie i krzeszowieckie kumoszki zaprezentuje obrzęd oczepin z rejonu krakowskiego. To były wiadomości kulturalne. Po szczegół informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
7: Reklama.
8: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest

0: Bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania sejf dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
6: Reklama.
7: Program drugi Polskiego Radia, już prawie 8 minut po 16. Wybieram dwójkę w piątek 15 maja. Witamy Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska i Adam Suprynowicz. Dziś 135 dzień roku, słońce zajdzie o 20.24, więc dzień długi, ale ciągle niestety dość chłodny. No ale cóż się dziwić, zimna Zośka. Oprócz Zofii imieniny dziś obchodzą Cecyliusz, Izydor, Maksym i Nadzieja. Wszystkiego najlepszego. Dziś mamy też Międzynarodowy Dzień Rodzin, proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Święto polskiej muzyki i plastyki. Prawdę mówiąc, pierwszy raz o nim słyszę. Oraz Dzień Polskiej Niezapominajki. Sporo ciekawych newsów, bo rozstrzygnięte zostały ważne konkursy. Nagrodę w konkursie polskim festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zdobył film Kandydaci Śmierci Macieja Cuskę. Rodzinna opowieść, na którą publiczność reagowała entuzjastycznie i którym wszyscy ogólnie się wzruszali, co z kolei wzruszyło reżysera.
8: Powiem, że prawie był zapoleciał, jak wychodziłem na scenę, bo no wiem, z jakimi filmami też konkurowaliśmy, o jakich różnych i ważnych rzeczach te filmy opowiadały, jacy reżyserzy je robili. A nasz film jest naprawdę bardzo skromną opowieścią, no oczywiście toczoną przez lata, ale o bardzo prostych rzeczach.
7: Rozmowa z laureatami nagród, nie tylko w konkursie polskim, ale też z laureatami Grand Prix Millennium Dogs Against Gravity już za kilka minut. Festiwal jeszcze trwa, a potem część filmów będzie dostępna online, więc warto się tymi nagrodami zainteresować. Może to jakieś typy do stworzenia playlisty filmów, które chcemy zobaczyć. Wzruszenia. Wzruszenia. Wszystko, co robimy w audycji Wybieram Dwójkę i w ogóle w dwójce, to jest poszukiwanie tych wzruszeń w kontakcie z kulturą. Rozstrzygnięty został konkurs Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów w Rydze i jesteśmy wzruszeni, bo Jacek Sotomski reprezentował tam Polskie Radio ze swoim koncertem fortepianowym Melancholia i ten koncert zyskał rekomendację. Podobnie jak utwór Adrianny Kubicy-Cypek posłany do konkursu przez Radio Duńskie. Zwycięzcami trybuny zostali jednak kompozytorzy z Serbii i Czech, a więcej o tym konkursie Joanna Grodkowska po 17.30. Dodam, że muzyki zwycięzców będzie można posłuchać w naszym programie dzisiaj po 22.00. Zwycięskie utwory Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów w Rydze 2026. Nie tylko nagrodami człowiek żyje, ale też planami. W poniedziałek ogłoszono program warszawskich spotkań teatralnych. We wtorek rozpoczęto sprzedaż biletów, które znikły w ciągu godziny. Co nie znaczy, że na spektakle nie będzie się można dostać, bo zawsze pozostają

0: wejściówki. O programie festiwalu, który rozbudował w tym roku swoją część międzynarodową, opowie po 16:30 jego współkuratorka i zastępczyni dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie, Julia Cholewińska. Po 17:10 gościnią Andrzeja Sułka będzie Marina Olso, szefowa artystyczna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zaczął się właśnie festiwal Katowice Kultura Natura. Wkrótce poznamy też program przyszłego sezonu. Podejrzewam, że i o tym będzie mowa. Wszystko to tematy szerokie, ale zwęzimy też perspektywę, bo nie zapominamy o tych wydarzeniach, które dzieją się tu i teraz w najbliższy weekend. W warszawskim Ateneum Anna Augustynowicz przygotowała inscenizację Iwony Księżniczki Burgunda Gombrowicza. Premiera jutro.
1: Iwona jako inny wkracza na dwór. I właściwie dzięki jej obecności możemy ujrzeć to, co skrywają wizerunki establishmentu oraz to, co dzieje się w teatrze rodzinnym. Ona wnosi zdolność patrzenia poprzez obraz.
0: To słowa reżyserki Anny Augustynowicz. Więcej o gombrowiczowskiej premierze jeszcze w tej godzinie programu. Tematy arcyciekawe, muzyka też świetna. Wybrała ją Monika Kopcik.

0: 15 maja 1567 roku w Kremonie urodził się Claudio Monteverdi. Mamy dziś więc 459. okrągłą rocznicę jego urodzin. Z tej okazji swingująca wersja Oi me chiocado, Filip Żaruski i l'arpeggiata Krystyny Pluchar. Jak już wspominałem, przyznano wczoraj nagrody 23. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Za najlepszy polski film uznano Kandydatów Śmierci w reżyserii Macieja Cuskę, a Grand Prix festiwalu otrzymał dokument Córki Góry, rozgrywający się na płaskowyżu Siniajewina w Czarnogórze. Monika Zając uczestniczyła we wczorajszej uroczystości i rozmawiała m.in. z reżyserami zwycięskiego filmu Petarem Glomaziciem i Bilianą Tutorów.
1: Przesłanie jest proste. To film o miłości. Miłości rozumianej jako narzędzie polityczne. Głównymi bohaterkami tej opowieści są pewna wyjątkowa matka, pewna wyjątkowa córka i pewna wyjątkowa góra. Miłość, opór, wytrzymałość, solidarność to sprawy, dla których żyjemy. Nigdy nie wierzyłam w to, że kino może zmieniać świat, ale naszemu filmowi się to udało i to jeszcze zanim został ukończony. Po 7 latach walki naszych bohaterek, rząd Czarnogóry postanowił zmienić plany dotyczące militaryzacji obszaru, o którym opowiadamy. Dzięki osobistej i wspólnotowej opowieści władze zrozumiały, że nie mogą pozwolić sobie na tak absurdalne działanie. Made them understand that such an idea was so absurd. I think that when we touch, gdy dotyka się ludzkich serc, wszystko jest możliwe. And that was our plan to do. Głęboko wierzymy w to, że polityczne przesłania są ważne, ale nie można zapominać o wymiarze osobistym każdej takiej opowieści. Dlatego uważam, że głos mieszkańców prowincji, prostych ludzi, wybrzmiewa w obu tych przestrzeniach równie mocno. Chcemy, by nasze filmy były głębokim przeżyciem, a nie jedynie dostarczały widzom informacji na dany temat.
2: Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego. Werdykt chyba ucieszył publiczność festiwalu.
3: Tak, Kandydaci Śmierci Macieja Cuska to był film, podczas premiery, którego czułem się jak na koncercie. To jest niesamowite, jak kino potrafi działać tak fizycznie na ludzi. I wydaje mi się, że gdyby ludzie mogli, albo gdyby był taki zwyczaj, to w trakcie projekcji wstaliby i bili brawo. Były okrzyki zachwytu również. Ja bardzo rzadko oglądam filmy przez cały rok, od wielu, wielu lat. To jest moja praca, przyjemność, hobby i przywilej, że mogę to robić i z tego żyć. Ale rzadko widzę, żeby ludzie tak żywo reagowali. Naprawdę. To mi się chyba nigdy nie zdarzyło. Kandydaci Śmierci są autentycznie totalnym mega hitem. To jest film o ojcu, który zabiera swojego syna w podróż, która trwa 17 lat. On jedzie ze swoim synem i z jego przyjaciółmi, kręcą horrory co roku. To jest sposób, żeby z dziećmi nawiązać bliskość i z tego rodzi się wielka opowieść o tym, że czasami dobrze jest po prostu usiąść przy ognisku razem, spędzić razem czas, porozmawiać o rzeczach nieistotnych i wtedy zaczyna się magia.
4: Przesłona jest, decybele i co jest tam?
5: Czas.
2: Chyba jest pan bardzo wzruszony.
5: No jestem, powiem, że prawie był zapoleciał, jak wychodziłem na scenę, bo no wiem, z jakimi filmami też konkurowaliśmy, o jakich różnych i ważnych rzeczach te filmy opowiadały, jacy reżyserzy je robili. A nasz film jest naprawdę bardzo skromną opowieścią, no oczywiście toczoną przez lata, ale o bardzo prostych rzeczach i no kiedy robiłem ten film, to wiele razy wątpiłem w to, czy ktoś będzie chciał oglądać, czy to chwyci. No mamy od niedawna, widzimy te reakcje widzów podczas seansów i to są więc niezwykłe te reakcje. Tak jakby wszyscy w jakimś sensie się odbijali w tym obrazie, widzą trochę siebie, może swoje dzieciństwo, może coś, co chcieliby jeszcze zrobić albo zrobili właśnie. Tak mi się wydaje, że może dlatego ten film tak się spodobał. No strasznie się cieszę.
2: Mieliście okazję razem z bohaterami także spotykać się z publicznością, ze Stanem

0: Zastanawiam się, co mogło Was zaskoczyć w tych reakcjach.
1: No, jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką usłyszałem, to jeden mężczyzna powiedział, że dziś zrozumiałem, jak fantastyczne jest to, że jest ojcem, że chce być fajniejszym ojcem i że zachciało mu się żyć. Zaskakują mnie też pytania od kobiet bardzo dużo i w ogóle reakcje kobiet, dziewcząt. Bo nie wiem, no może widzą jakichś po prostu zwyczajnych facetów i gdzieś brakuje nam chyba, no nie wiem, w mediach, w social mediach, w filmach, po prostu opowieści o zwykłych facetach, albo po prostu w ogóle zwyczajnych rzeczach. To jest film o przyjaźni, która gdzieś meandruje, gdzieś czasami rozpływa, czasami wraca, a o którą trzeba dbać. Jesteśmy banalnymi, zwyczajnymi, ja facetem, oni chłopcami, moi bohaterowie. Dziś mogę z dumą powiedzieć, że ci 30-latkowie, których znam od przedszkola, są moimi przyjaciółmi, naprawdę. I wiem, że zrobimy dla siebie wszystko, absolutnie. I mimo, że się wciąż kłócimy i to są straszne różne też meandry tej naszej przyjaźni, ale no, to jest wspaniałe.
0: Zastanawiam się, czy jest jakieś przesłanie, które pan ma dla widzów, którzy być może dopiero zobaczą ten film?
1: O kurczę, no tak się boję przesłań, wie pani, dla reżyser to chyba nie wypada mówić przesłania. Ale szczerze mówiąc, no, zrobiłem ten film chyba trochę z szacunku do tego, co przeżyłem sam w mojej młodości i do dzisiaj rozwijam, czyli przyjaźń, bo mam poczucie, że to jest najsilniejsze uczucie, najsilniejsza więź. Miłość, to sam niestety wiem z własnego życia, co gdzieś nawet przemyka troszeczkę przez ekran, może zniknąć, nawet może zamienić się w bardzo niefajne uczucia. A przyjaźń oczywiście też ma schody i czasem upadki, ale jest taką więzią, myślę, że nierozerwalną, jeśli jest prawdziwą przyjaźnią, jeśli się o nią chociaż trochę dba. I no chyba o tym chciałem, o tym, żebyśmy zauważali banalne, zwyczajne rzeczy między nami, żebyśmy chcieli spędzać po prostu razem czas, żebyśmy nie bali się rozmawiać o trudnych rzeczach w naszym życiu, właśnie z przyjaciółmi. Chciałem zachęcić też, żebyśmy czasem sobie rozpalili ognisko i przy nim posiedzieli, nie włączając muzyki, topiąc kiełbaski, tylko po prostu posiedzieli sobie i popatrzyli w ogień. No to też o tym jest też ten film. No i czasami zabawili się w horror.
0: Maciej Cuskę, reżyser filmu Kandydaci Śmierci. Bardzo dziękuję i serdecznie gratulacje.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. To jest pierwszy wywiad, kurczę, po otrzymaniu nagrody. Fantastycznie.
2: Płyniemy, walczymy, robimy film. A czemu kręcimy?
3: Bo kochamy kino.
2: Bo kochamy kino.
4: Polecamy Państwu Kandydatów Śmierci, a także inne festiwalowe tytuły. Do docenionych przez jurorów obrazów należą także m.in. Bez końca Michała Marczaka, polsko-ukraińskie Ślady Alisy Kowalenko i Marysi Nikitiuk, a także irański Lis i Różowy Księżyc. Festiwal w wersji stacjonarnej potrwa w 7 miastach w Polsce do niedzieli, a od wtorku część filmów będzie dostępnych online.

0: Menuet z kwartetu smyczkowego C-dur dysonansowego Wolfganga Amadeusza Mozarta grał Emerson String Quartet. Trwa festiwal Katowice Kultura Natura, co znalazło już swoje odbicie na naszej antenie i jeszcze znajdzie dzisiaj o 19.30 recital Aleksandra Taro, który będziemy transmitować. Mamy dla Państwa zaproszenie na ten koncert i na koncert niedzielny metaoperę Jana Lowersa i jego Neat Company z muzycznym przekrojem przez wiek XX. Grać będzie Klangforum Wien. W niedzielę koncert o 19.00. Oba koncerty w Nosprze w Katowicach oczywiście. Jest szansa na zaproszenia. Proszę dzwonić 22 645 22 22. Elżbieta Szymkowska wszystko Państwu wytłumaczy i proszę się tylko zastanowić, na który koncert chcą się Państwo wybrać. Program drugi jest 16.30.
1: Gość dwójki.
0: W naszym studiu pani Julia Cholewińska, zastępczyni do spraw programowych dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie i współkuratorka warszawskich spotkań teatralnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wspólnie dodam z Wojciechem Farugą, Janem Jelińskim, Karoliną Lipińską i Leną Tworkowską. Zacznijmy może od tego, co już rok temu zaczęło się wyłaniać, a teraz jest całkiem wyraźne. Warszawskie spotkania teatralne są coraz bardziej festiwalem międzynarodowym.
2: Tak, to prawda. Co prawda nie jest to nowość, ponieważ w tym roku obchodzimy 46. edycję. Nie obchodzimy, ale będziemy mieli okazję uczestniczyć w 46. edycji warszawskich spotkań teatralnych i bywały lata, kiedy warszawskie spotkania teatralne nie były tylko imprezą polską, prezentującą tylko polski teatr, ale były też takie lata, kiedy prezentowane były spektakle najznamienitszych reżyserów i reżyserek zagranicznych. Myśmy postanowili wrócić

0: wrócić do tej tradycji, z racji tego, że mamy takie wrażenie, że Warszawa staje się takim miejscem przecięcia, miejscem, w którym spotyka się wschód i zachód, zwłaszcza od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Mamy takie wrażenie, że bardzo wielu artystów i artystek ze wschodu zaczęło pracować u nas, zaczęło pokazywać swoje prace. My jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo to jest zawsze jakaś bardzo ciekawa, otwierająca, nowa perspektywa, wzbogacająca. I stąd chyba się to wyłoniło, żeby stworzyć z Warszawy, z Teatru Dramatycznego, z warszawskich spotkań teatralnych, takie miejsce centralne, miejsce, w którym możemy zobaczyć teatr z całej Europy.
1: W tekście kuratorskim piszą państwo o przełomach. Mamy też czas niepokojów, więc wszystko to nam się jakoś może rymować. Przełomy jako tegoroczne hasło piszą państwo o chwili, w której dotychczasowy porządek traci swoją oczywistość, a to co nowe jeszcze nie zdążyło się ukonstytuować. Stan zawieszenia między tym, co było, a tym, co dopiero się wyłania. Czy to płynie z obserwacji, że na tym się skupia współczesny teatr, czy to jest taka idea, czy taki porządek, według którego po prostu postanowili państwo dobrać spektakl?
0: Nie, no zawsze wybieramy, czy to wcześniej prowadząc festiwal prapremier w Bydgoszczy, czy teraz będąc kuratorami warszawskich spotkań teatralnych. Zawsze to wynikało bardziej z obserwacji świata i tego, co się dzieje w teatrze, niż tego, że wymyślamy sobie na kanapie jakieś, siedząc na kanapie jakieś hasło i pod to hasło dobieramy spektakle. Więc to przebiega dwutorowo. Faktycznie mieliśmy taką refleksję, że żyjemy w czasach przełomów, w czasie takim granicznym. Kiedy wybieraliśmy spektakle, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy dalej w Ukrainie, co się będzie działo, nie wiem, chociażby w Wenezueli czy w Iranie. Te obszary konfliktu, niepewności są coraz niestety szersze, ale też na naszym rodzimym poletku ta niepewność i te lęki, ten czas przełomu jest coraz bardziej widoczny i to bardzo jest wyraźne też w teatrze polskim i europejskim.
1: To są różne przełomy, bo to są przełomy niekoniecznie takie społeczno-polityczne, ale też gdzieś odbywające się w prywatnej sferze, prawda?
0: Tak, bo to jakby oczywiście nie zamykaliśmy się tylko do takiej perspektywy politycznej czy społecznej, ale też bardzo osobistej. Faktycznie spektakl, który otwiera chociażby warszawskie spotkania teatralne, No Yogurt for the Dead, Tiago Rodriguez'a, dyrektora artystycznego festiwalu w Awinionie, spektakl z Gandawy, dotyczy takiego no, najbardziej uniwersalnego przełomu, czyli śmierci, życia i śmierci, tego jak odchodzi nam ktoś najbliższy, więc to takie bardzo uniwersalne doświadczenie przełomu, takie powiedziałabym z jednej strony najbardziej banalne, a z drugiej strony gdzieś takie chyba najbliższe każdemu z nas, bo każdego z nas to czeka prędzej czy później. Bardzo piękny spektakl, 11 i 12 czerwca pokazywany na scenie Teatru Studio, ponieważ w tym roku pokazujemy nasze spektakle na kilku scenach, na scenie dużej Teatru Dramatycznego przede wszystkim, na dużej scenie Teatru Studio, który jest partnerem tegorocznej edycji, na małej scenie Teatru Dramatycznego i w sali mikołajskiej.
1: Także spektakl Berenice z Isabelle Huppert to będzie coś specjalnego i to też jest chyba taka prywatna sfera, prawda?
0: Tak, bardzo jestem szczęśliwa, że ten spektakl udało nam się sprowadzić. Nie było to łatwe, bo to spektakl taki hit i festiwalowy i w ogóle gdzieś ekspozycyjny w Europie. Bardzo trudno jest się na niego dostać, bardzo trudno jest zdobyć na niego bilety, bo to nie tylko Isabelle Huppert, ale też Romeo Castellucci, wielka gwiazda reżyserska z kolei europejskiego teatru. No bardzo jestem gdzieś wzruszona, że tak wielkie nazwiska nas odwiedzą i że nasza publiczność będzie mogła oglądać ten spektakl. Tak, to oczywiście jest gdzieś taka prywatna historia, ale jednak zderzona z klasyką dramatu, z klasyką teatru, bo Berenice to klasyczny utwór literatury, dramaturgii francuskiej. W tym miejscu chciałabym państwa, a w zasadzie panów, zaprosić do wzięcia udziału w Open Callu, ponieważ artyści nieprofesjonalni, ale też profesjonalni są zaproszeni do udziału w tym spektaklu.

0: Romeo Castellucci wybierze 12 performerów, którzy wraz z Isabelle Huppert wystąpią na scenie Teatru Dramatycznego. Open call jeszcze trwa. Wszystkie informacje dostępne są na stronie warszawskich spotkań teatralnych.
1: Taką półpolską, półzagraniczną propozycją jest włączona do programu premiera Teatru Dramatycznego Anioł Zagłady w reżyserii Daty Tawadzego. Proszę powiedzieć coś o tej premierze.
0: Data Tawadze to najważniejszy reżyser gruziński, twarz niedawnych protestów, które miały miejsce w całej Gruzji. Te protesty oczywiście dotyczyły wpływów rosyjskich i tego, jak Rosja zaczyna mieć coraz więcej do gadania w Gruzji. I te protesty miały roboczą nazwę, że to rewolucja teatralna, bo one faktycznie zaczęły się od ludzi teatru. I bardzo ludzie teatru gruzińskiego dotkliwie te protesty przeszli, byli represjonowani, wciąż są niestety. Data Tawadze był główną twarzą tych protestów, Data i jego rodzina, bo jego rodzice są bardzo znanymi aktorami gruzińskimi, to taka bardzo znana w ogóle teatralna rodzina. Data jest dyrektorem artystycznym też takiego najodważniejszego politycznego teatru Royal District Theatre. W zeszłym roku mogliście Państwo oglądać jego spektakl Liberté. W tym roku zaprosiliśmy go do pracy w Teatrze Dramatycznym na dużej scenie z naszym wspaniałym zespołem aktorskim, gdzie wspólnie przygotowują, bo przecież prace nad tą premierą wciąż trwają, spektakl na podstawie tekstu Daty Tawadze. Natomiast jest on oparty o film Luisa Buñuela Anioł Zagłady. Myślę, że będzie to opowieść o opresji, o zamknięciu i o takiej sytuacji bez wyjścia. I myślę, że to będzie bardzo dotyczyło przede wszystkim Gruzji, choć robiony jest ten spektakl tu i teraz w Polsce. Ale myślę, że uniwersalność tego projektu polega na tym, że wszyscy możemy niestety kiedyś tego doświadczyć. Zamknięcia i sytuacji bez wyjścia w roli głównej Anita Sokołowska. Myślę, że to będzie wspaniały spektakl. Kostiumy projektuje Gosia Baczyńska, więc myślę, że i od strony aktorskiej, i od strony wizualnej będzie to gratka.
1: I to jest spektakl, który będzie normalnie w repertuarze Teatru Dramatycznego.
0: Tak, 12 czerwca premiera na dużej scenie w Teatrze Dramatycznym. Dwa pokazy teraz, później wracamy w lipcu i we wrześniu. Także tym z Państwa, którym nie udało się zdobyć biletów na teraz te czerwcowe pokazy, to zapraszamy tych z Państwa w lipcu, we wrześniu i później.
1: Spróbujmy zrobić taki króciutki przegląd. O czym są te polskie, odważne i bardziej klasyczne spektakle?
0: Pokazane ostatni są Tkocze, więc może od Tkoczy zacznę. Spektakl Mai Kleczewskiej, nagrodzony na festiwalu Boska Komedia z Teatru Śląskiego. Maja Kleczewska, jedna z najważniejszych reżyserek polskich, opowiada tutaj o buncie, o rewolucji. Spektakl grany w języku śląskim z napisami polskimi i angielskimi. No znów mamy tutaj tekst klasyczny, ale gdzieś badający, jak ten bunt i rewolucja wygląda dzisiaj. Znowu Teatr Śląski, bo dwa spektakle z Teatru Śląskiego. Strach z Żaradusza Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy. Piękny, niewielki rozmiarami spektakl, ale myślę, że wielki duchem. Piękny spektakl o współistnieniu społeczności polskiej, społeczności ukraińskiej, o tym, jak tworzymy razem wspólnotę, jakby jakie są tutaj zagrożenia, jakie lęki po obu stronach. To spektakl o miłości. Pokój z Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie to taki no, gdzieś bardzo dobry przykład tego, czym może być przełom albo podział, bo spektakl Roberta Talarczyka, znowu dyrektora Teatru Śląskiego, który zdecydował się zrobić ten spektakl w Krakowie razem ze Szczepanem Twardochem, opowiadają o dwóch potencjalnych Polskach i dwóch zwaśnionych plemionach i o tym, czym ten przełom, czym ta granica może być i do czego to prowadzi. Służące do wszystkiego to z kolei spektakl z Bielsko-Białej. Spektakl oparty o książkę Joanny Frydryszak, więc tutaj taka gratka dla miłośników i miłośniczek Chłopek.
1: Też tekstu, który wędrował
0: po różnych teatrach, tak, i wędruje ciągle. Służące do wszystkiego w reżyserii Agaty Puszcz. To z kolei taka opowieść o kobietach, o wykluczeniu, o tej profesji, tym zawodzie, często kobiecym, który nie miał swojej reprezentacji, który był pomijany, więc myślę, że to też bardzo ciekawy przełom.

który możemy zobaczyć i przełomem jest chociażby to, że taki temat wszedł do dyskursu i literackiego, i teatralnego. Dalej, wszyscy jesteśmy Belen, bo książka, na podstawie której oparty jest spektakl Katarzyny Minkowskiej, to wszystkie jesteśmy Belen. Spektakl z teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. To bardzo bliski mi temat, bo

0: kobiecie, która ma poronienie, a zostaje oskarżona o aborcję. I to jest autentyczna historia, która wydarzyła się w Argentynie i która doprowadziła do masowych protestów w całej Ameryce Środkowej i Południowej, i to doprowadziło do jakichś ogromnych przemian społecznych i politycznych. Bardzo piękny zespołowy spektakl, bardzo mówiący o tym, czym może być przełom w kontekście politycznym. Wreszcie Immanuel Kant na podstawie sztuki Thomasa Bernharda w reżyserii Agnieszki Olsten. Cieszę się, że kolejny już raz Teatr z Wałbrzycha przyjeżdża do Warszawy, bo komunikacja PKP wciąż tutaj zajmuje wiele czasu, więc tym bardziej się cieszę, że będą mogli państwo, nasi widzowie, zobaczyć spektakl z Wałbrzycha. Kant i przełom. No i Thomas Bernhard, który, jak wiadomo, miał swoje świetne realizacje na scenach teatru dramatycznego, więc chociażby dla literatury warto to zobaczyć, dla świetnego zespołu Szaniawskiego z Wałbrzycha.
1: I Piramida Zwierząt.
0: Narodowy Stary Teatr z Krakowa. Michał Borczuch. Ja nie ukrywam, że jestem ogromną fanką tego spektaklu. Jako jedna z pierwszych się zerwałam do owacji na premierze w Krakowie. To, co Mateusz Górniak i Michał Borczuch wraz z zespołem, oczywiście i z realizatorami, robi w tym spektaklu, zasługuje na jakiś totalny podziw, bo to przede wszystkim jakieś niebywałe kondycje aktorskie, ale też to, w jaki sposób udało im się pokazać największy chyba w ostatnich latach przełom, jaki miał miejsce w sztukach wizualnych. Mówię tu o sztuce krytycznej, ale też o przełomie lat 90., o transformacji ustrojowej. Strasznie ciekawy spektakl, naprawdę taki wielopoziomowy, mówiący o sztuce, ale też o kondycji człowieka i artysty i o tym, jakie są granice w sztuce, jak bardzo często jesteśmy niezrozumiani. Marina Otero, argentyńska artystka, którą mogli państwo oglądać wcześniej w Nowym Teatrze w Warszawie.
1: Całkiem niedawno,
0: czy 2 lata temu na festiwalu Prepremier w Bydgoszczy, kiedy jeszcze razem z Wojtkiem Warugą kuratorowaliśmy ten festiwal. Tym razem wraca ze swoim najnowszym projektem, mniejszym, kameralnym, spektakl Ayub. To spektakl znowu jakiejś potencjalnej historii, jak to zawsze bywa u Mariny Otero, na pograniczu autobiografii, ale też fałszu oczywiście, i jakiejś takiej potencjalnej historii. Piękny spektakl o miłości i niezwykle ważny, bo zapierający w sposób bardzo też odważny głos w sprawie ludobójstwa w Gazie.
1: Udało nam się omówić ten główny program. Jeszcze są różne drobne spektakle, czy spotkania, czy wykłady performatywne. To wszystko państwo znajdą na stronie warszawskich spotkań teatralnych. Bilety sprzedały się niemal w całości w pierwszej godzinie sprzedaży we wtorek. To oznacza, że jest potrzeba, ale też, że być może sprzedałyby się swobodnie po 3-4 przedstawienia danego tytułu. Marzą państwo o tym?
0: Myślimy o tym. Oczywiście to wszystko zależy od, po pierwsze, funduszy. Zorganizowanie tak dużego festiwalu teatralnego to nie jest rzecz prosta. Ja w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim pracownikom i pracowniczkom Teatru Dramatycznego, którzy są zaangażowani w ten ogromny festiwal, który będzie miał miejsce między 11 a 24 czerwca. To ogromny wysiłek całego zespołu. I także ogromne nakłady finansowe. Ten festiwal nie mógłby się odbyć bez wsparcia miasta stołecznego Warszawy, który jest głównym fundatorem festiwalu, i bez wsparcia Ministerstwa Kultury. Bardzo tym podmiotom dziękuję za wsparcie i za to, że możemy organizować ten festiwal. A co do jego poszerzenia, zrobimy co w naszej mocy.
1: Tą obietnicą kończymy rozmowę w programie Wybieram Dwójkę z Julią Cholewińską, zastępczynią dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie i współkuratorką warszawskich spotkań teatralnych. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Sones en la Giralda, fantazja sewilska Joaquina Rodrigo. Edmond Colomer grał na harfie, a z nim Real Orchestra Sinfonica de Sevilla pod dyrekcją Isabel Moretti. Tytułowa bohaterka spektaklu, o którym powiemy za chwilę, nie mówi. Ale jej pojawienie się na królewskim dworze uruchamia monologi innych postaci, burzy też istniejący schemat. Po ten tekst Witolda Gombrowicza po raz czwarty sięga Anna Augustynowicz, która tym razem przygotowuje Iwonę Księżniczkę Burgunda z zespołem Teatru Ateneum, również z debiutującymi w nim aktorami. Dorota Kołodziejczyk wybrała się na próby.
1: Patrzcie, jak porusza wargami. Powiedziałaby coś złośliwego, to właśnie nic nie przychodzi jej na myśl.
2: Co za głupstwo! Zostawcie ją, to zaczyna się robić niesmaczne.
1: Pani myśli, że to kiedykolwiek było smaczne.
3: Pozwoli pani się przedstawić. Hrabia niedokwaśny, barony niedokwisty. Dowcip sam sobie niezbyt, ale na miejscu.
4: Anna Augustynowicz, jestem reżyserem.
5: Sceniczna Iwona w Teatrze Ateneum nie mówi, ale bardzo stanowczo kroczy po królewskim dworze.
4: Tak, Iwona jako inny wkracza na dwór. I właściwie dzięki jej

0: obecności możemy ujrzeć to, co skrywają wizerunki establishmentu oraz to, co dzieje się w teatrze rodzinnym. Ona wnosi zdolność patrzenia poprzez obraz. I teraz dzięki jej obecności, dzięki jej spojrzeniu, zarówno dwór, jak i Filip zaczynają widzieć więcej.
1: Maria Ciunelis, królowa Małgorzata.
2: Jest pani ubrana z pozoru po królewsku.
1: Nie do końca po królewsku, ponieważ tekst Gombrowicza w warstwie słownej jest groteskowy, przez co jest też zabawny. Trochę ma to też przeniesienie na kostiumy, że one są takie szekspirowsko-groteskowo współczesne.
2: Na głowie pani bohaterki zamiast korony siedzi bażant?
1: Tak, to jest nakrycie głowy do spaceru po parku. Jestem najwyraźniej miłośniczką przyrody.
2: Pojawienie się Iwony powoduje u królowej dostrzeżenie swoich braków i nadmiarów i braków.
1: Można powiedzieć, że Iwona jest takim elementem wyzwalającym w ludziach jakieś takie dziwne odkrycia i myślę, że też na tym polega siła tego tekstu. Znaczy jest gdzieś taka demaskatorska. No zawsze jest to pytanie, czy Iwona jest ofiarą, czy wręcz odwrotnie. Ona jest jakąś siłą, która też niszczy.
0: I istotą dramatu Gombrowicza jest pytanie, czy dziś książę, który próbuje przeprowadzić rewolucję przez swoje młodzieńcze idee, zegnie kolana przed majestatem króla, królowej ojca matki, czy też pozostanie w pionie i uda mu się przeprowadzić to, co zamierzył.
3: A cóż to za koczkodan, mój syn?
4: Pozwól, najjaśniejszy panie, to jest moja narzeczona.
5: Iwona i Filip to jest jakby yin i yang, to jest jedna całość, która nie może istnieć bez siebie w tym dramacie. Jakby Filip zaprasza do tego dramatu Iwonę i raptem staje się jej częścią, jak sam mówi, jestem w niej, nie mogę gardzić nią, kiedy mnie ma w sobie. Maciej Musiałowski, wcielam się w tym spektaklu w rolę Filipa Burgunda. To jest młody człowiek, który poszukuje siebie w świecie, w którym jest wsadzony w ramy, które dopiero w momencie rozpoczęcia sztuki zaczyna dostrzegać i jak każdy młody mężczyzna, mam wrażenie, w tym wieku poszukuje swojej tożsamości, poszukuje jakiejś swojej własnej ścieżki. No i tragedią tego spektaklu jest fakt, że często te bunty kończą się inną formą, innym zamkniętym kołem, innym cyklem, który będzie się powtarzał. I Gombrowicz zadaje takie filozoficzne pytanie, czy bunt gdziekolwiek ma sens i czy człowiek kiedykolwiek może być wolny.
2: Filip jest księciem, prawie księciem Danii. Mówi pan tekst z frazą niemal szekspirowską, nie gombrowiczowską.
5: Rzeczywiście rozmawialiśmy sporo o Szekspirze ze względu na to, że Gombrowicz w dzieciństwie razem ze swoim bratem czytali zamiast bajek dramaty Szekspira i czuć w jego tekstach ten szekspirowski kunszt. Ci bohaterowie są złożeni z wielu, wielu wymiarów. Ten idealizm przemawia przez niego i przez jego szkiełko na oku, które jest różowe ze względu na przywileje, których się urodził. Myślę, że byłby zupełnie innym człowiekiem, gdyby doświadczył choć cienia trudu, jakim zwykły obywatel Burgundii, który rozpoczyna spektakl praktycznie, bo żebrak pojawia się w pierwszej scenie, z którym musi się mierzyć. Filip takiego życia nie zna. Filip nie zna życia, w którym musi brać odpowiedzialność za swoje czyny.
6: Czyżby znudziły ci się twoje gry i zabawy dziecięce? Czy masz dość gry w tenisa? Czyżbyś znudził się grą w brydża i grą w polo? Ale w takim razie masz jeszcze grę w futbol.
7: Czyżby księcia obrzydła, żeby tak rzecz ubrać w słowa, współczesna łatwość stosunków erotomiłosnych? Nie by coś podobnego nigdy nie obrzydło. Gwizdzę na wszystko!
0: Można mówić o tragigrotesce, ponieważ Iwona źle kończy, ponieważ jej obecność na dworze kończy się śmiercią. Natomiast natura ludzka, która wyzwala w człowieku zachowania zupełnie biologiczne, jest poza modą, poza

0: a wizerunkiem poza czasem.
1: W scenografii Marka Brauna widzimy tę wielość obrazów. To jest taki dwór trochę wśród ekranów.
0: To jest taki, jak myśmy to nazwali, nasz noise, który wchodzi w jakiś sposób w relacje z naszymi wyobrażeniami o porządku świata, z naszym potencjałem do ujrzenia tego, jakim teatrem jest to, co nas otacza, i spojrzenia pod swoją własną maskę, pod swój wizerunek.
2: Premiera Iwony Księżniczki Burgunda jutro w Teatrze Ateneum w Warszawie, do którego zaglądaliśmy razem z Dorotą Kołodziejczyk. Za 2,5 minuty. 17 o 17 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej, a teraz jeszcze chwila z dźwiękami napisanymi przez Claude'a Balbastra.

0: Autopromocja.
1: Tankred, Turek we Włoszech i Włoszka w Algierze.
2: Ale też Aurelian w Palmirze, Okazja czyni złodzieja, Kamień probierczy,
1: Jedwabna drabinka, Cyrus w Babilonie, Dziwaczne nieporozumienie, Szczęśliwy podstęp.
2: O sukcesach i porażkach, czyli jak Rossini wędrował do sławy.
1: O tym w najbliższą niedzielę o godzinie 14 w audycji Giganci.
2: Zapraszamy. Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
0: Autopromocja.
3: Program drugi jest 17.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Tomasz Sajewicz.
5: O tym, że AI, sztuczna inteligencja, może generować książki, niestety już wiemy. Są pierwsze przykłady tego, że takie pozycje ukazują się nawet drukiem. Rosnącej roli AI w przemyśle wydawniczym też jesteśmy świadomi. Południowo-koreański dziennik The Korea Herald ostrzega, że nadchodzi era czytelników będących sztuczną inteligencją. W przeszłości, mówiąc o czytelnikach, mieliśmy na myśli ludzi. Teraz mamy również czytelników AI, powiedział Kim Tae-hoon, prezes Koreańskiego Stowarzyszenia Wydawców, przedstawiając priorytety branży wydawniczej w erze sztucznej inteligencji. Dodał, że książki to ważne źródło dla rozwoju AI. Z jednej strony jest to wyzwaniem, ale z drugiej może być też potencjalnie wykorzystywane przez wydawców. Ustanowienie standardów ochrony praw autorskich i rekompensat stało się ważnym zadaniem w branży wydawniczej. Zapewniając sprawiedliwą dystrybucję wynagrodzenia, branża wydawnicza mogłaby również przyczynić się do rozwoju południowo-koreańskiego sektora AI. O tym The Korea Herald. Pozostajemy w sferze tematów południowo-koreańskich dziennikiem The Korea Herald. Południowo-koreańska noblistka w berlińskiej filharmonii, pisarka Han Kang, laureatka Literackiej Nagrody Nobla, zaprezentuje swoje najnowsze dzieło w Kammermusiksaal w Berlinie Stowarzyszeniem Berlińskich Filharmoników. Nie przesłyszeli się Państwo, Han Kang, o ile mi wiadomo, nie komponuje muzyki, pisze piękne książki, ale ta inicjatywa połączenia noblistki i filharmoników to jedno z najciekawszych wydarzeń wrześniowego

0: Międzynarodowego Festiwalu Literatury w Berlinie. W ramach cyklu Zazwechse znani autorzy będą zapraszani do Kammermusiksaal 3 razy w sezonie, aby czytać fragmenty swoich najnowszych dzieł i dyskutować o nich. Członkowie berlińskiej filharmonii wykonają utwory kameralne, które nawiązują do tematyki tekstów. Literatura, podobnie jak muzyka, odzwierciedla świat i nasze życie, poinformowała orkiestra na swojej stronie internetowej. W naszym nowym cyklu Zazwechse wprowadzamy te dwa aspekty w dialog. Bilety na wydarzenie trafią do sprzedaży 7 czerwca, a przedsprzedaż rozpocznie się dzień wcześniej. Japoński dziennik Mainichi w tym tygodniu publikuje reportaż poświęcony Taro Yaguchi. To prawnik zajmujący się międzynarodowymi wnioskami patentowymi, ale także artysta origami. Proszę się nie obawiać, przedsiębiorczy Japończyk nie opatentował sztuki origami, ale w USA i Japonii zaczął na niej dobrze zarabiać. 58-latek ma pracownię w Nowym Jorku i innych lokalizacjach, gdzie prowadzi zajęcia z origami i sprzedaje produkty z nim związane. Powiedział, że sukces komercyjny będzie wzorem do promowania japońskiej kultury za granicą. Taro Yaguchi spędzał dużo czasu ćwicząc origami, podróżując między Japonią a Stanami Zjednoczonymi, stopniowo udoskonalając swoją technikę. Z czasem doszedł do wniosku, że origami można traktować nie tylko jako hobby czy aktywność dziecięcą, ale jako zorganizowaną dyscyplinę, podobną do sztuk walki, takich jak judo czy kendo. Wychodząc z tej koncepcji, zaczął systematyzować metody nauczania. Opracował ustrukturyzowany plan nauczania origami i stworzył aplikację na tablety, która wspiera naukę. Usystematyzował też techniki składania, dzieląc je na 6 poziomów trudności od 1 do 6. Yaguchi zajął się również rozwojem produktów i ich komercjalizacją. Tworzył i sprzedawał papier do origami z nadrukowanymi projektami pojazdów. Linia produktów, która odniosła ogromny sukces w USA, sprzedając się w ponad 1 milionie egzemplarzy. Wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie własności intelektualnej, uzyskał prawa do wzorów w Japonii i Stanach Zjednoczonych, aby chronić swoje prace.
1: To był przegląd prasy zagranicznej, który przedstawił Tomasz Sajewicz. 17:04, za 2,5 godziny niespełna rozpocznie się w Nosprze w Katowicach recital Aleksandra Taro. Jeszcze mamy zaproszenie ostatniej chwili. Jeśli chcą się Państwo szybciutko wybrać do Katowic, jeszcze mogą Państwo nawet z Krakowa zdążyć, to bardzo proszę 22 645 i 4 dwójki.

0: Mało kto gra tak w muzykę francuską jak Aleksandr Taro. Igraszki wody, że do Maurice'a Ravela. Tego utworu nie ma w programie dzisiejszego recitalu, ale cały i tak wypełniony utworami kompozytorów francuskich Gabriela Fauré, Claude'a Debussy'ego, Francisa Poulenca, Jean-Philippe Rameau, Erika Satiego i Paula Dicka. No chyba, że Ravela Aleksandr Taro zagra na bis. To też jest możliwe. Transmisja koncertu na naszej antenie. Przypominam, w Nosprze jeszcze pozostajemy.
1: Gość dwójki.
0: Dziesięć minut po 17:00. Andrzej Sułek z Katowic.
2: Dzień dobry. Z Marin Alsop spotkałem się przedwczoraj, 13 maja, a więc w przeddzień inauguracji festiwalu Katowice Kultura Natura. Postanowiłem porozmawiać z Marin Alsop o tym otwierającym się festiwalu, o kończącym się sezonie, o perspektywie na sezon następny. Poprzednio rozmawiałem z Marin Alsop kilka lat temu. Chciałem więc przy tej okazji nawiązać również do kilku wątków, które wtedy poruszaliśmy. Postanowiłem jednak zacząć od tego, co teraz dzieje się w katowickim NOSPR, i zarazem nawiązać do początków współpracy Marin Alsop z Katowicką Orkiestrą.
3: Let's begin with the festival.
2: Sześć lat temu po raz pierwszy pojawiłaś się na festiwalu Katowice Kultura Natura i to był w ogóle twój drugi występ z NOSPR w Katowicach. Czy to sprawia, że w jakiś szczególny sposób czujesz się emocjonalnie związana z tym wydarzeniem?
3: Since then.
4: Cóż, po pierwsze, zdecydowanie najbardziej czuję się emocjonalnie związana z orkiestrą, salą i publicznością. Festiwal jest, jak sądzę, wspaniałym świętem o tej porze roku, kiedy odczuwamy wiosenny optymizm i jesteśmy pełni nadziei.

0: Wszystko zaczyna kwitnąć, pogoda się poprawia. Myślę więc, że to naprawdę wspaniała okazja, aby dzielić się muzyką i pięknem.
1: Jak zatem rozumiesz i odbierasz główny wątek tegorocznego festiwalu, melancholia i ekstaza? Bo przecież nie chodzi tu chyba wyłącznie o wiosenny optymizm, is it?
0: No cóż, myślę, że to też w pewnym sensie jest spojrzenie realistyczne. Nie możemy tak po prostu udawać, że żyjemy w jakiejś utopii, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się dzisiaj na świecie. Ale uważam, że muzyka naprawdę może zapewnić nam schronienie, gdy czujemy się melancholijnie i towarzyszyć nam także wtedy, gdy odczuwamy euforię i radość. I na tym właśnie polega piękno żywej muzyki, że może ona dawać wiele dobra tak wielu ludziom jednocześnie. I to nie jest w żaden sposób wymuszone ani sztucznie narzucone. Nikt nie decyduje o tym, jak mamy się czuć. Każda reakcja na muzykę, to, co odczuwasz, gdy słyszysz utwór, jest tak samo dobra. Jest to więc coś bardzo jednoczącego i, jak sądzę, pod wieloma względami budującego wspólnotowość. W tym sensie muzyka to naprawdę uniwersalny język, ponieważ wszyscy się urodziliśmy, tak bym to nazwała, w swego rodzaju połączeniu z muzyką. Dzieci od zawsze śpiewają, nucą coś, każdy ma jakąś ulubioną piosenkę, każdy uwielbia śpiewać pod prysznicem, więc myślę, że muzyka jest ważną siłą jednoczącą.
1: Koncert otwierający festiwal został zatytułowany Przez ciernie do gwiazd. Co to oznacza w kontekście drugiej symfonii Schumana i pierwszego koncertu fortepianowego Brahmsa?
0: Myślę, że oba te utwory mają coś zarówno z cierni, jak i z gwiazd. Przedstawiają oba końce trudnej drogi. Ale moim zdaniem to jest właśnie cecha wielkiej sztuki. Jest w niej kontrast, konflikt. Są emocje, które często trudno określić i jednoznacznie zdefiniować. A kiedy pomyśli się o biografii Roberta Schumana, wydaje się, że miał naprawdę bardzo trudne i pełne wyzwań życie. Dzisiaj uważa się, że cierpiał na dość skrajną postać choroby afektywnej dwubiegunowej. Miotał się więc pomiędzy głębokimi depresjami, które niemal doprowadziły go do samobójstwa, a stanami maniakalnymi i absolutną euforią. Trudno sobie doprawdy wyobrazić taki los w czasach, gdy nie było żadnych leków ani skutecznych terapii. Niewyobrażalna udręka. I w pewnym momencie w progu domu Roberta i Klary staje początkujący kompozytor Johannes Brahms, który ogląda świat z perspektywy młodego człowieka. On dosłownie wkracza w ich życie. Nagle. Relacja między Schumanem a Brahmsem nie miała wymiaru mentorskiego ani typu nauczyciel-uczeń. Przerodziła się w coś szczególnie osobistego. Brahms stał się niemal częścią ich rodziny. I oczywiście żona Roberta Schumana, Klara, która sama była wytrawnym muzykiem i do tego utrzymywała rodzinę, grając na fortepianie, nie była wobec Brahmsa obojętna. Jest to więc bardzo złożona sytuacja, nieprosta relacja i myślę, że oba utwory w tym programie to odzwierciedlają.
1: Porozmawiajmy teraz przez chwilę o orkiestrze. 90-lecie NOSPR to długa historia i ważny moment. Jest w jakiś sposób wyjątkowy także dla ciebie?
0: Myślę, że zawsze miło jest spojrzeć nieco wstecz i zobaczyć, że ludzie, którzy byli ważni dla instytucji, dla orkiestry, powrócili i wystąpili w tym sezonie jako dyrygenci albo jako gościnni artyści. To stały wątek wpleciony w program na ten rok. Myślę tu także o programie, w którym znalazło się już niemało dzieł żelaznego repertuaru orkiestrowego. Ale zawsze z największą niecierpliwością oczekuję nowych dzieł i ich wykonania. A więc na moich koncertach mam kilka światowych premier, które bardzo, bardzo mnie emocjonują. Wszystkie są zresztą w jakiś sposób związane z Polską, a co do mnie osobiście, bardzo mnie cieszy, że na zakończenie przyszłego sezonu po raz pierwszy poprowadzę koncert na orkiestrę Lutosławskiego. Wcześniej nie miałam okazji go wykonać. A czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce, aby to przeżyć, niż tutaj w Polsce, gdzie ten koncert powstał?
1: It's lovely. Bardzo miło.

0: Słyszeć, że entuzjastycznie podchodzisz do koncertu lutosławskiego, ale skoro mowa o premierowych wykonaniach, na swoim pierwszym koncercie w tym sezonie graliście The Rock You Stand On Johna Adamsa. To był utwór napisany na wspólne zamówienie Nospr i wydaje mi się, że to jednak John Adams jest twoim ulubionym współczesnym kompozytorem.
1: Favorite contemporary composer.
2: I don't know, favorite is a...
3: Cóż, nie wiem. Czy ulubiony? Wiesz, to tak jakbyś mówił, które z twoich dzieci kochasz najbardziej. Tak, ale z pewnością uważam, że to naprawdę fascynująca twórczość i wybitna postać. Szczególnie cenię w nim także to, że angażuje się w otaczający świat, bieżące wydarzenia i to, co dzieje się wokół.
0: To może odwrotnie, ty jesteś jego ulubioną dyrygentką.
3: Może to też prawda. To wspaniale mieć taki wspólny utwór, który on i ja dyrygujemy w jednym sezonie.
0: You also dyrygowałaś też El Niño Johna Adamsa w Metropolitan Opera, to rzecz o narodzinach Jezusa. Nie jest to zarazem wyłącznie historia ewangeliczna. Częściowo Adams opowiada ją z perspektywy brzemiennej Marii, a częściowo z perspektywy wydarzeń, które nastąpiły po narodzinach. Jak wspominasz tę premierę i to dzieło?
3: To było wspaniałe przeżycie. El Niño to jest, jak wiesz, historia narodzin Chrystusa, ale oglądana i ukazywana z innego niż zwykle punktu widzenia. W Met powstała naprawdę fantastyczna produkcja. Ta inscenizacja naprawdę ukazała to dzieło w nadzwyczaj żywych kolorach. To właśnie było najbardziej ekscytujące. Produkcja była naprawdę dynamiczna, a śpiew, obsada i orkiestra oczywiście znakomite. I tak, to było przeżycie z gatunku tych, których nigdy się nie zapomina.
0: Let's talk. To powróćmy teraz do Polski i porozmawiajmy więcej o twoich doświadczeniach z Nospr, z orkiestrą, z którą spędziłaś sporo czasu, bo od 2020 roku. Czy dostrzegasz, że orkiestra jakoś się zmieniła pod twoim kierownictwem podczas tej kadencji, która trwa 6 lat?
3: Mam nadzieję, że wszyscy wciąż się zmieniamy. Taka jest idea naszego artystycznego powołania, aby nieustannie się rozwijać jako artyści, jako zespoły i orkiestry. Myślę, że szczególnie ciężko pracowaliśmy nad połączeniem i integralnością rytmiczną oraz spotkaniem i zsynchronizowaniem naszych dźwiękowych światów. Mam więc nadzieję, że wszyscy zmieniliśmy się przez ten czas, ale zmiana nie jest celem samym w sobie. Uważam, że prawdziwym celem jest ciągły rozwój, dążenie do bycia najlepszą wersją siebie, najlepszym, kim można być. Dlatego moim celem w pracy z orkiestrą jest ciągłe uwalnianie jego całego potencjału.
0: Kiedy rozmawialiśmy poprzednio, pytałem cię o rolę muzyki wobec problemów współczesnego świata, ale od tego czasu sytuacja stała się jeszcze bardziej niepokojąca i skomplikowana. Nasiliły się wyzwania cywilizacyjne i humanitarne. Daleki jestem od oskarżania muzyki albo sztuki o polityczną nieskuteczność, ale chcę zapytać, czy artyści mają wciąż jeszcze motywację, by kontynuować walkę o wartości takie jak prawo do życia wolnego od strachu, do pokoju, o prawa człowieka, o klimat. Lista robi się przygnębiająco długa.
3: Tak, nie mogłabym tego lepiej ująć, ale jeśli wycofamy się na myśl o tych wszystkich naprawdę bardzo trudnych kwestiach stojących przed nami, to myślę, że po prostu pozostałoby nam tylko wczołgać się z powrotem do łóżka i nigdy z niego nie wychodzić. Lepiej iść naprzód, starać się ze wszystkich sił bronić tego, w co się wierzy i wspierać ludzi, w których się wierzy. Nie wolno zaprzestać głoszenia wartości, które są najważniejsze i każdy powinien czynić to takimi środkami, jakie ma do dyspozycji. Na czym polega to dla mnie? Na budowaniu i podtrzymywaniu żywego doświadczenia sztuki i spotkania żywych ludzi, jakie niesie ze sobą koncert. Zgadzam się oczywiście, że ani muzyka, ani sztuka nie są w stanie rozwiązać problemów świata, ale myślę, że mogą pokazać jego najlepszą stronę, przypomnieć, jak wielki jest ludzki geniusz i jak wiele piękna potrafi stworzyć człowiek, bo przecież taka jest większość dzieł sztuki stworzonych przez ludzkość. I to daje poczucie spełnienia i realizacji czegoś, co nazwałabym wyższym celem. Uważam, że to naprawdę bardzo ważne dla przyszłych pokoleń, zwłaszcza, że mają na głowie coraz więcej problemów, z którymi muszą się zmagać. Oczywiście to mnie martwi. Mam syna i często myślę, cóż, chciałabym zostawić mu świat, który byłby lepszy.

0: pierwszym miejscem, a nie taki, który piętrzy przed nim coraz więcej wyzwań. Ale i ja, i ty możemy i powinniśmy po prostu robić wszystko, co jest w naszej mocy.
1: To teraz inna strona współczesnej rzeczywistości. Całkiem niedawno wystąpiliście w Nowym Jorku z Hayato Sumino. Grałaś też z nim w Nospry, nagraliście płytę. Hayato Sumino to pianista, który ma 1,5 miliona subskrybentów na swoim kanale YouTube. Co o tym myślisz? Czy robi to na tobie jakieś wrażenie? Czy czujesz na sobie uwagę tego anonimowego tłumu obserwujących cię ludzi? Jaki w ogóle jest twój stosunek do social media in general?
2: No, I don't think about that stuff too much, but
0: nie myślę o tym zbyt dużo, ale wydaje mi się, że to w pewnym sensie zabawne. On jest takim takim powściągliwym, cichym człowiekiem. Sama myśl, że ma ponad 1,5 miliona widzów, jest dla mnie nawet trochę zabawna. Ale podoba mi się to, zwłaszcza kiedy widzę, że jemu wyraźnie sprawia to jakąś radość i go inspiruje. Ale kiedy razem gramy w sali koncertowej, jest zawsze mnóstwo ludzi, a o to przecież chodzi. Myślę ponadto, że to wspaniała okazja dla muzyki poważnej, byśmy mogli dotrzeć do siebie wzajemnie ponad tymi wszystkimi różnicami i podziałami gatunkowymi, barierami pokoleniowymi, różnicami kulturowymi. A internet to jest siła, z którą trzeba się mierzyć. Więc jestem szczęśliwa, że w pewnym sensie stałam się teraz częścią jego kręgu. No i wiesz, kręcimy dużo filmów, kiedy jesteśmy razem. A więc takie mam refleksje.
1: Użyłaś określenia przełamywanie barier i wydaje mi się, że to jest twoja dewiza życiowa i motto działalności artystycznej. Pracujesz na rzecz przełamywania barier, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety w muzyce, kompozytorki, dyrygentki. Promujesz hashtag Purple Button na Instagramie. Twoje stanowisko na festiwalu Ravinia też jest bardzo mocno powiązane z przełamywaniem barier. Jakie widzisz najważniejsze wyzwania na tym polu?
0: Oczywiście zrobiliśmy już niemało. Dokonał się znaczny postęp i przybliżyliśmy się do ideałów równości, ale z dzisiejszego krajobrazu politycznego wynika jednocześnie, że te osiągnięcia można odwrócić i zaprzepaścić znacznie szybciej niż je zdobyć. Myślę więc, że nadszedł teraz moment, aby zachować szczególną czujność, połączyć siły i naprawdę nalegać na równość w świecie. A dziedzina muzyki to tylko maleńki mikrokosmos wewnątrz szeroko rozumianego społeczeństwa. Myślę więc, że na ile możemy, powinniśmy w naszej sferze na różne sposoby wesprzeć kobiety na stanowiskach kierowniczych. Mógłby to być przynajmniej przykład dla reszty świata, także w innych dziedzinach. Rozpoczęłam 2 lata temu kampanię pod hashtagiem Purple Button. Jest na Instagramie, jak wspomniałeś. Jest to kampania mająca na celu docenienie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Batuta jest tu dobrą metaforą. Z jednej strony, jak wiadomo, może być symbolem władzy i kontroli, ale z drugiej także instrumentem, który można przekazać następnej osobie. Chodzi więc o mentoring, dzielenie się i propagowanie. Zresztą nie powinno się to wcale ograniczać do kobiet na dyrygenckim podium czy kobiet w muzyce. Ale szerzej, bo wszędzie są kobiety i inne grupy społeczne niedostatecznie reprezentowane.
1: Udało ci się ostatnio odkryć jakieś nowe talenty w tej dziedzinie wśród dyrygentek i kompozytorek? Chcesz zaprosić jakieś nowe osoby do Katowic?
0: O tak, zawsze to robię, a w następnym sezonie mamy kilka wschodzących gwiazd. Jest wśród nich nowa dyrygentka, która właśnie zdobyła moje stypendium dla kobiet dyrygentek, które funduje od 2002 roku. Nazywa się Chi Yuan Lin, pochodzi z Tajwanu i jest niezwykle utalentowana. A potem, jeśli chodzi o sferę kompozytorską, poprowadzę prawykonanie dzieła Roxany Panufnik, córki bardzo znanego polskiego kompozytora Andrzeja Panufnika. A więc konsekwentnie próbuję stworzyć możliwości nie tylko samym kobietom, ale także publiczności, aby mogła doświadczyć ich niesamowitego talentu.
1: Now, skoro mowa o następnym sezonie, to na co jeszcze chciałabyś zwrócić uwagę w planach na 2026-2027?
0: Ojej, myślę, że warto niczego nie przegapić. Od tego muszę zacząć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Próbowałam ułożyć.

0: Tworzyć takie programy, w których każdy znajdzie coś dla siebie, jakkolwiek to brzmi. Ale mam na myśli to, że istnieje pewien standardowy, żelazny repertuar, który ludzie uwielbiają. A więc otwieramy sezon trzecią symfonią Mahlera, dziełem monumentalnym. W środku sezonu wykonujemy symfonię organową Saint-Saënsa na tym pięknym instrumencie, który mamy tu w sali NOSPR. Zakończę sezon koncertem na orkiestrę Lutosławskiego. Mamy też w planach kilka światowych prawykonań, plus standardowy repertuar Mozarta, Brahmsa, Haydna i Beethovena, którego wszyscy znają i zawsze kochają. Więc przyjdźcie i przeżyjcie to z nami na żywo w sali koncertowej.
1: Please come and experience NOSPR live in the concert hall.
2: And on, i w transmisjach w radiowej dwójce, Radio 2.
0: Oczywiście w radiu zawsze.
2: But talking about the radio, ale skoro mówimy o radiu, NOSPR to orkiestra radiowa. Czy jest coś wyjątkowego w radiowej orkiestrze? W przyszłym tygodniu spotykamy się w Katowicach z naszymi kolegami z EBU i zawsze jednym z tematów rozmów są radiowe orkiestry i ich rola w mediach publicznych. Jak to wygląda z perspektywy twoich doświadczeń?
0: Cóż, myślę, że historia i rola orkiestr radiowych na całym świecie są absolutnie fascynujące, a ich działalność jest naprawdę niezbędna dla dobra wspólnego. Nasza orkiestra to orkiestra narodowa i to nie tylko z nazwy, nie tylko w znaczeniu formalno-prawnym. Orkiestra radiowa jest dobrem publicznym. Ogólnie rzecz ujmując, są zazwyczaj niezwykle elastyczne. Potrafią grać w każdym stylu, każdą muzykę, ponieważ angażowane są do wszelkiego rodzaju projektów, nie tylko z repertuarem filharmonicznym, ale dosłownie do wszystkiego. Od telewizji przez radio po nagrania. I myślę, że te orkiestry tak naprawdę wywodzą się z koncepcji, że muzyka jest dla wszystkich, że sztuka jest dla wszystkich, moim zdaniem. Zdaniem na tym polega piękno i wyjątkowość orkiestry radiowej.
2: O ile razy będziesz dyrygować w przyszłym sezonie w Katowicach?
0: Zamierzam prowadzić 6 koncertów abonamentowych i kilka innych, więc dość często.
2: Teraz opowiedz jeszcze o swoich planach poza Polską. Dowiedziałem się na przykład o niezwykłym koncercie w Barcelonie.
0: Wydarzenie w Barcelonie uświetni setną rocznicę powstania Sagrada Familia Gaudiego. Więc to wyjątkowy moment, koncert z dwoma zupełnie nowymi utworami i jako główna dyrygentka gościnna orkiestry Filharmonia zabieram ją tam ze sobą. Będę też dyrygować w Korei Południowej z orkiestrą filadelfijską, której także jestem pierwszą dyrygentką gościnną, a wystąpię między innymi z Yun Chan Limem, kolejnym fenomenalnym młodym pianistą. To będzie w październiku. Wydarzy się więc mnóstwo wspaniałych rzeczy. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę pracować z tak wspaniałymi orkiestrami i tak wspaniałymi muzykami na całym świecie.
2: A więc życzę powodzenia, Marin, i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
3: Marin Alsop w rozmowie z Andrzejem Sułkiem, który jest w NOSPR-ze na festiwalu Katowice Kultura Natura. Przypominam, że dzisiaj transmisja recitalu Aleksandra Tarot, początek o 19.30, a teraz jeszcze coś z nagrań naszej gościni Marin Alsop.

0: fragment pierwszej symfonii Samuela Barbera, Royal Scottish Orchestra pod dyrekcją Marin Alsop, z którą całkiem niedawno rozmawiał Andrzej Sułek. Do Nospru powrócimy i na festiwal Katowice Kultura Natura powrócimy dzisiaj o 19:30. A to jest program Wybieram Dwójkę, w którym patrzymy teraz bardziej na północ. Porozmawiamy teraz o 72. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów, której wyniki poznaliśmy dzisiaj. Łączymy się z Rygą, gdzie jest Joanna Grodkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Adamie. Witam Państwa.
0: Przypomnijmy laureatów. Kto wygrał?
1: W kategorii ogólnej, tej generalnej, wygrał serbski kompozytor Jug Markowicz i jego Stabat Mater na chór mieszany, viole da gamba i elektronikę, a w kategorii kompozytorów do 30 roku życia czeski kompozytor Hasztal Hapka i jego utwór zatytułowany Chłopiec z siwymi rzęsami. Ten z kolei utwór skomponowany został na bardzo ciekawy, jeśli chodzi o instrumentację, zespół i cały chór złożony z pianin zabawek starych, czasami zdezelowanych, więc wszystko to brzmiało w taki sposób no, bardzo nostalgiczny, powiedziałabym. I zresztą ten nurt nostalgii pojawiał się nieraz w kompozycjach prezentowanych na tegorocznej Trybunie Kompozytorów. No, trzeba powiedzieć, że Ryga to jest idealne miejsce na takie wydarzenie. Wszędzie jest blisko.

0: blisko. No, ale jeśli siedziba radia znajduje się przy placu katedralnym, w samym centrum Starej Rygi, dosłownie vis-a-vis katedry, no to trudno się dziwić, że wszędzie mamy tutaj blisko i do Akademii Muzycznej, gdzie było spotkanie z kompozytorami, zresztą niezwykle ciekawe, z Christem Ausniecksem, z Anną Fischer, która zresztą wspominała zwycięski utwór Rafała Ryterskiego, mówiła, że słuchała go wielokrotnie i że on dał jej poczucie wolności i tego, że może robić wszystko. To są takie, ja zaznaczam wątki polskie, bo będę to rozwijać. To już od pierwszego prezentowanego utworu podczas pierwszej sesji przesłuchań stało się oczywiste, że te wątki polskie będą tu bardzo silne, a potem one się pojawiały w nieoczywisty sposób. Mieliśmy, czego może Państwo nie wiedzą albo wiedzą, bo to też publikowaliśmy, jakoś sugerowaliśmy w naszych mediach społecznościowych, jednego kompozytora polskiego reprezentującego polskie radio, a tymczasem rekomendacje otrzymało dwoje kompozytorów polskich, bo drugą kompozytorkę właśnie przywiozło na trybunę radio duńskie. To Adriana Kubica-Cypek, o której zresztą ja też myślałam w wyborze utworów na tegoroczną trybunę.
1: Tak, pamiętam, rozmawialiśmy o utworze Adriany Kubicy-Cypek, tak.
0: Tak. Druga rzecz, którą chciałabym bardzo mocno podkreślić, to niezwykła serdeczność, opiekuńczość, z którą się tutaj spotkaliśmy ze strony całego zespołu Radia Łotewskiego, ale nie tylko, bo na trybunie pojawili się też przedstawiciele innych instytucji muzycznych czy organizacji, Łotewskiej Rady Muzycznej, Muzyka Baltica, ale także na przykład Opery Ryskiej. Dyrektor zapraszał nas serdecznie do odwiedzenia opery i zwiedzenia opery. Oczywiście nie ma na to czasu, ale to zaangażowanie w sprawy muzyki jest tutaj bardzo silnie obecne, zapewne za sprawą silnej tradycji wspólnego śpiewania społeczeństwa łotewskiego i tych ich wielkich imprez w takiej otwartej przestrzeni z wielkim amfiteatrem, który mieści na swojej scenie 20 tysięcy śpiewaków i drugie tyle to jest publiczność, a więc ta skala zrozumienia siły muzyki jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo mocna. Jeśli chodzi o samą trybunę, o same przesłuchania, to czego słuchaliśmy, no to było 40 utworów, w tym 50% to dzieła kobiet kompozytorek, a 12% to utwory młodych kompozytorów. Wzięły udział w tej trybunie 23 radiofonie, no głównie z Europy oczywiście, ale także z Argentyny, Meksyku, Hongkongu i Chile po raz pierwszy. Duża rozpiętość składów instrumentalnych i bardzo oryginalnych, ciekawych składów z instrumentami dawnymi, instrumentami tradycyjnymi, z bardzo ciekawie potraktowanym fortepianem właśnie, który się pojawiał w wielu kompozycjach, również w kompozycji Jacka Sotomskiego, jego koncercie fortepianowym Melancholia. No, melancholia i nurt nostalgii dominowały w tym roku w wielu kompozycjach. Poziom ogólnie był bardzo wysoki i wysoki, o czym świadczą zespoły, których nagrań słuchaliśmy. Black Page Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Danish National Vocal Ensemble, Orchestra National de France i wiele, wiele jeszcze innych. Ensemble for New Music Tallinn z Araszem Jazdanim, Philharmonia w Rotterdamie, a także dwie orkiestry symfoniczne BBC i Ensemble Contrechamp. Były nowe radiofonie, były radiofonie, które wróciły, no właśnie BBC, ale też RAI, radio hiszpańskie. Także jest nadzieja na to, że trybuna będzie tą opoką, tak jak mówiła to na konferencji prasowej dyrektor programu trzeciego, czyli odpowiednika radiowej dwójki, Mówiła, że w czasie, kiedy odbywała się trybuna, upadł rząd łotewski, ale trybuna będzie tą skałą, tą opoką z pewnością dla muzyki współczesnej, bo jest...

0: bardzo silnym narzędziem promocji.
1: Mówiłaś wcześniej o utworach polskich kompozytorów Jacka Sotomskiego i Adrianny Kubicy-Cypek. Jak one były przyjmowane?
0: Jacek Sotomski jest znany wielu delegatom radiofonii. No powiem tylko, że Rainer Elsner bardzo mocno trzymał kciuki.
1: Nasz kolega z Austrii, z Wiednia.
0: Tak, bo...

0: Będzie obecny na festiwalu w Gracu Jacek Satomski. Był już albo będzie, w każdym razie to jest planowane. Inni delegaci też podchodzili do mnie po prezentacji utworu Jacka Satomskiego i znacząco mrugali okiem, że zawsze Polskie Radio przywozi rzeczy ciekawe i zaskakujące, progresywne, odważne. I tak było i tym razem. Jeśli chodzi o Adriannę Kupicę-Cypek, no to tutaj nie będziemy się przyznawać do jej sukcesu, bo to sukces Radia Duńskiego. Tak. Ale trzeba powiedzieć, że ona świetnie sobie radzi właśnie w Danii, bo nie tylko, że jej utwory są tam już grane, że uzyskała to uznanie, ale także zajmuje się organizatorską pracą, także mocno już zakotwiczyła się na scenie duńskiej. No i muszę przyznać, że utwór, który był prezentowany, Printemps, na wokalny utwór, bardzo ciekawie traktował głosy wokalne i zespół jako taki.
1: Dzisiaj zaprezentujemy na naszej antenie utwory zwycięskie Juga Markowicza i Hasztala Chapki. Po 22 w paśmie, w którym zwykle słuchamy utworów z Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów, Joanna Grodkowska powróci do nas już w przyszłym tygodniu i będzie opowiadać jeszcze długo o tym, co działo się na tym spotkaniu w Rydze, ale na koniec, co z twojej perspektywy było najciekawsze, co cię może najbardziej zaskoczyło?
0: Zaskoczył mnie Chopin w pierwszym prezentowanym na pierwszej sesji utworze i jak tylko przeczytałam tytuł The Moon Has Said Dogs Are Sleeping, pomyślałam sobie, skąd ja znam tę frazę? No i oczywiście to jest fraza Księżyc. Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły z Laury i Filona, tak. Karpowicza, więc Karpińskiego, więc jakby tak dobrze nam znana, że potrafimy to zaśpiewać w nocy.
1: Tak, to prawda.
0: I to właśnie, to obecność muzyki tradycyjnej w tym utworze.
1: Utwór Jonasa Skaruda, tak?
0: Tak, utwór norweskiego kompozytora, w którym jest i muzyka ludowa, ale przez pryzmat Chopina widziana i sam Chopin z pierwszych lat swojej twórczości, koncerty fortepianowe, a więc ta młodzieńcza twórczość, ale pokazana w tak inteligentny sposób, właśnie odarta z tej całej, z tego blichtru, wirtuozerii, ale pokazana jako rzecz prywatna. To niezwykle ciekawy zabieg, przepięknie skomponowany utwór i na pewno wkrótce go Państwu zaprezentuję.
1: A ja już za chwilę we fragmenciku Poing Ensemble i Orkiestra Radia Norweskiego pod dyrekcją Ilana Wołkowa. Bardzo dziękuję Ci, Joanno, za tę relację. Ciesz się jeszcze tam przez ostatnie godziny spotkaniem z koleżankami i kolegami ze całego świata, radiowcami. To zawsze jest wspaniała okazja i do usłyszenia z Warszawy.
0: Dziękuję, to prawda. Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Jonas Skarut jest kompozytorem tego utworu. To był utwór reprezentujący Radio Norweskie na międzynarodowej trybunie kompozytorów. The moon has set, dogs are sleeping, czyli już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły. No i oczywiste wręcz nawiązanie do Chopina i do jego opracowania tej pieśni. Poing Ensemble i Orkiestra Radia Norweskiego pod batutą Ilana Wołkowa. Takie cuda na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów. Dzisiaj, przypominam, zwycięzcy po 22:00 zostaną zaprezentowane zwycięskie utwory przez Michała Dębskiego, a Joanna Grodkowska od przyszłego piątku będzie prezentować utwory, no wszystkie te najciekawsze z tegorocznej trybuny. Swoją drogą ten utwór jest przeznaczony na małe, takie zabawkowe instrumenty i pomyślałem sobie, czy u nas nie mógłby go wykonać Paweł Romańczuk i małe instrumenty. A jeśli mówię o Pawle Romańczuku, to dzisiaj Paweł Romańczuk i Agata Zemla dają wspaniałe performanse na Festiwalu Muzyka Polonika Nowa i strasznie żałuję, że nie mogę tam być. Będę tam jutro i Państwa też zachęcam, bo to nasz zaprzyjaźniony festiwal we Wrocławiu. Jutro Noc Muzeów, czyli zatrzęsienie króciutkich, malutkich koncertów w różnych miejscach Narodowego Forum Muzyki. My tylko jeden koncert będziemy mogli Państwu zaprezentować na antenie, ale to nieco później. Festiwal trwa. Program drugi za 8 minut 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: 45 lat temu, w kolejnych dniach po zamachu na życie papieża, w Rzymie przebywał specjalny wysłannik Wolnej Europy, Tadeusz Nowakowski. Jego kolejne korespondencje, nadsyłane kilka razy dziennie, informowały o stanie zdrowia w pierwszych godzinach po przewiezieniu papieża do kliniki Gemelli.

0: i po operacji, która uratowała mu życie.
1: Wszędzie jest tylko jeden temat i ludzie zadają sobie pytania, dzwonią do radiostacji watykańskiej, dzwonią do radiostacji włoskiej, do telewizji, do redakcji Osservatore Romano. Wszystkie były numery zablokowane, czekają następnych biuletynów. To jest temat najważniejszy. Włosi, którzy przecież już tyle mieli smutnych okazji, aby w cudzysłowie przyzwyczaić się do terroru, tym razem naprawdę są chyba już najgłębiej wstrząśnięci, tylko można porównać ten wstrząs z wiadomością o zamachu na życie Aldo Moro. Sprawom polskim znowu wszyscy poświęcają jak najwięcej serdecznej uwagi, także i ciężkiemu stanowi zdrowia prymasa Polski. Do kościoła polskiego świętego Stanisława nieznani Rzymianie przywożą białe, czerwone róże, kwiaty i piszą kilka takich wizytówek, bilecików, że modlą się za ojca świętego i modlą się także za księdza kardynała Wyszyńskiego. Jeden jest fakt, który nas tu wszystkich głęboko cieszy, że Ojciec Święty odzyskał przytomność i że Ojciec Święty, jak się dowiaduje, to jest taka niedyskrecja, którą chętnie przekazuje słuchaczom w Polsce, że jak się obudził z narkozy, to zaczął mówić po polsku i dyktownie po polsku, tak jak po polsku na głos się modlił, kiedy na rękach, zbroczony krwią, na rękach swojego wiernego współpracownika, księdza prałata Stanisława Dziwisza, on go w objęciach po prostu wiózł do szpitala i wtedy Ojciec Święty na głos po polsku się modlił. Wszyscy tutaj mówią o Polsce, mówią o Ojcu Świętym i stale powtarza się jedno zdanie: te kule trafiły w nas wszystkich.
0: Tadeusz Nowakowski był nazywany reporterem papieża. Relacje z papieskich pielgrzymek wypełniły 6 tomów. Reporter papieża, w bagażniku jego świątobliwości, Volo Papale, Na skrzydłach nadziei, Boening świętego Piotra oraz Kwiaty dla pielgrzyma.
2: Takim wspomnieniem kończymy program Wybieram Dwójkę. Przygotowała go Elżbieta Szymkowska, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, muzyką oprawiła Monika Kopcik. Ja do Państwa mówiłem, Adam Suprynowicz, zapowiadam już klub jazzowy i Ule Nowak po 18:00, potem Katowice i Aleksander Taro po 19:30, no a potem zwycięzcy Trybuny Kompozytorów, więc nie będą się Państwo mogli oderwać od radia, gwarantuję to, a na koniec muzyka Jana Sebastiana Bacha. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Jej czas przyszedł bardzo późno. Ona też była, wyprzedzała swój czas. I teraz robi karierę, teraz ma to, na co zasługiwała wtedy, kiedy żyła.
2: Tak o Alinie Szapocznikow mówił Wojciech Fangor. A my, jednej z największych rzeźbiarek wszechczasów, przyjrzymy się w audycji Dwójka na miejscu.
3: Dokładnie w setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow porozmawiamy o jej życiu i bogatej twórczości. Nie zabraknie wspomnień i archiwalnych wypowiedzi.
2: Do usłyszenia w sobotę o 15:00. Maria Czok
3: i Katarzyna Sanocka.
0: Autopromocja.
4: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 18:00.
5: Jazzowy klub Dwójki live.

0: Dzień dobry, jazzowy klub Dwójki, Ula Nowak, Grzegorz Dąbek. Kłaniamy się Państwu nisko i zapraszamy na retransmisję koncertu, który odbył się w ramach tegorocznej edycji festiwalu Jazz Jantar w sali suwnicowej klubu Żak w Gdańsku. Po 3 latach na festiwal powróciła amerykańska kompozytorka, klarnecistka, pianistka, wokalistka, a przede wszystkim pedagogzka Angel Bud Dawit. Powróciła w roli liderki kolejnej odsłony projektu zainicjowanego w 2025 roku we współpracy z Akademią Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w ramach którego wraz ze studentkami i studentami po kilkudniowych warsztatach utworzyła zespół. Artyści wykonali jeden koncert, otwierając tym samym festiwal Jazz Jantar. Zanim wysłuchamy tego historycznego, muzycznego spotkania, zapraszam Państwa na rozmowę z uczestniczką warsztatów, perkusistką Patrycją Wybrańczyk, odpowiedzialnym za projekt ze strony Akademii Muzycznej, trębaczem doktorem Emilem Miszkiem oraz samą artystką Angel Bud Dawit. Moi rozmówcy opowiadali o tym, jak przebiegła współpraca między festiwalem a uczelnią, jakie emocje towarzyszyły uczestnikom spotkania, a także o tym, co stanowiło najistotniejszy długofalowy efekt warsztatów i koncertu młodych adeptów sztuki jazzowej oraz amerykańskiej gwiazdy sceny improwizowanej.
1: Wszystko układa się bardzo płynnie i w zasadzie bez żadnych problemów.

0: a ta współpraca przebiega i wszyscy jesteśmy przeszczęśliwi, że właśnie taką osobę jak Angel Bud David, taką tutorkę, mentorkę, wspaniałą prowadzącą i wybitną artystkę, też bardzo ciepłą osobę, udało się właśnie sprowadzić w mury Akademii Muzycznej w Gdańsku. Takich osób nam trzeba. No te mury akademickie, które często wpadają w takie kolejny wykładów, takiego teoretyzowania, a czasami brakuje nam takiego praktycznego podejścia właśnie od artystów, no w tym przypadku właśnie artystów, no, którzy występują na scenach całego świata. Więc to jest super, że możemy tak z bliska podziwiać ten kunszt wykonawczy, ale też kunszt samego prowadzenia warsztatów, bo Angel Bud David jest również bardzo doświadczona, ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie warsztatów i to się czuje i sami studenci, jak z nimi rozmawiam, też gdzieś w kuluarach, w przerwach tych warsztatów, no są oczarowani jej osobą, ale też sposobem, w jaki się komunikuje z nimi, w jaki ich inspiruje, w jaki też roztacza taką niesamowitą aurę. No i chyba móc czerpać z tego jest to ogromna przyjemność.
1: Ta formuła warsztatów w ramach współpracy Festiwalu Jazz Jantar i Akademii Muzycznej to nie jest nowość, to już bodajże trzecie takie spotkanie. Studenci chętnie biorą udział zapewne w tych spotkaniach, bo jest to wydarzenie dużej rangi i też wspaniali artyści pojawiają się w murach klubu Żak. Powiedz proszę, jak to wyglądało wcześniej? Czy również brałeś udział w tych edycjach warsztatowo-koncertowych z mentorami, tutorami, którzy tutaj przyjeżdżali na Jazz Jantar wcześniej?
0: Tak jak wspomniałaś, jest to trzecia edycja. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w procesie w poprzedniej edycji z Adą Rawę, argentyńską saksofonistką, klarnecistką, improwizatorką. Za pierwszym razem gościliśmy tutaj we współpracy z Festiwalem Jazz Jantar Zoe Ambe, amerykańską saksofonistkę, więc wtedy akurat za pierwszym razem my jako Akademia oddelegowaliśmy konkretną już listę studentów, konkretną grupę studentów i studentek, którzy wzięli udział w warsztatach. Było to jakby odgórnie zarządzone. Od drugiej edycji wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie trochę poluzować te regulacje i żeby sami prowadzący w toku właśnie wspólnej pracy ze studentami mogli wyselekcjonować tę grupę studentek i studentów właśnie wybranych w celu zagrania koncertu, bo to jest też niezwykle ważne, że nie jest to też takie oczywiste i tutaj myślę, że jest to w jakiś sposób innowacyjne, że warsztaty kończą się koncertem na jednym z najważniejszych festiwali jazzowych w Polsce i to naprawdę trzeba zaznaczać, bo nie wszyscy mają takie szczęście i wydaje mi się, że to jest też ogromna wartość dla studentów, ale też dla nas prowadzących i myślę, że dla wszystkich dookoła, też dla naszej lokalnej społeczności.
1: Perkusistka Patrycja Wybrańczyk jest jedną z tych wykonawczyń, które dzisiaj wspólnie z pozostałymi artystami wystąpią w ramach koncertu. Patrycjo, jak wyglądał ten proces przygotowania? Jakie były poszczególne etapy? O tym trochę już wspomniał Emil. Natomiast gdybyś ty ze swojej perspektywy mogła opowiedzieć nam, jak Angel Bud David prowadziła te warsztaty, jakich uwag wam udzielała, co było dla niej najważniejsze i też z jakim materiałem pracowaliście?
2: No właśnie, to wszystko ciężko opisać w krótkiej wypowiedzi, ale spędziliśmy ze sobą łącznie, wydaje mi się, chyba 4 dni, naprawdę wielogodzinne to były sesje, w których przede wszystkim rozmawialiśmy i to też jest, myślę, ważny element, żeby to podkreślić, że to granie dopiero przychodziło na samym końcu, w momencie, kiedy już poznaliśmy siebie nawzajem, nie tylko Angel, ale też siebie, właśnie studentów, których bardzo często przez kilka lat możemy mijać na szkolnych, akademickich korytarzach i tak naprawdę nie wiedzieć, jakby czym się nasza wrażliwość różni, jakie mamy spojrzenie na niektóre aspekty. Angel też dawała nam różne zadania, które polegały na takim budowaniu własnej wartości, zdawaniu sobie z tego sprawy, kim jesteśmy, że mamy coś do powiedzenia, mamy swój głos, którego możemy używać w różnych sytuacjach. Głos w sensie dosłownym, ale też metaforycznym i muzycznym. I właśnie skupialiśmy się też na takim aspekcie naszej tożsamości. Tożsamości narodowej, ale też tożsamości naszej takiej osobistej. I to było naprawdę wspaniałe móc poznać swoich kolegów, koleżanki od tej strony, gdzie mimo, że no tak jak powiedziałam, jesteśmy ze sobą w jednych murach, to często nawet nie dochodzi do tego momentu, bo wszyscy są po prostu skupieni na chodzeniu na zajęcia, zajęcia, wykonywaniu jakichś poleceń i tak naprawdę czasami właśnie brakuje czegoś, co jest, myślę, najważniejsze, nie tylko w muzyce i tworzeniu razem, ale też w ogóle w życiu takim, jaki każdy z nas wiedzie, że warto skupić się na tym własnym głosie, na własnej tożsamości, na poznawaniu siebie nawzajem i też na tym skupiły się przede

0: ze wszystkim te warsztaty. Angel potem czysto, już nawet właśnie to było niesamowite, że po pierwszym dniu, kiedy w zasadzie całość była, można powiedzieć kolokwialnie, przegadana, poznaliśmy niesamowitą jej historię. Mówiła też o właśnie swoim pochodzeniu, o swojej tożsamości, o swojej muzyce, o historii jazzu, historii afroamerykańskiej kultury, która tak naprawdę wiedzie prym, jeśli chodzi o niezwykłą mnogość gatunków, które teraz na całym świecie są popularne, i też stylu i tak dalej. Także były to wielogodzinne sesje skondensowanej wiedzy, inspiracji, motywacji i tak naprawdę na końcu pracy w grupach i tworzenia różnych części kompozycji, którą wykonujemy dzisiaj na Jazz Jantar.
1: I feel like I never grew up. Like I never adulted. I always liked to play.
2: Czuję się, jakbym nigdy nie dorosła, jakbym nigdy nie stała się dorosła. Zawsze lubiłam grać, nie występować. Tak się składa, że jestem, wiesz, wykształconym muzykiem, kocham to, ale w głębi duszy zawsze chciałam, żebyśmy nie wyrastali z bycia dziećmi. Lubię wychodzić z domu i grać z przyjaciółmi, z tymi, którym jest to bliskie, z młodymi ludźmi. Oni tak jakby wciąż pamiętają, co to znaczy być dzieckiem, więc jest łatwiej. Dziś było łatwo z nimi grać, ale najłatwiej było złapać kontakt z małą dziewczynką na widowni. Cóż, omówiliśmy wiele rzeczy. Chciałam ich przygotować, bo to studenci muzyki i biorę ich pod swoje skrzydła. Chcę ich przygotować na to, żeby po szkole mogli mieć dynamiczną, wspaniałą karierę muzyczną. Więc nie tylko rozmawialiśmy o instrumentach i muzykalności, ale też o tym, żeby dbać o siebie. To ważniejsze niż chodzenie do sali prób. Sala prób zawsze będzie, ale musisz o siebie zadbać. Musisz dbać o porządek i organizację w swoim życiu, co oznacza, że twój pokój jest czysty, łóżko pościelone, musisz spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, a co najważniejsze, jeśli ktokolwiek w życiu lub w jakiejkolwiek sytuacji sprawia, że czujesz się niekomfortowo, daję ci pozwolenie na użycie twojego głosu. Możesz powiedzieć ludziom: nie, nie będziemy tego robić. Jeśli sprawiłeś, że poczułam się niekomfortowo, mogę coś powiedzieć. Nie powiedziałam im, że muszą się zmienić, ale że mogą użyć swojego głosu i chciałam, żeby wyszli z tymi zasadami, bo nie wiem, gdzie będą w życiu, ale chcę, żeby odnieśli sukces jako muzycy i mieli udaną karierę.
3: A już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu Angel Bud Dawit oraz studenci Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

师。

Amen.

Łaził tam chyba cały dzień. Czy koty jak się rodzą, to już skaczą od razu na cztery łapy? Czy najpierw się uczą tak po kolei, żeby spaść raz stół, po stół, a potem jednak się jakoś uczą? I czy on się nie boi tak tam wejść? Jest taki malutki. No ale jak on stamtąd zejdzie? Jak on stamtąd zejdzie? Czy jest w ogóle słowo takie przeciwstawne do wleść? Jak zleść? Zleść jest. Czyli jedynie jest. Czyli zlezie, bo skoro wlazł, to zlezie.

Right, human beings. Polish people.

już ostatnie dźwięki dzisiejszej retransmisji koncertu Angel Bat Dawit oraz studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku w ramach jazzowego klubu Dwójki. Wspomnienia z festiwalu Jazz Jantar, Ula Nowak, Grzegorz Dąbek. Do usłyszenia.

0: Jest 19.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, szalry szaranne.
0: Beata Stylińska, zapraszam na...
2: Pogłosy.
0: Czyli najciekawsze wypowiedzi dzisiejszych gości dwójki. Zaczynamy od Marin Alsop, która w rozmowie z Andrzejem Słukiem odniosła się do wiosny i do programu tegorocznego festiwalu Katowice Kultura Natura, odbywającego się pod hasłem Melancholia i Ekstaza, ale uznała, że najważniejsza dla niej okazuje się sama muzyka.
3: Cóż, po pierwsze, zdecydowanie najbardziej czuję się emocjonalnie związana z orkiestrą, salą i publicznością. Festiwal jest, jak sądzę, wspaniałym świętem o tej porze roku, kiedy odczuwamy wiosenny optymizm i jesteśmy pełni nadziei. Wszystko zaczyna kwitnąć, pogoda się poprawia. Myślę więc, że to naprawdę wspaniała okazja, aby dzielić się muzyką i pięknem. Muzyka naprawdę może zapewnić nam schronienie, gdy czujemy się melancholijnie i towarzyszyć nam także wtedy, gdy odczuwamy euforię i radość. I na tym właśnie polega piękno żywej muzyki, że może ona dawać wiele dobra tak wielu ludziom jednocześnie. I to nie jest w żaden sposób wymuszone ani sztucznie narzucone. Nikt nie decyduje o tym, jak mamy się czuć. Każda reakcja na muzykę, to, co odczuwasz, gdy słyszysz utwór, jest tak samo dobra. Jest to więc coś bardzo jednoczącego, jak sądzę, pod wieloma względami budującego wspólnotowość. W tym sensie muzyka to naprawdę uniwersalny język, ponieważ wszyscy się urodziliśmy, tak bym to nazwała, w swego rodzaju połączeniu z muzyką. Dzieci od zawsze śpiewają, nucą coś. Każdy ma jakąś ulubioną piosenkę, każdy uwielbia śpiewać pod prysznicem, więc myślę, że muzyka jest ważną siłą jednoczącą.
0: Niech żyje muzyka, a przypominam, że dziś mamy transmisję z festiwalu Katowice Kultura Natura z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z jej siedziby, a będzie to recital Aleksandra Taro. W zapiskach ze współczesności słuchaliśmy w tym tygodniu wspomnień Rafała Wojasińskiego, pisarza, autora słuchowisk, krytyka literackiego, który opowiadał o pisaniu dla teatru radiowego, o potrzebie dialogu w dramacie.
4: Byłem u Krzysztofa Zaleskiego i siedzieliśmy sobie, rozmawialiśmy i przyszedł na to spotkanie Janusz Kukuła. I Krzysiek mu mówi, że o, zobacz, mówi, ja tu mam taką książkę. On mówi, ja znam tą książkę, mówi. I tak podszedł do mnie i mówi, wiesz, ty to... Wykreśl wszystko to, co jest opisem i zostaw dialogi, bo tam są dramaty. I po prostu

0: To i od tego momentu zacząłem nosić do radia kolejne słuchowiska. Pisałem je i od początku tam towarzyszył mi Waldemar Modestowicz jako reżyser. No i to już będzie ponad 20 tych dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia, z czego Długie życie, z tego co wiem, jest często powtarzane w rolach głównych Anna Seniuk i Marian Opania. I Anna Seniuk na dwóch teatrach dostała nagrodę za tę rolę. I to jest też osoba, z którą mam taki kontakt bardzo bliski, głównie telefoniczny, ale to jest jedna z takich najważniejszych znajomości w moim życiu, która jest trwała, to znaczy, która pozostała, też trwała i przy pomocy jednego tekstu to się stało, to znaczy, to jakieś nastąpiło połączenie. Podobną osobą jest też Anna Chodakowska, która grała w dwóch czy trzech rzeczach, którą do dziś też mam bardzo dobry kontakt i dość często się spotykamy. Ale to są już późniejsze lata też, prawda? To już jest moment tego radia. No i cały czas te dialogi powodowały we mnie taką rozterkę, a z drugiej strony dawały mi nadzieję, bo jednak dramat daje mi taką możliwość oczyszczania, bo ja bym chciał, żeby to było jednak wyciśnięte coraz bardziej. I z każdą książką staram się coraz bardziej wyciskać to wszystko, żeby tych słów jednak coraz mniej było.
1: Czyżby mniej słów sprzyjało dramatowi? Od poniedziałku o tej porze, o 12:45, słuchać będziemy wspomnień zmarłej niedawno Stanisławy Celińskiej. Aneta Oborny, dyrektorka Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, przyznała, że muzeum posiada niezwykłą kolekcję instrumentów dętych blaszanych.
2: To jest wystawa, która dotyka problemu tych instrumentów bardzo szeroko. Nie tylko mówi o polskich, mówi o instrumentach dętych europejskich. To są instrumenty XIX-wieczne, XX-wieczne, o bardzo różnej proweniencji z różnych obszarów Europy, bo to są instrumenty i polskie, i niemieckie, czeskie, francuskie, ze Stanów Zjednoczonych. I te instrumenty byłyby tylko pewnym pokazem, gdyby nie odpowiednia aranżacja, w której mamy bardzo dużo ikonografii, mamy dużo materiałów multimedialnych, efektów specjalnych i to de facto tworzy opowieść nie tylko o instrumentach, o ich historii, o rozwoju konstrukcyjnym, ale również pokazuje te instrumenty jako te, które mają wiele związku z obszarem sztuk wizualnych, szczególnie z malarstwem, z organizacją życia społecznego, bo na rozwój tych instrumentów ogromny wpływ miał postęp techniczny, rozwój techniczny z towarzyszącymi mu zmianami społecznymi, pewnymi modami muzycznymi, wynalazkami. I tu zwracamy uwagę na instrumenty, które są chyba najbardziej demokratycznymi, bo widzimy je w różnych składach, składach orkiestry symfonicznych, kameralnych, muzyce jazzowej, muzyce folkowej. Wszędzie odgrywają bardzo ważną rolę, tworzą różne style, różne gatunki i to jest przecież ta wielka siła.
1: Instrumenty dęte blaszane można oglądać na właśnie otwartej stałej wystawie Forte Fortissimo, a w Noc Muzeów także posłuchać, bo wystąpi zespół Brass Federacja. I na zakończenie Kuba Badach, wokalista występujący m.in. u boku Ewy Bem czy Henryka Miśkiewicza, zastanawiał się dziś na antenie, czy zasadne jest nazywanie go wokalistą jazzowym.
3: Wydaje mi się, że wiedza, którą zgromadziłem na przestrzeni lat występowania z profesorem belwederskim Bernardem Maselim, wybitnym wibrafonistą, faktycznie legitymuje mnie do tego, żeby momentami myśleć o sobie jako wokaliście jazzowym, ponieważ pierwsza trasa, którą zagrałem z profesorem, składała się z 27 koncertów dzień po dniu, bez dnia przerwy. Każdy koncert trwał około 3 godzin, czyli 2 sety po 1,5 godziny w klubach jazzowych, w których wtedy palono papierosy. Więc wiem wszystko na ten temat i faktycznie, jeżeli się przeszło taki chrzest bojowy, to ten fragment życia jazzmena znam bardzo dobrze, a dzięki profesorowi poznałem etos tej pracy i faktycznie wiedza, którą przy okazji grania koncertów musiałem szybko nadrabiać z zakresu harmonii jazzowej, skal i tak dalej, przydaje się do dnia dzisiejszego w dniu codziennym. Bo ja się urodziłem w roku 76, czyli powinienem największe emocje odczuwać przy słuchaniu muzyki lat 80., czyli to powinna być muzyka mojej młodości, a ja największe wzruszenia zawsze przeżywałem przy Stevie Wonderze i przy Earth, Wind & Fire i tego typu formacjach. A Jamiroquai było taką rzeczywiście kapelą, która ten cały duch właśnie grania bardzo rytmicznego, wręcz dyskotekowego, ale na żywo tchnęła w lata 90. i położyła podwaliny pod gatunek acid jazz.
1: A to ważny gatunek dla Kuby Badacha, który zapowiadał nadchodzący koncert grupy Poluzjanci dziś na antenie, a ich czwarty album, przypomnijmy, ukazał się właśnie w tym roku. To wszystko w

0: głosach Beata Stylińska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Stanisława Celińska była jedną z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. W cyklu Głosy z przeszłości, jej refleksje o sztuce i życiu zanotowane w 2012 roku.
3: Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje, a potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciłam. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią?
2: Od poniedziałku do piątku o 12:45.
4: Monika Szpyrka na zamówienie Polskiego Radia skomponowała utwór inspirowany budową ciała ośmiornicy. Paweł Malinowski dla kwartetu Royal napisał kwartet na smyczki. A jakie pytania można przy porannej kawie zadać kompozytorom? Na przykład o tradycję, jeżeli jest ważna, to jaka? Albo o nowoczesność. W najbliższą niedzielę również Państwo będą mogli porozmawiać z Moniką Szpyrką i Pawłem Malinowskim. Bardzo gorąco na to spotkanie zapraszam. Kafe Muza od 10:00. Ewa Szczecińska.
5: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: 17 podróży Mozarta.
6: Dzień dobry Państwu. Ireneusz Dębowski. Od początku sierpnia do 25 września, 51 dni, Mozartowie byli w Chelsea, gdzie Leopold wynajął dom u doktora Petera Randala na Five Fields Row. Dla Wolfganga to czas magiczny. Dla Leopolda czas choroby, rekonwalescencji i refleksji o rzeczach ostatecznych. Dla Wolfganga czas eksplozji dziecięcego geniuszu. Być może to w Chelsea napisał swą pierwszą symfonię, Es-Dur, u Kechla numer 16. A na pewno kilkadziesiąt, 43, mało znanych, a bardzo ciekawych, drobnych utworów z tak zwanego szkicownika londyńskiego.
7: Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Londyn, 3 sierpnia 1764. Monsieur, niech się pan nie przestraszy, ale musi pan się przygotować na smutną wiadomość. Wystarczy spojrzeć na moje pismo i się domyślić, że nie jestem w dobrej formie. Pan Bóg poddał mnie próbie, zesłał chorobę. Nie mam siły pisać. Krótko mówiąc, mam ostre zapalenie gardła, ale było płukanie żołądka, klistera, puszczanie krwi, etc. Mam to już za sobą. Gorączka opadła, ale medicus powiedział, że koniecznie muszę coś zjeść, a ja jestem jak dziecko. Żołądek nic nie przyjmuje. Jestem bardzo słaby i z trudem mogę zebrać myśli. Kilka dni temu...
6: Tu tekst się urywa. Leopold zasłabł i nie mógł pisać. Do listu wróci po tygodniu.
7: Najlepsze życzenia z okazji imienin. Chciałem wysłać wcześniej, ale nie miałem siły. Jesteśmy godzinę od miasta. Przynieśli mnie w lektyce, żebym odzyskał apetyt i siły. Jest tu dużo powietrza i widoki najpiękniejsze na świecie. Gdzie nie spojrzeć, wszędzie ogrody. Przy naszym domu też jest ogród, a w oddali zamki.
6: Na obrzeżach Chelsea, w miejscu zwanym Five Fields Row, dziś przedmieście Londynu, od 6 sierpnia do 25 września Mozartowie mieszkali w domu Randalów. Ten dom wciąż istnieje.
7: Teraz tylko od woli Bożej łaski zależy, czy żył będę, Niech się dzieje.

0: wola nieba. Przyjechaliśmy 6 wieczorem i z rozkoszą wdycham powietrze. Nieprędko odzyskam siły i nie wiem, jak sobie poradzimy z jedzeniem. Choroba przychodzi nagle, ekstra poczto, a zdrowie wraca ślimakiem. Mam nadzieję, że nie wpadnę w suchoty i wkrótce będę mógł napisać, że czuję się lepiej, ale mam prośbę. Proszę na moją intencję zamówić jak najprędzej mszę. 7 w Maria Plain, 7 u Dzieciątka Jezus w Loreto, 2 u świętej Walpurgi na Nonbergu. Nigdzie nie ma takiego obrazu. 2 u świętego Piotra w kaplicy świętego Wolfganga i 4 u Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Passawie. No ale tam musiałby ktoś dopilnować.
1: Leopold wymienia najbardziej znane i najbardziej ulubione kościoły Salzburga. I nie tylko, bo Maria Plain pod Salzburgiem to miejsce pielgrzymkowe.
0: Pewnie pan myśli, że chciałem zachować to w tajemnicy, ale to nieprawda. Nie wiem, co mnie czeka, ani jakie będą przymuszenia. Serdecznie pozdrawiam pana i całą rodzinę. Trzeba będzie najmniej kilka miesięcy, by wszystko wróciło do normy. Chociaż gdybym nie zachorował, też byłbym na wsi. Ach, jestem bardzo zmęczony. Napiszę więcej, jak poczuję się lepiej. Niech Bóg ma mnie w opiece i cały Salzburg szczerze oddany. Adres ten sam. Bank Charles Lubier et Tessier.
1: Leopold szczegółowo opisuje przebieg choroby, wizyty doktorów, zapisane recepty. Wykazuje się zdumiewającą wiedzą medyczną i farmakologiczną. Rozmyśla o religii, próbuje nawrócić na prawdziwą wiarę zaprzyjaźnionego Żyda i bardzo się martwi, co się stanie z jego najbliższymi na wypadek, gdyby umarł. Nie zapomina jednak o sprawach doczesnych i bacznie obserwuje i komentuje życie i obyczaje mieszkańców Albionu.
0: Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Chelsea, koło Londynu. 13 września 1764. Monsieur, ja zachorowałem 8 lipca wieczorem. O 6 mieliśmy być na koncercie u milorda Theneta. Wysłałem służącego po kocz, ale była niedziela, piękny, upalny dzień i jak to zwykle w niedzielę wszystkie kocze były zajęte i musiałem chcąc nie chcąc wziąć lektykę. Posadziłem dzieci, a sam podreptałem z tyłu, a dzień był naprawdę piękny. Jak pan wie, nie mam brzucha i mogę chodzić szybko. Ale nie przypuszczałem, że drążnicy będą szli tak szybko. Nie mogłem nadążyć, a Londyn to nie Salzburg. Myślałem, że nie dam rady i bardzo się spociłem. Miałem na sobie jedwabną kamizelkę i żakiet, który już na miejscu dokładnie zapiąłem, ale to nic nie dało. Okna były otwarte, zrobiło się chłodno, a byliśmy tam do 11. W pewnym momencie poczułem się niedobrze i musiałem wyjść. Wziąłem drugą lektykę i wróciłem do domu. Długo walczyłem z chorobą i 14 lipca musiałem się poddać. Próbowałem się wypocić, bo to sposób najczęściej stosowany, ale nie pomogło. Brałem na przeczyszczenie, też nie pomogło. Bolało mnie gardło i miałem zapalenie migdałów, które zrobiły się prawie czarne i nie pomogło płukanie gardła. Nawet nie mogłem przełknąć rosołu. Potem puszczono mi krew i ból gardła zelżał, ale gorączka nie ustąpiła. Byłem w stanie takiego otępienia, że trudno sobie wyobrazić. Tak się zmieniłem, że nawet najbliżsi nie mogli mnie poznać. Byłem osłabiony i wyczerpany. Żołądek był obolały i jak 25 przyszedł doktor, bardzo się zmartwił i powiedział, że nie mogę się karmić tylko lekarstwami. Koniecznie muszę coś zjeść, bo nie odzyskam sił. Co powiedziawszy, wyszedł. Stary Giordani, który przychodził 2 razy dziennie, pomógł mi wstać i zrobić parę kroków. Usiadłem w fotelu, zjadłem trochę zupy, ale nie pomogło. Żołądek wciąż był obolały i niewydolny. Nie mogłem nic przełknąć, nawet kurczaka. Sipurtini, mój żydowski

0: Taki przyjaciel przyszedł z portugalskim Żydem, swoim kuzynem, który przygotował proszek z suszonego rabarbaru. Coś dodał i jak to zażyłem, żołądek się wzmocnił i była mała evacuation. Sipurtini, syn holenderskiego Żyda, jest wirtuozem wiolonczeli. Był we Włoszech i w Hiszpanii i doszedł do wniosku, że wiara żydowska, jej obrzędy i przykazania są niezbyt mądre. No, ale nie wiem, czy da się ochrzcić. Jak rozmawiałem z nim o religii, doszedłem do wniosku, że jego wiara sprowadza się do trzech zasad. Wiary w jednego Boga, miłości bliźniego i uczciwego życia. Próbowałem mu wytłumaczyć zasady naszej wiary i chyba udało się go przekonać, że religia katolicka jest najlepsza. Jeszcze ponowię atak, ale muszę być bardzo cierpliwy i ostrożny i niewykluczone, że w Anglii stanę się misjonarzem. Życie Anglików bardzo się różni od naszego. Notabene, zwykli mieszczanie na ogół są zamożni i trudno odróżnić żonę krawca czy szewca od milady. Choć milady są na co dzień lepiej ubrane, a żony krawców i szewców ubierają się elegancko na specjalne okazje. Ale tak czy inaczej życie mają uregulowane. Rano pan domu z rodziną i służbą pije parzoną herbatę, która jest gorzka i mocna. Dodają trochę śmietany lub mleka i jedzą chleb z masłem i zapiekane tartynki. Kilka godzin później londyński mieszczanin każe sobie podać piwo. Są trzy rodzaje piwa. Porter lub strong beer, czyli piwo mocne, i ale, niezbyt mocne, i pearl, lekkie piwo na wermucie.
1: Ale to jedno z najbardziej znanych piw angielskich. Jasne, mocno chmielone, na ogół lekkie, choć bywa też mocne. Porter to piwo mocne, ulubione piwo londyńskich porterów, stąd nazwa. Pearl to jasne piwo ziołowe, często z dodatkiem piołunu. Pije się na ogół z dodatkiem ginu.
0: Obiad jest o drugiej. Najczęściej jest pieczeń barania lub roasted beef, czyli pieczony udziec wołowy, zwany w Niemczech roast beef. Ale to jest to samo, tylko wymowa angielska. Do tego ziemniaki z wody lub fasolka nature z roztopionym masłem w imbryku, którym się polewa wedle upodobania. Potem delikatesy zwane plum pudding, winogrona lub jabłka z ciastem, ale tylko przypominają ciasto i je się na zimno. Jest okropne, niesmaczne, źle wypieczone. Sprzedają je cukiernicy. A poza tym opychają się cebulą i tłuszczem na gorąco lub na zimno, zupełnie jak pan duży.
1: Pan duży to w Austrii i na Węgrzech żołnierze nieregularnych oddziałów piechoty z czasów cesarzowej Marii Teresy, znani z grubiaństwa i bezmyślnego okrucieństwa, którego w potocznym rozumieniu byli synonimem.
0: Noblesse nigdy nie je kolacji przed północą, a nawet później, o pierwszej lub drugiej w nocy. Ale wstają koło południa, bo opera, teatr czy koncert zaczynają się o 19:30 lub później. Punch to napój z wody, rumu, cukru i cytryny. Pije się na zimno lub na gorąco, a rum, doskonały specyfikus na żołądek, to rodzaj wódki z owoców z Indii Zachodnich. Punch i fajka to elements bardzo angielskie. No, brak już miejsca. Resztę musi pan sobie wyobrazić i dopowiedzieć. Pozdrowienia, pański stary. Serdecznie pozdrawiamy naszą strażniczkę, młodą panią domu, której dziękujemy za opiekę nad mieszkaniem i mam nadzieję, że od czasu do czasu wynosi pościel na słońce. Na pewno o niej nie zapomnimy i coś jej przywieziemy.
1: Młoda pani domu to jedna z córek Hagenauerów, która pod nieobecność Mozartów opiekowała się ich mieszkaniem.
0: Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Londyn, 3 grudnia 1764. Monsieur, teraz napiszę o sonatach. Za jeden kajet trzeba zapłacić 40.

0: 35 grajcarów, a za dwa florena i 30 grajcarów. W jednym kajecie są dwie sonaty, a w dwóch cztery. I proszę dopilnować, żeby było coś o tym w gazetach. W Paryżu kajet kosztuje 4 livry i 4 sous. Cena jest na pierwszej stronie, a we Frankfurcie jednego florena i 30 grajcarów i jest to duża różnica. Szkoda, że jest tam trochę błędów, ale nie mogłem dopilnować, bo sztycharka była daleko i na drugą korektę zabrakło czasu, dlatego są błędy. Najwięcej w œuvre deuxième.
1: Paryska sztycharka Marie Charlotte Vendôme, zwana w korespondencji, choć nie zawsze konsekwentnie, Mademoiselle Vendôme, a Madame Vendôme to jej matka, której Leopold przekazał poprawki, ale pewnie zapomniała przekazać je córce.
0: Tam w końcowym triu są trzy kwinty, bo tak napisał mój herr, a ja poprawiłem, ale Madame Vendôme moich poprawek nie uwzględniła, choć z drugiej strony to jest dowód, że Wolfgang Erl sam je napisał. Ale pewnie i tak nikt nie uwierzy.
1: Równoległe kwinty były w drugim menuecie z sonaty G-dur. W drugim wydaniu zostały poprawione i zamienione na seksty. Pod nieobecność Leopolda sprzedażą sonat zajmował się Lorenz Hagenauer.
0: Wolfgang Erl pozdrawia pana i Spitzedera i prosi, żeby je zagrał dla księcia i akompaniował mu Wenzel.
1: Wenzel Hebelt, uczeń Leopolda Mozarta, w latach 1757-70 skrzypek w kapeli dworskiej. Zastępował Leopolda Mozarta w czasie jego nieobecności w obowiązkach pedagogicznych.
0: 25 października, w rocznicę koronacji króla, byliśmy od 6 do 10 w Pałacu Królewskim. Przyjmował nas król i królowa.
1: Jerzy III wstąpił na tron przed 4 laty. I była to ostatnia audiencja Mozartów na dworze królewskim. Choć w Londynie zostaną jeszcze 9 miesięcy. Do Dover przyjechali 31 lipca 1765 roku. I 1 sierpnia promem wrócili na kontynent. A teraz dedykacja sonat tak zwanych londyńskich. Dedykacja niezwykle osobliwa, będąca dialogiem autora, czyli Wolfganga Mozarta, z geniuszem muzyki.
2: Do królowej, madam,
0: przepełniony dumą i szczęściem, ośmielam się złożyć u jej stóp te sonaty. Byłem dumny i pijany szczęściem,
2: ale spotkałem geniusza muzyki, który powiedział, jesteś zbyt dumny, bo ośmieliłeś się pisać w wieku, w którym inni dopiero zaczynają mówić. Miałbym być dumny z tego dzieła, nie taki jest powód mojej dumy, jest nim przychylność królowej wysp szczęśliwych. I czy sądzisz, że ona, która urodziła się z dala od najwyższego stanu, który ją wyróżnia, swą wielkość zawdzięcza talentom,
3: to one jej zawdzięczają chwałę,
2: bo jak zasiadła na tronie, docenia i wspiera, ale ponieważ zgodziła się na ten hołd, duma mnie rozpiera i zrobię wszystko, żeby hołd był piękny i świat się o tym dowiedział. I nie ma w tym żadnej filozofii, bo ja całą mą dumę przelałem na klawiaturę. Klawesyn, który jest ode mnie bardziej wymowny i to wszystko.
3: Jak to, czyżby te sonaty stworzyła tylko wymowność klawesynu? Czy to nie ja jestem natchnieniem artystów?
2: Słowa geniusza muzyki bardzo mnie zabolały. Ależ mój drogi, mówisz jak pedant. Bo jak królowa chce mnie wysłuchać, rzucam wszystko, zdaje się na ciebie, wtedy staje się wzniosły.
3: Jak jestem od niej daleko, czar pryska. A jak jestem blisko, jej widok dostojny sprawia, że do głowy przychodzą pomysły, które sztuka rozwija i wieńczy.
2: Jeśli żyć będę, złożę jej dar godny, który będzie też godny ciebie i z twoją pomocą w mojej ojczyźnie zdobędę sławę równą największym i stanę się nieśmiertelny jak Händel i Hasse, a moje imię będzie tak wielkie jak imię Bacha.
0: Po tych słowach usłyszałem śmiech, który zburzył moją wiarę i jej królewska mość może ocenić, ile trzeba mieć cierpliwości, by współżyć z kimś tak nieobliczalnym, bo nawet mnie namawiał, żebym się ośmielił jej królewskiej mości zarzucić zbytek dobroci, która jest źródłem mej dumy i chwały. Czy ja mógłbym jej coś

0: zarzucić, dostrzec w niej jakąś skazę i wadę, a nawet gdyby taka była, byłaby to najpiękniejsza wada na świecie. Jej królewska mość zapewne nigdy od niej się nie uwolni. Mówią, że trzeba zaufać swojemu geniuszowi. Ja mu wierzę, bo jemu zawdzięczam, że miałem szczęście pani się spodobać i dlatego wybaczam mu jego kaprysy. Ale zechciej pani przyjąć ten skromny dar, bo choć twoim przeznaczeniem jest panować nad wolnym ludem, genialne dzieci też mogą ci składać hołd, tak jak może go składać lud brytyjski. Twoje cnoty, talenty i szlachetne czyny pozostaną na zawsze w mojej pamięci. I gdziekolwiek los mnie rzuci, będę zawsze i wszędzie czuł się twoim poddanym. Z największym szacunkiem, bardzo oddany i najpokorniejszy mały sługa jej królewskiej mości,
1: Johann Gottlieb Wolfgang Mozart, Londyn, 18 stycznia 1765.
2: O dalszych losach Mozartów dowiedzą się państwo z następnych audycji. Zapraszam serdecznie. Ireneusz Dębowski.
3: Dwójka jest też na miejscu Christophe Rousset.

Zbliża się 19:30. Tak samo jak wczoraj łączymy się z Katowicami, gdzie za chwilę rozpocznie się koncert, na który bardzo czekam, przyznam Państwu szczerze. O tym, co nas czeka tam właśnie, opowie wszystko Państwu Andrzej Sułek, który jest na miejscu.

Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór drogi Michale. Tak, my też tu wszyscy czekamy na ten recital. Mogę Państwu zdradzić, że na recital Aleksandra Taro przyjechali liczni wielbiciele sztuki pianistycznej spoza Katowic, spoza Śląska, spoza Polski także, bo to jest jeden z takich pianistów, jeden z takich muzyków, którzy budzą ogromne emocje. Należy do grona być może pianistów trochę kontrowersyjnych, ale z pewnością jest to wielka i bardzo znacząca muzyczna indywidualność. Uważany jest przecież w ogóle za w tej chwili czołowego reprezentanta pianistyki francuskiej. Ma 58 lat. Można powiedzieć, że to wiek bardzo dojrzały. No a z drugiej strony to wszystko, co w ciągu całej swojej pianistycznej kariery Aleksandr Tarot osiągnął, jego wielka i wszechstronna dyskografia, każą go uważać za pianistę, który rzeczywiście ma wielkie możliwości i który potrafi zaskoczyć. Mam wrażenie, mam nadzieję, że Tarot, jeśli zaskakuje, to w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. I takiego też zaskoczenia, ale także poznania nowego oczekuje po dzisiejszym wieczorze. A cóż usłyszymy? Najpierw Gabriela Fauré, Cantique de Jean Racine. I tu mogliby Państwo się zastanowić, jak to. Przecież to utwór wokalny, churalny z towarzyszeniem organów. No a tymczasem dziś, tego wieczoru, posłuchamy transkrypcji fortepianowej samego Aleksandra Tarot. Potem preludium do popołudnia Fauna. No i tutaj też Tarot występuje w roli aranżera, przekłada ten poemat dźwiękowy, orkiestrowy na brzmienie czarnego, dużego instrumentu z 88 klawiszami, który już stoi na estradzie NOSPR w Katowicach. Tę pierwszą sekwencję, której prawdopodobnie posłuchamy bez przerwy, taka jest chyba intencja pianisty, zakończy improwizacja 15, homage à Edith Piaf, Francisa Poulenca. Potem po krótkim oddechu na zakończenie, jako zwieńczenie pierwszej części recitalu Suite en La, czyli suita w tonacji A Jeana Philippa Rameau. No i to jest też pewne wskazanie, to daje nam do myślenia, bo ukazuje od razu Aleksandra Tarot jako pianistę, który no tak, właśnie bywa w swoich wyborach repertuarowych trochę eklektyczny, ale który dokonuje tych połączeń, tych przejść pomiędzy epokami, stylami, nastrojami w sposób niezwykle wyrafinowany i pełen wyobraźni. Taki eklektyczny recital w drugiej części wypełnią kompozycję Erika

0: Rossetti i tu pamiętamy w zeszłym roku stulecie śmierci kompozytora i bardzo osobista także zarazem płyta Aleksandra Tarot, która zawierała niewydane wcześniej, zrekonstruowane z fragmentów, szkiców i rękopisów drobiazgi fortepianowe Setiego i w tej właśnie początkowej części drugiej połowy recitalu słuchać będziemy takich utworów. Całość zakończy kolejna transkrypcja symfonicznego dzieła francuskiego, czyli Ucznia czarnoksiężnika Paula Dicka. A rozpoczynamy od owego Cantique de Jean Racine, opus 11 Gabriela Forego, utwór napisany, gdy kompozytor miał 19 lat. Tonacja bez dur to także wielkie wyzwanie polifoniczne. No i Debussy i Poulenc. Aleksandr Tarot zasiada do fortepianu.
1: Thank you.

Alexandre Tarot w muzyce francuskiej nieprzeznaczonej na fortepian, a przez niego na ten fortepian przełożonej, to w Cantique de Jean Racine Gabriela Fauré, potem w preludium do popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego, a ten ostatni utwór to 15. improwizacja Francisa Poulenca, homage à Edith Piaf. Poulenc bardzo krytyczny wobec własnej twórczości, swoich 15 improwizacji cenił wysoko, no i ta ballada poniekąd jest zwieńczeniem całego cyklu. A przed nami muzyka Jean-Philippe Rameau, Suite en La, która składa się z 6 części.

0: Alexandre Tarot odchodzi od fortepianu. Tak dobiegła końca pierwsza część jego dzisiejszego recitalu, no a zakończył ją suitą w tonacji A-dur Jeana Philippa Rameau. Allemand, courant, saravant, les trois mains, czyli trzy ręce, la fanfarinette, la triomphante i gavotte, po którym jeszcze jako rozwinięcie sześciokrotnie dubl. W sumie siedem części, choć tak naprawdę można też potraktować gawot i dubl jako 13 ogniw składających się na całą tę suitę. No to takie wyznanie wiary wielkiego klawesynisty francuskiego. No jeśli ktoś się spodziewał, że Tarot zagra Rameau jakby imitując klawesyn, czy limitując brzmienie fortepianu do skali, nazwijmy to, kameralnej, a może właśnie takiej bliższej estetyce i akustyce epoki, no to nie, to nie on. Tu fortepian brzmiał nieledwie symfonicznie i można powiedzieć, że pozostawał w dialogu, ale też i równowadze i emocjonalnej, i estetycznej do pierwszej części tego recitalu, którą część wypełniały utwory w zasadzie orkiestrowe. Za 20 minut po przerwie część druga, muzyka Satiego i Dicka. Jak Państwu powiedziałem na początku, zwieńczy ten recital kolejna transkrypcja orkiestrowego utworu, a więc Ucznia Czarnoksiężnika. No a teraz podczas tej 20-minutowej przerwy posłuchajmy fragmentów rozmowy, jaką Jakub Kukla odbył na temat festiwalu Katowice Kultura Natura, bo przypominam, że dziś druga odsłona tego właśnie festiwalu tu w Katowicach w sali NOSPR.
1: Melomani już sobie ostrzą pazurki na kolejny festiwal Katowice Kultura Natura. O szczegółach opowiedzą członkowie Rady Programowej Festiwalu Marcin Trzęsiog i Wojciech Stępień. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Witam Panów bardzo serdecznie. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Melancholia i Ekstaza, bo też, Panie Marcinie, współczesny człowiek Zachodu jest rozpięty między tymi skrajnościami. Z jednej strony euforyczna, ekstatyczna, więc wręcz wiara w swoje możliwości, a z drugiej podszyte melancholią, być może i zwątpieniem, pytanie o to, dokąd to wszystko zmierza?
2: No to bardzo dobra sugestia. W sumie podsunął pan taki faustowski wątek, który by tu się mógł świetnie znaleźć. Akurat Fausta nie mamy, ale temat jest dokładnie taki. Mhm. Nasz festiwal, znaczy festiwal w Katowicach, Katowice Kultura Natura, ma być takim festiwalem idei. Ma nam dostarczać wielkich przyjemności muzycznych, ma nam przywozić wspaniałe koncerty ze znakomitymi wykonawcami, ale ma też właśnie pobudzać do myślenia. I w tym roku chcemy pomyśleć właśnie o tym, co się stało z człowiekiem nowożytnym, z tym, który koło XVI wieku zwątpił w jakieś metafizyczne porządki, w jakąś harmonię sfer, która wcześniej była przedmiotem kontemplacji muzycznej, takiej bezosobowej w zasadzie, czysto medytacyjnej, kontemplacyjnej. I wyzwoliwszy się z tego porządku metafizycznego, człowiek spogląda w swoje własne wnętrze, odnajduje w nim różne stany ducha, wyraża, jak to się dzisiaj mówi, siebie. Jest to z jednej strony wielki dramat, właśnie utraty takiej metafizycznej pewności w świecie nowożytnym, a z drugiej strony jest to dla muzyki wiatr w ogromne żagle, no bo przecież wielkość muzyki nowożytnej to właśnie jest wielkość wynikająca z tego, że muzyka stała się takim wielkim polem eksploracji świata wewnętrznego, a ten świat wewnętrzny człowieka

0: jest rzeczywiście, tak jak pan powiedział, rozpięty między różnymi biegunami i można nazwać te bieguny także właśnie za pomocą tych dwóch haseł naszego festiwalu, Melancholia i Ekstaza.
1: I między tymi dwoma hasłami rozpina się, rozciąga się ogromny obszar, bo od melancholii do ekstazy droga nierzadko jest bardzo odległa. Jak odmalowuje te wrażenia muzyka i czy nie mieli państwo problemu, żeby z tego morza propozycji wybrać tych kilka, z których można by utkać program festiwalu?
2: Znaczy, co roku planując festiwal, organizujemy go w taki sposób, żeby były dwa koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, jakieś orkiestry zaproszone, recital zazwyczaj fortepianowy, koncert kameralny, koncert jazzowy oraz koncert muzyki dawnej. W związku z tym próbujemy te nasze idee festiwalowe właśnie rozpinać w ramach tego takiego właśnie stałego już harmonogramu rocznego. No i w tym roku ta rozpiętość jest dosyć duża, jeśli chodzi o melancholię i ekstazę, co się mieści pomiędzy i co się pomieści tym programem. Mamy program aż od Monteverdiego, aż do muzyki najnowszej, La Veneziana, która przyjedzie do nas z koncertem, w który składa się program, składa się tylko i wyłącznie z madrygałów Monteverdiego, aż do właśnie Amopery, czyli do projektu Nitto Kompany i Klangforum Wien, który łączy w sobie elementy muzyki właściwie XX i XXI wieku najnowszej, więc ta rozpiętość jest bardzo duża.
1: Weneksjana bodajże debiutuje w Katowicach, prawda, w tym
2: Tak,
1: roku?
2: zgadza się.

0: Tak, ja bym jeszcze chętnie może dodał na temat tego niezwykłego konceptu właśnie Klangform Wien, dlatego że oni mają taki niezwykły projekt, który nazywa się Amopera i to jest rodzaj metaopery, czyli stworzony kolaż z różnych fragmentów oper 20 i 21 wiecznych. Tutaj jest kilkanaście nazwisk od takich klasyków XX wieku jak Aleksander Cemliński czy Alban Berg, aż po współczesnych twórców takich jak Beat Fuller czy Rebecca Sanders. To są różne sceny miłosne z opery i one zadają pytanie z jednej strony o to, jak właśnie miłość przedstawia się w XX-wiecznej i XXI-wiecznej sztuce scenicznej, muzycznej, a z drugiej strony zadają pytanie o to, czym jest opera, a zwłaszcza opera XXI wieku, a oczywistą jest rzeczą, że opera jest tym gatunkiem, który ten humanistyczny nurt najbardziej wzmacniał. Ten, który właśnie był tym nośnikiem eksploracji ludzkiego wnętrza od czasów baroku aż po wiek XXI.
1: Tak jak panowie wspomnieli, to będzie bardzo długa podróż od Monteverdiego aż do najnowszych kompozycji, ale czy tylko mi się wydaje, czy może faktycznie jest tak, że przeważają utwory nowe, a w każdym razie nowsze?
0: Być może, jeśli popatrzymy sobie na przekrój programowy Festiwalu Katowice Kultura Natura, to mamy w tym roku nieco więcej muzyki XX wieku i XXI też, niż to było do tej pory, dlatego że oprócz Klangforum pojawia się w koncercie Nospru II pod dyrekcją Stefana Asburiego ze znakomitym solistą, skrzypkiem Johannem Dalene. Pojawia się bodajże najczęściej grywany koncert skrzypcowy XXI wieku, to jest koncert Thomasa Adesa, Concentric Paths. Poza tym mamy troszkę klasyków XX wieku. W tym samym koncercie jeszcze właśnie Eino Juhani Rautavaara, wielki neoromantyk fiński. No i wspaniałe arcydzieło Lutosławskiego, Mi Partii, kończące się taką cichą, mistyczną, tajemniczą ekstazą zanikającą w jakichś wysokich sferach, a wszystko zwieńczy suita z baletu Drewniany Książę Bartoka w tym koncercie. Ale mamy też sporo muzyki XIX wieku.
2: Dokładnie. Mamy koncert otwierający festiwal z Schumannem i z Brahmsem, z drugą symfonią C-dur Schumanna i z pierwszym koncertem fortepianowym D-moll Brahmsa. Nasz śląski akcent chcieliśmy dodać do festiwalu, mianowicie zabrzmi suita, czy zabrzmi tokata z suity na orkiestrę Bolesława Szabelskiego.
0: Może warto dodać, że to kompozytor jest niezwykle ważny dla katowickiego środowiska, ponieważ z jednej strony uczeń Karola Szymanowskiego, a z drugiej strony nauczyciel Henryka Mikołaja Góreckiego.
2: No i właściwie jeden z pierwszych nauczycieli kompozycji tutaj w naszej Akademii Muzycznej w Katowicach.
1: A właśnie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że aula w gmachu Katowickiej Akademii Muzycznej nosi imię właśnie Szabelskiego.
2: Tak, nie myli się pan, zgadza się. Mamy chyba nawet fizharmonię Szabelskiego w Muzeum Organów profesora Gębelskiego. No i oczywiście bardzo ważny koncert, którym właściwie chyba rozpoczęliśmy tą naszą rozmowę, mianowicie koncert Aleksandra Tarot, który przybliża nam muzykę francuską, właściwie paryską muzykę XIX i XX wieku, która, wydaje mi się, ten koncert to jest taki koncert dla wszystkich. To znaczy, tu się za bardzo wiele rzeczy w nim mieści. I z jednej strony wydaje mi się, że wytrawni melomani będą mieli niesamowitą przyjemność posłuchania transkrypcji Prolium de Populina Fauna Debussy'ego, czy transkrypcji Poladika, Uczęszczanego Księżnika, a z drugiej strony tych takich prostych

0: trochę minimalistycznych utworów Erika Satie, bywalcy kawiarni i Montmartre, jak wiemy. Więc tutaj ten koncert myślę, że jest bardzo interesujący dla takiego szerokiego grona.
1: Ja bym jeszcze może chętnie dodał o Eriku Satie, że z okazji roku Satiego, który był niedawno, Alexandre Tarot odnalazł w jego papierach niepublikowane utwory. Część z nich tutaj też zabrzmi, a Satie jest wspaniałym przykładem takiej melancholii muzycznej. To jest muzyk, który chciał muzykę zrzucić z piedestału, na jakim XIX wieku została umieszczona. Chciał ją usunąć na plan drugi. To był taki gest w gruncie rzeczy czysto melancholijny. Chciał, żeby muzyka była jak meble, żeby była tłem, towarzyszyła nam, a nie była w centrum uwagi. Więc w kontekście programu festiwalu Erik Satie jest bardzo interesującym problemem, znakiem zapytania.
2: Tak, i niestety to pewne uprzedmiotowienie muzyki przewidział.
0: Tak, tak. Chociaż ciekawą rzeczą jest to, może niewiele osób o tym wie, ale około 40 roku życia Satie stwierdził, że chce się nauczyć kontrapunktu i poszedł się specjalnie uczyć do szkoły Niedermayera i był najlepszym uczniem kontrapunktu, więc traktował to bardzo poważnie.
2: Wracając do festiwalu, panowie wspomnieli też o publiczności. Sporo jest, jak mówiliśmy, muzyki XX, XXI wieku. Mają panowie takie przekonanie, że publiczność katowicka już przywykła do tego, co proponuje festiwal Katowice Kultura Natura i można sobie pozwolić na nieco więcej niż w przypadku na przykład koncertów abonamentowych?
0: Znaczy, ja myślę, że niektóre rzeczy się już pojawiły w programie festiwalu, zwłaszcza dwudziestowieczne, może te najnowsze, dwudziestopierwszowieczne nie, ale powiedzmy, że to jest taki rodzaj eksperymentu programowego, to co się dzieje, jeśli chodzi o muzykę XXI wieku. No, co roku ten program jest inny i w związku z tym rzeczywiście więcej było w poprzednich festiwalach muzyki XIX wieku. W tym roku postawiliśmy jakoś taką decyzję, zdecydowaliśmy się na pokazanie bardziej współczesnego repertuaru.
1: Ale ja bym chętnie jednak dodał, że jakaś równowaga, mam nadzieję, tutaj panuje, bo jeszcze jest kilka koncertów, o których nie wspomnieliśmy, a chyba warto, znaczy na pewno warto. Będziemy mieli koncert kwartetu Modiglianiego, francuskiego, wybitnego kwartetu, gdzie będzie też Kurtak, ale to tak na dzień dobry, krótka przystawka, bardzo interesująca, 12 mikroludiów, no ale później klasyczny repertuar, to znaczy arcydzieło wczesne Debussy'ego, kwartet smyczkowy, a w drugiej części pierwszy z pięciu późnych kwartetów Beethovena, kwartet smyczkowy B-dur, który jest wspaniałym muzycznym labiryntem, jak wszystkie dzieła późne Beethovena, niesłychanie zagadkowym, otwierającym mnóstwo możliwych interpretacji, nigdy nie sprowadzalnym do jakiegoś jednego mianownika, więc dla miłośników tej wielkiej mistyki muzyki romantycznej to będzie gratka, tym bardziej, że będzie okazja posłuchać obydwu finałów tego kwartetu. Znana jest historia, że Beethoven wycofał w pierwszy finał pod wpływem perswazji ze strony wydawcy i wydał go osobno jako wielką fugę i skomponował nowy finał, który był zresztą jego ostatnią kompozycją, jaką napisał, a na naszym festiwalu zabrzmią obydwa finały i będzie można sobie wybrać, jaka opcja komu bardziej pasuje.
2: Festiwal to oczywiście przede wszystkim muzyka, ale nie tylko i wyłącznie muzyka. W przestrzeniach NOSPR-u pojawi się na przykład interaktywna instalacja Stół z partyturami. Proszę opowiedzieć coś jeszcze o wydarzeniach towarzyszących.
1: Są różne wydarzenia właśnie tego rodzaju. Mamy koncerty czy wydarzenia muzyczne dla dzieci, dla bardzo małych dzieci, dla trochę starszych dzieci. Będą dwa koncerty, które próbują te bieguny melancholii, ekstazy obsadzić, że tak powiem, muzyką iberyjską. Po stronie ekstazy będzie flamenco, po stronie melancholii będzie oczywiście fado. Jak co roku będzie yoga, yoga melancholijna, yoga ekstatyczna z muzyką na żywo.
2: Szczególnie interesuje mnie joga ekstatyczna, muszę przyznać.
0: Zapraszamy do spróbowania.
2: A stół z partyturami, wyjaśnią panowie jeszcze krótko, o co chodzi?
1: Niech to będzie niespodzianka. Natomiast, bo tak patrzę, że czas mija, a nie powiedzieliśmy o tym, że mamy wielką orkiestrę gościnną i byłoby niewybaczalne, gdybyśmy o tym nie wspomnieli. To będzie Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken pod dyrekcją Józefa Ponsa z wielką gwiazdą współczesnej wiolonistyki Arabellą Steinbacher. Ten koncert zamknie festiwal. taki...

0: dowiesz więcej.
1: No usłyszymy Albana Berga koncert Skrzypcowy Pamięci Anioła, który myślę, że idealnie się wpisuje w zakończenie festiwalu. Właśnie stąd też nazwa tego ostatniego koncertu Między elegią a mistyczną ekstazą. No a na końcu symfonia czwarta Brahmsa z tą posępną, finałową, tragiczną pasekalią.
2: Szykuje się zatem święto muzyki i nie tylko, bo przypominam, że będzie można również skosztować jogi melancholijnej i ekstatycznej. Do Katowic na festiwal Katowice Kultura Natura zapraszali Państwa członkowie Rady Programowej Marcin Trzęsiok i Wojciech Stępień. Bardzo serdecznie Panom dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie.
3: Dziękuję, ja również wszystkich Państwa serdecznie zapraszam.
4: No i w ten oto sposób zostali Państwo wprowadzeni w program i ideę tegorocznego festiwalu Katowice Kultura Natura, 11 festiwalu, którego drugi akt, drugą odsłonę, drugi koncert dziś prezentujemy na antenie radiowej dwójki. To recital Aleksandra Taro, za nami jego część pierwsza, a przed nami druga, na którą składać się będą kompozycje Erika Satie. Panowie, goście Jakuba Kukli, członkowie Rady Programowej Festiwalu, czyli Marcin Trzęsiok i Wojciech Stępień, mówili o Satim. Ja zatem tylko przypomnę, że słuchać będziemy tych kompozycji, które z okazji stulecia śmierci Satiego, a to było rok temu, Aleksandr Taro nagrał i opublikował na płycie zatytułowanej Discoveries, czyli Odkrycia. I to są rzeczywiście utwory, które były w postaci szkiców, rękopisów, często zapomniane, odkryte przez dwóch badaczy i ekspertów w dziedzinie twórczości Satiego właśnie, czyli Sato Matsui i Jamesa Nya. I te właśnie utwory Aleksandr Taro, który specjalizuje się w muzyce francuskiej, ale w muzyce Satiego myślę szczególnie mocno, nagrał, tworząc z tego niezwykle barwny i znowu użyję tutaj słowa eklektyczny, kalejdoskopowy obraz, bo muzyka Satiego w ogóle taka jest. Często patrzymy na to w pewnym uproszczeniu przez pryzmat stereotypu, dziwnych tytułów, eksperymentów, które przecież Satie z pełną premedytacją stosował i praktykował, ale to był kompozytor o wielkiej muzycznej wrażliwości, który z jednej strony poszukiwał nowych środków wyrazu, poszukiwał nowych rozwiązań estetycznych i formalnych, a z drugiej strony potrafił też igrać z tradycją. No to teraz, proszę Państwa, w tym wyborze. Autour du premier nocturne, a więc wokół pierwszego nocturnu. Potem barokizująca miniatura, czyli bourrée, Le Champagne, tytuł mówi sam za siebie, waltz, Soupir Fané. To cykl pięciu miniatur, można to przetłumaczyć jako wyblakłe westchnienia. No a w eseju, który towarzyszy dzisiejszemu koncertowi w książce programowej, Wojciech Stępień napisał, że to była muzyka, która mogłaby towarzyszyć pokazom niemego kina i chyba jest w tej diagnozie bardzo wiele przenikliwości, bardzo wiele racji. A więc Soupir Fané, pięć wyblakłych westchnień, następnie Esquisse Bitonale, trzy szkice bitonalne. Tu właśnie Satie eksperymentuje. Emergence du quatrième nocturne, pojawienie się czwartego nocturnu, Chanson Andalouse i Je te veux, pragnę cię. Takie miniatury Satiego grać będzie za chwilę w pierwszej połowie drugiej części recitalu Aleksandr Taro, który oto pojawia się na estradzie w sali koncertowej NOSPA.

Aleksandr Tarow, w autorskiej niby suicie złożonej z miniatur Erika Satiego. Autour du premier nocturne, bourrée, le champagne, valse, soupir fané, barbouillage, esquisse bitonale, émergence du quatrième nocturne, chanson andalouse i JTV. Od quasi-baroku poprzez romantyzujące frazy wokalne po refleksy Montmartre z jego dwuznaczną, ale magnetyzującą aurą. No a przed nami ostatni punkt programu, czyli uczeń czarnoksiężnika Paula Dicka w autorskiej także transkrypcji pianisty Aleksandra Tarow. Pojawia się na estradzie, zatem znów fortepian symfoniczny.

Aleksandr Tarot potrafi oczarować publiczność. Jest teraz gorąco oklaskiwany tu w sali Mostpór w Katowicach po zakończeniu swojego recitalu. A ostatnim punktem programu był uczeń czarnoksiężnika Poladika w interpretacji, w transkrypcji fortepianowej samego Aleksandra Tara. I powiedziałbym, że ta muzyka Debussy'ego, ta muzyka Duka, ale także muzyka Debussy'ego, bo przecież słuchaliśmy na początku transkrypcji Preludia do Popołudnia Fauna, słuchaliśmy muzyki Gabriela Fauré, Cantique de Jean Racine. Ta muzyka orkiestrowa, przełożona na fortepian przez pianistę, jest jego chyba, Aleksandra Tarot, najlepszą artystyczną definicją, swego rodzaju wizytówką, bo to jest pianista, to jest artysta o ogromnej muzycznej wyobraźni, wszechstronny, zresztą także niezwykle, o czym świadczy jego przebogata dyskografia i skory do bisów.

I raz jeszcze muzyka Erika Satie, tym razem już na bis. Alexandre Tarot zagrał Gnazjem numer 1. Zanurzając się raz jeszcze w świat tej twórczości, która pod wieloma względami pozostaje tak bardzo niejednoznaczna, a w której on właśnie, Alexandre Tarot, czuje się naprawdę znakomicie. Choć warto pamiętać, że jego dossier pianistyczne, jego dyskografia jest bardzo bogata. Obejmuje twórczość zarówno Jana Sebastiana Bacha z monumentalnymi wariacjami goldbergowskimi. Obejmuje twórczość klawesynistów francuskich. Mieliśmy dzisiaj tego bardzo nieortodoksyjny przykład w postaci suity Rameau, suity en la. Tego słuchaliśmy w pierwszej części, a teraz drugiego bisu posłuchamy.

Padam, padam, Edith Piaf powróciła tu w postaci improwizacji, którą na gorąco przedstawił publiczności w sali Nospr pianista, bohater tego wieczoru, Aleksandr Caro. Edith Piaf, przypomnę, pojawiła się już w pierwszej części jego recitalu jako temat hołdu złożonego pieśniarce Paryża przez Francisa Poulenca w jego 15. improwizacji. No i ja cały czas pozostaję pod ogromnym wrażeniem tej bardzo niejednoznacznej, bardzo ciekawej osobowości artystycznej Aleksandra Caro, który chyba na tym już zakończył definitywnie swój występ dziś w drugim dniu festiwalu Katowice Kultura Natura. Kończąc swój recital tym zaproszeniem do świata muzyki francuskiej, która ma tak wiele rozmaitych odcieni, kształtów, przedstawił jej rozmaite oblicza. Powiedziałem jeszcze o tej suicie Rameau, która wymyka się z pewnością tym wszystkim kryteriom gry stylowej, gry, która miałaby nawiązywać do praktyki barokowej, czy w jakikolwiek sposób odnosić się do medium, jakim był dla tamtych kompozytorów klawesyn. Jeśli mówiłem na początku, przed tym recitalem, że Aleksandr Caro bywa postrzegany jako pianista kontrowersyjny, no to właśnie pewnie dlatego. Ale z drugiej strony jego wielka muzyczna imaginacja, wyobraźnia, fantazja, ale także wrażliwość, i tego mu z pewnością nie można odmówić, sprawia, że on maluje tą muzyką pewne obrazy. Jest coś filmowego w jego grze. I nie chcę czynić z tego, broń Boże, zarzutu. Raczej szukam odpowiedniej definicji jego artystycznej osobowości i tego, jak przedstawia się on na estradzie, jak odczytuje muzykę często odległych, dawnych epok, przepuszczając ją przez filtry swojej wrażliwości, przez filtry bardzo często daleko posuniętego subiektywizmu. A jednocześnie, kiedy patrzymy na program tego recitalu, który się właśnie zakończył, to wydaje się, że jest to taka propozycja niezwykle ujmująca, która każe też zastanowić się nad tym właśnie, jak melancholia i ekstaza potrafią się splatać w muzyce różnych epok, różnych stylistycznych odcieni i autorstwa różnych kompozytorów. Tyle refleksji po tym dzisiejszym recitalu. Tę transmisję

0: się wyreżyserowali dźwiękowo Beata Jankowska-Burzyńska i obecny tutaj także na miejscu Piotr Grabowski. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór w Katowicach w sali NOSPR. Oddaję głos do studia programu drugiego w Warszawie,
1: w którym jesteśmy razem z Agnieszką Łukasiewicz. Pożegnam Państwa Andrzej Sułek. Ja nazywam się Michał Dębski. Zostanę z Państwem do godziny 23. To dlatego, że dziś wyjątkowo będę miał przyjemność poprowadzić piątkową audycję Joanny Grodkowskiej, czyli Międzynarodową Trybunę Kompozytorów. A w niej przedstawię Państwu dwa zwycięskie nagrania, które Trybuna wybrała w tym roku. Wyniki obrad poznaliśmy dziś, więc jest to informacja prawie z ostatniej chwili, ale trzeba na nią jeszcze trochę poczekać, dokładniej 40 minut. Więcej opowiem Państwu więc po 22, a do tego czasu pojawi się wątek imieninowy. Dziś jest święto Zofii, którym składamy najlepsze życzenia, i jest to tak zwana zimna Zośka, zamykająca czas tak zwanych zimnych ogrodników. Jeżeli pogoda nie kłamie, a raczej prognoza, to tutaj w Warszawie ten czas oziębienia przyjdzie dopiero jutro. Jeżeli planują Państwo odwiedzić Polskie Radio jutro w czasie Nocy Muzeów, to proszę pamiętać, żeby się cieplej ubrać. Mogę natomiast Państwa zapewnić, że w naszym studiu emisyjnym jest ciepło, o czym będą mogli się Państwo jutro przekonać. Zapraszamy od godziny 19, a szczególnie od godziny 20, bo wtedy rozpocznie się opera Pod gwiazdami. Będzie można podpatrzeć, jak pracują Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska, jak rozmawiają o operze Leo Deliba Jean de Nivelle. Wspomniałem o zimnej Zośce nie tylko dlatego, żeby Państwa zaprosić na to wydarzenie, na tę Noc Muzeów w Polskim Radiu, ale pomyślałem także, aby zaprezentować utwory napisane, skomponowane przez Zofię. Pierwszą z nich będzie Sophie Carmen Eckhart Gramatte, kanadyjska kompozytorka, która urodziła się w 1899 roku w Moskwie, jednak szybko opuściła Rosję, dlatego dziś prezentujemy jej nagranie, ponieważ uznaje się ją za kompozytorkę kanadyjską. Przeprowadziła się najpierw do Paryża, potem do Berlina, Wiednia, no i ostateczna przeprowadzka wiązała się z Kanadą za ocean, i obywatelstwo kanadyjskie przyjęła właśnie tam w latach 50. Zanim jednak opuściła Europę, Eckhart Gramatte napisała koncert na fagot i orkiestrę smyczkową, którego teraz posłuchamy w wykonaniu Vincenta Elina, kanadyjskiego fagocisty, oraz Manitoba Chamber Orchestra pod dyrekcją Simona Streetfielda.

Zdecydowanie i rytmicznie. Tak kończy się, zgodnie z instrukcją kompozytorki, koncert na fagot i orkiestrę kameralną, którego autorką jest Sophie Carmen Eckhardt-Gramatè. Słuchaliśmy wykonania Vincenta Elina, kanadyjskiego fagocisty, oraz Manitoba Chamber Orchestra, którą poprowadził Simon Streatfeild. To była pierwsza Zofia, której kompozycję prezentowałem dziś Państwu w drugiej części Filharmonii Dwójki, a tą drugą Zofią, której utwór wybrałem na dziś, coraz chłodniejszy wieczór będziemy go słuchać, w końcu to właśnie Zimna Zośka, tą drugą kompozytorką będzie Sophia Cory, szkocka śpiewaczka i kompozytorka, która w wieku 17 lat poślubiła Jana Ladislava Duska, czeskiego kompozytora i dlatego dzisiaj częściej słyszymy o niej nie jako Sophie Cory, a Sophie Dusek. Jedną z jej najlepiej znanych kompozycji jest sonata harfowa. Utwory na harfę tworzą większą część dorobku tej kompozytorki. No i właśnie takiego teraz harfowego utworu posłuchamy w interpretacji Isabelle Perrin.

Słuchaliśmy sonaty harfowej C-moll, opus 2, numer 3, Sophie Dusek, czy Sophie Cory, kompozytorki, śpiewaczki i harfistki, która urodziła się w Edynburgu w 1775 roku i zmarła na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku. Teraz cofniemy się w czasie o niecałe stulecie, do pierwszej połowy XVIII wieku. Wtedy na dworze w Bayreuth tworzyła Fryderyka Zofia Wilhelmina Pruska. Tutaj akurat w przypadku wielu imion nie wiadomo, czy obchodziła imieniny 15 maja, tym bardziej, że wychowała się w kalwinistycznej rodzinie. No ale na potrzeby dzisiejszej konwencji audycji możemy pozwolić sobie na to, aby także z nią obchodzić ten dzień, zimną Zośkę. I teraz chciałbym zaproponować Państwu jej sonatę A-moll na flet i basso continuo, którą napisała, nie wiem czy w ukryciu, ale z pewnością w pewnym napięciu, ponieważ rola kobiety na dworze, która zajmuje się filozofią, która komponuje, która gra na instrumencie, nie była łatwą rolą i wydaje mi się, że ta sonata jest o tyle ciekawa, sonata A-moll na flet i basso continuo, że przetrwała do dzisiaj i możemy jej posłuchać w wykonaniu Kamerat Öresund pod dyrekcją Petera Spiskiego.

Sonata Amol na flet i basso continuo Fryderyki Zofii Wilhelminy Pruskiej. Grała Kamerata Orysund, dyrygował Peter Spiski. Zmierzamy powoli ku północy. Nie chodzi tutaj o czas, a o przestrzeń geograficzną. Mianowicie już za niespełna 7 minut odbędzie się oficjalne przekazanie Państwu informacji o tym, kto wygrał, kto zdobył rekomendację tegorocznej Trybuny Kompozytorów, Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów. No, a ta odbyła się w Rydze, a więc czas wyruszyć na północ, a w tę przestrzeń przeniesie nas Arvo Pärt i jego Beatus Petronius. Chór kameralny Estońskiej Filharmonii prowadzi Tonu Kaljuste.

0: Słuchaliśmy muzyki Arvo Pärta, jego Beatus Petronius, utworu churalnego, który zaśpiewał dla nas chór kameralny, chór filharmonii estońskiej pod dyrekcją Tonu Kaliuste. Zbliża się 22.
1: Reklama.
2: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury.

0: i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
3: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
4: Przy mikrofonie cały czas Michał Dębski. Dziś wyjątkowo zamiast Joanny Grodkowskiej witam Państwa o tej porze. Joanna jest w tym momencie w Rydze, gdzie, jak się domyślam, świętuje udane obrady Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów. W tym roku zostały zorganizowane właśnie w stolicy Łotwy miasta, które żyje muzyką, a w szczególności muzyką churalną i śpiewem. Joanna opowiadała dzisiaj w audycji Wybieram Dwójkę o tym, jak Łotysze i Łotyszki lubią wspólnie śpiewać. I nie będę tutaj gołosłowny, bo dotychczas większość utworów łotewskich kompozytorów, które otrzymały rekomendacje lub zostały nagrodzone przez trybunę, były kompozycjami churalnymi. I dzisiaj, mam nadzieję, zdążymy posłuchać jednego z takich właśnie utworów. Zaczniemy jednak od muzyki nagrodzonych w tym roku i od liczb. W tym roku na obradach w Rydze wzięło udział 23 delegatów z różnych stacji radiowych. Przywieźli ze sobą łącznie 40 nagrań. 14 utworów otrzymało rekomendacje trybuny, w tym dwa autorstwa polskich kompozytorów, co nas bardzo cieszy. Pierwszym z nich była Melancholia Jacka Sotomskiego, która była propozycją Polskiego Radia. To właśnie z nią pojechała Joanna Grodkowska do Rygi. A drugą kompozycją było Printemps Adrianny Kubicy-Cypek, utwór przywieziony przez delegację z Radia Duńskiego. Było także więcej akcentów polskich na tegorocznej trybunie, o których z pewnością powie Państwu Joanna Grodkowska, gdy już wróci z Łotwy. Opowie też Państwu na pewno więcej o utworach, które trybuna wybrała w tym roku w dwóch kategoriach, głównej i tej dla kompozytorów, kompozytorek poniżej 30 roku życia. W kategorii głównej obradujący wybrali Stabat Mater Juga Markowicza. W kategorii dla młodych kompozytorów wygrał Chłopiec z siwymi rzęsami, utwór czeskiego kompozytora Hasztala Chapki. Zaczniemy od tej drugiej kompozycji, bardzo nostalgicznej, związanej z dzieciństwem Hasztala Chapki. W notce o utworze pisze o tym, że po wielu latach odwiedził sklep z antykami, położony na północ od Pragi. Ostatni raz błąkał się tam między regałami jako dziecko. Ze stosów rupieci wyłowił skarb. Bardzo stare, częściowo już zepsute zabawkowe pianino dla dzieci i to był impuls dla niego, aby wykonać pewnego rodzaju eksperyment myślowy. Hasztal Chapka proponuje, by wyobrazić sobie nie zachowującego się jak dziecko dorosłego, ale dziecko obciążone dużym bagażem doświadczeń. No i właśnie stąd tytuł. Chłopiec z siwymi rzęsami. Praską orkiestrę Berg prowadzi Peter Wrabel.

Chłopiec z siwymi rzęsami Hasztala Chapki. Praską orkiestrę Berg prowadził Peter Wrabel. To wykonanie radio czeskie zarejestrowało w ubiegłym roku. O tej kompozycji Hasztala Chapki z pewnością opowie Państwu więcej Joanna Grodkowska podczas jednego z kolejnych spotkań w piątki, podczas spotkań z nagraniami wybranymi czy rekomendowanymi przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów. Ja tylko dodam, że ten utwór czeskiego kompozytora bardzo ciekawie koresponduje z Melancholią, koncertem fortepianowym Jacka Sotomskiego, który także pojawił się na Trybunie w tym roku i otrzymał rekomendację Trybuny Kompozytorów. Mam na myśli tutaj nostalgię, tęsknotę za coraz bardziej oddalającym się dzieciństwem i tutaj w utworze Hasztala Chapki akurat to wyraża wyśmienicie zepsute pianinko dla dzieci, które wydaje się, że przeszło dużo więcej niż nie jeden markowy koncertowy fortepian. Chłopiec

Z siwymi rzęsami Hasztala Chapki był utworem wybranym w tym roku przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów w kategorii dla młodych, to znaczy tych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. W kategorii ogólnej delegaci stacji radiowych wybrali utwór kompozytora z Serbii, Juga Markovića. W 2024 roku rozpoczął współpracę z ośrodkiem IRCAM, czyli Francuskim Instytutem Badań nad Dźwiękiem i Centrum Muzyki Awangardowej, ale co istotne, także z Centre de Musique Baroque de Versailles, czyli ośrodkiem związanym z muzyką dawną. Efektem tej bardzo ciekawej współpracy jest Stabat Mater Juga Markovića, czyli w zasadzie muzyka religijna, która nawiązuje do średniowiecznej sekwencji liturgicznej. Jednak Jug Markovicz ustosunkowuje się do tego religijnego charakteru utworu i pisze w notce przy utworze tak. W moim Stabat Mater oddaję hołd nie samej Dziewicy Maryi i Chrystusowi, ale miłości i pasji, które ich symbole budziły na przestrzeni historii. Wcześniej kompozytor pisze jeszcze, że praca ze znanymi motywami, ze znanymi tekstami, które inspirowały setki, jeśli nie tysiące kompozytorów, daje mu wolność. Uwalnia go od presji tworzenia wyłącznie oryginalnej narracji i pozwala skupić mu się na samym brzmieniu, na samej kompozycji. Posłuchajmy więc efektu tych jego poszukiwań dźwiękowych w Stabat Mater i w wykonaniu śpiewaków Centre de Musique de Baroque de Versailles, których poprowadzi Fabien Armengo. Na violi da gamba zagra Christine Plubu-Mazou, a warstwę elektroniki zrealizuje kompozytor Stabat Mater Juga Markovicza.

Three, stop. Three, pia, madre, contem, plari, do. Letem, cum, fi, li, bo.

I tak nagle urywa się Stabat Mater Juga Markowicza. Słuchaliśmy wykonania śpiewaków Sondre de Musique de Baroque de Versailles, których prowadził Fabien Armengo. Na violi da gamba grała Christine Plubeau-Mazon, a warstwę elektroniki zrealizował kompozytor. To nagranie z 2024 roku wskazała w tym roku w kategorii ogólnej Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów, która obradowała do dziś w Rydze. Więcej nagrań z tegorocznego spotkania delegatów 23 stacji radiowych, którzy spotkali się w Rydze w tym roku, będzie prezentować Państwu Joanna Grodkowska przez najbliższe piątkowe spotkania. A my na koniec sięgamy po utwór Gospodarzy z Łotyszy, który nie był prezentowany w tym roku, a w 2005. Chodzi o Leton Sinti Martinsza Wilumsa. Utwór wskazany w kategorii ogólnej w 2005 roku. Chór Radia Łotewskiego prowadzi Sigvard Sklawa.

0: Słuchaliśmy Le Ton Sinti Martinsza Willumsa w wykonaniu chóru Radia Łotewskiego. Nasze spotkanie dobiega końca. Za tydzień o 22:00 powita już Państwa Joanna Grodkowska, która zrelacjonuje szczegółowo, co wydarzyło się w tym tygodniu w Rydze podczas obrad Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów. Michał Dębski, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Żyjemy w świecie, w którym obrazy nie tyle do nas przemawiają, ile nas zalewają, a kciuk stał się być może ważniejszy niż oko. Sztuka wymaga od nas tymczasem zupełnie innego sposobu patrzenia, zaangażowanego intelektualnie, emocjonalnie i etycznie. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zastanowimy się nad tym, w jaki sposób obraz na nas oddziałuje. Porozmawiamy także o sposobach kształtowania spojrzenia i o takim spotkaniu ze sztuką, które nie musi kończyć się werdyktem. Odwiedzające nas tego wieczora osoby będą mogły włączyć się do rozmowy bezpośrednio z naszego studia emisyjnego. Zapraszam w sobotę o 23:00. Michał Nowak.
3: Jej czas przyszedł bardzo późno. To ona też była, wyprzedzała swój czas. I teraz robi karierę, teraz ma to, na co zasługiwała wtedy, kiedy żyła.
4: Tak o Alinie Szapocznikow mówił Wojciech Fangor. A my, jednej z największych rzeźbiarek wszechczasów, przyjrzymy się w audycji Dwójka na miejscu.
5: Dokładnie w setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow porozmawiamy o jej życiu i bogatej twórczości. Nie zabraknie wspomnień i archiwalnych wypowiedzi.
4: Do usłyszenia w sobotę o 15:00. Maria Czok
5: i Katarzyna Sanocka.
1: Autopromocja.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Są dzień czuł.

0: Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu, witamy w dwójkowym Jam Session. Dziś sporo nowości, sporo zaproszeń także na koncerty. Mamy dla Państwa właśnie zaproszenia, a także analogową, piękną płytę. Płytę, która będzie dostępna już niedługo, w niedzielę, w przyszłym tygodniu, dokładnie 24 maja. W klubie Pardon to tu wystąpi trio Pokusa. Trio, które już dziś odwiedziło nasze dwójkowe studio. W dwójkowym studiu pełna obsada tria, czyli Tymek Bryndal.
1: Dobry wieczór.
0: Nathan Kryszk.
2: Dobry wieczór również.
0: I Teo Olter.
3: Dobry wieczór.
0: Będziemy dziś słuchać premierowo waszej muzyki, panowie. Będziemy rozmawiać ze słuchaczami. I od razu powiem, że nasz drugi wątek dziś to będą różne nagrania Chada Taylora, perkusisty, którego obserwujemy od wielu, wielu lat. Perkusisty, który jest także liderem swojego kwintetu. No i nie tak dawno ukazała się szósta już płyta jego składu, Smoke Shifter. Płyta, od której to dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć.

Tak dziś zaczynamy od utworu, który nosi tytuł Broken Horse. Kwintet Chada Taylora i płyta Smoke Shifter, o której jeszcze dziś powiemy, której jeszcze dziś posłuchamy na otwarcie.

0: Rzecz, która ten album otwiera, Brian Rogers na saksofonie tenorowym, Victor Vieira Branco, brazylijski wibrafonista, Jonathan Finlayson, trąbka, Matt Engel, kontrabas, no i Chad Taylor, bębny. Chad Taylor, który ostatnio działa w Filadelfii, ale jak wiemy, sporą część swojego życia spędził w Chicago, gdzie między innymi zakładał słynny Chicago Underground. Chad Taylor powróci w drugiej części naszego spotkania. To taki perkusista, lubimy takich perkusistów, znakomity instrumentalista, wirtuoz swoich instrumentów, ale także pewnego rodzaju mózg różnych przedsięwzięć, lider. Trochę tak jak Theo Alter, który jest dziś w naszym studiu. Trio Pokusa w komplecie. Jeszcze raz wszystkich przedstawię. Tymek Bryndal, Nathan Kryszk i Theo Alter. Theo, niedawno byłeś w tym studiu w temacie właśnie swojego innego zespołu.
1: Swojego kwintetu.
0: Więc nie jest ci obce tego rodzaju działanie. No ale dziś koncentrujemy się na zespole Pokusa, na zespole, który, jak przed chwilą ustaliliśmy, działa już kilkanaście lat.
2: 14.
3: 2x7.
2: 2x7. Dwie kosy.
0: 2x7. 14. A pierwsza oficjalna płyta ukazała się 10 lat temu i nosiła tytuł Zero.
1: Zero, tak jest.
2: Bardzo przewrotnie.
1: Pierwsza nieoficjalna płyta ukazała się na SoundCloudzie chyba jeszcze rok wcześniej. Mhm. Druga oficjalna płyta o tytule Eins, czyli jeden, okazała się trochę później. Nie pamiętam dokładnie kiedy.
3: Mi się wydaje, że 16.
0: Takich 16. Na Discogsie jest jako 2018 rok. 18. Lado ABC.
1: Później 2021 jest płyta trzecia, płyta 2. I teraz mamy płytę czwartą.
2: A wręcz DWA.
1: DWA. Czwartą płytę, płytę głowy.
3: Także koniec z liczeniem.
2: Dokładnie. Koniec.
0: A w międzyczasie była jeszcze koncertówka z Pogłosu na kasecie.
1: Na kasecie.
0: Magnetofonowej.
1: Bardzo.
3: Tak. Live od Pogłos.
0: Nowa płyta, wasza nowa płyta ukazuje się na longplayu. Pięknie wydana czarna płyta winylowa, którą mamy dla słuchaczy tej audycji. Mamy jeden egzemplarz podpisany przez...
3: Akurat są dwie różne wersje. I to jest pomarańczowa i czarna.
0: I czarna.
3: I ty dostajesz czarną limitowaną, a dla ludzi, którzy będą zgadywać... Aha. Jest pomarańczowa.
0: Jest ta pomarańczowa, a to dziękuję, że mnie poprawiasz. Ja dziękuję za czarną, bo zdecydowanie te czarne płyty chyba najlepiej, najdłużej grają. No i tak, mamy dla państwa propozycję. Zaraz posłuchamy płyty, zachęcamy gorąco do komentowania, przede wszystkim muzyki. Mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert niedzielny, o którym już wspomniałem. Pardon, to tu, 24 maja. To będzie mocny wieczór, ponieważ w części pierwszej Pokusa, a w części drugiej trio Peter Evans, Peter Eld i Jim Black. Czyli no dwa takie power tria. Macie panowie wspaniałe towarzystwo. I ta płyta właśnie po raz pierwszy oficjalnie zostanie pokazana za tydzień. My już dziś w dwójce jej posłuchamy. Płyta jest już dostępna na platformach streamingowych. Można jej słuchać.
1: Na platformach streamingowych jeszcze nie. Aha. Będzie dostępna w dniu premiery do posłuchania, ale jest już w przedsprzedaży dostępna w sklepie You Know Me albo You Jazz Me, czyli wydawnictwa, z którym współpracowaliśmy przy wydaniu tej płyty. Więc dzisiaj myślę, może być to pierwsza publiczna sytuacja, okazja do posłuchania tego materiału.
0: Do posłuchania prosto z czarnej winylowej płyty. Przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Ten adres nam się na pewno dziś przyda. płyta, dwa podwójne zaproszenia. I jeśli już jesteśmy przy

przy zaproszeniach na koncert, to jeszcze dodamy dziś dla słuchaczy dwójkowego Jam Session dwa podwójne zaproszenia na koncert, który odbędzie się w ramach festiwalu Katowice Kultura Natura, który państwo doskonale znają z naszej anteny. W poniedziałek, 18 maja o 19:30 w jazz klubie festiwalowym zagra duet Bill Lawrence Michael League, czyli muzycy znani świetnie z zespołu Snarky Puppy. Dwa podwójne zaproszenia również mamy dziś dla państwa. Proszę pisać i może mam taką propozycję. Posłuchajmy otwarcia tego long playa, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać, bo ja od razu zaznaczę, jestem po stronie tutaj słuchaczy, nie znam płyty. Panowie przynieśliście przed chwilą tak zwaną pieczątkę, jest na naszym gramofonie, startujemy.

0: pokusa. Tymek Bryndal, Nathan Kryszk i Theo Olter w dwóch utworach otwierających album Głowy. Autoportret kolegów i przed chwilą nowy Sopot. A ja już wiem, że tytuł albumu Głowy powstał w drodze na koncert w ramach lublińskiego festiwalu Lublin Jazz. Płyta, której słuchamy, analogowa, opisana w najdrobniejszych szczegółach na tylnej stronie okładki. Instrumenty, blachy, wszystkie detale tutaj podaliście. Stara, dobra szkoła.
1: Tak, tak jest. Zwłaszcza myślę, ta tyłówka okładki to dla mnie dużą inspiracją były właśnie takie stare płyty jazzowe, gdzie można właściwie je czytać jak książki i trochę w dystansie do naszego wcześniejszego stylu minimalnego, minimalistycznego lub takiego w ogóle podejścia do produktu, który ma być tylko wizualny, to dla mnie na przykład bardzo było ważne, żeby ta płyta była też przedmiotem, z którym można czas spędzić, a nie tylko na niego patrzeć.
0: No i tak jest, jak mówisz, bo te stare płyty, po które przecież wszyscy sięgamy, Contemporary, New Jazz, Prestige, one mają takie na plecach dokładne opisy, te elementy, te parametry techniczne, prawda? Jak płyta była tak nagrywana, jak powstawało to.
1: Kto na jakiej sesji, która sesja odbyła się którego dnia,
0: tak,
1: która
0: tak
1: sesja odbyła się dzień później, który utwór nie wszedł na płytę, a był na tej sesji podobno fajnie nagrany.
0: To było niezwykle istotne. Dużo macie odrzutów z tej sesji?
2: Dużo. Nie wiem, czy odrzut to jest odpowiednie słowo.
0: No to jest słowo zbyt, ja wiem, dosyć takie.
1: Dużo jest materiału, który się nie zmieścił.
2: Tak, ale czy nawet nie kolokwialny, tylko wiesz co, może możemy tutaj zdradzić proces powstawania tego albumu, ponieważ jakby to jest, płyta jest wyborem ośmiu, że się nie mylę, od utworów z
1: dziewięciu
2: z trzech dni w studiu, gdzie nagrywaliśmy od rana do wieczora. Materiał wcześniej nieprzygotowany, weszliśmy do studia z pomysłem, że po prostu nagrywamy, wciskamy przycisk nagrywanie i gramy muzykę improwizowaną.

0: I po trzech dniach, no jak się domyślasz, mieliśmy tego bardzo dużo. Finalnie na ten album wybraliśmy te 9 utworów z różnych przyczyn, ale materiału sporo. W sumie już mamy plany wydawnicze na kolejnych parę lat.
1: Jak za 20-30 lat wyjdzie edycja deluxe płyty głowy, to pojawi się nowy Sopot w 5 wersjach na przykład. Też pijemy, proszę państwa, do tych klasycznych, starych sesji. Ostatnio słuchaliśmy ballad Johna Coltrane'a, bo rock coltrane'owski, i tak podróżujemy z jego sesjami. Krótkie, studyjne ballady, które nagrywał w 1962-63 roku, niektóre zarejestrował w 8 wersjach. No właśnie, na tym to wszystko polega. Powiedzcie w kilku słowach, czym dla was jest ten nowy materiał, nagrany na setkę, jak już powiedziałeś, Tymek. Piękne brzmienie, od razu słychać, że to brzmienie jest takie z duszą, takie z czujem. Gracie jak jeden organizm. No to jest power trio, prawda? Saksofon, bas, bębny. To jest skład, który jest gdzieś tam nieśmiertelny, jeśli spojrzymy na historię muzyki improwizowanej. Trio bez instrumentu harmonicznego, bez fortepianu, tak, bez gitary. Podpisane są utwory wszystkie waszymi trzema nazwiskami. Jest lider w tym zespole?
0: Teraz się okaże.
2: Kto pierwszy
0: podniesie rękę.
2: Kto się odpowie.
3: Chyba nie.
0: Raczej, jak słychać, chyba nie. Tak.
3: Raczej poszukujemy w tym składzie, bo też mieliśmy jakby różne wizje przenoszenia kompozycji, nagrywania płyt. Poprzednie dwie płyty są z kompozycjami i jakoś uznaliśmy, przeżywając ze sobą więcej czasu, że w pokusie bardziej chodzi o rzeczy nieuchwytne i jakiś proces pracy na instrumencie, który trudno jest opisywać i wkładać takie ramy materiału w tej formule, tak żeby czuć się w takim trybie, jak on funkcjonuje, z tym dobrze na bieżąco. Tak. Więc chcieliśmy bardziej zrobić coś, co oddaje jakąś taką chwilę i w jakiś moment, w którym się znajdujemy, ale że nie jest to, nie było to tworzenie materiału, którym ktoś wytwarzał partię i ktoś mówił, jaki coś ma być. Też okładka i wszystkie inne elementy są robione w trójkę. Więc jest to duży, trudny proces dogadywania się na to, jakie są czyje potrzeby i chęci, wizje.
4: Ale stąd myślę też ten autoportret jako pierwszy utwór. To jest też płyta, która myślę bardziej opisuje nas jako zespół niż poprzednie płyty, na których właśnie było jakieś takie podejście do trochę odróżnienia tego, co się działo na żywo, na koncertach pokusy, co się dzieje między nami, kiedy gramy razem muzykę, kiedy improwizujemy. Na płytę do studia staraliśmy się przygotować coś innego zawsze. Tak. Tutaj, myślę, podeszliśmy do tego trochę jak do rezydencji trzydniowej w klubie, w piwnicy, u nas w studiu przy Ratusz Arsenał. I tam po prostu zagraliśmy 3 8-godzinne koncerty.
0: Dokładnie.
4: I z nich wyłoniliśmy tutaj taką selekcję tych improwizacji.
1: Daliście trochę upust temu wszystkiemu, co w was się odkładało też na przestrzeni jakiegoś czasu. Bo myślę, że to jest też ciekawe. Gracie od lat, od kilkunastu lat. Oczywiście z przerwami. Ale też kiedy powracacie co kilka lat, prawda, do studia, czy gracie koncerty, no to ten bagaż doświadczeń jest inny. Wracacie do tego samego tria, do waszego domu pod nazwą Pokusa z nowymi. Jesteście innymi ludźmi już i to jest, myślę, bardzo, bardzo fajne przy takim spontanicznym podejściu. Z jednej strony gracie na setkę, a z drugiej no to ta cała

0: wiedza was gdzieś tam już się odkłada.
1: Chociaż też zawsze oczywiście jest ta próba odrzucenia jej, ale to jest bardzo trudne.
0: No tak. Jeszcze sobie pomyślałem, że chyba też wpływ na to, co robicie pomiędzy sobą, ma wasza działalność. No skupmy się tutaj na muzycznej, bo mówimy o muzyce. Gracie w różnych innych projektach, gracie solo. I to też wszystko ma gdzieś tam znaczenie.
2: Tak, zdecydowanie to rozwija, myślę, to, co robimy razem, to, co robimy na zewnątrz, czy osobno. Zawsze jakby zespół Pokusa to był zespół Pokusa, mimo tego, że czasem ktoś na różnych festiwalach wpisywał nazwiska myślniku w nawiasie, to jednak mimo tego, że to są trzy różne osoby i osobowości, to zespół zawsze jakby próbuje być zespołem.
1: Też jest nowym tworem po prostu, że jest jakimś trzecią rzeczą.
0: Masz rację, to jest też
2: czwartą rzeczą. Tak.
0: To jest też odpowiedź na pytanie, czy jest lider w tym zespole. Jeśli
2: tak, liderem jest zespół Pokusa.
0: Liderem jest zespół Pokusa, tak jak, nie wiem, przychodzi mi pierwszy z brzegu wielka grupa, supergrupa Masakr. Mhm. Prawda? Laswell, Freed i Highward. Ale to był zespół Masakr z trzema solistami. No właśnie, proszę państwa, zachęcam, bo mamy okazję porozmawiać z członkami tria Pokusa, z Pokusą w pełnym kształcie. Dostaliśmy maila a propos płyty, nie zadając jeszcze, nie prosząc jeszcze państwa o mamy pewien plan tutaj z tym jednym egzemplarzem, ale nie wiem, słuchając następnych przykładów, może komisyjnie stwierdzimy, bo pani Marta napisała tak. Pokusa bardzo mnie kusi. Brzmi ta muzyka jak zaklęcie i chciałabym bardzo, żeby mój chłopak, który teraz już śpi, posłuchał tej płyty na winylu. Gdybyście chcieli mu ją wysłać, to podaję adres. Bardzo dziękuję za Pokusę na falach radiowych. Słucham w zachwycie. Marta z Olsztyna.
1: O kurde, to teraz trudno nam zrobić konkurs.
3: Pozdrawiamy, jakże romantyczna...
0: Pozdrawiamy, romantyczna sytuacja, no. Zachęcając państwa też do zadawania pytań, bo mamy na żywo tutaj całą Pokusę. Słuchamy dalej. To były pierwsze dwa utwory ze strony A,
2: tak jest.
0: A teraz przed nami pierwsze dwa ze strony B. Mały łosoś. Możecie komentować, tłumaczyć nam.
1: Myślę, że nie trzeba wszystko powiedzieć też o tych wszystkich rzeczach.
0: Możemy,
1: ale
0: nie.
1: Ale wtedy nie będzie po co słuchać.
0: Mały łosoś, bo tak zadajemy sobie pytanie, dlaczego mały łosoś i czyjeś urodziny. No właśnie, czyjeś.

0: to były czyjeś urodziny. A wcześniej Mały Łosoś. Dwa kolejne utwory pokusy. Teo Olter perkusja, Nathan Kryszk saksofony, Tymek Bryndal bas. Na longplayu ciekawy komentarz, ciekawy tekst pióra Michała Turowskiego, który kończy tekst na płycie taką kwestią. Z jednej strony znajdziemy dziennikarzy, którzy napiszą, że pokusa odwołuje się do klasycznej free jazzowej szkoły lat 60. Pojawi się Albert Eiler. Z drugiej strony Unsound i jakiś młody krytyk piszący o post-jazzie. I wszyscy będą mieli rację. To jest uniwersalizm, ponadczasowość. Czy weźmiecie ten album do ręki w dniu premiery, czy w roku 2046, wciąż będzie dobry. I za 20 lat ludzie wciąż będą po niego sięgać. Jestem o tym przekonany. Tak pisze Michał Turowski w Warszawie 9 stycznia tego roku. Ale specjalnie przywołuję jego słowa, bo no jest w waszej muzyce taki ponadczasowy ten sound właśnie lata 60., lata 70. Eiler, Chapin, no można by wymienić wielu tutaj artystów, akurat wymieniam saksofonistów, no bo to tak kiedyś wyglądało, że saksofonista był głową takiego tria, ale przyznacie, że już wtedy wykuwał się taki improwizowany taki kręgosłup właśnie z sekcją, która nie jest akompaniującą sekcją, tylko to są trzy głosy równorzędne, trzy głowy wasze.
1: Trzy nasze głowy. No my myślę, że jesteśmy już inspirujemy się raczej już tu drugą falą właśnie tego monolitu, jakim jest trio, power trio bez harmonii. Czyli tak jak na przykład The Thing albo Fire Matsa Gustafsona. To pamiętam, były takie, zwłaszcza koncerty w Pardonie, na których byliśmy wiele lat temu, które mocno ustawiały nam trochę takie podejście muzyczne. I do soundu na pewno też. I to od początku właściwie było nasze podejście, że mimo jakichś tam podchodów, lider naszego zespołu, lider zespołu Pokusa, bo mocno obronił się przed różnymi dodatkami, elektroniką, małym syntezatorkiem, efektami basowymi, dodatkowym werblem z lewej strony. Wszystko to zostało szybko odrzucone w kąt i został ten sound, który mamy od zawsze. Pamiętam, graliśmy na Off Festiwalu kiedyś na scenie eksperymentalnej i tam chyba ze Słowacji.
2: Tak.
1: Dziennikarz
3: nie był w stanie uwierzyć, że nie mamy żadnych
1: szokowany,
3: efektów.
1: Że jak możemy grać akustyczną muzę bez właśnie jakichś dodatków, efektów, podłogi, kabli.
2: Tak, i ja wpięty prosto do pieca.
1: Prosto do pieca z gitary, bez w ogóle podłogi, efektów. Więc no jest to sound, który z nami jest od zawsze, no i tak chyba już będzie.
3: Instrumenty fajnie. I przestrzeń akustyczna.
0: Nathan, ja ciebie chciałem też spytać o twoje saksofony, bo niedawno ukazała się twoja solowa płyta Reserve a Moment to Set Time w wytwórni Bocian Records. Płyta, której mam nadzieję w niedalekiej przyszłości też posłuchamy w tym paśmie. Sięgasz po bardzo różne saksofony. Tutaj w pokusie

0: bardzo enigmatyczny wewnętrzny system, którym opisujemy to, co będziemy grali, a muzyczny, a akademicki, więc nie będziemy się, czy będziemy bazować w pewnym sensie tak, ale nie będziemy grali utworów z płyty. Będzie to koncert improwizowany. Jednocześnie mamy pewne swoje sposoby, jak w ten stan improwizacji wejść.
1: Sprawdzone. Bazować.
2: Świetnie, świetnie. No jedyny taki wieczór, kiedy będzie można usłyszeć was, a potem drugie trio, też wyjątkowe. Jim Black, Peter Elt na kontrabasie i Peter Evans na trąbce. No dobrze, to spotykamy się na koncercie. Bardzo wam dziękuję dziś za wizytę w komplecie. Za muzykę. Na koniec ostatni pączek wieczoru, ostatni pączek od pokusy.
3: Last donut.
2: A zaraz potem niespodzianka, inne trio, tylko zdradzę, z bohaterem tej drugiej części dzisiejszego jam session, z Chadem Taylorem. Bardzo wam dziękuję. Theo Olter.
3: Dziękuję bardzo.
2: Nathan Kryszk.
1: Dzięki wielkie.
2: I Tymek Bryndal.
0: Dziękuję bardzo.

16 minut po północy. Jam Session w dwójce i tak przenieśliśmy się, proszę Państwa, do Chicago. Dokładnie 20 lat temu odbył się ten koncert, 31 lipca 2006 roku. Jason Adjemian, kontrabas, Rob Mazurek, instrumenty dęte należałoby powiedzieć, bo mamy tutaj przede wszystkim kornet, ale też flety. Mamy tutaj elektronikę i syntezator Mooga. No i Chad Taylor. Chad Taylor, bębny, wibrafon, marimba, elektronika. Chicago Underground Trio w wersji takiej transowej, szalonej, koncertowej. Dziś w kontekście dokonań Chada Taylora. W tej drugiej części, właśnie do godziny pierwszej, posłuchamy zarówno jeszcze tej najnowszej płyty jego kwintetu, jak i nagrań, no właśnie różnych, takie, które wybrałem jako kontrapunkt do nowej muzyki tego znakomitego perkusisty, kompozytora, kiedyś pianisty. Jeszcze słowo na temat tego, czego słuchaliśmy w części pierwszej, bo Państwo się rozpisali. Jeśli chodzi o płytę winylową, trafia ona do Olsztyna, tak jak się umówiliśmy. Nasza słuchaczka celnie podaje, w Olsztynie pokusa grała w galerii Dobro. Pan Marcin napisał jeszcze a propos pokusy, znam zespół, lubię, w ogóle lubię składy o tak minimalistycznie, a o takim minimalistycznym podejściu, jednocześnie tworzące gęstą, hipnotyzującą materię dźwiękową. Dziś przed audycją słuchałem na przykład zespołu Ill Considered i trochę mi się to teraz skojarzyło, choć pokusa chyba bardziej surowa, ale na plus. Przyjemnie byłoby posłuchać ich na żywo w klubie Pardon to Tu. Tak pisze pan Marcin z Płocka. Panie Marcinie, jeśli pan reflektuje na przyjazd do Warszawy, proszę o potwierdzenie, koncert 24 maja. A Ari, nasz stały słuchacz, a propos Chada Taylora już, po takich dźwiękach nie można mieć wątpliwości, że instrumentami perkusyjnymi można stworzyć przebogaty, wyrafinowany, głęboki, muzyczny krajobraz. Świat, dla którego głos trąbki jest już tylko wisienką na torcie. No właśnie, Chad Taylor i jego muzyczny świat. Z jednej strony człowiek orkiestra, z drugiej bardzo precyzyjny perkusista, który uwielbia kameralne składy, co też dziś usłyszymy. Przyszedł na świat w roku 1973 w Arizonie, no i podróżował. Podróżował, wiele zawdzięcza swojemu ojcu, który był pianistą, chciał zostać koncertującym, profesjonalnym pianistą. W końcu do tego nie doszło, ale jak wspomina Chad Taylor, w jego rodzinnym domu wybrzmiewała muzyka Duke'a Ellingtona, Theleniusa Monka, a obok niej Bach, Mozart, Beethoven. Taylor grał na fortepianie, później zakochał się w gitarze, no ale jak wiemy, perkusja stała się jego tym pierwszym, najważniejszym instrumentem. Chad Taylor, którego słuchamy od wielu, wielu lat i to w bardzo różnych składach, warto przypomnieć wielkiego Freda Andersona, czyli już mówimy o scenie chicagowskiej, i Taylor, który właśnie dołączył do Freda Andersona, do klubu The Velvet Lounge, który był takim drugim domem saksofonisty, tam razem z Joshuą Abramsem i właśnie z Andersonem.

Petersonem tworzyli niesamowite trio. No, współpraca z Markiem Ribotem, jego Spiritual Unity, to przecież też Chad Taylor, Chicago Underground Duo, Chicago Underground Trio. James Brandon Lewis, jego zespoły, jego kwartet, to także nasz bohater. Jamie Branch, cały cykl płyt Fly or Die. Jak widzimy, no, cała gama formacji, zespołów, kooperacji. Jeff Parker, Nicole Mitchell, ale Chad Taylor to także mózg własnych zespołów, także lider. I ten kwintet, od którego dziś rozpoczęliśmy, chciałbym, aby jeszcze dla nas dziś zagrał. To jest już szósta płyta, gdzie Chad Taylor występuje w roli lidera. Nazywa się Smoke Shifter, wydana przez niezależną, bardzo ciekawą oficynę Adderley Love Records. Skład pomyślany przede wszystkim w Filadelfii, gdzie Chad Taylor ostatnio coraz częściej bywa. Filadelfia, czyli niezwykle ważny ośrodek dla jazzu, no, żeby wymienić tylko pierwsze lata w życiu, w karierze Johna Coltrane'a. No i tak się składa, że mamy tutaj muzyków właśnie tam działających. Brian Rogers, saksofonista tenorowy, Matt Angle, basista oraz znakomity wibrafonista, Brazylijczyk Victor Vieira Branco. Do tego świetny trębacz Jonathan Finlayson, którego kojarzymy głównie z Nowym Jorkiem, no i Chad Taylor. Dwa tematy wyjmijmy jeszcze z tej nowej płyty. Smoke Shifter, czyli kompozycja tytułowa, podpisana nazwiskiem lidera, a potem October. October, temat wibrafonisty Vieiry Branco, który, no, przywodzi swoim klimatem świat Blue Note'u, może płyty Bobiego Hutchersona, może Andrew Hilla. Posłuchajmy.

No, jest coś z jazzu lat 60., przyznają państwo, w brzmieniu, w sposobie opowiadania historii na tej najnowszej płycie Smoke Shifter Chada Taylora. Oktober to był temat Wiktora Wiejry-Branko, wibrafonisty kwintetu, a wcześniej kompozycja tytułowa podpisana nazwiskiem lidera Chada Taylora. Bohatera tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, perkusisty

urodzonego w roku 1973. W tym kwintecie Brian Rogers na saksofonie tenorowym, Jonathan Finlayson na trąbce, Matt Engel na kontrabasie, wspomniany Victor Vieira Branco na wibrafonie, no i oczywiście Taylor na bębnach. Pan Andrzej pisze tak. Pisałem już kiedyś o Taylorze. Wtedy było to w czasie audycji, której głównym bohaterem był James Brandon Lewis. Dziś, po bardzo ciężkim dniu, chciałem już tylko odpłynąć, no ale zwlokłem się z łoża, aby napisać. Zachwyciłem się Chadem. Zachwyciłem się nim, kiedy grał z nieodżałowaną Jamie Branch, a potem już zachłannie poszukiwałem wszelkich jego nagrań i występów. Na żywo tylko raz, nie tak dawno, z Markiem Ribotem, ale już cieszę się na wrzesień, no i na duet z Jamesem Brandonem Lewisem w Pardon, to tu. Tak pisze nasz stały słuchacz, pan Andrzej, którego pozdrawiamy i który pisze o swoich planach na weekend i dodaje, że wyrwaliśmy go z tym Chadem z kolejn bardziej klasycznych. No to bardzo miło, panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. Chad Taylor, tak jak pan napisał, tak jak wspominamy, człowiek o bardzo szerokich horyzontach, no bo nawet te dwa projekty, tak to nazwijmy, Chicago Underground Trio w tym wydaniu koncertowym, którego dziś słuchaliśmy, no i ten kwintet, właśnie taki zapatrzony, rozmarzony trochę w jazzie, kiedy tradycja łączyła się z awangardą w sposób całkowicie naturalny. No to teraz rzecz jeszcze bardziej kameralna. To będzie trio. Trio Taylora i album Circle Down. Sesja z roku 2008, z grudnia. Bardzo ciekawa ze względu na dobór muzyków. Trio z fortepianem tym razem. Angelica Sanchez przy fortepianie, artystka, o której ostatnio sporo mówiliśmy. A na kontrabasie Chris Lightcap, też znakomitość, lider własnych formacji. Chris Lightcap i Chad Taylor na perkusji. I z tej dziesięcioczęściowej płyty, rozłożonej dosyć równomiernie, jeśli idzie o autorów, wybierzemy dwa tematy. Na początek Pascal, rzecz Chada Taylora, a później kompozycja Angeliki Sanchez Rock.

Angelica Sanchez, fortepian, Chris Lightcap, kontrabas i Chad Taylor, bębny. Tak wspólnie muzykowali, tak grali 20 grudnia 2008 roku w Nowym Jorku. Dwa utwory z ich wspólnego albumu Circle Down. Ich wspólnego albumu, ale tutaj liderem jest Chad Taylor. Jego nazwiskiem opatrzona ta płyta, jego autorskie trio, trzeba przyznać, ze znakomitościami. Rock to był utwór transowy, tak powolnie kroczący utwór Angeliki Sanchez, a wcześniej Pascal, rzecz Chada Taylora. Płyta jedyna w swoim rodzaju w dyskografii Chada Taylora, wydana w roku 2009 nakładem oficyny 482 Music. I w ten sposób dotarliśmy do finału naszego dzisiejszego spotkania. Chad Taylor, o którym znów jest głośno, który znakomicie czuje się jako lider, a w triach jest prawdziwą ozdobą tych składów. No i na zakończenie właśnie jeszcze jedno trio. Tym razem liderem jest Jeff Parker. Jeff Parker, który jest no, jakością samą dla siebie, jeden z najważniejszych gitarzystów naszych czasów. Scena chicagowska nie byłaby tą sceną współczesną, gdyby nie on. No i na koniec nagranie pochodzące z ostatniej jak dotąd płyty jego akustycznego tria. Tria, które Jeff Parker tworzy właśnie z Chadem Taylorem i ze znakomitym basistą Chrisem Lopezem. Płyta Bright Light in Winter, która ukazała się w roku 2012, więc już kilka lat upłynęło od ich wspólnego studyjnego grania. Z tego albumu na finał kompozycja tytułowa, choć ten tytuł jest tutaj trochę odmieniony, Bright Like Black Side. I to będzie ostatni utwór w dzisiejszym dwójkowym Jam Session. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólne słuchanie. Dobrej nocy.

Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Wkraczamy już w drugą połowę maja, przed nami 6-godzinny program z muzyką polską. Wybrałam na ten czas między innymi utwory Zbigniewa Bargielskiego z jego pięknej, nowej akordeonowej płyty, a także Krzysztofa Wołka z krążka wydanego 3 lata temu oraz eksperymentalny fortepian autonomiczny, na który również kilka lat temu, właściwie dokładnie 10 lat temu, powstały utwory skomponowane przez twórców z Warszawy. A na otwarcie proponuję balladę na skrzypce i akordeon. Balladę, która jest opracowaniem fragmentów koncertu skrzypcowego

jazzowego skomponowanego pół wieku temu przez Zbigniewa Bargielskiego. Kompozytor za kilka miesięcy będzie obchodził 90. urodziny. Ja spotkałam się z nim niedawno przed dwójkowym mikrofonem i fragmenty tej rozmowy wkrótce przedstawię w cyklu Nowa Polska. A teraz przed nami wspomniana ballada, którą skomponował Bargielski 9 lat temu. Grać będą na skrzypcach Maria Sławek, a na akordeonie Maciej Zimka.

Na skrzypcach grała Maria Sławek, na akordeonie Maciej Zimka, a była to ballada Zbigniewa Bargielskiego. Do płyty z muzyką tego kompozytora, stworzonej we współpracy z Maciejem Zimką, wracać będziemy tej nocy co kilka kwadransów. Teraz proponuję trzy utwory w dawnym stylu Henryka Mikołaja Góreckiego w nagraniu muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. Całość pod dyrekcją Jarosława Szemeta.

słynny cykl Henryka Mikołaja Góreckiego. Trzy utwory w dawnym stylu. Grali filharmonicy z Katowic, prowadzeni przez Jarosława Szemeta. A przed nami pierwszy wybrany utwór Krzysztofa Wołka, kompozytora rodem ze Śląska, który od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Krążek z trzema utworami Wołka, wydany w 2023 roku, otwiera utwór na fortepian i duży zespół instrumentalny. Motion Stasis, taki jest tytuł kompozycji, a grać będą na fortepianie wybitna specjalistka od muzyki nowej, Małgorzata Walentynowicz, i wraz z nią Orkiestra Muzyki Nowej z Katowic, prowadzona przez Szymona Bywalca.

Orkiestra Muzyki Nowej przy fortepianie Małgorzata Walentynowicz i Motion Stasis, kompozycja Krzysztofa Wołka. Całość przygotował i prowadził Szymon Bywalec. To za nami. I na koniec pierwszej godziny naszego spotkania z muzyką polską proponuję utwór nieco dawniejszy, z połowy minionego stulecia. Aleksander Tansman przez ponad rok komponował fortepianowe interludia. Pierwsze dwie księgi tych miniatur powstały w 1939 roku. Oto sześć utworów z księgi pierwszej. Gra Hanna Holeksa.

Hanna Holeksa grała interludia Aleksandra Tansmana. I wracamy do akordeonowej płyty Zbigniewa Bargielskiego, jednego z pierwszych w Polsce kompozytorów, którzy sami nie grając na akordeonie komponowali ważne i świetne utwory na ten instrument. Bargielski do dziś współpracuje z akordeonistami, czego rezultatem płyta proponowana tej nocy w Fantazji Polskiej. W 2024 roku Zbigniew Bargielski skomponował balladę z koronką popiołu na akordeon i taśmę. Proszę posłuchać, jak wykonuje ją akordeonista Maciej Zimka.